Jeszcze zanim minęła druga w programie trzecim Polskiego Radia, a dokładnie na zbiórce z podwórka, na chwilę zatrzymaliśmy się w Detroit, gdzie Vinson z gościnnym udziałem Bruiser Wolfa nagrali utwór On The Low. Jest to ciekawa kolejna kontynuacja tej linii, które Motor City, czyli właśnie Detroit, od dekad długich już kontynuuje. To jest linia, na której z jednej strony jest Motown i soulowo, funkowo, disco rzeczy. Później to jest cały high-tech soul, Belleville Free i to, co dzisiaj się nazywa techno, a później to są bitowe poszukiwania Jay Dilly. Płyta Rohani Vinsona wyszła chwilę temu, a już po godzinie drugiej dwa utwory od rapera znanego jako K, który niestety 12 października 2024 roku pożegnał ten padł ziemski w wieku 52 lat. I jest to nieodżałowana strata dla rapowego całego świata i też szerzej w ogóle muzyki rozrywkowej, poezji, wrażliwości miejskiej. Mieliśmy o tym sobie pogadać z Kubą Żulczykiem, który odwiedził mnie w zeszłym tygodniu i obaj dzielimy dużą fascynację tym człowiekiem. Nie udało się, bo tematów mieliśmy za dużo, być może przy kolejnym.

tym spotkaniu omówimy twórczość K, a ja polecam bardzo całą jego dyskografię Woeful Studies, z którego pochodził pierwszy z tych utworów I'm Tired, i też polecam soundtrack z filmu Rubble Kings, z którego podchodził drugi z tych utworów, Delaney Card. I tutaj ciekawie nam się łączą wątki i dopełniają kwestie, bo na początku audycji mówiłem o wystawie Marty Cooper, a Rubble Kings to jest dokument z 2015 roku, który opowiada o gangach na Bronxie lat 70., czyli dokładnie o tym momencie, którego schyłek Marta Cooper udokumentowała na swoich zdjęciach, tych jeszcze przed hip-hopowych, kiedy śledziła lokalne dzieciaki, które budowały sobie własne zabawki z rzeczy znalezionych na wysypisku, które trochę cały Bronx w tamtych latach przypominał. Cały w ogóle ten film, powtórzę raz jeszcze, Rubble Kings, można znaleźć na Vimeo i cały jest ciekawy, a muzykę do niego wyprodukował Little Shalimar i gościnnie tam się pojawia poza K, Bun B, Run the Jewels, Baldy James czy Ghostface. A my w tym momencie cofniemy się jeszcze trochę wcześniej, a czy bardziej w kwestii inspiracji niż samego punktu, w którym zostały te utwory nagrane, i sięgniemy do prapoczątku wielu współczesnych gatunków, do jazzu.

Najpierw Murmader z gościnnym udziałem Achillesa Navarro i Ali Al-Sultani, Meditation Rag, z wydanej w 2022 roku płyty Jazz Codes, a później blisko 10-minutowy kolaż sampli, którego dokonał Madlib w 2010 roku.

ramach swojej takiej inicjatywy wydawniczej, która się nazywała Medicine Show. To było dokładnie Medicine Show numer 8, Advanced Jazz, i z tej płyty utwór Coltrane. Tam się przewijają próbki z bardzo wielu jazzowych utworów, z Chameleona, Herbiego Hancocka, z Sanctuary, Milesa Davisa, z Moondance, Elvina Jonesa, i cała seria Medicine Show jest dosyć dobrym materiałem edukacyjnym, dzięki któremu można poznać i bardzo wiele hip-hopowych tropów, które prowadzą w różnych kierunkach, i jazzowe tradycje, które właśnie się przewijają przez ten konkretny krążek, ale też jest tam cała płyta poświęcona reggae i jamajskiej spuściźnie muzycznej. Jest tam płyta cała poświęcona Brazylii i dokonaniom stamtąd. Jest, wydaje mi się, że też coś z zambijskiego rocka. Można spokojnie z tymi 10 płytami spędzić dużo, dużo więcej czasu niż one trwają, bo każda odnosi się do kolejnych dróg muzycznych, które można zgłębiać miesiącami, latami i szukać tam perełek. A skoro pojawił się tutaj Madlib, czyli jeden z najważniejszych producentów w historii muzyki hip-hopowej, to zupełnie innym i posługującym się też zupełnie innym warsztatem, acz w jakiś sposób dla mnie w pewnym myśleniu o bitach nieco podobnym producentem jest nasz rodak Expo 2000.

zamieszkał w Gdańsku, producent Expo, zaprosił nas na likier miętowy, który ukazał się na jego zeszłorocznej epce Skorpion.

wydał on sobie sam na 40 urodziny, choć rzeczy, które na niej się pojawiły wcześniej, przewijały się chociażby przez Beat Tape Tyldy, a ja z jakichś takich tropów różnych i doniesień moich różnych znajomych wiem, że pracuje Expo aktualnie nad płytą producencką, więc taki króciutki tutaj przeciek dla Państwa, a skoro wypiliśmy już na zbiórce likier miętowy, to może warto go popić herbatką, również miętową?

Thea Lament, czyli herbata miętowa duetu La Caution, Hightech i Nicky Fury, reprezentanci kolektywu Kurt Rajme, który na pewno wspominaliśmy z Tymkiem Kalicińskim w audycji poświęconej rapowi francuskiemu. Utwór z 2005 roku z albumu Peine des Morts. Ach, qu'un ciel pour Daltonien, a instrumental.

0: Inna wersja tego utworu trafiła w okolicach właśnie 2005 roku na soundtrack do filmu Ocean's 12 i dzięki temu rozprzestrzeniła się po świecie dużo bardziej niż mogłaby dosyć niezależna francuska produkcja rapowa. A skoro taki wątek nam tutaj się pojawił, północnoafrykański, rodem z Magrebu, to jeszcze pociągnę tą niteczkę.
1: Apaisamy.

0: ont connu la guerre.
1: Dwa solowe utwory reprezentantów Tria Saint-Hez i również reprezentantów kolektywu Kurt Rajme. Najpierw Up i gościnnie Don Snoop La Paf z 2025 roku i albumu La Laverie, a później Rimka Dans la tête de Jeunberg z L'Enfant du Pays, solowego debiutu Karima ze 113 i utwór, który polecam serdecznie znaleźć, jego tekst na Geniusie bądź innym portalu i przy pomocy translatora sobie przetłumaczyć, bo jest to bardzo ciekawe, pierwszoosobowe, po części wspomnienie, a po części świadectwo, jak to jest być młodym Arabem we Francji, bo Berg to jest Verlan, czyli taka francuska dyscyplina przestawiania sylab w słowach i Berg to znaczy Arab. A my przeniesiemy się teraz z okolic Paryża i z tamtejszych

zbiórki z podwórka Lerat Luciano, 2012 rok i taka raczej podziemna kompilacja Ghetto Sud Du, czyli druga część kompilacji przedstawiającej stosunkowo mało znanych raperów z Marsylii, ale pośród nich bardzo znany jako członek Funky Family i również solowy artysta Lerat Luciano. Dopiero co wydał kilka tygodni temu swój drugi solowy album Magma, nagrany po 20 kilku latach od pierwszego debiutu i to była przerwa bardzo długa, acz jego powrót na scenę bardzo satysfakcjonujący. A skoro jesteśmy przy powrotach, to nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, że już w najbliższą sobotę 27 czerwca Molesta będzie świętowała 30 lat na scenie i chociaż nie jest to zespół, który gdziekolwiek w międzyczasie się wybrał, bo aktywny jest od 97 roku, kiedy osiedlowe akcje trafiły na kompilację Smackbeat Records i w różnych składach, w różnych mniej lub bardziej efemerycznych projektach. Jego członkowie są jak najbardziej aktywni od dawien dawna, już 30 lat dokładnie, które będą świętowali na letniej scenie progresji w najbliższą sobotę i promują to wydarzenie też nowym singlem 16 liter, a czy ja nie puszczę dzisiaj jego, tylko coś nieporównywalnie bardziej klasycznego.

hymn warszawski musiał wreszcie polecieć na zbiórce z podwórka. 27 czerwca Molesta świętuje swoje 30-lecie na letniej scenie progresji z zastępem gości, którego nie będę nawet zaczynał tu wymieniać, bo nie, nawet nie będę próbował, to warto sobie sprawdzić. Tam jest ogrom warszawskiej sceny wszystkich dekad, które minęły w międzyczasie, a zbiórka z podwórka powoli zbliża się ku końcowi, nawet już nie powoli, całkiem sprawnie. 2 minuty mi zostały, więc tylko powiem, że dzisiejszą audycję realizowała Ewa Wichrowska. Ja się nazywam Filip Kalinowski i można do mnie pisać na zbiórka@polskieradio.pl. A pożegnam się dzisiaj z Państwem utworem, który cały czas powstaje i promuje, bądź jest elementem mojej nowej książki, która wyszła 2 tygodnie temu. Nazywa się Szawarwa i kolejne zwrotki powstają. Utwór premierowy na pewno na zbiórce z podwórka poleci, ale jako że sprawia mi radość jego produkcja, to już teraz będzie mały przeciek. Kot Kuler i Szawarwa, a ja się żegnam z Państwem. Pozdrowienia i powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.

prawdziwym obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena z klam. Uciekając z Sejmu posłowie pogubili notatki. Teraz wszyscy się dowiedzą, jakie miały być.

na peronie stałeś, jakie słowa i myśli były z nami w tej chwili, o czym żeśmy gadali i w co żeśmy wierzyli. Wszystko mi się miesza, obraz, obraz przykry. Weź mi proszę przypomnij,

Wtedy życie było mocne, szybkość też niczego sobie. Nie sądziłem, że cię spotkam jeszcze kiedyś, bowiem na rozstaju każdy jeden wtedy poszedł w swoją stronę drogami, które bardziej od siebie oddalone. Opowiadaj szybko, niewiele czasu mam, mój kolego. Naprawdę tyle lat, co u ciebie nowego.

przekonać, że warto uwierzyć we mnie raz jeszcze.

szczególnie, a w szczególe to w ogóle, skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam, krzywe uśmiech

Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
0: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu, jest piąta. A zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Agnieszka Drost.
8: Niekorzystne rozporządzanie mieniem i niegospodarność będą dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Niesłusznie skazany na dożywocie Piotr Pytel czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Policja ostrzega przed fałszywymi ogłoszeniami o pracę sezonową. Dwa wielowątkowe śledztwa będą prowadzone w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzania mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, wyjaśnia, że konieczne jest zgromadzenie bardzo obszernej dokumentacji.
9: Bierzemy

0: pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
1: Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą. Decyzja o powołaniu nowej Rady zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u, a także były już radny Koalicji Obywatelskiej, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na SOR w Szpitalu Południowym mieli być też bez kolejki przyjmowani politycy KO. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. Piotr Pytel opuścił zakład karny w Załężu na Podkarpaciu i czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Wniosek o przerwę w odbywaniu kary złożył prokurator generalny Waldemar Żurek, który również wznowił procedurę ułaskawienia skazanego. Piotr Pytel został skazany na dożywocie za zabójstwo w Monachium w 2006 roku. Ponad 15 lat temu do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna, który odsiedział już za nią karę. Adwokat Piotra Pytla, Marek Tokarzyk, mówił w TVP Info, że jest przekonany, iż Karol Nawrocki skorzysta z prawa łaski po zapoznaniu się z dowodami niewinności jego klienta, do których dotarła obrona.
2: Bardzo ważny dzień, Bogu dziękujemy. Czekaliśmy na to bardzo wiele lat, żeby ktoś w końcu przeczytał dokumenty, zauważył, że osoba niewinna, osoba, która została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwo, zabójstwa, którego nie popełniła, w końcu dzisiaj, po 22 latach, opuściła zakład karny. Jesteśmy przekonani, że prezydent skorzysta z aktu łaski.
1: Andrzej Duda odrzucił prośbę o ułaskawienie skazanego 3 razy. Karol Nawrocki nie ogłosił jeszcze decyzji w tej sprawie. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. W Londynie Keir Starmer ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska premiera niespełna 2 lata po zwycięstwie Partii Pracy w wyborach. Po ogłoszeniu rezygnacji brytyjska waluta lekko osłabła, jednak nie doszło do gwałtownych ruchów na rynkach. Starmer zapowiedział uporządkowane przekazanie władzy i pozostanie na stanowisku do czasu wyboru nowego lidera. Dla rynków to ważne, bo oznacza, że zmiana przy Downing Street nie musi oznaczać gospodarczego chaosu.
3: Eksperci podkreślają, że sama rezygnacja Starmera nie była dla inwestorów wielkim zaskoczeniem. Od tygodni obserwowali słabnącą pozycję premiera, turbulencje w Partii Pracy i zapowiedzi zmiany lidera, dlatego reakcja rynków była spokojniejsza niż można by się spodziewać po odejściu szefa rządu. Najważniejsze pytanie brzmi teraz, co zrobi następca Starmera z gospodarką. Wielka Brytania ma za sobą lata wysokich cen, drogich kredytów, napiętego budżetu i wolnego wzrostu, dlatego inwestorzy chcą wiedzieć, czy nowy premier utrzyma ostrożną politykę finansową, czy zacznie obiecywać większe wydatki bez jasnej odpowiedzi, skąd wziąć na nie pieniądze. Dla mieszkańców Królestwa ten gospodarczy wątek jest bardzo ważny. Chodzi o ceny w sklepach, raty kredytów, podatki, kolejki do lekarzy i pieniądze na publiczne usługi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Wakacje to czas prac sezonowych. Z zatrudnienia w gastronomii, rolnictwie czy handlu chętnie korzysta wiele osób. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne, ostrzega policja. Przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić i ogłoszenie, i potencjalnego pracodawcę, a bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać swoją lokalizację, radzi Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
4: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
1: A przed wyjazdem warto ustalić z bliskimi tzw. hasło bezpieczeństwa, słowo lub zwrot będące informacją o zagrożeniu. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Hasło? Upały. Na razie w odwrocie, ale jeszcze pod koniec tygodnia wrócę. Dziś słonecznie, choć miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, będzie się chmurzyć. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie oraz w Tatrach może przelotnie padać. No i w tych regionach niewykluczone także burze. A wiatr północno-zachodni, słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a potem będzie ruść. Dziś od 18 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 22, w większości regionów, w tym w centrum kraju 25, a najwyższa temperatura

0: Temperatura do 28 stopni Celsjusza dziś na Zamojszczyźnie.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 6 minut po godzinie 5.
2: Trójkowy budzik.
0: No dzień dobry Państwu.

Joe Cocker na dobry początek naszego wtorkowego spotkania. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 10 minut po godzinie 5. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko w trójkowym budziku. Ciekaw jestem po drugiej stronie radioodbiornika. Kto śledzi mecze, kto ogląda teraz mecz Jordanii-Algieria, no to podpowiem 10. minuta tego spotkania. Bezbramkowy remis.

Fred chodzi też na rozgrzewkę o poranku. Rozgrzewkę, rozgrzewkę, bo wczoraj o tej porze 23-24 stopnie na Myśliwieckie, a dziś to w ogóle co to lato, co to 17,5 stopnia. Ale będzie żarówa, będzie lampa. Pod koniec tygodnia pan synoptyk zapowiada, tak mówiliśmy, 32-35, ale widzę ostrzeżenia nawet miejscami do 40 stopni Celsjusza. Tak to w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia, na początek lata, a właściwie na początek wakacji. Tak powinienem powiedzieć. Letni budzik, co dziś oczywiście zapowiedzi nowego dnia, z kartki z kalendarza i z muzycznego, również w obfitości rzut oka na mecze mundialowe. Oczywiście także będziemy zaglądać do prognoz pogody, do ostrzeżenia pana synoptyka i do tego, o czym dziś poranna audycja. Zapraszamy do trójki. A w kartce z kalendarza ciekaw jestem, czy ktoś państwa pamięta, co to dziś za święto. No niby taki dzień, 23 dzień czerwca. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi, sygnałów tychże porannych. No właśnie, bo będziemy też sprawdzać listę obudzności już wtorkową i już letnią, jeszcze przedwakacyjną. Wcześniej tak, tak i Krzysiek Zalewski.

Zalew. 19 minut po godzinie 5. Będziemy sprawdzać. To już, bo to właściwie za chwilę weekend zostanie, albo w ogóle świdnie. No gdzie to? No, świt już po wschodzie słońca. Jeden z najdłuższych dni w roku. Tak mówię, jeden z najdłuższych, bo ten najdłuższy, nie wiem, tak głośno nie będę mówił, ale już no 16 godzin i 46 minut ten dzisiejszy. To już parę sekund, już nie chcę mówić, że w minutach, bo nie, ale parę sekund krótszy dzień od najdłuższego w roku. No nie, no człowiek się jakoś nie zgadza wewnętrznie. No to dopiero lato się zaczyna, wakacje przed nami, a to już zamiast Dnia Ruś to będzie ubywać. Wtorek, 23 dzień czerwca, imieniny Wandy, Józefa i Zenona. Wanda z Zenonem wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą żniwnej pogodzie. No niechby upalnej, to na pewno. Dzisiejsze święto, jeszcze jedno, państwo pewnie podpowiedzą za chwilę, cóż to takiego dla zapominalskich, podpowiemy, ale wcześniej ja także przypomnę, budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i 2273, numer telefonu do państwa dyspozycji. No to już, trzy szybkie ciach ciach, a w muzycznym kalendarzu na urodziny już teraz 20 minut po godzinie 5, Katie Tunstall.

0: Katie Tunstall urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Oczywiście jeszcze do dziś urodzonych będziemy pędzić. No, nie wyliczamy, ile to kończy dziś ta szkocka wokalistka, ale składamy najlepsze życzenia. Te najlepsze życzenia to dziś przede wszystkim no ciekawe, czy panie młodsi, starsi pamiętają. Dzień dobry, panie Wojciechu. Pan Wojciech z Piaseczna dziś jako pierwszy się dozwolił do budzika.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy.
0: No oczywiste to święto, przecież to nie trzeba wiele mówić, prawda?
1: No nie, no, chociaż jeszcze jedno dzisiaj święto jest.
0: No.
1: No, bo dzisiaj oprócz tego, że Dzień Ojca, to jeszcze jest, jak to powiedzieli kiedyś w filmie, pierwszy dzień z całej lepszej reszty twojego życia.
0: we wtorek, tak, o tym mówimy?
1: No, to ogólnie jest każdego dnia.
0: Tak, dokładnie. Panie Wojciechu, świętujemy? Świętujemy Dzień Ojca? Jak to u pana wygląda? Przepraszam, czy mogę o to zapytać w ogóle?
1: Oczywiście, że świętujemy. Dwie tury są, więc no jest co świętować.
0: Ale tak zapytam, tak, no, no nikt nie słucha, więc między nami. Pamiętają?
1: Tak. Nawet już dawno prezent kupiony, ale czekają, aż przyjdzie, więc okay. Pytała się nawet córka ostatnio, tato, czy on zdąży przyjść? Ja mówię, nie, bo to idzie. Ach, to jest koszulka takiego mało znanego zespołu i po prostu najpierw zbierali zamówienia, potem wysyłali, to wiadomo, no i nim to zrobią i wróci, to trochę minie.
0: Ale zespołu muzycznego czy sportowego?
1: Tak,
0: jaka to?
1: Tak, zespołu muzycznego.
0: No dobrze, czyli tak, tata udaje, że nie wie, ale wie, o co chodzi. Dobrze.
1: Tak, dokładnie.
0: Panie Wojciechu, w drodze do pracy czy w pracy? Już słyszę, że jedziemy jeszcze.
1: W drodze do pracy oczywiście, no gdzie ja mogę być o tej porze?
0: No właśnie, tak się, gdyby pan nie zadzwonił, to ja bym się martwił. Ja w robocie, a pan gdzie? No właśnie. Panie Wojtku, serdeczne gratulacje, jest pan pierwszy, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A jako drugi pan Ireneusz ze Strzegomia. No pięknie ustrzelone, to już który? To trzeci?
2: To już jest. Po sportowemu 3-0 od wczoraj.
0: Kolekcjonujemy, dobrze. A pan też świętuje, panie Irku?
2: No oczywiście świętujemy. Córka i syn, po południu coś się wydarzy, nie wiem, jak zawsze, prawda? A tak a propos pogody szybkiej, to 14,9 było, jak wyjeżdżałem o 5, teraz jest 15, ale żarówka świeci. A jeszcze tak po sportowemu, no to Polacy górą, bo młody Szubarczyk walczy w kwalifikacjach snookera, no i to też jest taki na Dzień Ojca chyba dla swojego ojca. Wygrał 3-0 z Gary Wilsonem, no także nazwisko takie następne.
0: Przeżywamy.
2: Wszystkim tatusiom, przede wszystkim sobie najlepszego i wspaniałego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Pan Ireneusz ze Strzegomia. No i mamy ustrzelone. Bardzo się cieszymy. Ciąg dalszy państwa korespondencji już za chwilę, bo i maile, i smsy także się posypały. Podczas spotkania Jordania-Algieria jeszcze bramki się nie posypały, chociaż ta piłka tak bardzo blisko siatki podglądam. No to jeszcze nie. 26 minut po godzinie 5 wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że walizka piosenkarka Duffy ma dziś urodziny. No to wszystkiego dobrego.

0: No, urodzinowo. Duffy, a już za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
3: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
3: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
3: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
2: Polecamy.
3: I zapraszamy.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
10: Przeszło 800 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń było w województwach małopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Dziś opady deszczu i burze możliwe jedynie na południowym wschodzie. Nadal upalnie, ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co czeka nas w niedzielę. Na zachodzie Polski termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. Nadal nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Ma to związek z napiętymi stosunkami pomiędzy Warszawą a Kijowem po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się pojutrze. To duży międzynarodowy szczyt, na którym mają pojawić się przywódcy wielu krajów europejskich.

0: 36. Malta Festiwal wychodzi na ulicę Poznania. Do niedzieli będzie on obecny nie tylko w teatrach i salach koncertowych. Warsztaty, spotkania z twórcami, spektakle i koncerty zaplanowano też w 27 lokalizacjach w mieście. Zdaniem Macieja Nowaka z Teatru Polskiego w Poznaniu, Festiwal Malta to już znak rozpoznawczy miasta.
1: To jest niesamowite, że obok Koziołków Malta stała się na pewno symbolem. To jest też niesamowite, jak mocno zaistniała, jak szybko. No bo zdetronizować Koziołki to jest rzeczywiście poważne wyzwanie.
0: Wszystkie wydarzenia i działania społeczne będą skupione wokół tegorocznego hasła festiwalu Za Miłość. A więcej informacji w serwisie o 6.
2: Dziś słonecznie, jak słyszeliśmy, choć miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, to przypomnę, będzie się chmurzyć. W Bieszczadach na Lubelszczyźnie oraz w Tatrach może przelotnie popadać, no i w tych regionach też niewykluczone burze, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 22, w centrum około 25, a najwyższa temperatura dziś na Zamojszczyźnie do 28 stopni Celsjusza. A to w porównaniu z tym, co będzie się działo pod koniec tygodnia i w niedzielę, jak słyszeliśmy, do 40 stopni, to jeszcze można powiedzieć chłodek.

Dawid jest gol, 36 minuta. Jordania wygrywa z Algierią 1-0, a to na Mistrzostwach Świata w grupie J. Śledzimy, co dzieje się na Mundialu. Grupa Jordanii się cieszy. Algierczycy za chwilkę będą rewanżować, no ale to jeszcze jest trochę czasu. 36 minuta tego spotkania. Przed chwileczką Kensington na rozgrzewkę, no i oczywiście sygnały od Państwa. Budzik @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2 2 i 7 3. 3 szybkie ciach ciachy w dogrywce za 23 minuty 6, a w muzycznym trójkowym kalendarium wspomnienia Bogdana Łyszkiewicza w 26. rocznicę śmierci.

0: Chłopcy z Placu Broni. Wspomnienie w muzycznym kalendarzu Bogdana Łyszkiewicza. 20 minut pozostało do godziny 6. Sygnały od państwa między innymi ze Szczecina, od pana Radosława. Trójki siły energii na ten dzień życzymy. Bardzo dziękujemy. Kościan też melduje się na nasłuchu. Piękny poranek, 12 stopni. Słońce, ptaki niezmiennie śpiewają. Piękny, piękny dzień ojca. No a meczów tym razem nie śledzimy. Oczywiście, że w pracy kleimy gościnnie w Płocku. No, z pozdrowieniami dla wszystkich trójkowiczów. To na dzień dobry. No to mamy te w dogrywce dwa sygnały SMS-owe. Telefonicznie pan Sebastian z Górnego Śląska. Dzień dobry, panie Sebastianie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Znowu dzień jak co dzień. Jedziemy do pracy.
1: Oczywiście. A ja mam takie pytanko, czy ja miałem okazję usłyszeć na temat coś najdłuższego dnia w roku?
0: Ależ oczywiście. Nic nie mówiłem.
1: Ja mam

0: że dnia będzie już ubywać.
1: A nie, to jest, bo pan ma zły wzór. Bo dobry wzór na najdłuższy dzień w roku to jest taki, że najdłuższy dzień w roku to jest poprzedzający dzień w pracy, długi urlop.
0: Ach, to jeszcze przed nami, rozumiem.
1: No, przede mną na pewno.
0: Tej perspektywy się trzymajmy. Dobrze, dobrze, jeszcze przed urlopem.
1: A, raport z A1, tak, prawy pas to lawa. Nadal.
0: Cały czas. Matko,
1: każdego dnia,
0: przyspawani wszyscy, ale dzisiaj no nie każdego dnia, chociaż tak powinno być, no, tak nieskromnie powiem. A dziś świętujemy, panie Sebastianie, ten dzień?
1: Znaczy to się okaże, nie? Znaczy ja na przykład mam właśnie bardzo kochane dzieci, które z nimi bardzo dużo robimy wspólnie różnych rzeczy. Mhm. Ja bardzo często nadużywam imienia, które, więc można powiedzieć, że Dzień Ojca jest.
0: Jest, dobrze. A z prezentami to też tak tata sobie lubi?
1: Ja nie lubię prezentów, nie. Bo moje prezenty na ogół są prezentami, że córki, zobacz, jaką fajną rzecz ci kupiłam, będę z tego korzystać. Nie trzeba.
0: Piękne. To tak jak żona mówi do męża, tak? Już daj synkowi pobawić się tą kolejką, tak? To akurat przy choince to było akurat, przy Mikołaju.
1: Proszę, pobaw się.
0: Moją kolejką, tak.
1: Weekend już blisko, także trzymajmy się.
0: Tak jest. Dobrego humoru, panie Sebastianie. Bardzo dziękuję. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Bardzo dziękujemy. No jeszcze sygnały z dróg, między innymi z Krajowej Dwójki. Uważajmy, odcinek Siedlce Międzyrzec Podlaski. Tam samochód, bus wjechał do rowu. Ruch odbywa się wahadłowo. Przypomnę, to Dwójka, Siedlce Międzyrzec Podlaski. Uważajmy. Także ostrzeżenie z drogi numer 73, odcinek Szczucin Dąbrowa Tarnowska. Na 105 kilometrze doszło do zdarzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Droga jest zablokowana. Prosimy o szczególną ostrożność. 73, odcinek Szczucin Dąbrowa Tarnowska. No i jeszcze autostrada A4, utrudnienie na odcinku między węzłem Legnica Południe, Legnica Wschód. Bliżej tego drugiego węzła, 89 km Legnica Wschód. Tam po awarii ciężarówki zablokowany prawy pas w kierunku Zgorzelca. Ruch odbywa się tylko lewym pasem A4, Legnica Wschód. Uważajmy i jedźmy ostrożnie. 16 minut pozostało do godziny 6 w muzycznym kalendarzu. No, to piękna data i urodziny. 61 lat kończy Paul Bonehead, gitarzysta grupy Oasis. 61 urodziny dziś obchodzi. Wszystkiego dobrego.

0: Oderwany od odbiornika telewizyjnego, śledzący spotkanie Jordania-Algieria 1-0 i za chwilę panowie schodzą do szatni.
1: A ciekawe na ile, też... na jak długo zejdą do szatni, bo podobno w tym wieczorno-nocnym meczu Francuzów to przerwa trwała dwie godziny.
0: Tyle trwało oberwanie chmury.
1: Robert Skandowski. Hydration break, to była dla murawy.
0: Dzień dobry.
1: No to pośmiali się, prawda? I zabieramy się do pracy dziś w porannej audycji. Mundialowe ciekawostki, Dzień Ojca także.
0: Mam nadzieję, że się państwo
1: dołączą do życzeń i tak dalej. No i też w porannej audycji dziś o sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, powiemy szczegółowo nie tylko o tym, kto był premierem i dlaczego już nie będzie i kto być może będzie tym nowym, ale też o tym, jak to wygląda z polskiej perspektywy i jakie to może mieć przełożenie na te stosunki międzynarodowe polsko-brytyjskie.
0: Na kurs funta może.
1: Na przykład, może nawet Wielka Brytania jest poważnym graczem na międzynarodowej scenie, ale też na pewno ważnym partnerem Rzeczypospolitej, więc o tym wszystkim po siódmej będziemy rozmawiać z ekspertem.
0: Świętujemy Dzień Ojca na Mundialu. Tak sobie pomyślałem, że tatowie strzelają gole.
1: Dzisiaj trzeba przepuścić, jak tata strzela.
0: Tak jest. Przepuść, synuś, bo tatuś chce strzelić gola.
1: To
0: ładne.
1: To pewnie jest taki ważny moment, cezura w życiu człowieka. Ten moment, w którym to nie ty przestajesz dawać fory dziecku, tylko dziecko musi już dawać fory tobie.
0: Musiałeś przypomnieć. No nie jest to fajne, ale...
1: Bo ja jeszcze nie doszedłem do tego momentu.
0: Jeszcze wszystko przed tobą, tatuśku. A teraz przed nami, nie uwierzysz. Nic nie majdrowałem, Bob and Caroline.
1: No, jak miło.
0: Nie zgadniesz, tak. Na 10 minut przed godziną 6:00, to teraz śpiewająco, że tak zapowiem, a po godzinie 6:00 w porannej audycji już będzie mówione.
1: Będzie mówione, absolutnie.
0: No dobrze, to zanim gramy, to jeszcze bardzo ważne obowiązki.
2: To jeszcze próba mikrofonu i gitary.
1: Wszystko się zgadza.

Bob and Carolina, bardzo pięknie dziękujemy. No, jeszcze piosenka przedwakacyjna. Pojutrze w czwartek o poranku proszę uważnie nasłuchiwać. 7 minut pozostało do godziny 6. Dokładamy trochę do pieca. You gotta keep them separated.

Ciepło pozdrawia o poranku. Słońce już jest, ale chłodno, 10-13 stopni. Przyjemny poranek to od pani Ani z Wołowa, już rzutem na taśmę sygnał mailowy. Do przerwy 0-1. Jeśli chodzi o mecz, oczywiście śledzimy, co dzieje się na mistrzostwach. Algieria przegrywa z Jordanią, ale to do przerwy 0-1. Już za chwilę po godzinie 6 poranne zapraszamy, a tam drużyna Robert, Maciek, Kuba, Staszek, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia życzymy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Uwaga, uwaga, do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
6: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
7: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
6: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
7: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
6: Poleca JJ.
7: Krzysiek Skiba.
6: Poleca Polskie Radio.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
10: Prokuratorzy wejdą do Szpitala Południowego w Warszawie i warszawskiego ratusza. Ruszają dwa śledztwa w związku z lekarzem milionerem i salonikiem VIP na Sorze.
11: Order Orła Białego trafił kurierem z Kijowa do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Nie wiadomo, czy na tle sporu ukraiński prezydent pojawi się pojutrze w Gdańsku.
10: Nowy brytyjski poseł i kandydat na premiera już zaprzysiężony Andy Burnham ma zastąpić Keira Starmera.
11: Prokuratorzy sprawdzą, czy doszło do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wczoraj ruszyły dwa odrębne śledztwa, choć część dowodów będzie wspólna.
10: Jedno dotyczy działania na szkodę szpitala, drugie niegospodarności, braku nadzoru i niedopełnienia obowiązków, a także przekroczenia uprawnień przez urzędników warszawskiego ratusza.
12: Oba postępowania będą wielowątkowe z obszerną dokumentacją, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
13: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u.

0: pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
1: Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ten poinformował, że Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą. Decyzja o jej powołaniu zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza tej placówki, który w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Agata Król, Polskie Radio.
2: Kurierem do Pałacu Prezydenckiego dotarł Order Orła Białego i legitymacja. To odznaczenie odesłane przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wiadomo, że trafi do depozytu w Kancelarii Prezydenta i tym egzemplarzem nie będzie można już nikogo odznaczyć.
3: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Zełenskiemu po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu nazwy UPA jednej z jednostek wojskowych. To wywołało napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, a ostatnim akcentem może być brak Zełenskiego na organizowanej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Decyzję miał podjąć wczoraj, ale na razie jej nie ma.
2: Jednocześnie na pewno nie będzie tam prezydenta Karola Nawrockiego, nie otrzymał zaproszenia.
4: Ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ona ma charakter bardzo praktyczny. Takie były założenia i tutaj Polskę reprezentuje premier. Premier Tusk jest współgospodarzem, więc nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś faux pas, ani jakiegoś zgrzytu.
3: Tak odniósł się do tego szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Konferencja ruszy w czwartek i potrwa do piątku.
2: Dużo pracy mieli wieczorem i w nocy strażacy. O tym, co się działo, mówi Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej.
5: W związku z burzami, którym towarzyszył silny wiatr i intensywne opady deszczu, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 838 interwencji. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego oraz dolnośląskiego. Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew i złamanych konarów z dróg i posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych dróg, posesji oraz budynków.
2: Dziś znowu niemal przez całą Polskę mają przechodzić burze.
3: Przed nami możliwe też rekordy temperatur. Z prognoz długoterminowych IMGW wynika, że w niedzielę na południowym zachodzie Polski termometry pokażą 40 stopni Celsjusza.
2: A w poniedziałek może być jeszcze cieplej.
3: Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Keir Starmer w emocjonalnym przemówieniu wygłoszonym na Downing Street zrezygnował z bycia premierem Wielkiej Brytanii.
2: Jednocześnie pojawiło się już nazwisko w kontekście jego następcy. To były burmistrz Manchesteru, który dostał się do parlamentu dzięki wyborom uzupełniającym. Andy Burnham wczoraj złożył przysięgę.
3: Przysięgam na Boga Wszechmogącego, że będę wierny i zachowam prawdziwą wierność królowi Karolowi III, jego spadkobiercom i następcom. Zgodnie z prawem, tak mi dopomóż Bóg.
2: Burnham ma już poparcie niektórych ministrów, a jego nominacja może być jedynie kwestią czasu.
3: W kalendarzu 23 czerwca, Dzień Ojca z dziećmi i psychologami o ojcach i ich święcie rozmawiał Tomasz Zielenkiewicz.
6: Dzieci nie mają wątpliwości. Każda chwila z tatą jest bezcenna.
7: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby.
8: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
9: Lubię z nim grać piłkę.
6: Doktor Artur Mamcarz-Plisiecki, tata czworga dzieci, podkreśla, jak ważna jest troska i miłość, które daje ojciec.
10: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Ojciec nieobecny prowadzi do dramatów.
6: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny.
9: Kocham cię, tato.
6: Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
11: Klimat.
2: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra prawie w całej Polsce. Jedynie w Starachowicach jest dostateczna.
3: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 8% energii elektrycznej. Od 10 do 12 i od 15 do 16 w sieci będzie nadmiar energii ze słońca i wiatru. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane. Ewentualny deszcz możliwy na Lubelszczyźnie, w Bieszczadach i w Tatrach. Tam także możliwe burze. Generalnie dużo słońca i lekki oddech przed kolejną falą upałów, bo dziś tylko, to tylko w cudzysłowie, od 20 stopni nad samym morzem i 22 na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Już jutro powrócą 30 na termometrach, a najbliższy weekend może przynieść nawet 40 stopni i na ziemi lubuskiej. Gorący początek lata. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś wtorek, 23 czerwca, dzień... A państwo wiedzą, jaki to dzień.

0: Oni są niesamowici. Dwa gole Haalanda, dwa gole Mbappé i w końcu kolejne dwa trafienia Leo Messiego. Wieczór i noc gwiazd futbolu za nami, chociaż trwa jeszcze spotkanie Jordanii z Algierią. Właśnie zaczęła się druga połowa i Jordania prowadzi 1-0.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Oczywiście mundialowe informacje dla tych, którzy jednak wybierają sen, pojawią się w porannej audycji. Tylko jak tu spać spokojnie w te tropikalne noce? Zaczynamy wtorek, zaczynamy, mam nadzieję, od życzeń. Numer 22 i 7 trójek poleca się. A oprócz mundialu i Dnia Ojca w porannej audycji dziś sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii. Media piszą o trzęsieniu ziemi. Chociaż ja mam wrażenie, że tam akurat wszystko odbywa się spokojnie. Keir Starmer zrezygnował.

zrezygnował z funkcji premiera i szefa Partii Pracy. Czy to może coś zmienić z polskiej perspektywy? Między innymi o tym po 7 w Trójce. A będziemy tu z Państwem do 9 w składzie Maciek Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry.

Porcja mundialowych liczb o poranku. Bardzo proszę, Argentyna wygrała z Austrią 2-0. Chociaż patrząc na listę strzelców, można powiedzieć Messi Austria 2-0. Francja pokonała Irak 3-0. Tu ciekawostką przerwa nie 15-minutowa, a dwugodzinna, bo tak lało w Filadelfii. Norwegia po tiebreaku lepsza od Senegalu 3-2, a w meczu Jordanii z Algierią wciąż skromne 1-0. Jest 53. minuta. No i kto by to przewidział, prawda? A właśnie są tacy, którzy próbują, i to nie tylko ludzie, i o nich za chwilę powiemy.

0: Każdy mundial ma swojego bohatera, który przewiduje wyniki meczów. W końcu typowanie wyników przez zwierzęta to powszechna praktyka. Czasem zdarza się tak, że oddzielne reprezentacje mają swoich typerów. I tak jednym z tych najbardziej doświadczonych jest orangutan Walter, który od 2006 roku próbuje wskazywać wyniki meczów w zoo w Dortmundzie.
1: Walter podchodzi do worków i bez wahania sięga po ten z flagą Niemiec. Zrywa go ze sznurka, by po chwili zabrać się za drugi. Z jego ruchów możemy wyczytać, że będzie to mecz walki.
2: Myślę, że będzie to zdecydowane zwycięstwo dla Niemców.
1: Opowiada Marcel Sawinoga z ZOO w Dortmundzie.
2: Choć Walter nie zignorował worka Wybrzeża Kości Słoniowej, możliwe, że uda im się powalczyć w tym meczu. Wierzę, że Niemcy wygrają.
1: Stanęło na 2-1 dla reprezentacji Niemiec. Walter jest absolutnym weteranem, stąd jego skuteczność nie jest powalająca, około 60%, ale można mu wybaczyć ze względu na staż pracy. Najtwardszymi zawodnikami w kontekście przewidywania wyników, paradoksalnie, okazały się mięczaki. Paul, ośmiornica, wybierała pożywienie z dwóch plastikowych pojemników z flagami państw podczas Euro 2008 i Mundialu 2010. Skuteczność 100%. Poprawnie przewidział zwycięzców w 8 meczach. W 2018 roku Japończycy postanowili pójść o krok dalej. Ośmiornica Rubio pływała w basenie podzielonym na 3 sekcje, które symbolizowały kolejno zwycięstwo, remis i porażkę reprezentacji kraju kwitnącej wiśni. Rubio poprawnie przewidział 3 z 3 wyników. Niestety, po fazie grupowej ośmiornica została przypadkowo odłowiona przez rybaka i sprzedana na targu. Kto wie, jak mogłaby się potoczyć jej kariera. Przewidywanie wyników przez zwierzęta to oczywiście niewinna zabawa. Kiedy do gry wchodzi nauka, robi się poważnie.
2: Zaczęło się 12 lat temu jako żart. Jako ćwiczenie, by pokazać światu, że ekonomiści są w stanie przewidzieć absolutnie wszystko, nawet jeśli nie mają o czymś pojęcia. A potem wydarzyło się najgorsze. Przewidziałem ostatnich 3 zwycięzców.
1: Opowiadał niemiecki ekonomista Joachim Clement. W swoim modelu bierze pod uwagę PKB na mieszkańca, populację danego kraju, warunki atmosferyczne, ranking FIFA oraz przewagę swojego boiska. W tym roku jego zdaniem mistrzami zostaną Holendrzy. Przydałaby się jakaś ośmiornica, by to zweryfikować.
0: Tym tematem zajął się Michał Kowarski, a ja tak sobie myślę, że nie słyszałem jeszcze, by ktoś inny wskazywał na Holendrów. Jeśli tak będzie i wygrają Mistrzostwa Świata, to zwrócimy się na stałe chyba w stronę nauki pod względem wyników futbolowych. 21 minut po 6:00 tu Trójka i audycja poranna.

0: 20.
1: No, proszę państwa, 25 po 6, a my jeszcze życzeń dla taty nie usłyszeliśmy w porannej audycji. Na dzień mamy to się telefony urywały. Zapraszam, zapraszam. Niech tacie będzie miło i strójkowym pozdrowieniem. 22 i 7 trójek zdecydowanie do państwa dyspozycji. Staszek już nastawił nagrywanie. To ja może zacznę. Tato Jarosławie, nazywany też Patrykiem, wszystkiego naj, naj, naj. I dziękuję za to światło w kuchni. Sam bym tego nie ogarnął.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost.
8: Iran zgodził się na międzynarodowe inspekcje swojego programu nuklearnego, poinformował o tym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Oznaczałoby to przywrócenie mechanizmu kontrolnego przewidzianego porozumieniem zawartym z Iranem przez prezydenta Baracka Obamę, a odrzuconym potem przez Donalda Trumpa. Trump oświadczył, że niedopuszczenie do tego, aby Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej, jest ważniejsze niż obawy o potencjalne skutki gospodarcze długotrwałych działań zbrojnych, w tym ryzyko światowej depresji. Węgry z pewnością będą miały nowego prezydenta do 20 sierpnia, powiedział węgierski premier Peter Magyar. 20 sierpnia na Węgrzech jest świętem narodowym. Konstytucja Węgier stanowi, że parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego. Nie ma potrzeby czekać pełnych 30 dni, zaznaczył Magyar, który wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta, nazywając go marionetką Orbana. Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację upłynął z końcem maja. Słuchowisko Potop Salci Hałas zdobyło Grand Prix 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata, mówi reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
9: Jestem bardzo szczęśliwa. Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów. Poruszył mnie język tej książki i sposób opowiedzenia tej historii. Taka katastroficzność czasów, w jakich żyjemy, jest opowiedziana z lokalnej perspektywy, ale równocześnie dotyka czegoś bardzo szerokiego i opowiada też o świecie.
8: Podsumowanie festiwalu Dwa Teatry pojawi się w Trójce dziś około 10:40 w relacji Baszki Marcinik. A więcej informacji w serwisie Trójki o 7:00.
7: Do informacji dorzucam wynik trwającego meczu grupy J Mundialu. Jordania w 68 minucie wciąż niespodziewanie prowadzi z Algierią 1-0. A jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie.

0: Chmurzenie będzie dziś przeważnie małe i umiarkowane. Popadać może tylko przelotnie na Lubelszczyźnie, w Bieszczadach i w Tatrach i tam także możliwe burze. Im bliżej weekendu, tym będzie cieplej. Dziś od 20 stopni nad samym morzem i 22 na Pomorzu do 28 na Zamojszczyźnie. I jeśli pomyślą sobie dziś państwo, że ciepło, to proszę pamiętać, że w niedzielę na termometrach w Polsce zobaczymy nawet 40 stopni Celsjusza. Czekaliśmy na życzenia dla ojców i są. Niezawodny pan Arek.
1: Ja bym chciał złożyć życzenia wszystkim ojcom. Swojego trzymam w sercu, mile go wspominam. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców w Polsce. Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę.
0: A życzymy miłego dnia ojca również. Za chwilę w poradnej audycji zadamy za to kontrowersyjne pytanie, czy na dniu ojca można zarobić i jak on wypada w porównaniu z dniem matki.
2: Porównanie wypada słabo, dlatego że te święta nie mają tej samej wagi, a handel stara się wyłożyć karty tam, gdzie ta gra będzie o wysoką stawkę. Zatem wiadomo, że koncentruje się na świętach, które zyskały już popularność.
0: To co, dzień ojca jest gorszy? No, z tym pytaniem udał się do ekspertów Paweł Turski. To za chwilę, a przed siódmą także news albo fake news.
3: Właśnie poznaliśmy wyniki największego na świecie badania dotyczącego sposobów korzystania z informacji. Co one mówią o nas, o korzystaniu z mediów i podatności na fejki?
0: W tym przypadku szczegóły około 6.50. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 27 minut siódma.

0: Przepraszam, Jordańczyków zapeszyłem, Algieria zremisowała. Kwadrans do końca podstawowego czasu gry w meczu Mundialu, w meczu grupy J. Dziś 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, święto stosunkowo młode. Podobno zapoczątkowali je 61 lat temu dziennikarze łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego. Tak w ramach dyskusji o tym, czy Dzień Matki powinien także w Polsce mieć męski odpowiednik. Dziś 23 czerwca jako święto ojców już nikogo nie zaskakuje. Dlaczego więc brakuje częstych i gęstych ofert i podpowiedzi sieci handlowych, co na Dzień Ojca można podarować? Skąpym promocjom na tę okazję przyjrzał się Paweł Turski. O pomysły zapytał też dzieci.
1: Czy macie jakiś prezent dla taty?
2: Nie, nie mam.
3: Ja dla taty kupiłem sobie jemu skarpety, takie fajne, i wędkę.
4: Znalezienie i kupienie odpowiedniego, dostępnego w budżecie dziecka prezentu na Dzień Ojca nie jest proste. Przejrzałem gazetki reklamowe. Na Dzień Matki w każdym dyskoncie były promocje na kwiatki, kremy i bombonierki. Na Dzień Ojca taniej kupimy tylko czekoladki i wodę toaletową.
5: Porównanie wypada słabo, dlatego że te święta nie mają tej samej wagi.
6: Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dla handlu.pl.
5: A handel stara się wyłożyć karty tam, gdzie ta gra będzie o wysoką stawkę. Zatem wiadomo, że koncentruje się na świętach, które zyskały już popularność.
4: Dzień Ojca nie cieszy się jeszcze wystarczającą popularnością z dwóch powodów. Pierwszym jest fakt, że nasze społeczeństwo wciąż jest patriarchalne, wyjaśnia socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego profesor Krzysztof Konecki.
7: U nas mężczyźni dominują o wizji rzeczywistości. Rzeczywistość jest widziana przez pryzmat kobiety i kobieta jest atrakcyjna, nie mężczyzna. A więc matka, przedstawiona jeszcze w odpowiedni sposób w reklamach, jest bardziej atrakcyjna komercyjnie niż mężczyzna. I my na to się zdecydowaliśmy jako społeczeństwo, że kobiety są pokazywane, a tak naprawdę z tyłu jest sterowanie za pomocą cieniutkich, niewidzialnych niteczek kontroli społecznej przez mężczyzn.
4: Drugim powodem, dla którego ofert na Dzień Ojca jest mniej niż na Dzień Matki, jest brak tożsamości prezentowej dzisiejszego święta.
5: Tu jest taki element, czym grać. Trudno, żebyśmy powiedzieli, że nagle tym ojcom zaoferujemy te masła, które są akurat tanie. Tu jest duży znak zapytania, co to ma być ten prezent.
1: Co dostawał pan w ostatnich latach na Dzień Ojca?
8: Kabanosy, czoryso, szynka, coś takiego.
9: Kawa, dobra kawa. Koszulkę dostałem też na Dzień Ojca, w sumie w tym roku już, trochę wcześniej, bo córka była na wyjeździe ze szkołą w Malborku. I dostałem koszulkę i powiedziała mi, że to jest koszulka na Dzień Ojca.
10: Zupełnie nic.
1: Ale to jakoś nie czują potrzeby? Czy pan nie stawia roszczeń?
10: Jedno i drugie. Wychowuję dzieci w takim duchu, że te wszystkie okazje nie są aż tak istotne, jakby się mogło wydawać. I istotniejsze jest codzienne życie i codzienna radość.
4: W duchu, że Dzień Ojca nie jest istotny, dzieci będzie można wychowywać dość łatwo. Jeszcze jednak tylko kilkanaście lat.
7: Zmiany następują powoli. Są petryfikowane przez system neoliberalny i reklamodawców. Reklamodawcy, a także producenci powinni wymyśleć jakiś produkt.
5: Jak handel znajdzie na to odpowiedź w postaci czy to klocków, czy jakiegoś urządzenia do naprawy roweru, na pewno się tej koncepcji złapie i będzie na niej jechał.
4: I wtedy też Dzień Ojca, czy nam się to podoba, czy nie, będzie tak samo mocno reklamowany, jak jeszcze nieznane nam kilkanaście lat temu walentynki czy Halloween.
0: No proszę, kiedyś była taka wizja przyszłości, w której dzieci pytały, a co to jest tatuś? Ta, o której mówił Paweł Turski, wydaje się o wiele bardziej przyjemna i pozytywna. Dziś czekamy na Państwa życzenia z okazji Dnia Ojców, ale także czekamy dziś na Państwa podpowiedzi. Do audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek po 11, tak jak w Dniu Matki powstał leksykon mamizmów. To teraz tatizmów leksykon będzie powstawał. Słynne teksty naszych tatów. O nie też pytamy. 22 i 7 trójek.

0: To jest moment, w którym mógłbym zakrzyknąć gol dla Algierii i 2-1, ale chyba będzie powtórka, chyba będzie wideoweryfikacja, chyba był tu spalony i wciąż remis w meczu Jordanii z Algierią w 83 minucie. Tu oczywiście mówimy o mundialu, ale dziś mówimy też o Dniu Ojca.
1: Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że ojciec jest ważny, a jak nie ma matki w domu, to nawet najważniejszy. I chyba coś w tym jest. Także serdecznie pozdrawiam dzisiaj wszystkich ojców na świecie.
0: Wszystkich najważniejszych.
2: Ja chciałam przesłać serdeczne życzenia dla ojców moich wnuków, czyli dla Jarka i Mariuszka. Teściówka Kasia ze Zgierza.
0: No to my także pozdrawiamy.

0: Redaktor prowadzący oficjalnie dostaje skierowanie do okulisty. Spalonego nie było. Algieria prowadzi z Jordanią 2-1. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Po prostu. W Dniu Ojca czekamy na słynne teksty ojców. Właśnie 2 2 7 3.
1: Mój tata zwykł mawiać, że dzień tata jest w dniu wypłaty. Także mój tata miał takie podejście i na podarunki drobiazgów zawsze tak reagował.
0: Dzień taty jest w dniu wypłaty. Zapisane? Mamy coś jeszcze?
2: Dzień dobry, ja w sprawie tacizmu. Klasyka. Komu świecisz? Sobie czy mi? Dziękuję.
0: A i tu jest ważna kwestia. Proszę państwa, czy ktoś naprawdę kiedyś usłyszał te słowa? Czy tylko widzimy je w memach? To trzeba zdementować, jeśli to nieprawda. Komu świecisz, sobie czy mi? Czy to naprawdę jest tekst każdego taty? 22 i 7 trójek. A propos dezinformacji i obalania fake newsów, czas na Piotra Łodeja.
3: News albo fake news.
4: Właśnie poznaliśmy wyniki największego na świecie badania dotyczącego sposobów korzystania z informacji. Co one mówią o nas, o korzystaniu z mediów i podatności na fejki? Profesor Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka z Akademii Leona Koźmińskiego, zna wyniki tego badania. Dzień dobry, witam w Trójce.
5: Dzień dobry.
4: Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest najnowszy Reuters Digital News Report, jedno z najważniejszych badań pokazujących, skąd czerpiemy informacje i komu ufamy, jak radzimy sobie z dezinformacją, a jaki jest pani zdaniem ten najważniejszy wniosek z raportu?
5: Najważniejszy jest chyba taki, że zaufanie do treści informacyjnych spada, a jednocześnie ludzie szukają tych treści informacyjnych, tylko szukają ich gdzie indziej. Szukają ich tam, gdzie spędzają czas najczęściej, czyli na platformach społecznościowych, i szukają ich wśród różnego rodzaju newsfluencerów, czyli tych osób, które tworzą treści informacyjne, ale alternatywne do tych tradycyjnych źródeł, i jednocześnie podają te informacje w bardziej atrakcyjnej dla tych internautów formie, chociaż jednocześnie wykonują swoją robotę.
4: Aż 58% badanych na świecie przyznaje, że obawia się, że nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu w internecie. Przegrywamy wyścig z dezinformacją?
5: Trochę tak, trochę nie.

0: Na pewno przegrywają ci, którzy mają mało do czynienia z treściami informacyjnymi, dlatego że nie trenują swojego mięśnia analitycznego, krytycznego myślenia. Ci, którzy mają więcej do czynienia z treściami informacyjnymi, również bardzo się martwią, ale jednocześnie mają większe kompetencje do tego, żeby odróżniać treść informacyjną od dezinformacji.
1: No to też takie pytanie, co było pierwsze, jajo czy kura? Za dużo fejków w mediach, dlatego im nie ufamy, czy nie ufamy newsom, bo jest w nich za dużo dezinformacji?
0: Jedno i drugie. Z jednej strony ci ludzie, którzy mniej śledzą treści informacyjne, są bardziej narażeni na dezinformację właśnie dlatego, że nie trenują tego mięśnia krytycznego myślenia. Z drugiej strony ci ludzie, którzy śledzą treści informacyjne, zdają sobie bardziej sprawę z tego, jak bardzo powszechne są fake newsy, więc martwią się, że mogą sami stać się ich ofiarami, ale jednocześnie mają lepsze kompetencje do tego, żeby je w ogóle wykryć.
1: A jaką jedną kompetencję powinniśmy trenować?
0: Zdolność do niewyrażania opinii przed zastanowieniem się nad nią.
1: Przypomnę, naszym gościem jest profesor Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka z Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 23 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
16: Brano pod uwagę spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, zanim odebrano order Zełenskiemu. Obie strony przerzucają się teraz odpowiedzialnością za to, dlaczego do rozmowy nie doszło.
17: Poruszają dwa śledztwa prokuratury w związku z lekarzem milionerem i salonikiem VIP na SOR-ze Szpitala Południowego.
16: Produkcja półprzewodników ruszy na Dolnym Śląsku. Tajwański Foxconn otworzy swoją fabrykę w Minkini.
17: Zaczynamy jednak od utrudnień na Krajowej 73. Droga jest zablokowana w Smęgorzewie w Małopolsce. Zderzyły się tam dwa samochody.
18: Przed godziną 4 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego, w wyniku czego 4 osoby trafiły do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
16: Powiedział nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na razie nieznana jest przyczyna wypadku.
17: Była chęć spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, ale ostatecznie do rozmów nie doszło. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór i doprowadzić do spotkania z Karolem Nawrockim, zanim ten odebrał mu order Orła Białego. Otoczenie prezydenta Nawrockiego uważa, że było dokładnie odwrotnie.
16: A w tle sporu jest konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku. Wciąż nie wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji.
19: Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie, powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika, tak mówił Wołodymyr Zełenski.
20: My
19: żyjemy od ataku do ataku, nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję, każdy musi się do tego dostosować.

0: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że spór nie dotyka wewnętrznej polityki Polski. Dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi.
1: Wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
0: Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z rozmowy Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując odległą datę. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
3: Prokuratura rusza ze śledztwem po doniesieniach ze Szpitala Południowego. Dokładnie śledztwa będą dwa.
2: Jedno dotyczyć ma pensji lekarza, który w rok zarobił 1,5 miliona złotych.
4: Doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 zł i 70 groszy na szkodę warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy.
3: Za to może grozić do 10 lat więzienia, mówił rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Drugie postępowanie będzie szersze.
4: Dotyczy ono w pierwszej kolejności niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru. W zakresie drugim mówimy o przekroczeniu uprawnień, przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: Po ujawnieniu nieprawidłowości lekarz Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego, odszedł z Koalicji Obywatelskiej, a także zwrócił szpitalowi 500 000 złotych.
3: Tajwańskie półprzewodniki będą produkowane w Polsce. Dolnośląska Miękinia została wybrana na lokalizację nowej inwestycji koncernu Foxconn.
2: Fabryka ma powstać na terenach przygotowywanych wcześniej pod zakład Intela.
5: To jest pierwsza inwestycja w przemysł półprzewodnikowy w Polsce. Także myślę, że na stałe wpisaliśmy się do historii kraju.
2: Cieszy się zastępca burmistrza Miękini Marcin Szuchta.
3: Ostatecznie lokalizacja fabryki ma być potwierdzona podczas Taiwan Expo 2026 w Warszawie.
2: Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja na razie obowiązuje do połowy sierpnia.
3: To efekt rozmów przeprowadzonych w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu, poinformował amerykański sekretarz skarbu.
6: W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy, przekazał Scott Bessent we wpisie w mediach społecznościowych. Zezwolenie to wygasa 21 sierpnia, o ile nie zostanie przedłużone. Bessent dodał, że Teheran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i niezakłóconego tranzytu przez cieśninę Ormuz. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że podczas rozmów w Szwajcarii poczyniono znaczące postępy, mimo że w weekend Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało jednak, że cieśnina nie została ostatecznie zamknięta. J.D. Vance zaznaczył ponadto, że Iran zgodził się ponownie wpuścić na swoje terytorium inspektorów do spraw broni z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 5:05, to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry.
9: Dzień dobry, stało się argentyński piłkarz Lionel Messi został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Austrię 2-0. Wszystkie gole strzelił Messi. Pierwsza bramka padła w Dallas w 38 minucie. Już od tego momentu Argentyńczyk mógł się cieszyć z rekordu. Tym samym zepchnął Miroslava Klozego na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów. Dwa gole strzelił też, uwaga, Kylian Mbappé w meczu z Irakiem, a w Mistrzostwach Świata Francuz ma już 16 bramek. Więcej w studiu mundialowym, krótka piłka o 7.40. W kadrze polskich siatkarzy wszystko jasne. Nikola Grbicz powołał 18 zawodników na drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. W składzie jest m.in. podstawowy libero kadry Jakub Popiwczak, który dostał dłuższą przerwę, bo jego aluron późno zakończył sezon klubowy. Popiwczak nie ukrywa, że trener mocno ostatnio stawia na młodzież.
10: Po powołaniach trenera Grbicza trzeba było wejść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają, ile mają lat i tak dalej. Także dużo zmian, dużo nowych twarzy. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu znajdują, bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardziej mi to tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że trójka z przodu to jest już solidny wiek.
9: Po pierwszych meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 2 zwycięstwa oraz 2 porażki i zajmują 7. miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W Gliwicach zagrają kolejno z Belgią, Turcją.

0: reprezentacją, Niemcami i Argentyną. A propos młodzieży, to reprezentanci Polski zdobyli 2 złote medale strzeleckich Mistrzostw Świata Juniorów w Niemczech. Była to konkurencja pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów. Zwyciężył Iwan Rakicki, a w drużynie pomagali mu Wiktor Kopiwoda i Piotr Bujewicz.
1: Trójka z przodu to solidny wiek, tak?
0: Oj tak. No,
1: Dime Mas mówi.
0: Czwórka z przodu to
1: Leo Messi.
0: Solidne, tak.
1: Tam już prawie czwórka z przodu u Messiego.
0: Leo Messi, tak. 39 lat chyba w środę będzie. Tak, tak.
1: Ale to jest gracz. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane. Popadać może przelotnie na Lubelszczyźnie, w Bieszczadach i w Tatrach i tam też możliwe dziś burze. Generalnie dużo słońca i lekki oddech przed kolejną falą upałów. To wtorkowa prognoza pogody, bo dziś będzie od 20 stopni nad samym morzem do 28 na Zamojszczyźnie, ale już jutro powrócą 30 na termometrach, a najbliższy weekend może przynieść nawet 40 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Żegnamy reklamy.
1: Już prawie 9 po siódmej.
4: Zapraszamy do Trójki.
1: A w Dniu Ojca zbieramy tacizmy. Teksty ojców warte zapamiętania. W dzisiejszej audycji porozmawiajmy. Po 11 powstanie ich leksykon podobny do tego z Dnia Matki.
5: Sławetnym powiedzeniem mojego ojca z czasów młodości mej przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych, budowlanych lub też naprawianiu naszego malucha: słuchaj synu, patrz i ucz się, bo ja wiecznie żyć nie będę.
6: Mój tata nas nauczył: cudzego nie bierz, ale swojego nie daj.
7: Mój ojciec zawsze powtarzał: przewróci się, a nie podniesie. Tak mi to weszło w krew, że teraz idąc podnoszę wszystko, co jest na mojej drodze. Od pieniędzy po śmiecie. Nie przejdę obojętnie wobec rzeczy, która leży przede mną.
1: Nauka nie poszła w las. A ja poproszę o dowód, o świadectwo naocznego świadka, który naprawdę usłyszał kiedyś to legendarne: świecisz sobie czy mi? 22,7. Za chwilę w porannej audycji porozmawiamy o sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii po rezygnacji premiera Keira Starmera. Audycję realizuje Maciek Załęcki, telefony odbiera od państwa Staszek Perzyna, program przygotował Kuba Witkowski, ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: Na zegarach 7:13. Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Takie nagłówki dominowały wczoraj na portalach informacyjnych. Brytyjczycy będą mieli 7. premiera w ciągu ostatnich 10 lat. W porannej audycji witam doktora Grzegorza Mate, eksperta do spraw Wielkiej Brytanii, dziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Keir Starmer zrezygnował po niecałych 2 latach na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Czy możemy w 3 żołnierskich słowach powiedzieć dlaczego?
1: Fatalny stan gospodarki, niespełnione obietnice, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, kwestie migranckie i chyba fatalna charyzma premiera, który nie był w stanie przekonać Brytyjczyków do planu swojego i swojej partii.
0: Ale to jest właśnie ważniejsze, to czy przekonywał Brytyjczyków, czy przekonywał swoją partię, bo mam wrażenie, że tam kwestia dotyczy rozgrywek partyjnych bardziej.
1: Starmer to był człowiek, który przejął władzę po takim kalejdoskopie dość oryginalnych i dziwnych premierów z Borisem Johnsonem na czale, z Rishim Sunakiem. Wydawało się, że to jest taki technokrata, człowiek, który będzie sprawował władzę w sposób bardziej uporządkowany, ale ostatnie lata pokazały, że nie jest w stanie zapanować nad partią, że nie jest w stanie zaproponować Brytyjczykom jakiegoś rozsądnego, sensownego programu politycznego. I po wyborach lokalnych w maju było już jasne, że jego odejście jest kwestią raczej tygodni albo dni.
0: No właśnie, w tych wyborach lokalnych uzupełniających do Izby Gmin Andy Barnham, główny rywal Keira Starmera, zdobył bardzo dobry wynik. To on ma podobno największe szanse na objęcie stanowiska szefa brytyjskiego rządu. Czy to prawda i jeśli tak, to kiedy będzie premierem Andy Barnham?
1: Najprawdopodobniej na początku lipca, jeszcze przed jesienną sesją parlamentu, więc zmiany możemy się spodziewać w przeciągu kilku tygodni.
0: Ta cała sprawa jest interesująca choćby dlatego, że Wielka Brytania to jest poważny gracz na scenie międzynarodowej, ale nie tylko dlatego. Spójrzmy na tę sprawę z perspektywy polskich interesów. Czy zmiana Starmera na Barnhama coś zmieni z naszej perspektywy?
1: No, przede wszystkim nie zmienia się partia rządząca i nie zmieni się jeszcze najprawdopodobniej przez kilka lat. Z naszej perspektywy myślę, że nie będzie jakiejś generalnej zmiany. Lejburzyści, czyli Partia Pracy, którzy po 14 latach przejęli rządy i to był duży sukces Keira Starmera, raczej utrzymają pryncypia i polityki zagranicznej, i polityki gospodarczej Polski. Więc tutaj nie spodziewam się jakichś wielkich zmian, natomiast z całą pewnością i rynki nie zareagują pozytywnie. Wspomniał pan o tym, że to jest 7. premier Wielkiej Brytanii, więc ta stabilność, z której słynęła, no już przed Brexitem Wielkiej Brytanii,

Brytanii jest już dzisiaj tylko mitem. Tu probierzem może być liczba powrotów Polaków z Wielkiej Brytanii. Od Brexitu trwa nieustanny powrót mniejszości polskiej z Wielkiej Brytanii do Polski. I to zjawisko no, po prostu samo z siebie świadczy, że coś się złego dzieje z Wielką Brytanią.

0: Jak Margaret Thatcher, to byli premierzy, którzy rządzili ponad dekadę. Po takim krótkim okresie rządów Gordona Browna władzę objął już niesławny dzisiaj premier Cameron, który stał się głównym powodem tego nieszczęsnego referendum, a potem nastąpił już taki dziwaczny kalejdoskop zmian. Można powiedzieć, że każdy z premierów od tej pory odchodził w zupełnej niesławie, odchodził jako człowiek przegrany. I Keir Starmer, przynajmniej sądząc nawet z niezbyt chyba dobrego stanu psychicznego, w którym był na konferencji prasowej, na której ogłaszał swoje odejście, jest tego najlepszym dowodem.
1: Doktor Grzegorz Matea z Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej opowiadał w poranku o sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz słuchamy piosenki dnia.

0: on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul.
2: To drugi singiel zapowiadający nowy album Chucky Khan, Chuckzilla. Album planowany na 18 września i tak dobrze państwo rozpoznali tutaj głos Snoop Dogga. Brzmi dobrze, prawda? Porankowo chyba będziemy wracać do tego utworu. A zbieramy dziś w porannej audycji państwa propozycje tacizmów.
3: Mój tata, jak

0: nudziłyśmy siostrą i przychodziłyśmy do niego, mówiliśmy: tato, tato, nudzi mi się. Zawsze mówił: no to się rozbierz i ubrania popilnuj. Takie było u mnie.
1: Nie ma nudy, nie ma nudy z ojcami. No i proszę państwa, mamy świadka. To prawda. Te słowa kiedyś naprawdę padły.
2: Początek lat 80., kiedy tata naprawiał coś związanego z prądem w piwnicy, a ja miałem mu świecić latarką w miejsce, które on aktualnie naprawia. Natomiast bardzo zainteresowały mnie pająki, które w piwnicy się znajdowały. No i to światło zsunęło się właśnie w miejsce pajęczyn, pająków i wtedy usłyszałem: mi świecisz czy sobie świecisz? Pozdrawiam całą trójkę.
1: Pozdrawiamy i dziękujemy za to świadectwo. Oczywiście dziś więcej tacizmów w porannej audycji, o ile państwo nam jakieś zaproponują, a dużo więcej ich w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek po godzinie 11.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go

0: stosuje.
1: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost.
16: Przeszło 800 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwach małopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Po przejściu burz teraz pojawiają się ostrzeżenia przed nadchodzącą falą upałów. 40 stopni Celsjusza, nawet tyle według prognoz synoptyków, mogą pokazać termometry na zachodzie Polski w niedzielę, a od poniedziałku ma być jeszcze goręcej. Chwila brawury nad wodą może zakończyć się tragicznie. Nad jeziorem Ełckim na Mazurach doszło do poważnego wypadku. 15-letni chłopiec uszkodził sobie kręgosłup podczas skoku do wody, mówi komisarz Kinga Kalinowska z policji.
17: Nastolatek przebywał na plaży w gronie znajomych. W pewnym momencie wbiegł do wody i skoczył na główkę. W wyniku tego zdarzenia niestety doznał obrażeń i konieczne było wezwanie służb ratunkowych.
16: Chłopca helikopterem przetransportowano do szpitala, a ratownicy co roku apelują, by nie skakać na główkę do wody, której głębokości nie znamy. Analiza blisko 1000 filmów na TikToku dotyczących kremów z filtrem wykazała, że choć zdecydowana większość promuje ochronę przeciwsłoneczną, to większym zainteresowaniem cieszą się te odradzające ich użycia. Mają średnio więcej polubień, komentarzy i udostępnień. Według pojawiających się w krytycznych filmach twierdzeń były m.in. sugestie, że kremy z filtrem są toksyczne, mogą powodować raka albo blokują korzyści zdrowotne wynikające z ekspozycji na słońce. Zdaniem naukowców to kolejny dowód na to, że treści sprzeczne z dowodami naukowymi łatwiej rozchodzą się na platformach społecznościowych.
15: Teraz ekonomia w Trójce i Monika Suszek. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Tajwan wchodzi do Polski z ogromną inwestycją. Powstanie miasto technologiczne pod Wrocławiem. Producent elektroniki Foxconn zbuduje tam fabrykę półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Inwestycja ma przyciągnąć miliardowe nakłady i stworzyć dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Ma być też przełomem w polsko-tajwańskiej współpracy technologicznej. Wchodzimy w epokę sztucznej inteligencji, a Tajwan zajmuje kluczową pozycję w światowej produkcji chipów, powiedziała wiceminister gospodarki Tajwanu Cynthia Kiang. Produkujemy najnowocześniejsze na świecie układy scalone, a także najnowocześniejsze serwery AI. Polska jest obecnie bardzo silną bazą produkcyjną i ważnym centrum logistycznym w Europie. Dysponujecie bardzo utalentowaną kadrą inżynierską, więc myślę, że współpraca w

0: obszarze AI daje nam ogromne możliwości.
1: Tajwański Park Technologiczny w gminie Miękinia zastąpi inwestycje amerykańskiego Intela, który wycofał się z planu budowy fabryki półprzewodników w Polsce i w Niemczech. Rozpoczął się nabór na dotacje do mikroretencji. Państwo dopłaci nawet 90% kosztów instalacji do zbierania deszczówki. A chodzi o zbiorniki, studnie chłonne, skrzynki rozsączające czy systemy nawodnienia. Minimalna pojemność zbiornika to 2 metry sześcienne. Dotacja dotyczy inwestycji już zrealizowanych, a koszty można rozliczać od lipca 2024. W puli jest 173 miliony złotych. Wnioski przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Należy je składać przez generator wniosków o dofinansowanie. Federacja Polskich Banków Żywności alarmuje o rosnącym problemie ukrytego głodu wśród dzieci. Chodzi o niedożywienie jakościowe. Dzieci dostają wystarczającą liczbę kalorii, ale jedzą głównie wysoko przetworzoną żywność bogatą w cukier, sól i tłuszcze trans, a ubogą w składniki odżywcze. Mówi Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.
2: Nie mówimy już o głodzie czy niedożywieniu ilościowym, ale również jakościowym. Dzieci teoretycznie otrzymują odpowiednią ilość kalorii, natomiast żywność, jaką spożywają, jest niepełnowartościowa, wysoko przetworzona, zawiera dużo cukru, soli, tłuszczów trans, a to wszystko powoduje, że dziecko nie może prawidłowo się rozwijać tak pod kątem fizycznym, jak i umysłowym.
1: Problem dotyczy nie tylko rodzin najuboższych, ale także tych, w których brakuje wiedzy o prawidłowym odżywianiu. Banki Żywności apelują o większą pomoc żywnościową połączoną z edukacją żywnościową rodziców. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,26, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 4,92.
3: Dziś szykują się maksymalnie 22 stopnie w Gdańsku, 24 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, 26 w Krakowie i Warszawie, 28 w okolicach Zielonej Góry i na Zamojszczyźnie. Odczuwalna temperatura będzie zapewne nieco wyższa, bo wiatr ma być na ogół słaby i przeważnie będzie słonecznie. W Dniu Ojca czekamy na życzenia, ale zbieramy też słynne teksty. 22 i 7 trójek.
4: Często psuły się różne rzeczy, a mój tata, ponieważ był złotorączką, zawsze biegłam do niego i mówiłam: tato, popsuło się, czy mógłby się naprawić? A tata zawsze odpowiadał: samo się nie popsuło.
5: Mój tata zawsze powtarzał i jeszcze powtarza: jak mnie się oczy zamkną, to wam się otworzą.
3: Oj, klasyk, klasyk. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 25 minut 8. U nas za chwilę krótka piłka, za kilka chwil piosenka do wyjaśnienia.

0: Za 21 minut 8.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: W studiu Norbert Michalak.
2: No właśnie, bo o tym mówi cały świat, to i my też. Argentyna pokonała Austrię 2-0.
0: Messi pokonał Austrię 2-0.
2: Właśnie, ale o Messi oficjalnie został najlepszym strzelcem w historii mundiali. A tak na stadionie w Dallas cieszyli się kibice z pierwszego gola Argentyńczyka. Co tam się musiało dziać?
0: Cicho bym powiedział, jak na takie wydarzenie.
2: Dobrze. Co ciekawe, zanim Messi wpisał się na listę strzelców, w 9 minucie fatalnie przestrzelił rzut karny. Potem jednak zrehabilitował się kibicom, strzelając 2 gole i tym samym zdetronizował dotychczasowego lidera Miroslava Klose. A w Argentynie kibicuje w Polsce również argentyński rugbysta AZS-u AWF Warszawa Santiago Brzeziński.
3: Jak Argentyna gra, to trzeba stać, oglądać, pokibicować, zobaczyć ostatniego mundial Messiego. Messi jest o mojego dzieciństwa. Ja cały czas go oglądałem w Barcelonie, w Argentynie, a teraz w Inter Miami.
2: Nazwisko dla ciebie znane.
0: No znane, tak. Santiago Brzeziński, Juan Brzeziński, bracia. Zresztą Santiago jest reprezentantem Polski, mimo argentyńskich korzeni.
2: Tak. Jeśli chodzi o gole, to rozpędzony jest również Kylian Mbappé, który błysnął dubletem w wygranym 3-0 meczu Francji z Irakiem. Mbappé ma już na koncie 16 goli na Mistrzostwach Świata i traci do Messiego tylko 2 trafienia. Samo spotkanie trójkolorowych przejdzie do historii jako mecz, który nie chciał się skończyć z powodu potężnej burzy i ewakuacji trybun w Filadelfii. Druga połowa rozpoczęła się z 2-godzinnym opóźnieniem, a całe widowisko trwało aż 4 godziny. Powodów do nudy nie dali.
0: Dobrze,
2: też...
0: że wyłączyłem po pierwszej akurat, bo poszedłem spać po pierwszej połowie.
2: No widzisz, to miałeś szczęście, a powodów do nudy też nie dali kibicom Norwegowie, którzy po pełnym emocji meczu pokonali Senegal 3-2 i przypieczętowali awans do 1/16 finału. W niedawno zakończonym spotkaniu Algieria po raz pierwszy w historii pokonała Jordanię 2-1.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: I powiedzielibyśmy państwu, że to tyle, ale nie tyle, bo przecież dzisiaj kolejne spotkania, prawda? To jest tak, że mundial się nie zatrzymuje.
2: Oj, nie zacieramy rączki, ale zobacz, Kylian Mbappé, Messi, tam się
0: Haaland
2: ganiają z tymi golami, no coś niesamowitego.
0: A Ronaldo nic.
2: Tak. A Ronaldo nic.
0: To dzisiaj o 19:00 czekamy. Szansa w meczu z Uzbekistanem, o 22:00 to także jeszcze o ludzkiej porze Anglia zagra z Ganą.

0: Dziś 23 czerwca, Dzień Ojca, 22 i 7 trójek.
1: 30 lat temu, w Dzień Ojca, przyszła na świat nasza córka Zuzanna. Dziś obchodzi swoje okrągłe urodziny z trójką na początku. Czy można sobie wyobrazić lepszy prezent na Dzień Ojca, niż uczynić męża tatą? Obojgu życzę dużo zdrowia i miłości. Pozdrawiam całą redakcję, Agnieszka.
0: Ale pani Agnieszko, to było tak zaplanowane, wycyrklowane na 23 czerwca?
2: Chciałem się podzielić tekstem mojego ojca. Kiedy na pytanie odpowiadałem niepewnie dość, że coś zrobiłem chyba, to on odpowiadał tekstem, że chyba to się małpa na gałęzi. Także pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Nie znałem tego. Maciek chyba też nie znał, realizator, bo się uśmiecha szeroko. Renata Grochal za to z poważną miną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A rozumiem, że poważne sprawy dzisiaj w rozmowie bez uników.
3: Jak zwykle dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich, bo zdaje się, że zapanowała zimna
0: męska
3: wojna
0: przyjaźń?
3: Na ordery. Szorstka przyjaźń.
0: A, szorstka była, przepraszam, nie zimna, tylko szorstka.
3: Szorstka przyjaźń. Ale sprawa jest poważna. 200 porozumień i umów biznesowych, kilka tysięcy uczestników. To wszystko ma się wydarzyć już w czwartek, w piątek na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Ciągle nie wiadomo, czy przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski, który jest jednym ze współorganizatorów obok premiera Donalda Tuska. Zapytam Jacka Czaputowicza, byłego ministra spraw zagranicznych, czy to dobrze, że prezydent Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia na tę konferencję i co może wyniknąć z tej wojny symbolicznej, która trwa od kilku dni między Polską a Ukrainą. Już chyba 7 orderów zwrócili ukraińscy politycy. Wczoraj Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, poinformował, że swoje 2 odznaczenia ukraińskie też oddaje, ale to w drugą stronę, bo odesłał do ambasadora Ukrainy, więc spróbujmy rozwikłać tę sprawę.
0: O 8:13.
3: Serdecznie zapraszam.

0: Za 10 minut 8, czas na muzyczną opowieść Kuby Ambrożewskiego. Dziś propozycja, na której pierwsze dźwięki już część ojców może zacząć wspominać młodość.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: Kuć żelazo, póki gorące. Kiedy na początku 1983 roku brytyjski duet Eurythmics odniósł długo wyczekiwany sukces za sprawą singla Sweet Dreams, natychmiast zabrał się do pracy nad nowym materiałem. Już w listopadzie na rynek trafił album Touch. Tym sposobem Annie Lennox i Dave Stewart wydali dwie płyty studyjne w jednym roku kalendarzowym. Pomocne było z pewnością to, że pisanie nowych utworów przychodziło im w tym okresie z dużą lekkością. W kwietniu 1983 roku Annie i Dave przebywali w Nowym Jorku. Stewart kupił tam syntezator marki Casio i w hotelowym pokoju odkrywał jego możliwości, a że aura tego dnia była pochmurna, spod palców wychodziły mu raczej melancholijne progresje akordów. Słysząc to, Annie spontanicznie zaśpiewała słowa "Here comes the rain again", znów zbliża się deszcz. To nadało ton dalszym poszukiwaniom. Już w Anglii duet postanowił jednak przełamać nowoczesną, syntezatorową aranżację klasyczną orkiestracją. Jej autorem był jeden z najsłynniejszych aranżerów XX wieku, Michael Kamen. Który poprowadził muzyków brytyjskiej orkiestry filharmonicznej. Ten zabieg nadał utworowi niewątpliwego dramatyzmu, tylko podkreślającego napięcie pomiędzy Lennox i Stewartem, którzy byli parą przed założeniem Eurythmics.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to...

0: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest ósma, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
14: Nie wiadomo, co z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o przyjeździe do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy. Nieoficjalnie delegacją może pokierować ukraińska premier.
15: Śledczy biorą pod lupę warszawski szpital południowy. Ruszyły dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w placówce.
14: Na wolność wyszedł Piotr Pytel, mężczyzna. Odbywał karę dożywotniego więzienia za zabójstwo, którego miał nie popełnić. Zaczynamy jednak od utrudnień na S8 w okolicach Czerniewic w Łódzkiem. Na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe.
15: Zablokowany jest odcinek w stronę Warszawy, donosi nasza reporterka Monika Gosławska. Na razie nie wiadomo, co dokładnie tam się stało.
14: Nadal nie wiadomo, co z obecnością ukraińskiego prezydenta na gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Spodziewano się, że Wołodymyr Zełenski o decyzji poinformuje wczoraj, ale żadnego komunikatu do tej pory nie było. Według ukraińskiej prasy administracja w Kijowie poważnie rozważa odwołanie wyjazdu do Gdańska. Nieoficjalnie mówi się też, że delegacją może pokierować ukraińska premier Julia Sfyrydenko.
15: Wątpliwości pojawiły się po odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ten zrobił tak, bo ukraiński prezydent nazwał imię UPA i jedną z jednostek wojskowych.
14: Na konferencji w Gdańsku mają być przedstawiciele z wielu krajów świata, w tym m.in. szefowa Komisji Europejskiej czy niemiecki kanclerz Friedrich Merz.
16: Sytuacja w Ukrainie będzie tematem spotkania grupy E5. Do Berlina przyjadą jutro premier Donald Tusk, prezydent Francji i szefowie rządu Włoch i Wielkiej Brytanii. Mimo dymisji Keira Starmera, brytyjskiego premiera, rzecznik niemieckiego rządu zapewnił, że do szczytu w formacie E5 dojdzie. Stefan Cornelius dodał, że dzień później Friedrich Merz zamierza lecieć do Gdańska. Konferencja według naszej wiedzy się odbędzie i zgodnie z zapowiedzią z ostatniego piątku kanclerz będzie w niej uczestniczył. Przekazał rzecznik rządu. Niemieckie media na bieżąco śledzą wymianę politycznych ciosów między Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Zełenskim. Eksperci mówią o niezamkniętym rozdziale historii obu państw i zwracają uwagę, że napięcie między Polską a Ukrainą jest na rękę Kremlowi. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
15: Działalność warszawskiego szpitala południowego pod lupą śledczych. Stołeczna prokuratura okręgowa rozpoczęła dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w placówce.
14: Pierwsze z nich skupi się na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem, drugie zarówno na nieprawidłowym nadzorze ratusza, jak i błędami kadry zarządzającej szpitalem. Agata Król.
17: Były cztery zawiadomienia, są dwa śledztwa. Prokuratura okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowania w sprawie działania na szkodę warszawskiego szpitala południowego oraz

0: gospodarności i braku nadzoru oraz niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Większy zakres będzie miało to drugie śledztwo. Pierwsze będzie dotyczyć m.in. nieprawidłowych faktur i wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia. Drugie zbada brak nadzoru nad pracą szpitala, m.in. SOR w zakresie naruszenia zasad triaż, zawierania umów i rozporządzania mieniem, a także obowiązki warszawskiego ratusza w zakresie nadzoru nad szpitalem.
1: Nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala, pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
0: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Agata Król, Polskie Radio.
2: To jeszcze w temacie nadużyć i zdrowia. Ponad 56,5 tysiąca zwolnień lekarskich wystawiło w minionym roku 3 lekarzy z Wielkopolski.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowania wyjaśniające, ale jednemu z lekarzy już odebrano na rok prawo do wypisywania L4. Dodajmy, że medycy wystawili zwolnienia na choroby, które były niezwiązane z ich specjalizacją.
2: W minionym roku lekarze w całym kraju wystawili 27,5 miliona zwolnienia. Ich przeciętna długość wynosiła 11 dni. Absencje chorobowe w 2025 roku kosztowały około 35 miliardów złotych.
3: Piotr Pytel opuścił zakład karny w Załężu na Podkarpaciu i czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Wniosek o przerwę w odbywaniu kary złożył prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Pytel został skazany na dożywocie za zabójstwo w Monachium i od 2006 roku był w zakładzie karnym. Ponad 15 lat temu do tej zbrodni przyznał się jednak inny mężczyzna, który zeznał, że Pytel nie brał udziału w morderstwie.
3: Adwokat Pytla, Marek Tokarzyk, jest przekonany, że prezydent Karol Nawrocki skorzysta z prawa łaski.
4: Czekaliśmy na to bardzo wiele lat, żeby ktoś w końcu przeczytał dokumenty, zauważył, że osoba niewinna, osoba, która została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwo, zabójstwa, którego nie popełniła, w końcu dzisiaj, po 22 latach, opuściła zakład karny.
2: Wcześniej Andrzej Duda odrzucał 3 razy prośbę o ułaskawienie skazanego.
3: Uroczysta gala w Sopocie zakończyła wielkie 4-dniowe święto teatrów radiowego i telewizyjnego, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 2 Teatry.
5: Grand Prix Festiwalu 2 Teatry otrzymało słuchowisko Potop, Salci, Hałas. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
6: Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów.
5: 3 nagrody otrzymali twórcy słuchowiska O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. Reżyser Jarosław Tumidajski.
7: To najważniejszy jest temat.
5: Aktorka Ewa Konstancja-Bułchak.
8: To była świetna praca.
5: I za realizację akustyczną Andrzej Brzoska. Nagrodę publiczności otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: A to będzie sport. Norbert Michalak.
11: Argentyna pokonała Austrię 2-0. Kolejny popis dał Leo Messi, który zdobył obie bramki w tym meczu. Kapitan Albi Celestes po ostatnim gwizdku sędziego nie ukrywał radości z faktu, że drużyna znów stanęła na wysokości zadania w piłkarskich mistrzostwach świata. A jak amerykańskie media skomentowały to wydarzenie? O tym Jan Pachlowski.
12: Amerykanie zwracają uwagę na to, że to w ich kraju rozgrywany jest mundial, na którym padają historyczne rekordy. Kwintesencją wszystkiego jest właśnie bramkowe osiągnięcie wszechczasów piłkarza Interu Miami. Lionel Messi wciąż, wbrew wszystkim pozorom, tak samo świetny jak dawniej, pisał na gorąco dziennik New York Times. Lionel Messi zostaje najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata dzięki 2 kolejnym bramkom dla Argentyny, pisze agencja prasowa Associated Press. Lionel Messi jeszcze bardziej zdystansował resztę piłkarskiej historii, ustanawiając rekord wszechczasów pod względem liczby bramek zdobytych w turnieju Puchar Świata FIFA, podkreśla telewizja Fox pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Argentyńczyk udowadnia, że jest najlepszym w historii, zdobywając rekordowe bramki, pisze wytłuszczonym drukiem na swojej stronie internetowej sportowa telewizja ESPN. Jak to często bywa, Lionel Messi był głównym bohaterem wydarzenia, informuje portal Yahoo Sports. 24 czerwca Argentyńczyk skończy 39 lat. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: Kylian Mbappé też błysnął dubletem w wygranym 3-0 meczu Francji z Irakiem. Mbappé ma już na koncie 16 goli na Mistrzostwach Świata i traci do Messiego tylko 2 trafienia. W innych meczach Norwegia, która spisuje się znakomicie, pokonała Senegal 3-2, a Algieria wygrała z Jordanią 2-1. Zostajemy przy piłce, ale tej w Polsce. Do zmiany na miejscu trenera doszło w Pogoni Szczecin. Trener Tomasz Berg został zwolniony. Duńczyk prowadził portowców od września ubiegłego roku. W 26 meczach zaliczył

0: 11 zwycięstw, 5 remisów i 10 porażek. Czeska tenisistka Markéta Wondruszowa, zawieszona na 4 lata, była mistrzyni Wimbledonu, nie poddała się testowi antydopingowemu w 2025 roku. 26-letnia Wondruszowa odmówiła kontroli antydopingowej w swoim domu. Czeszka wyjaśniała, że obawiała się o swoje bezpieczeństwo, a osoba, która miała przeprowadzić badania, nie przestrzegała obowiązujących procedur. Jej zawieszenie potrwa do 21 czerwca 2030 roku.
1: Zachmurzenie będzie dziś przeważnie małe i umiarkowane. Będzie od 20 stopni nad morzem do 28 na Zamojszczyźnie, ale to tylko wstęp do weekendowych upałów.
2: Autopromocja.
3: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
4: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
3: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
4: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
4: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
3: Polecamy.
4: I zapraszamy.
2: Autopromocja.
1: Jest 8:09.
5: Zapraszamy do Trójki.
1: A co mówił tata? Zbieramy tacizmy 22 i 7 trójek.
6: A kiedy zwykle był zajęty, ciągle pytaliśmy się taty: tatuś, tatuś, a co ty robisz? Tatuś, a co ty robisz? A drzwi do lasu. I my wtedy zawsze byliśmy zdziwieni, w którym to lesie tata te drzwi będzie montował.
1: Też kilka razy usłyszałem te słowa. Więcej słynnych tekstów naszych ojców dziś po 11 w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. A to jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. I 9 minut po 8. Dzień dobry.

0: Na zegarach 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: 200 porozumień i umów biznesowych, kilka tysięcy uczestników. To ma się wydarzyć już w czwartek na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Będzie czy nie będzie prezydent Zełenski?
3: Trudno powiedzieć, nie ma decyzji. Jest nota, że ma być, ale po tych ostatnich wydarzeniach jeszcze nie ma tego potwierdzenia. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Trudno przewidzieć. Ja myślę, że no, ten spór był niepotrzebny o ten order. Czy będzie, czy nie będzie, i tak Ukraina będzie górą. No a nam teraz zależy, żeby przyjechał, prawda?
2: Ale to jest spór o ordery, czy to już jest taka zimna wojna, bo trzech byłych prezydentów Ukrainy oddało swoje ordery. Współpracownicy Zełenskiego oddają swoje ordery. Ze strony polskiej był ambasador Bartosz Cichocki. Wczoraj wicemarszałek Senatu Michał Kamiński odesłał do ambasady ukraińskiej dwa swoje odznaczenia.
3: No rzeczywiście, ja myślę, że następuje tak degradacja tych symboli polskich, jakim jest Order Orła Białego, najwyższe odznaczenie w paczkach. One tutaj do Polski przypływają od administracji, od tych byłych prezydentów. To bardzo taki ważny gest jedności ukraińskiej, no bo to są przecież prezydenci z różnych opcji. To tak jak był u nas prezydent Nawrocki, prezydent Duda, prezydent Kwaśniewski, prezydent Komorowski. No to niesłychanie ważny akt solidarności w ramach Ukrainy. No i zostaliśmy no, z tym pewnym problemem. No.
2: A co myśmy zyskali na tym, że prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu za nazwanie elitarnej jednostki mianem bohaterów UPA?
3: A czy jest jakaś nowa wiadomość? Odebrał? Bo ja pierwsze słyszę.
2: Karol Nawrocki nie odebrał orderu?
3: No nie, no nic o tym nie wiem. Wiem, że odesłał prezydent Zełenski. Natomiast Karol Nawrocki zapowiedział, podjął decyzję, ogłosił przed tym, nim ona weszła w życie, nie jest kontrasygnowana. No ja wątpię, czy by odebrał. No wiesz, czy do tego doszło to, że to jest tylko zapowiedź, że nikt nic żeśmy nie odebrali, bo jak słyszałem wypowiedzi ministrów rządu Donalda Tuska, to nie jest powiedziane, że to kontrasygnuje premier Donald Tusk, czyli będzie tak, że te ordery wszystkie zostały nam odesłane bez aktu odebrania.
2: Ale czy to ma jakieś znaczenie dzisiaj ta kontrasygnata premiera w sytuacji, kiedy prezydent Ukrainy zapakował order i odesłał go na koszt, zdaje się, odbiorcy do Polski?
3: No myślę, że o tyle, że no na razie, tak jak powiedziałem, Polska nie odebrała orderu, tylko na znak protestu przeciwko polityce, przeciwko zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, takiego godnościowego potraktowania. Klasa polityczna ukraińska odesłała te ordery, pokazując, że dla nich nic nie znaczą. No i to jeszcze jest gorsza sytuacja, bo my żeśmy nie byli w stanie nawet odebrać tego orderu i tylko nam został on odesłany. No to ma w tym sensie znaczenie, bo ludzie myślą, że żeśmy odebrali. No nic takiego nie nastąpiło.
2: Ale pan mówi o procedurze, takiej prawnej procedurze, a tutaj chodziło o symbol.
3: No to, ale my pokazaliśmy nieskuteczność, bo jeżeli będzie tak, jak mówię, no to po prostu żeśmy ogłosili, że odebraliśmy, a nie odebraliśmy. No to jest dość wielka kompromitacja Polski. Oczywiście, a to też ma wpływ na kolejne działania. Premier Donald Tusk może jeszcze to kontrasygnować i wtedy tak zinterpretujemy, że to jest data sprzed wysłania przez Wołodymira Zełenskiego tego medalu, jakoś to interpretować, ale wyszliśmy na zupełnie nieodpowiedzialne państwo, bo bez konsultacji podjęliśmy, ogłosiliśmy jakieś działania. Pokazuje tylko ten absurd. Ja oczywiście to wszystko wiem, że to zostało ogłoszone, tak dalej, tylko ja pokazuję pewien absurd prawny, bo jak to będzie później przedstawiane? Czy to będzie w dzienniku ustaw to odebranie ogłoszone, czy nie? No ma pewne znaczenie. Ja myślę, że też jest to pewna szansa dla Polski wycofania się z tego, bo

Jeżeli premier Donald Tusk by powiedział, no, że on tego nie kontrasygnuje, no to czyli nie ma odebrania i wtedy te relacje będzie łatwiej naprawiać. Może by wtedy prezydent

0: prezydentem. Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wczoraj mówił w Polsacie, że najpierw miała być rozmowa telefoniczna. Wołodymyr Zełenski nie chciał rozmawiać z polskim prezydentem. Później miało być spotkanie, ale Ukraińcy się z tego wycofali. Komu pan wierzy?
1: Ale panie redaktor, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Po prostu my żeśmy bardzo źle. Kancelaria prezydenta nie jest w stanie zrozumieć relacji przyczynowych w polityce zagranicznej. No myśleliśmy, i to nie tylko kancelaria prezydenta, ale i rząd, że my zaszantażujemy Ukrainę w taki sposób bardzo ostry, że ona cofnie tą nazwę. A Ukraina nie cofnęła nazwy bohaterów UPA dla jednostki wojskowej.
0: Jest, dlaczego?
1: Dlatego, że Ukraina to ogłosiła. Ona nie będzie się poddawać presji obcych państw, bo jest państwem suwerennym. Nie chce, żeby inni wpływali na nią, tak jak każde suwerenne państwo nie jest w stanie poddać się presji. A chcę tylko przypomnieć, że Ukraina też się nie podała presji innym aktorów. No, przypominam spotkanie prezydenta Zełenskiego z Donaldem Tuskiem. I teraz oczekiwać, że my ją zaszantażujemy tak, że osiągniemy nasze cele, to było kompletnie niezrozumienie polityki zagranicznej. Czyli nie powinniśmy w ogóle tego proponować z tym odebraniem orderu. Powinniśmy bardzo silnie zareagować, bo ja uważam, że nadanie nazwy to jest, uderza w naszą godność. Nazwy UPA, powinniśmy podjąć zdecydowane kroki dyplomatyczne, mogliśmy wezwać ambasadora, mogliśmy wystosować bardzo poważną notę, nawet mogliśmy podjąć uchwałę parlamentu w tej sprawie. I to są właściwe kroki dyplomatyczne, a my poszliśmy w godnościowe zachowania, które żeśmy tak strasznie z kretesem przegrali, bo po pierwsze nazwa nie została zmieniona, order został zdegradowany i stosunki zostały popsute. A jeszcze nie wiadomo, czy został odebrany.
0: A jeśli prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję, to czy ta konferencja w ogóle będzie miała sens?
1: Myślę, że to jest też w interesie Ukrainy, żeby ona się tu odbyła, bo tam są ważne decyzje dotyczące finansowania. No, ja uważam, że to nie jest jeszcze zamknięte. Tu, jak powiedziałem, klasa polska polityczna może doprecyzować, o co chodzi z tym orderem. Czy prezydent Donald Tusk podpisze, nie podpisze, czy został odebrany, czy odesłany, to może mieć pewien wpływ.
0: No, ale pan sobie wyobraża teraz, że Donald Tusk powie, ja nie kontrasygnuję i co, i ten order będzie tak krążył, wróci do Zełenskiego?
1: A nie, on nie wróci, on już został odesłany, on i tak go już nie przyjmie, on już tego i tak nie... To już się rozlało mleko, tylko po prostu będzie i tak, jak jest do tej pory. Decyzja zgodnie z przepisami Polski nie została podjęta, order nigdy nie został zabrany. No tak teraz jest. No tak teraz to jest. Nie wiem, dlaczego społeczeństwu mówimy coś innego. Myślę, że to też jest taki wynik przepychanki między prezydentem a rządem, kto tutaj oszczej w tych ukraińskich sprawach, ale no, społeczeństwo polskie może się czuć strasznie oszukane, bo im się wmawia, że order my żeśmy zabrali, czego w ogóle nie ma.
0: Ale społeczeństwo polskie...
1: No ci wszyscy ludzie, którzy mówią,
0: że... W sondażach mówiło, że trzeba z Ukrainą ostro i czy nie jest tak, że prezydent Karol Nawrocki, że z jednej strony Zełenski grał na swoich nacjonalistów, nadając imię bohaterów UPA jednostce wojskowej, a Karol Nawrocki grał na swoich nacjonalistów?
1: Ale jeszcze pani powiem jedną rzecz. Społeczeństwo polskie mówi cały czas, dobrze, żeśmy odebrali order, popiera prezydenta, właściwa decyzja. I nie uświadamia sobie, że ten order nie został odebrany, tylko odesłany. No panie redaktor, no przecież o tym mówię, o tej paranoi. Więc teraz prezydent Zełenski, myślę, że... Gdyby przyjechał, to oczywiście dla Polski byłoby lepiej, bo ten taki wstyd międzynarodowy by się tak nie rozlewał, bo to już mamy straszną opinię w świecie. No i on oczywiście też by wygrał, bo by pokazał, no proszę, zmieniłem nazwę, znaczy wprowadziłem nazwę, nie podjąłem żadnej decyzji, z tym normalnie przyjmowany, proszę.
0: Pan mówi, że to jest wstyd międzynarodowy, a Kancelaria Prezydenta ustami współpracowników Karola Nawrockiego mówi, że to dobrze, bo cały świat się teraz dowiedział o rzezi wołyńskiej, o 100 tysiącach polskich ofiar.
1: No myślę, że i tak mu się dowiedzieć, trzeba o tym informować, ale generalnie uważam, że niedobrze, bo żeśmy po prostu pokazali, że jesteśmy nieobliczalnym państwem i to jest ten powód, dla którego nie jesteśmy zapraszani ni do żadnych formatów międzynarodowych, bo tu chcemy jakieś w tym decydującym momencie wojny. Ja chcę też powiedzieć, że dzisiaj przeczytałem, że jednak Rosjanie robią tam bardzo silne postępy w Donbasie, ewakuacja ludności.

0: następuje tysiące z tych miast. To jest bardzo otwarty, gorący konflikt. Nie wiadomo, jak on się rozwinie. I, ta konferencja ma dotyczyć wsparcia Ukrainy przeciwko Rosji w ramach tej wojny. I my w tym momencie upokarzamy prezydenta Ukrainy, który robi wszystko, żeby utrzymać ten front. Pani redaktor, słów mi brakuje. No, kompletna kompromitacja. Teraz chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Oczywiście kancelaria prezydenta to odkręca, chce to przykryć, po prostu tą wielką porażkę godnościową Polski. Mówi, że prezydent powinien tu przyjechać, że miał przyjechać. Chcę przypomnieć, zadać pytanie, no, ile razy Karol Nawrocki był w Kijowie? Już poprzednio wymusił wizytę ministra Zełenskiego. No nie ma w relacjach prezydenta Zełenskiego, nie ma w relacjach między równymi państwami, że tam się poza Waszyngtonem, gdzie my jeździmy, a Donald Trump niekoniecznie, że to są, nie ma wzajemności w tych relacjach. Prezydent Zełenski udzielił wywiadu, oczekuje do rozwiązania tej kwestii Karola Nawrockiego, do umówienia, ekshumacji tych wszystkich kwestii w Kijowie.
1: A dlaczego Karol Nawrocki nie pojechał do Kijowa, tylko tak mu zależało, żeby Zełenski przyjechał do Warszawy?
0: Myślę, że to jest takie przyzwyczajenie się do takiego paternalistycznego traktowania i żądania pewnego uznania i przepraszania się. Ja tu nie chcę używać tych słów, ale przypomnę tutaj wypowiedź ministra byłego Ukrainy Kuleby, który powiedział takie zdanie, nad którym warto się zastanowić. Karol Nawrocki nienawidzi Ukraińców. I ja myślę, że Ukraińcy zrozumieli, że choćby stawali na rzęsach, to już nie zmienią tej sytuacji. I Karol Nawrocki, to powiedział minister Zełenski, że jeszcze to do niego to trochę źle nastawiło, że w międzyczasie zdoła powiedzieć, że ze względu na rolników polskich...
1: No właśnie, ale panie profesorze, ale czy nie jest tak?
0: Nie zgodzi Polska na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Panie Oni zrozumieli, że już nie ma szans, no, że jest ta nienawiść tak wielka, że choćby, jak powiedziałem, nie wiadomo, co zrobili, powiedzieli koniec poklepywania, koniec wpływania, mówienia nam, co my chcemy robić. To jest bardzo nieszczęśliwa sytuacja, bo lepiej było wpływać i powstrzymywać ich przed tą gloryfikacją UPA, która oczywiście dokonała czystek etnicznych o charakterze ludobójczym na Wołyniu. Przeciwko temu trzeba się przeciwstawiać. Ale powtarzam raz jeszcze. Skutecznie. Jeżeli my robimy to nieskutecznie, to się strasznie kompromitujemy i pokazujemy im, że dalej mogą taką politykę kontynuować.
1: A o tym, czy to nie jest tak, że prezydent Zełenski uznał, że Polska jest konkurencją długofalowo Ukrainy, na przykład jeśli chodzi o rozmowy akcesyjne, porozmawiamy już w dogrywce internetowej. Profesor Jacek Czaputowicz był Państwa i moim gościem na antenie radiowej Trójki. Były minister spraw zagranicznych z nami zostaje. Jak zwykle teraz już będziemy rozmawiać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, gdzie jesteśmy zawsze od poniedziałku do piątku od godziny 8:13 i przechodzimy do internetu.
2: Zapraszamy do reklamy. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę.

0: substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostilmax. Żylaki znikają raz, dwa. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
9: Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, Wołodymyr Zełenski nie pojedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Spyrydenko. Po tym jak Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, z tego odznaczenia zrezygnowali byli prezydenci Ukrainy. Jak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były minister spraw zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz, następuje degradacja polskich symboli.
10: Jakim jest Order Orła Białego, najwyższe odznaczenie w paczkach, one tutaj do Polski przypływają od administracji, od tych byłych prezydentów, to bardzo taki ważny gest jedności ukraińskiej, no to niesłychanie ważny akt solidarności w ramach Ukrainy, no i zostaliśmy no, z tym pewnym problemem.
9: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Dziś pod Budapesztem rozpocznie się spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem będzie premier Węgier Péter Modzior, który chce odnowienia tego formatu. W ostatnich latach współpraca pomiędzy członkami tej grupy była osłabiona, przede wszystkim przez różnice dotyczące polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie. Na drodze S8 w okolicach Czerniewic na pasie w stronę do Warszawy doszło do zderzenia osobówki z autobusem. Jedna osoba została poszkodowana, autobusem jechał tylko kierowca. Korek po wypadku ma kilka kilometrów. Jest szansa na uruchomienie jednego pasa, jeśli odleci helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Pełny serwis Trójki o 9:00.
8: Zachmurzenie będzie dziś przeważnie małe i umiarkowane. Będzie od 20 stopni nad samym morzem do 28 na Zamojszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia, ale to tylko wstęp do weekendowych upałów. W niedzielę termometry na ziemi lubuskiej mogą pokazać nawet 40 stopni. Dziś w porannej audycji w Dniu Ojca towarzyszą nam opowieści o słynnych powiedzonkach ojców właśnie.
11: W sprawie tacizmów mój tato zawsze mówił, jak zaczynał się rok szkolny, pamiętaj synu, start jest najważniejszy. I przychodził koniec roku szkolnego i pamiętaj, końcówka jest najważniejsza, bo wtedy trzeba przyspieszyć.
12: Chciałam z ogrodu pójść gdzieś indziej, coś innego zobaczyć na wsi. Mówię, tata, chodź, pójdziemy się przejść. Oj, Alusia, ale tam jest takie samo powietrze jak tutaj.
13: To jak byłam mniejsza i zawsze coś tam zgrandziłam, nie chciałam to ukryć przed rodzicami, to mój tato zawsze mówił, tam dokąd ty idziesz, ja stamtąd wracam. I ja tego kompletnie nie rozumiałam, bo to była taka mądrość filozoficzna, a teraz już wiem, że on już dawno wiedział, co ja tam przeskrobałam, tylko mi nie chciał mówić, że wie. To tyle, miłego dnia, pozdrawiam.
8: Tata wie. Zawsze wie. Pozdrawiamy i zapraszamy do Trójki. Jeszcze przed 9:00, ostatni przed wakacjami, odcinek cyklu Ojeju sprzed lat wielu. Zapowiedź? Bardzo proszę. Opowieść Michała Jędrkowiaka około 8:00.

0: I taka harmonijka na koniec. U2 i Desire w trójce za 24 minuty 9. To za chwilkę będzie mniejsza gra, w której weźmie udział pan Paweł z Redy. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A jaka temperatura nad morzem?
1: No, coraz cieplej, cieplutko, 20 parę stopni.
0: A, czyli przyjemnie.
1: Przyjemnie i nie do końca też przyjemnie, jak się za dużo tego zrobi.
0: A no właśnie, nie lubi pan gorąca. Ja na przykład nie przepadam za takim skrajnym upałem i trochę się obawiam weekendu i tych pierwszych dni po weekendzie.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Ale do was to przyjedzie dużo ludzi pewnie z tej okazji na początek wakacji. No,
1: tak jest, zawsze
0: popluskać się w cieplutkim Bałtyku.
1: Trochę korków narobić w mieście.
0: A no to przede wszystkim. Ja myślę, że oni specjalnie to robią właśnie dlatego. Na stanowisku numer 2 będzie dziś pan Tomek z Głogowa. Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: To ja też zapytam o pogodę już, żeby było porówno.
2: No obecnie mamy 19, ale podobno ma dzisiaj się zakończyć na 28.
0: O, czyli będzie cieplutko. Jakie ma pan sposoby na ochłodzenie w takie dni?
2: No wieczorem to wiadomo.
0: Otwarte okno, tak, wiadomo. Chodzi o otwarte okno.
2: Tak, dokładnie. A tak to, no cóż, mam taką pracę, że jeżdżącą dosyć mocno, no i cały czas...
0: A, klima w samochodzie, non-stop. No właśnie, ta klima sprawia, że czasami głos trochę wysiada radiowcom. To niestety tak bywa, klima także w studiu, dlatego ja dziś przepraszam za moje problemy z gardłem, ale mam nadzieję, że bez problemów w mniejszej grze odpowiadać będą pan Paweł i pan Tomek, to już za chwilę.

0: ocalić. Za 19 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: W mniejszej grze pan Tomek z Głogowa. Dzień dobry raz jeszcze. Halo, halo, panie Tomku. Czy się słyszymy z panem Tomkiem? Nie słyszymy się. Poczekamy chwilę na pana Tomka, ale sprawdźmy połączenie z panem Pawłem z Redy. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam.
0: O, pan Paweł nas słyszy doskonale i odpowiada. Pan Paweł, czyli nie tata. Nie tata, prawda?
2: Nie pada, tak jest.
0: A, nie pada. A ja mówię, że nie tata pan, panie Tomku, tatą nie jest.
2: Tak, jeszcze nie tata.
0: Jeszcze nie tata, ale wszystko pan Paweł oczywiście, a pan Tomek ojcem jest.
3: Jestem, cały czas jestem, słyszę wszystko.
0: I jest pan ojcem także, panie Tomku. Jak rozumiem, pan Tomek dzisiaj świętuje Dzień Ojca, pan Paweł niekoniecznie. No to, panie Pawle, może jakieś fory panu Tomkowi pan da z tej okazji?
2: O, myślałem, że będzie odwrotnie właśnie, ale dobra.
3: Znaczy, ja tutaj jak mogę wtrącić, to forów nie potrzebuję, bo już dzwonię piąty raz, a wygrałem cztery.
0: O, no to nie, to nie, to wycofujemy się z tych forów.
2: To mi się wylosowało.
0: Nie, to się wycofujemy z tych forów zupełnie i zaczynamy na poważnie, zaczynamy od pytania do pana Pawła. Panie Pawle, dziś Dzień Ojca. Kto był ojcem króla Bolesława Chrobrego?
2: Może jakaś podpowiedź?
0: Nie wiem, czy tu się da coś bardziej podpowiedzieć niż to, że był pierwszy, no.
2: To może Mieszko pierwszy.
0: Tak, Mieszko pierwszy był ojcem Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Mieszko pierwszy władcą pierwszym Polski był, ale królem nie. Teraz pan Tomek, panie Tomku, kalendarz świąt nietypowych wskazuje, że dziś dzień wędkarza, więc pytanie z tej kategorii. Lubi pan

0: Wędkować?
1: Średnio.
0: Średnio. Ja też nie przepadam, ale chyba na to pytanie bym odpowiedział. Zanęta czy przynęta? Którą z nich należy zastosować najpierw?
1: Zanęta.
0: Zanętę, tak jest. Czyli na przykład jakieś tam ziarna wysypać na wodę. Przynęta to już te robaczki przyczepiane do haczyka wędki bezpośrednio. 1:1 po pierwszej serii pytań. Wracamy do pana Pawła. Panie Pawle, NaCl to wzór chemiczny chlorku sodu, którego używamy w życiu codziennym. Jak brzmi potoczna nazwa tej substancji?
2: To jest sól kuchenna.
0: Tak jest, to sól kuchenna. I drugi punkt dla pana Pawła, czyli nie ma forów, panie Tomku. Teraz presja jest na panu. Pytanie o Wielką Brytanię, o której dziś mówiliśmy w związku ze zmianą premiera. W skład Zjednoczonego Królestwa wchodzą 4 europejskie kraje. 3 z nich to Anglia, Walia i Szkocja. A 4. to?
1: Irlandia.
0: Szczegóły, poproszę o szczegóły.
1: Irlandia Północna.
0: Tak jest. Irlandia Północna. Republika Irlandii, potocznie, choć niepoprawnie zwana Irlandią Południową, nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa. No to mamy 2-2 i mamy dogrywkę. O, już się rozgrzewa przed dogrywką pan Tomek, jeśli dobrze słyszę. Co by oznaczało, że przygotowany do tego, by jako pierwszy wykrzyczeć odpowiedź na pytanie, bo tak, to będzie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Szukamy hasła, można próbować wiele razy, a ja czytam zdania podpowiedzi, które od ogółu do szczegółów stronę tego słowa prowadzą. Czy pan Paweł gotowy?
2: Gotowy, proszę.
0: Czy pan
2: bardzo.
0: Tomek gotowy już bardziej niż bardzo?
1: Tak, jestem bardzo gotowy.
0: Pierwsze zdanie podpowiedzi brzmi: służy do odbijania.
2: Rakieta.
1: Rakietka, paletka.
0: Nie, choć pasowałoby, ale nie o to słowo nam chodzi. Pozwala też spojrzeć wstecz.
2: Lustro.
0: Lustro, tak jest. Lustro to poprawna odpowiedź, ale kto jej udzielił w tym zamieszaniu?
2: Ja!
0: A, no to...
2: Ja chciałem powiedzieć lusterko, ale się wstrzymałem.
0: No właśnie, to pan tutaj ten moment zawahania zadecydował, prawda? Tak chyba było. To było lustro. Lustro. No to czyli zwycięża pan Tomek, jeśli dobrze słyszałem.
3: No tak, tak, to ja.
0: Po raz piąty, niesamowite. Trzeba będzie jakieś trudniejsze pytania dla pana Tomka przygotować i jak się zgłosi po raz kolejny, to będziemy wyciągać z tej puli dla mistrzów mniejszej gry. Dziękujemy panu Pawłowi za wspaniałą rywalizację i pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawić?
0: A proszę bardzo, proszę bardzo.
2: Tak wyjątkowo chciałem mamę pozdrawić, bo często słucha waszego radia, także pozdrawiam mamę Dorotkę.
0: Pozdrawiamy mamę w dniu ojca. Też może tak być, tak to jest. Nie ma żadnego problemu. Pozdrawiamy zawsze i wszędzie. Panie Tomku, pan zwyciężył, więc pan wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy i może ją zadedykować i zapowiedzieć po radiowemu. Bardzo proszę, antena należy do pana.
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Puszczę teraz, będzie leciała moja ulubiona piosenka kultu Arachia. Moja rodzina mnie słucha teraz, mam nadzieję cała i wiedzą, że jestem wielkim fanem kultu i posłuchają teraz całą Polską.
0: Słuchamy.

0: Jakby wciąż aktualne te słowa Kazika. Kult i Arachia to wybór zwycięzcy mniejszej gry, pana Tomka z Głogowa. Gratuluję raz jeszcze. Rzut oka na zegar. Oj, powoli zbliża się koniec porannej audycji, za 10 minut 9.
1: Ojeju, sprzed lat wielu.
0: Zaglądamy do starej prasy. Dzisiaj o niełatwej rzeczywistości Polski przedwojennej przez pryzmat konkretnej, podwójnie smutnej historii z Górnego Śląska. Michał Jędrkowiak przeczytał o tym, co ma wspólnego pójście w kamaszy z kradzieżą żywego inwentarza.
2: Na pierwszy rzut oka to była zwykła kradzież. Pewien bezrobotny nazwiskiem Skowron przy pomocy dwóch kolegów ukradł kozę w miasteczku. Ano ukradł, ale nie sprzedał. Donosił w 1934 roku Nowy Czas. Nie sprzedał, bo zjadł. Uczta trwała dwa dni, a kto wie, czy nie potrwałaby dłużej, gdyby nie policja. Aresztowała Skowrona w chwili, gdy zabierał się do potężnej, ale ostatniej już ćwiartki koźlego mięsa. Skowron był głodny, to oczywiste, ale nie o sam głód tu chodziło. Głębszego sensu sprawa nabrała dopiero w sądzie. Skowron oświadczył, że znękany bezrobociem czekał z upragnieniem bliskiej już dla niego chwili stawania do poboru. Ale co wojsko ma wspólnego z kradzieżą kozy? Bał się. Oto skutkiem długotrwałego, a przymusowego postu wychudł do tego stopnia, że na komisję stanąłby nie Skowron, ale cień Skowrona, któremu zapewne dano by kategorię C. A w wojsku jest dach nad głową i mundur i wikt pierwszorzędny. Wychudzony Skowron mógłby tego nie zaznać, więc postanowił się utuczyć. No i rzeczywiście utył nieco, ale zanim pójdzie do poboru, pobędzie 2 tygodnie na wikcie więziennym z wyroku sędziego. Czy armia Skowrona przygarnęła, gazeta niestety nie podała.
1: Ojeju, sprzed lat wielu.
0: Dziękujemy za kilkanaście tygodni z historiami z dawnej prasy, które przygotowywał w cyklu Ojeju sprzed lat wielu Michał Jędrkowiak. No, na wakacje mamy po prostu nieco inne plany. Za 7,5 minuty godzina 9, czyli powoli kończymy poranną audycję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 23 czerwca, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drosty i Artur Ewertowski.
11: Duże utrudnienia na S8 z Łodzi do Warszawy. Po wypadku w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego korek ma 8 km.
12: Kongres odbudowy Ukrainy w Gdańsku prawdopodobnie bez Wołodymyra Zełyńskiego. Nasz korespondent dotarł do nieoficjalnych informacji o tej wizycie.
11: Ponad 800 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej pracy mieli na południu kraju.
12: Jeszcze co najmniej przez godzinę całkowicie zablokowana będzie ekspresowa droga S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Teraz korek ma już tam 8 km, donosi nasza reporterka Monika Gosławska.
11: Do wypadku doszło w okolicach Czerniewic w Łódzkiem. Autobus zderzył się z osobówką. Ranna została jedna osoba. Na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe.
12: Wołodymyr Zełenski nie pojedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Delegację z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu.
11: Do takich nieoficjalnych informacji dotarł nasz korespondent Paweł Buszko.
13: Według moich źródeł zbliżonych do ukraińskich władz, Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie pojedzie do Gdańska. Wczoraj ukraiński prezydent miał to konsultować z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. Między Kijowem i Warszawą trwają napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, co w Kijowie przyjęto jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
12: Szantażowanie Ukrainy, myślące, że zmienimy ich decyzję, to kompletne niezrozumienie polityki zagranicznej. Tak do planów odebrania orderu Orła Białego odniósł się w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
14: Czyli nie powinniśmy w ogóle tego proponować z tym odebraniem orderu. Powinniśmy bardzo silnie zareagować. Nadanie nazwy uderza w naszą godność. Powinniśmy podjąć zdecydowane kroki dyplomatyczne. Mogliśmy wezwać ambasadora. Nawet mogliśmy podjąć uchwałę parlamentu. I to są właściwe kroki dyplomatyczne. A my poszliśmy w godnościowe zachowania, które żeśmy tak strasznie z kretesem przegrali, bo nazwa nie została zmieniona. Order został zdegradowany i stosunki zostały popsute.
11: Decyzja prezydenta o odebraniu orderu Zełenskiemu, aby formalnie nabrała mocy, musi być jeszcze podpisana przez premiera i opublikowana w Monitorze Polskim.
12: Prezydent Ukrainy już odznaczenie odesłał przez firmę kurierską. Wczoraj trafiło ono do Pałacu Prezydenckiego. Wiadomo, że order będzie w depozycie i tym egzemplarzem nie będzie można już nikogo odznaczyć.
11: Ponad 830 razy interweniowali strażacy minionej doby w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej pracy mieli na południu Polski.
15: Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie województw małopolskiego ponad 370, świętokrzyskiego ponad 100 oraz dolnośląskiego ponad 80. Działania straży pożarnej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, załamanych gałęzi z drugiej posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych posesji drugi budynku.

0: mówił Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej. Po przejściu burz teraz czeka nas fala upałów. Już w niedzielę na południowym zachodzie Polski może paść rekord ciepła.
1: Termometry mają pokazać 40 stopni. W poniedziałek taka temperatura może być już w niemal połowie kraju, a gdzieniegdzie będzie jeszcze cieplej.
0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Według ekspertów i statystyk współczesny obraz taty cały czas się zmienia.
1: Coraz więcej mężczyzn ojcami zostaje później, ale też poświęca dzieciom więcej czasu.
2: Mężczyzna, który został ojcem w 2025 roku, miał, średnio rzecz biorąc, przeszło 33 lata. W 2010 roku miał niespełna 31 lat. Jednocześnie widzimy, że tatusiowie zdecydowanie więcej czasu poświęcają swoim pociechom. To jest około 2 godzin dziennie. Angażują się w opiekę, angażują się w wychowywanie dzieci.
0: O statystykach mówił Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: W zeszłym roku średnio w opiekę nad dzieckiem angażowało się prawie 60% ojców.
3: Klimat.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii elektrycznej od 10 do 12, a następnie od 13 do 16 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru energii z odnawialnych źródeł.
1: W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, największe w części województwa wielkopolskiego. Trwa susza hydrologiczna, na mapie IMGW jest ponad 30 alertów. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Pięć po dziewiątej to czas na sport. Norbert Michalak.
6: Cały czas Leo Messi. Oficjalnie został najlepszym strzelcem w historii mundiali. Argentyńczyk w meczu z Austrią zdobył 2 bramki.
7: Messi.
6: Tak jest.
5: Tak kibice śpiewają.
7: Messi.
6: Messi. Messiego goni uwaga. Też może będą śpiewać Kylian Mbappé, który też strzelił 2 gole w wygranym 3-0 meczu Francji z Irakiem. Mbappé ma już na koncie 16 bramek. Spotkanie trójkolorowych przejdzie do historii jako mecz, który nie chciał się skończyć z powodu potężnej burzy i ewakuacji trybuny w Filadelfii. Druga połowa rozpoczęła się z 2-godzinnym opóźnieniem. O tym, jak sytuację komentowały francuskie media, Stefan Folzer.
8: Po powrocie na nasiąkniętą wodą murawę Francuzi ponownie przejęli pełną kontrolę nad grą. Drugiego gola zdobył Mbappé, zapisując na swoim koncie 16 trafienie w historii występów na mundialu. Napastnik Francji zbliżył się tym samym do Leo Messiego, który kilka godzin wcześniej został rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych na Mistrzostwach Świata. Ma ich obecnie 18. Wygląda na to, że ich pojedynek będzie motywem przewodnim najbliższych tygodni, skomentował L'Équipe. Wynik na 3-0 ustalił Ousmane Dembélé. Jak podkreślił Le Figaro, po zwycięstwie nad Senegalem i Irakiem trójkolorowi wysłali wyraźny sygnał do swoich kolejnych rywali. Ich droga na szczyt właśnie się rozpoczęła. Ani upał i fatalny stan murawy w Nowym Jorku, ani ulewny deszcz w Filadelfii nie zatrzymają Les Bleus, napisała gazeta. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Do kolejnej fazy rozgrywek oprócz Francji awansowała też Norwegia, która pokonała Senegal 3-2, a Algieria pokonała Jordanię 2-1. Dobra wiadomość dla kibiców Szczypiorniaka. W Lidze Mistrzów wystąpią dwa polskie zespoły. To Wisła Płock i Industria Kielce. Industria wystąpi w Champions League dzięki zdobyciu tytułu Mistrza Polski. Z kolei Wisła miała zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej, jednak złożyła wniosek o awans do Ligi Mistrzów. To był polski dzień na Mistrzostwach Świata w strzelectwie. Reprezentanci Polski zdobyli 2 złote medale Mistrzostw Świata Juniorów w Niemczech. W konkurencji pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów indywidualnie wygrał Iwan Rakicki. Potem jeszcze cieszył się z drużynowego triumfu razem z Wiktorem Kopiwodą i Piotrem Bujewiczem.
5: Słońce wzeszło dziś kwadrans po czwartej, zajdzie o 21:01, będzie nam towarzyszyć na bezchmurnym lub prawie bezchmurnym niebie i rozgrzeje atmosferę do 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i 28 na Zamojszczyźnie. Popadać i zagrzmieć może dziś tylko ewentualnie na Lubelszczyźnie, w Bieszczadach i w Tatrach. Ale to tylko wstęp. Im dalej w tydzień, tym będzie cieplej. W niedzielę termometry w Polsce mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Gdyby mina Justyny Grabarz po tych ostatnich słowach z prognozy pogody wydawała dźwięk, to brzmiałaby tak: say what?
10: Ale ja powiedziałam, co ty gadasz?
5: Co ty nie gadasz? Co ty w ogóle mówisz? Nie, 40 stopni?
10: To nie w Polsce.
5: W zachodniej Polsce. No ale to także Polska.
10: No tak, tak. No jestem

0: Zdumiona.
1: Maciek Załęcki, Kuba Witkowski, Staszek Perzyna, Robert Grzędowski. Dziękujemy, żeby formalności stało się zadość.
0: To dzień dobry, żeby formalności stało się zadość. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, no właśnie.
0: Tak, tak, to moje powiedzonko. A i wszystkiego najlepszego wszystkim ojcom, więc
2: yes!
0: Do ciebie też. Tak. No, dzień dobry, raz jeszcze.
3: Dobrego dnia.
0: A dziś towarzyszą mi Wojciech Dorosz i Maciej Załęcki. Będziemy z Państwem dzisiaj do 11:00.

Utrzymać jeden dźwięk tak długo, jak robi to Bill Withers w tym utworze, to jest nie lada wyzwanie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa próbował. Można podjąć taką próbę. Lovely day. To zdecydowanie. Upałów 40-stopniowych na dziś nie przewidujemy. Będzie po prostu ciepło. W większości kraju słonecznie, więc warunki do tego, żeby ten dzień uczynić idealnym, mamy całkiem niezłe, a cała reszta, no to już wszystko w Państwa rękach. Dwie wspólne godziny przed nami. Godziny wypełnione muzyką, ale także, rzecz jasna, ciekawe tematami. Między innymi weźmiemy pod lupę nasze wakacje, najczęstsze kierunki.

warunki, wakacyjne trendy i to, jak na tle innych krajów wypada polska branża turystyczna. To dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Dużo ciekawych rzeczy będzie działo się w Trójce w tym tygodniu, więc my w audycji Dobrego Dnia będziemy się także dzielić z Państwem zaproszeniami na te trójkowe wydarzenia. Poza tym zajrzymy do Sopotu na Festiwal Dwa Teatry. No i jeśli ktoś ma jakieś życzenie, chęć, potrzebę, to można złożyć życzenia na przykład swoim ojcom. Ja mogę być pierwsza. Pozdrawiam i ściskam mojego tatę Julka. Państwu przypominam nasz numer telefonu 22 i 7 trójek i adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ależ to jest roztańczony numer. No i jakie połączenie osobowości. Chaka Khan i Snoop Dogg w jednej kompozycji, w utworze Boogies in My Soul. I to jest nasza piosenka dnia w Trójce. No i przy okazji drugi singiel ze zbliżającej się płyty Chaka Khan, Shakzilla, zaplanowanej na 18 dzień września. A na tej płycie, poza tym, że gościnnie pojawia się Snoop Dogg, to usłyszymy także na przykład Lenego Krawica czy Sia. Tak więc zdecydowanie jest na co czekać. Na zegarze 18 minut po godzinie 9:00.

A to znakomite Arctic Monkeys na trójkowej antenie. Zbieramy od Państwa życzenia na Dzień Ojca. Pan Dominik pozdrawia tatę Zbyszka. Ja przypominam, że numer 2273 czeka na Państwa telefony. A tak w ogóle to warto też zajrzeć na naszą facebookową stronę. Tam również post audycji Dobrego Dnia. Będę czytać i stamtąd również zbierać wiadomości od Państwa. A tak jeszcze w temacie Dnia Ojca. Mam dzisiaj ze sobą pewną znakomitą płytę, która krąży wokół tematu ojcostwa. Tato Hemingway, czyli album Kamila Piwota. Podobno miał nosić tytuł Tata Tadzika, ale zostało to zmienione w ostatniej chwili. Na tej płycie między innymi utwór Niezgon. Bardzo proszę.

Potworem, każdym, byle nie zgonem. Tato, podnoś się, chodź się bawić, zobacz jakie słonko jest. Przecież się bawię, dzieci wkoło mnie, ja stary niedźwiedź, mocno śpię.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
2: Pamiętamy.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Żegnamy reklamy.
1: Na zegarze 9:30.
2: Informator ekonomiczny.
1: I Marek Klapa.
3: Dzień dobry, a gościem informatora ekonomicznego Trójki jest pani Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wakacje rozpoczynają się w tym tygodniu, zatem spójrzmy na mapę Europy, a może świata. Jakie kierunki najczęściej wybierają Polacy i czy coś się zmieniło w porównaniu z ubiegłym rokiem?
4: Polacy generalnie są bardzo wierni swoim kierunkom, jeśli chodzi o te w Europie, to oczywiście wyspy greckie, Hiszpania, Portugalia, Włochy, ale w tym roku również patrzymy sympatycznie w kierunku Albanii i Czarnogóry. Jeśli chodzi o te nieco bardziej odległe kierunki, ale też takie zajmujące do 4 godzin lotu, to oczywiście Egipt i Tunezja.
3: No właśnie, Tunezja wraca do łask, niektórzy mówią.
4: Tak, ponieważ Tunezja zrobiła ogromny postęp i też ma bardzo dobrą cenę do jakości usług. My jako naród często podróżujący lubimy takie warunki.
3: Pani Kasiu, ale Polska to też piękny kraj. Czy oprócz tradycyjnych kierunków nadmorskich są miejsca, które w tym roku mogą szczególnie liczyć na turystów? Takie biznesowe pytanie trochę.
4: Oczywiście w Polsce jest mnóstwo fantastycznych miejsc, w zależności od tego, czy ktoś lubi tłumy, czy też szuka takiego spokoju i wyciszenia, na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie. I ja nie byłabym sobą, gdybym nie zachęcała do podróżowania i odwiedzenia województwa podlaskiego, a może nawet szerzej Polski Wschodniej, która potrzebuje wsparcia turystów, potrzebuje też takiego nowego oddechu, bo są to przestrzenie, które mają dużo zieleni, które mają parki narodowe, które mają mnóstwo akwenów wodnych, zarówno tych otwartych, tych naturalnych, jak rzeki i jeziora, jak również tych sztucznych, na których można uprawiać różnego rodzaju sporty wodne, ale to są też piękne tereny do obserwacji przyrody. Też czasem do bycia ze sobą, ze swoimi myślami. To są też tereny, na których często nie ma zasięgu telefonii komórkowej, więc możemy naprawdę odpocząć, a nie tylko rzucić slogan, że jedziemy na urlop. Urlop to również wypoczynek, należy o tym pamiętać, a województwo podlaskie czy też warmińsko-mazurskie zachęcają bonami turystycznymi.
3: I też nie ma parawanów.
4: Nie ma, bo jest przestrzennie. Nie trzeba sobie rezerwować miejsc, tylko niezależnie od tego, o której wstaniemy, zawsze będziemy mieli ten swój kawałek przestrzeni w przyrodzie.
3: Tanio już było, można usłyszeć w biurach podróży, ale ja zapytam inaczej. Czy atrakcje, albo inaczej, czy atrakcyjne last minute jeszcze żyje? Można znaleźć coś ciekawego na ostatnią chwilę?
4: Zawsze można znaleźć coś ciekawego, natomiast nie polecam, żeby mieć spokojną głowę podczas wakacji, warto je planować dużo wcześniej. Natomiast jeśli ktoś jest elastyczny czasowo i może sobie wyskoczyć w ostatnim momencie, to oczywiście z pewnością znajdzie jakieś ciekawe oferty, natomiast niekoniecznie będą skrojone na miarę. Często na przykład, gdy jesteśmy mieszkańcem Warszawy, no to będziemy musieli wylecieć z lotniska w Krakowie. Takie są po prostu warunki rezerwowania w ostatnim momencie.
3: Albo żona leci z Krakowa, a mąż leci z Gdańska na przykład.
4: Chyba pan redaktor mówi to z własnego doświadczenia.
3: Zdecydowanie taką propozycję również miałem, a zatem tylko dla tych, którzy chcą przygody i liczą na to, że na przykład mogą dostosować się do takich nietypowych propozycji.
4: Tak, natomiast z pewnością będą to oferty bardzo atrakcyjne finansowo. I tutaj jeśli ktoś ma nieco chudszy portfel, no to powinien po prostu uzbroić się w cierpliwość i być bardziej elastyczny.
3: I na koniec termin, który jest dla mnie absolutnie nowy. Dynamiczne pakietowanie, czyli coraz popularniejszy trend w biznesie turystycznym. Co to takiego?
4: Jest to bardzo ciekawa forma rezerwacji, ponieważ dostosowuje ofertę pod klienta. Jeżeli wpiszemy sobie w wyszukiwarkę, że chcemy spędzić w danym państwie 3 dni i mieć hotel w centrum, a jednocześnie nad morzem, chcemy, żeby po nas na lotnisko przyjechał transport prywatny i dowiózł nas do hotelu, a w hotelu chcemy mieć tylko śniadania i obiad o kolację i jeszcze nie chcemy, żeby tam były dzieci. dzieci, tylko hotel powinien być

0: dla dorosłych. To wszystko możemy dostać zaledwie w kilka minut, ponieważ dynamiczne pakietowanie kroi nam ofertę na miarę. Na miarę naszych potrzeb, zasobności portfela, no i tego, co chcemy robić na miejscu.
1: No i może się okazać, że podróż w tym samym kierunku może kosztować na przykład 3 razy drożej albo 3 razy taniej od bazowej oferty, bo zaznaczymy jakieś szczególne opcje.
0: Trzeba też pamiętać, że dynamiczne pakietowanie, dlatego jest dynamiczne, bo jest zmienne, czyli o 9 rano ta sama oferta może kosztować 2000, ale już o godzinie 15 może wzrosnąć o kilkaset złotych, bo na przykład zainteresowanie danym kierunkiem czy danym hotelem też jest duże i miejsca się kurczą. Więc jeżeli system wypluje nam idealną ofertę, to powinniśmy z niej korzystać i nie zwlekać.
1: Pani Kasiu, nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał, o której godzinie zatem najlepiej szukać ofert?
0: To zależy. Nie ma tutaj niestety dobrego rozwiązania i jednoznacznej wskazówki, ale trzeba sprawdzać, szukać, dowiadywać się.
1: To tak trochę jak z biletami lotniczymi. Bardzo dziękuję. Gościem Informatora Ekonomicznego Trójki była pani Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Informator Ekonomiczny.
3: Ja się dołączam do tych poleceń pani Katarzyny. Podlasie faktycznie jest piękne, szczególnie rowerem. Tak więc świetny punkt do zwiedzenia.
1: To jedziemy.
3: Tak jest. Marek Klapa mówił do państwa. I powróci dzisiaj jeszcze?
1: Tak, 16:30.
3: No dobrze, to do usłyszenia.

A to Natalia Przybysz i Ciepły wiatr. A my teraz przenosimy się na truskawkowe pola w związku ze zbliżającym się wielkim świętem, czyli Global Beatles Day, które będziemy świętować także w Trójce w najbliższy czwartek, 25 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za moment zdradzę więcej szczegółów, ale już zapowiadam, że jeśli chcą Państwo wziąć udział w tym wyjątkowym dniu, w tym wydarzeniu w Trójce, to można do nas dzwonić na numer 22 i 7 trójek. No to najpierw te truskawki.

25 czerwca 1967 roku Beatlesi wykonali na żywo utwór All You Need Is Love w studiu Abbey Road w Londynie podczas programu telewizyjnego Our World i była to pierwsza międzynarodowa transmisja telewizyjna przez satelitę, którą obejrzało około 400 milionów widzów na całym świecie. Lata później z tej okazji rozpoczęto obchody Global Beatles Day i to święto, tak jak wspomniałam, będziemy obchodzić także w Trójce 25 czerwca. Zapraszamy o godzinie 19 na spotkanie dla fanów grupy The Beatles, które poprowadzi Piotr Metz. Posłuchamy wspólnie muzyki Beatlesów. Zobaczymy także filmy związane z zespołem oraz teledyski z 1967 roku. 22:07 trójek. Nadal czekamy na Państwa zgłoszenia. Jeśli ktoś chce do nas zajrzeć tego dnia, 25 czerwca, no to wystarczy zadzwonić. Zaproszenie mamy podwójne. Take it to the first note. Yeah.

Śpiewamy Mercy, ale śpiewamy także 100 lat, bo Duffy obchodzi dzisiaj urodziny. Przyszła na świat 23 czerwca 1984 roku. A jak już jesteśmy przy muzycznym kalendarium, to pozwolę sobie przeskoczyć jeszcze na moment do roku 2006 i do historii trójkowej listy przebojów. 23 czerwca właśnie odbyło się 1273 notowanie listy. Na pierwszym miejscu znalazł się wtedy utwór Davida Gilmoura On an Island, a na miejscu drugim Lonely Day, System of a Down, który tydzień później wskoczył na miejsce pierwsze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal.

0: Egurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 23 czerwca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
7: Zakup powietrznych tankowców dla armii to główny cel wizyty ministra obrony w Madrycie. Koniec utrudnień na trasie S8 po zderzeniu autokaru szkolnego z samochodem osobowym. 10 lat po wyjściu z Unii Europejskiej Brytyjczycy żałują Brexitu. Polska jest krok przed finałem rozmów o zakupie samolotów do tankowania. Podczas wizyty w Hiszpanii minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiać o wspólnych z Hiszpanią zakupach w ramach środków SAFE. Polska chce kupić produkowane pod Madrytem samoloty do tankowania w locie Airbus A330 MRT.
8: Ostatnie rozmowy, wizyta w Airbusie, później finalna rozmowa z minister obrony Hiszpanii i deklaracja idąca za memorandum, które podpisałem 29 maja ze stroną hiszpańską, zapewniając, że i my jesteśmy zainteresowani, a z drugiej strony zapewnienie strony hiszpańskiej o ich zainteresowaniu.
7: Szef resortu obrony podkreślił, że takie maszyny pozwolą w pełni wykorzystać potencjał samolotów F-35 i ułatwią operowanie, szczególnie na wschodniej flance NATO. Koniec utrudnień na drodze ekspresowej S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Wcześniej trasa była zablokowana po zderzeniu autobusu szkolnego i samochodu osobowego. Do szpitala trafił pasażer osobówki. Do zderzenia doszło między węzłami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i uderzył w tył jadącego przed nim autobusu. W autokarze nie podróżowały dzieci, a jedynie opiekunki. Do szpitala z podejrzeniem złamania nogi został przetransportowany pasażer samochodu osobowego. Obaj kierowcy byli trzeźwi. To wydarzenie całkowicie zmieniło życie na Wyspach Brytyjskich. 10 lat temu w referendum Brytyjczycy zdecydowali, że chcą opuścić Unię Europejską. Dziś wielu mówi wprost, że żałuje, bo Brexit nie ułatwił im życia. Przeciwnie, przyniósł więcej problemów niż korzyści.
9: Po dekadzie od głosowania temat wciąż budzi emocje. W Londynie, który w referendum w większości opowiedział się za pozostaniem w Unii, mieszkańcy najczęściej mówią o drożyźnie, dodatkowych formalnościach i rozczarowaniu tym, jak wygląda życie po Brexicie. Gdyby dzisiaj było referendum, znowu zagłosowałabym za pozostaniem w Unii. Nic dobrego z Brexitu nie wyszło. Sama drożyzna, wszystko jest trzy razy droższe tak naprawdę. Głosowałem za Brexitem, ale żałuję. Miałem nadzieję, że będzie lepiej dla kraju, ale nie jest w żadnej dziedzinie, mówili mi Londyńczycy. Zwolennicy Brexitu przekonywali, że Wielka Brytania odzyska większą kontrolę nad granicami, pieniędzmi i prawem. Po latach wielu ludzi patrzy jednak przede wszystkim na to, co zmieniło się w ich codzienności. Ceny poszły w górę, podróżowanie stało się mniej wygodne, a podziały w kraju nie zniknęły. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Australijska policja zarekwirowała prawie 3 tony kokainy wartej ponad $500 milionów. Służby określiły konfiskatę narkotyku jako największą taką akcję w historii kraju. Specjalna jednostka policji w Queensland podała, że nalot na magazyn z narkotykami miał miejsce na terenie posiadłości na półwiejskich zachodnich krańcach Sydney. Kokainę znaleziono w plastikowych pojemnikach umieszczonych w skrytce pod 3 kontenerami z podwójnym dnem. Na miejscu zatrzymano 2 młodych mężczyzn. Grozi im dożywocie. W tym roku zmieniają się przepisy ważne dla pracowników i pracodawców, a chodzi o podejście do umów cywilnoprawnych. Od lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma skuteczniej reagować na przypadki tzw. fałszywych śmieciówek. mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
10: Ktoś nam mówi, gdzie mamy pracować, w jakich godzinach, mamy grafik i może nam wydawać polecenia, jak mamy wykonywać swoją pracę, to zasada jest jedna i ta sama od ćwierć wieku. W takim przypadku wymagany jest etat, wymagana jest umowa o pracę i nie możemy nikogo zatrudniać na umowę cywilnoprawną, na przykład na umowę zlecenia.
7: Zmiany dotyczą także naliczania stażu pracy. Będzie można do niego wliczać

0: Także pracę na umowę zlecenie czy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Niekwestionowany autorytet i ta nieco twardsza strona wychowania, która procentuje na lata. Dziś jego dzień, czyli Dzień Ojca. Według Głównego Urzędu Statystycznego obraz współczesnego taty przez lata się zmienił. Obecnie coraz więcej mężczyzn decyduje się zostać ojcem w późniejszym wieku, mówi rzecznik prasowy GUS-u Krzysztof Jedlak.
1: Mężczyzna, który został ojcem w 2025 roku, miał, średnio rzecz biorąc, przeszło 33 lata. W 2010 roku miał niespełna 31 lat. Jednocześnie widzimy, że tatusiowie zdecydowanie więcej czasu poświęcają swoim pociechom. To jest około 2 godzin dziennie.
0: Jak podaje GUS, w ubiegłym roku średnio w opiekę nad dzieckiem angażowało się prawie 60% ojców. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wtorek generalnie pogodny, tylko w Tatrach, Bieszczadach i na Lubelszczyźnie może się chmurzyć i tam pojawią się przelotne opady, lokalnie burze. Na termometrach od 18 stopni nad całym morzem do 23 na Podlasiu, 26 w centrum i 27 w Małopolsce.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już 5,5 minuty po 10.
2: Dobrego dnia.
4: A dziś mówimy i gramy dla Państwa w składzie Maciej Załęcki, Wojciech Dorosz i Justyna Grabasz. I niech tę drugą godzinę naszego spotkania rozpoczną stąsi.

A to akurat kompozycja, która na szczycie listy przebojów programu trzeciego zadebiutowała w październiku 1997 roku. Anybody Seen My Baby to nasze drugie rozpoczęcie, audycja Dobrego Dnia jeszcze do 11, a przez tę godzinę będziemy jak co tydzień biegać z Krzysztofem Łoniewskim, to po 10:30. Poza tym podsumujemy sobie festiwal Dwa Teatry, a właściwie podsumuje go Baszka Marcinik. Warto nas także słuchać uważnie, jeśli chcą Państwo zdobyć zaproszenie na kolejne trójkowe wydarzenie. I tutaj przypominam raz jeszcze nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Przypominam, że nadal można także do nas dzwonić w temacie Dnia Ojca, bądź pisać pozdrowienia na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Pan Mariusz z ciepłej Zamojszczyzny wraz z trójką rodzeństwa pozdrawia tatę Antoniego z Zamościa. Warto pójść w jego ślady. Adres mailowy, numer telefonu nadal czeka. A to fragment naszej płyty tygodnia.

Grupa Placebo i Astray Heart lekko odmienione. To nasza płyta tygodnia, album Placebo Recreated, czyli jubileuszowe wydawnictwo przygotowane na 30-lecie debiutanckiego albumu zespołu. Brian Molko i Stefan Oldstall wrócili do oryginalnych taśm i lekko je pozmieniali. W efekcie te starsze kompozycje zachowują ducha debiutu, ale brzmią nieco bardziej współcześnie, nieco ciężej i szerzej produkcyjnie. To wydanie ukazało się 19 czerwca. Można na nim znaleźć także nowe kompozycje, które z pewnością będziemy Państwu na trójkowej antenie prezentować. A teraz coś z nieco innej bajki. The less I know, the better. I Tame Impala.

Figura Lichtenberga i Blauka. Skład, który wielokrotnie gościł na antenie Trójki, a teraz zagości także koncertowo, bo zagra u nas w niedzielę o godzinie 19. Zespół pracuje nad nowym materiałem. W piątek zresztą wydają nowy singiel. Może pojawi się podczas koncertu. Zobaczymy. A na razie zapraszamy na to wydarzenie. Koncert poprowadzi Mateusz Tomaszuk, czyli zadeklarowany fan Blauki. No i będzie to także ostatni koncert na żywo w Trójce przed przerwą wakacyjną. Jeśli chcą Państwo do nas wpaść w tę niedzielę na koncert o 19, no to zapraszamy. 22 i 7 trójek. To jest nasz numer telefonu i tu należy dzwonić, żeby wejściówki podwójne na wydarzenie zdobyć. No to czekamy na wszystkie wiadomości. A teraz Kurt Vile i Chance to Bleed.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engelich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: wycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Żegnamy reklamy.
8: Chwilę temu minęła 10:30.
9: Biegam, bo lubię.
8: A do biegania zachęca nas jak co tydzień Krzysztof Łoniewski.
10: Dzień dobry trójkowi biegacze. Często w naszej audycji zapraszamy na imprezy biegowe. Zawsze na takie, które są w czymś wyjątkowe. Na jakie wydarzenie zapraszamy tym razem?
11: Na wyjątkowe wydarzenie. Na 11. edycję Biegu Bez Granic. Odbywa się w Gubinie i w dwóch państwach, bo w Polsce i w Niemczech, w mieście Gubin i Guben.
12: To jest jedyny taki transgraniczny bieg w Polsce, coś mi się wydaje.
11: Wiesz co, Krzysztof? Nie wiem, czy jedyny, ale na pewno jest wyjątkowy, bo podczas tej imprezy odbywa się wyjątkowe wydarzenie Bieg z Mistrzem. Na to wydarzenie zapraszamy wyjątkowe osoby, bo gwiazdy lekkiej atletyki uczestniczyły w tym biegu już takie osobistości jak Sebastian Chmara, obecny prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Paweł Januszewski, Tomek Czubak, Justyna Święter-Setic, więc same świetne postaci, które święciły sukcesy w lekkiej atletyce.
12: Adamie, ale wydaje mi się, że ogromną atrakcyjnością tego biegu jest jednak to, że jego trasa wiedzie po polskiej stronie i po niemieckiej stronie. Startują Polacy i Niemcy.
11: Dokładnie tak, Krzysztof. 10 km biegu, dwie pętle po 5 km. W tej edycji wprowadziliśmy też jedną pętlę 5 km. 3 km jest po stronie polskiej i 2 km po stronie niemieckiej.
12: Ja pamiętam, że na koniec tego biegu jest taka loteria. Czy będzie też w tym roku, że są losowane nagrody?
11: Słuchaj, Krzysztof, będzie nawet jeszcze lepiej, bo zanim się rozpocznie bieg, wylosujemy dwie specjalne nagrody. Pierwsza będzie rozlosowana do końca czerwca. Dla ludzi, którzy się zapiszą i opłacą opłatę startową, wylosujemy, słuchaj teraz, zegarek Garmin.
12: Naprawdę?
11: Naprawdę. Poważnie ci mówię.
12: Ale po znajomości się nie da wylosować.
11: Nie da, z pewnością nie, bo losowanie zrobimy na żywo. Tego losowania dokona dyrektor biegu, pan Andrzej Marek. I tu nie będzie lipy.
12: No to wspaniale. Adam, no to teraz takie wiadomości organizacyjne. Kiedy odbywa się bieg? Jak można się zapisywać? Do kiedy trwają zapisy?
11: Sam start imprezy jest 20 września. Zapisy trwają do końca lipca, czyli do 31 lipca.
12: A czerwony dywan będzie, bo kiedyś pamiętam, nawet czerwony dywan był.
11: Krzysztof, ty pamiętasz, bo ty uczestniczyłeś w tej imprezie i uwierz mi, będzie nie tylko dywan czerwony, ale nie możemy wszystkiego zdradzić. Kto był, to wie, więc na pewno się zapisze, ale kto jeszcze nie był, serdecznie zapraszamy.
12: I gdzie te zapisy?
11: Na stronie Domtelu. Najlepiej zerknąć w panel do startu albo znaleźć na Facebooku profil Biegu Bez Granic. O takiej nazwie, Bieg Bez Granic.
10: Rzeczywiście byłem na Biegu Bez Granic, a jeżeli Państwo nie startowali, warto zabukować w kalendarzach biegowych 20 września. Świetna impreza, pokazująca także, jak dobrze koegzystują dwie narodowości na pograniczu polsko-niemieckim. Zaś Adam Kaczmarek, którego słuchaliśmy, to obecnie prezes Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki i ta funkcja obliguje go do organizowania imprez biegowych na najwyższym poziomie. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze i do zobaczenia w Gubinie 20 września.
8: A mówił do Państwa Krzysztof Łoniewski, z którym usłyszymy się właściwie za pół godziny. W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. W Dniu Ojca pytamy o tatowe powiedzonka i ważne historie z ojcami związane. Liczymy na Państwa telefony 22 i 7 trójek, ale to po 11. Na razie grupa Talking Heads.

Za każdym razem, kiedy słyszę głos Davida Byrne'a, to sobie przypominam, że na początku lipca zagra na Openerze i trudno mi wtedy usiedzieć w miejscu ze zniecierpliwienia, bo już bardzo chciałabym go usłyszeć i zobaczyć w Polsce na scenie. Kto tak jak ja należy do miłośników Davida Byrne'a i grupy Talking Heads? Palec pod budkę. Myślę, że jest nas całkiem sporo. A kto lubi grupę Cigarettes After

0: Cigarettes After Sex i Twizzler na antenie Trójki. To jest jedna z ich najnowszych kompozycji. A my teraz przenosimy się do Sopotu.
1: Trójka na festiwalu Dwa Teatry.
0: A zaprasza ta fanka Cigarettes After Sex, czyli Barbara Marcinik.
2: Dzień dobry. Proszę Państwa, ale to nagranie pochodzi z wieczoru, wczorajszego wieczoru, tuż po gali nagród na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. I scenariusz tego naszego nagrania jest następujący. Reprezentanci dwóch zespołów jurorskich prezentują Grand Prix w kategorii telewizyjnej i radiowej festiwalu Dwa Teatry, który akurat obchodził jubileusz. Panie, panowie, Magda Łazarkiewicz, jury telewizyjne i Grand Prix.
3: Bardzo mi przyjemnie przedstawić Państwu nasz wybór. Nagrodę tę przyznaliśmy spektaklowi Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. Zdjęcia Wojciech Sulerzycki. Także ta nagroda jest rozpisana na większą liczbę współtwórców tego spektaklu.
2: Nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby dodać również, że nagrodę za rolę główną kobiecą w teatrze telewizji otrzymała
3: Olga Sarzyńska. Za rolę właśnie w tym spektaklu, główną rolę, a jeszcze trzeba dodać bardzo ważną informację, ponieważ ten spektakl jest opowieścią o jej matce i ona gra swoją matkę, która była wspaniałą malarką.
2: Teraz, panie, panowie, aktor z zawodu, ale zdarzyło mu się być również jurorem. Jury radiowe tym razem Łukasz Lewandowski.
4: Szanowni Państwo, Grand Prix za najlepszy utwór otrzymali twórcy słuchowiska Potop. Za tekst Salcia Hałas, za reżyserię Magdalena Małecka-Wypich, za realizację akustyczną Paweł Szaliński. Za muzykę zespół Konkubinat w składzie Magdalena Małecka-Wypich i Marcin

0: Wipich, a za główną rolę aktorską Maria May.
1: O właśnie.
2: Dodam, że Sadia Hałas to nie jest pseudonim Henryka Sienkiewicza i że to rzeczywiście jest współczesny tekst. Powiem więcej. O Pekinie, który jest w Gdyni, nadal jest. Jest to dzielnica, można powiedzieć delikatnie zdegradowana, którą postanowiono zrewitalizować, likwidując ją. Ale jeszcze resztki pozostały. Serdecznie pozdrawiamy Pekin, Gdynię z okazji jej stulecia, z sobotu.
3: Może dodam, że te nagrody się jakoś tak przeplatają w sensie personalnym, bo z kolei w spektaklu nagrodzonym przez nas też wspaniałą rolę gra Maria May, rolę babki głównej bohaterki.
2: Mario, pozdrawiamy ciebie. No, awansowałaś do roli teatralnej babci. Panie Łukaszu, bardzo proszę, PS. Czyżby trójka nie otrzymała żadnej nagrody?
0: To jest niemożliwe. Mamy tutaj dwie poważne nagrody. Za słuchowisko oryginalne, czyli specjalnie napisane jako słuchowisko, otrzymał Krzysztof Bizio za słuchowisko Na południe w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego. No i nagroda też równie ważna za najlepszą rolę męską, którą otrzymał Mariusz Bonaszewski, w którym tym słuchowisku zagrał również główną rolę, więc bogato.
2: Cieszymy się bardzo, towarzyszyli mu dzielnie Aleksandra Justa i Przemysław Bluszcz. Proszę Państwa, była jeszcze jedna nagroda dla...
0: Dla słuchowiska Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
2: Klub komediowy wystąpił w roli debiutanta w Teatrze Polskiego Radia.
0: To jest bardzo ważna też nagroda imienia Krzysztofa Zaleskiego za twórczość odrzucającą stereotypy i łatwe nowinki. Umocowaną w pamięci i historii dotyczącą problemów współczesności. Myślę, że to słuchowisko spełnia absolutnie te założenia. Do tego ma jedną fantastyczną cechę. Jest dowcipne.
2: To jeszcze w PS. Proszę Państwa, najważniejsze nagrody, jak twierdzą twórcy, to są nagrody od publiczności. Jeżeli chodzi o teatr telewizji, to nagrodę publiczności otrzymał
3: Ezi w reżyserii Janusza Zaorskiego.
2: Natomiast nagrodę publiczności w kategorii słuchowisko
0: otrzymały Himalaje, przygotowany przez Radio Katowice, słuchowisko opowiadające o Jerzym Kukuczce, reżyserii Roberta Talarczyka.
2: No tak, więcej było PS niż treści zasadniczej. Magdo, ja zapraszam cię do Trójki pod Księżycem w najbliższy czwartek-piątek.
3: Z przyjemnością wpadnę.
2: Wspominamy ostatnie dni tego festiwalu. Bardzo Państwu dziękuję. Magdalena Łazarkiewicz, Łukasz Lewandowski. Późny wieczór 22 czerwca, czyli z punktu słyszenia Państwa, to było wczoraj, parę dobrych godzin temu.
4: A mówiła do Państwa Barbara Marcinik z Sopotu, z festiwalu Dwa Teatry. No i zachęcamy do słuchania Trójki pod Księżycem w najbliższy czwartek. A teraz zachęcamy do słuchania Dawida Podsiadły, Na błysk.

A to kompozycja, którą Stevie Wonder napisał do swojej nowonarodzonej córki Aiszy w 75 roku. Isn't she lovely? W Dniu Ojca, bo to dziś. Jakie słynne powiedzonka ojców najbardziej zapadły Państwu w pamięć? To jest temat dzisiejszej audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Zaprasza Krzysztof Łoniewski. A my tymczasem dziękujemy za dziś. Audycję Dobrego Dnia realizował Maciej Załęcki, wydawał Wojciech Dorosz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to życzymy dobrego dnia raz jeszcze. A na koniec grupa Silk, Sonic, Leave the Door Open. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów?

0: Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rośnie napięcie na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Zełenski nie pojawi się w Gdańsku na Kongresie Odbudowy Ukrainy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej miała bez kolejki zapisać się na badania w szpitalu w Żywcu. Na poligonie w Orzyszu żołnierze Polski, Litwy i Francji ćwiczą obronę Przesmyka Suwalskiego. Wołodymyr Zełenski nie pojedzie na Kongres Odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w czwartek w Gdańsku. Delegację z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu Julia Sfyrydenko. Do takich informacji dotarło Polskie Radio. Napięcie między Polską a Ukrainą należy deeskalować, uważa poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela, bo dobre relacje są również istotne dla polskich firm, które mogą brać udział w odbudowie Ukrainy.
3: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dzisiaj poszedł sygnał po stronie ukraińskiej, macie z Polską nie podpisywać żadnych umów, bo Polska jest zła. Nie. Polska zrobiła najwięcej ze wszystkich państw na świecie, żeby Ukraina nie upadła.
2: Zdaniem posłanki Olgi Semeniuk-Patkowskiej z PiS-u, Ukraina, zaogniając sytuację z Polską, szkodzi sama sobie.
4: Poobijana, poturbowana Ukraina, która zaczyna tak naprawdę atakować swojego największego sojusznika, ten hub łączący, pomagający, ten hub przyjmujący 1,5 miliona Ukraińców, w takim stylu, w jakim zostało to zrobione, wydaje się po prostu działaniem szkodzącym samej Ukrainie.
2: Informacja o tym, kto ostatecznie będzie reprezentował Ukrainę na Kongresie Odbudowy, ma być ogłoszona jeszcze dzisiaj. 3 tygodnie zamiast 2 lat czekania. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek według jednego z portali internetowych miała bez kolejki zapisać się na badania w szpitalu w Żywcu. Teraz będzie musiała złożyć wyjaśnienia przed kierownictwem klubu parlamentarnego. Posłanka w rozmowie z dziennikarzami portalu przyznała, że została zapisana na badanie przez osobę pracującą w szpitalu, będącą w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Przez 6 godzin zamknięty był most łączący półwysep z Rosją. Odcięty jest też lądowy korytarz. Na zaanektowanym półwyspie brakuje paliwa i produktów spożywczych. Są przerwy w dostawach prądu i wody.
5: Ukraińska armia uszkodziła mosty i drogi łączące Krym z innymi okupowanymi przez Rosjan obwodami. Drony regularnie atakują port w Kerczu, aby utrudnić przeprawę przez Cieśninę Kerczeńską i zbudowany przez Rosjan w tym miejscu most. Okupacyjna administracja Krymu odwołała wszystkie letnie obozy dla dzieci, a hotele i sanatoria świecą pustkami. Kolejne ataki powinny zdestabilizować logistykę rosyjskiej armii, powiedział telewizji Deszcz ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan. Chodzi o to, żeby nie dać Rosjanom możliwości przerzucenia wojsk, aby je wykorzystać w letniej kampanii. Według Romana Switana Moskwa gromadzi siły, aby zintensyfikować natarcie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Na poligonie w Orzyszu żołnierze testują najnowocześniejszy sprzęt podczas ćwiczeń o kryptonimie Dzielny Dzik. Przeprowadzili m.in. manewr przeprawy wodnej, mówi major Karol Frankowski 16 Pomorskiego Dywizjonu Zmechanizowanego.
6: Pododdziały, które mają zdolność pływania, czyli bojowe wozy piechoty Borsuk, przeprawiają się na drugi brzeg jeziora. To zadanie nie mogłoby zostać zrealizowane, gdyby nie wsparcie lotnictwa, roju dronu, który w tym samym czasie atakuje siły przeciwnika w celu unieszkodliwienia go.
2: Żołnierze ćwiczyli również przemieszczanie się na dużą skalę.
6: To niezwykle ważne zadanie polegało na tym, że sprawdzaliśmy, w jak szybkim tempie brygada potrafi się przemieścić po drogach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Potem były tankowane, były robione naprawy sprzętu. Wszystko po to, żeby sprawdzić, jak szybko brygada jest w stanie odtworzyć zdolność bojową i wrócić w rejon walki.
2: Do piątku żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą uczestniczyć w manewrach, ćwicząc m.in. obronę Przesmyku Suwalskiego, jednego z najbardziej newralgicznych rejonów NATO. Jest jednym z najczęstszych nowotworów u mężczyzn, rozwija się powoli, a początkowo nie daje żadnych objawów. Dlatego w Dniu Świadomości Raka Prostaty lekarze apelują o badania profilaktyczne. Proste badanie z krwi pozwoli wcześnie wykryć ewentualne zmiany i zadziałać na czas. Specjalny spot zachęcający do badań przygotował specjalistyczny szpital w Sosnowcu. Wziął w nim udział znany z kabaretu młodych panów Robert Korulczyk.
7: Męska profilaktyka.

0: trójka. PSA. Wiecie, co to jest? Prostata. A jak prostata jest zdrowa, to życie jest proste i zdrowe. Dlatego zachęcam Was do tej profilaktyki. To jest proste badanie. I co najważniejsze, panowie, ja też o to pytałem. Bezbolesne. Po prostu idziemy, oddajemy krew i za chwilę będzie wszystko jasne. Sam idę, oddam krew i będzie po badaniu.
1: Rocznie w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy 20 tysięcy mężczyzn. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wtorek przeważnie słoneczny, chmurzyć może się miejscami na południu i wschodzie i tam przelotne opady deszczu, możliwe także burze w Ustce 18 stopni, we Wrocławiu 23, w Warszawie 26, w Krakowie i Zamościu 27.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowid.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
16: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
17: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: Dzień dobry Państwu, jest równo 9 minut po godzinie 11.
19: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
18: Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Maciej Załęcki. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy, nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy, tak jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek i dziś

0: Temat na pozór lekki, ale na pewno bardzo ważny. W Dniu Ojca pytamy Państwa o powiedzonka naszych ojców i ważne momenty, jakie z nimi przeżyliśmy. Temat wprowadzą rozmowy z dziennikarzami Trójki o ich ojcach, rzecz jasna. Najpierw posłuchamy współprowadzącej tej audycji Anny Kowalczyk.
1: Mój tato chyba był wyjątkowy, to znaczy wtedy tego nie czułam, kiedy byłam dzieckiem, ale po latach widzę, że to jednak było coś. To znaczy po pierwsze, to on się zajmował domem. Moja mama pracowała, miała odpowiedzialną pracę dyrektorki zespołu szkół mechanicznych, a mój tato gotował, sprzątał, odrabiał ze mną i z moją siostrą lekcje, zaplatał nam warkocze. Jak byłam starsza, to z tatą poszłam pierwszy raz do ginekologa. To było wielkie widowisko w poczekalni, ale wszystko mi się wydawało jak najbardziej z sensem i na miejscu. Teraz też się czasem zastanawiam, czy on jednak wyprzedzając tak o 3 dekady zaangażowane ojcostwo, nie czuł się czasem jakoś nacenzurowanym. Ale może nie, to znaczy nigdy nie dał tego po sobie poznać. Był też takim zasadniczym, mocnym charakterem, miał żelazny uścisk ręki. Miał oczywiście wszystkie te tatowe powiedzonka w stylu, jak się nudzisz, to rozbierz się i pilnuj ubrania. Ale jednego nie słyszałam od niego nigdy, czyli zapytaj mamy.
2: I co państwo sądzą?
0: Maciek Załęcki, który realizuje audycję, powiedział klasyka. Rzeczywiście mój ojciec też tak mówił, jak mówił tata Ani Kowalczyk. Proszę państwa, jeżeli się państwo nudzą, to proszę się rozebrać i pilnować swojego ubrania. A jakie mają państwo wspomnienia ze swoimi ojcami, bo na pewno są różne, ale w pierwszej kolejności piękne. Tak zakładamy. Proszę dawać znać. 22 i 7 trójek. Nasz mail porozmawiajmy@polskieradio.pl. Do dyspozycji także trójkowy Facebook. A teraz zagramy i odbierzemy pierwsze telefony od państwa. Zagramy oczywiście a propos dnia, który dzisiaj świętujemy.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: mówię, że cię.
1: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
2: 22 i 7 trójek. Powtarzamy numer telefonu do nas. Ten numer telefonu wybrał pan Robert ze Świdnika. Panie Robercie, pańskie wspomnienia, pańskie skojarzenia z ojcem.
3: Dzień dobry. A ja właśnie zakończyłem 15 minut temu półgodzinną rozmowę z moim tatą, złożyłem życzenia. No, skończył 91 lat.
2: Wow.
3: I jeszcze mam takie szczęście, że ma na imię Jan, jutro obchodzi imieniny. To można dwa dni celebrować takie uroczystości. Dzień ojca, no tudzież imieniny. No, ale czym się podzielę? Od dziecka słyszałem, może to nie mądrość, ale często to powtarzał w różnych kontekstach, że każdy kijek da się scyzorykiem pocieniać, ale potem się go nie da pogrubasić. To się tyczyło, jak kleiłem takie modele z małego modelarza w dzieciństwie, ale tak samo, żebyś zupy przykładowo nie przesolił, a jak będzie niedosolona, to się doprawi. I właśnie, żeby nie przesadzać, bo są pewne w życiu procesy nieodwracalne, których nie potrafimy, czyli zachować umiar. No i nic, no taka to mądrość, którą w różnych dziedzinach życia tato stosował.
2: Poszedł.
3: Z tym kijkiem i struganiem kijka.
2: Proszę koniecznie pozdrowić swojego tatę.
3: Dzięki uprzejmie, nie omieszkam.
2: Dziękujemy panie Robercie, wszystkiego dobrego. Teraz pan Michał z Warszawy. Dzień dobry panie Michale.
4: Dzień dobry, witam. Mój tata miał, już nie żyje, 27 lat, ale zawsze miał takie powiedzenie, jak ja mówiłem, że coś się nie da zrobić, to mówił, że nie da, to się spodni przez głowę założyć. Udowadniał mi, że jednak jak się chce, to się da. Także ja chciałem tylko zaapelować do wszystkich, którzy mają jeszcze ojców, mają mamy, czyli rodziców. Rozmawiajcie z rodzicami, z ojcami, z matkami.
2: Spotykajcie się z nimi, znajdźcie tak, na to czas, prawda?
4: Tak, bo jak ich zabraknie, a jest tyle rzeczy do powiedzenia, do opowiedzenia, do posłuchania, co mają jako starsi nam powiedzieć, a później już zostaje tylko straszny żal i pustka.
2: Bardzo dziękuję. Rzeczywiście tak jest. Dziękuję panie Michale. To teraz mail. Dzień dobry. Mój tato nie mówił zbyt dużo, ale potrafił sprawić, że czułam się wysłuchana. Parafrazując klasyka, mawiał, wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. Fajnie było mieć takiego tatę. Z pozdrowieniami, Marta. Bardzo pani Marto dziękujemy. Prosimy o kolejne maile na adres porozmawiajmy@polskieradio.pl. Teraz pan Mariusz z okolic Częstochowy. Dzień dobry panie Mariuszu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Mam kilka wspaniałych wspomnień mojego ojca, który zmarł w 93 roku, czyli 17 bodajże lat temu. Nie, przepraszam, 33 lata temu. Ja miałem wtedy 17 lat. Ojciec mówił tak, nie wydawaj na byle co pieniędzy, tylko sobie kup coś takiego porządnego. No i posłuchałem go, bo udało mi się kupić dom. Właśnie mając tę zasadę oszczędności, gospodarności, którą on się kierował, żyjąc w trudnych czasach. A jeszcze jedna rzecz, za którą będę mu dziękował, to, że był bohaterem, ponieważ uratował z torów dziecko, które miało wtedy 2 lata, bawiło się. Ojciec wybiegł przed pędzący pociąg, który sam prowadził. I zgarło to dziecko przeżyło dużo lat, też założyło rodzinę, mając wnuczki, także jest ojciec dla mnie też i bohaterem, i dla moich dzieci, które go nie poznały, takie mam wspomnienie o moim ojcu.
2: Wspaniałe wspomnienia, bardzo panu dziękuję. Teraz pani Magdalena z Bielskiej Białej. Dzień dobry pani Magdo.
6: Dzień dobry. Ja właśnie jadę do mojego taty, do Przyrowa.
2: Wspaniale.
6: Mam jeszcze to szczęście, że tato z mamą zresztą żyją, bo mają 85 lat. Mm-hmm. I tu pan redaktor mnie zaskoczył, śmieszne powiedzonka. I cóż ja mam powiedzieć? Tych powiedzonek jest bardzo dużo.
2: Prawda?
6: Ale nie wszystkie są cenzuralne.
2: Tak jest.

Ślązak, jestem śląską rodziną, więc tych powiedzonek, że coś jest, no, najdelikatniej mówiąc, epne, albo coś jest o rozczaść, to jest bardzo dużo. Natomiast ja mam takie naprawdę bardzo wspaniałe wspomnienie z moim tatą, jako że tato bardzo zawsze był ciekawy świata i lubiał wyjeżdżać. Pamiętam,

0: prostu jechaliśmy z tym ojcem 2 dni wielkim Fiatem. Namiot, tato zawsze lubiał mieć więcej niż ktoś inny, czyli willowy, na tamte czasy to było wow, więc ten namiot i pamiętam to pole namiotowe, te arbuzy, te brzoskwinie. Tam ojciec nam, mi i siostrze w latach 80. wykupił windsurfingowy kurs.
1: No naprawdę?
0: To było, to było,
1: wow.
0: Tak, to było coś i pamiętam jak dziś, kupił nam, były bardzo drogie, my mówimy, tato, to w drogie, spodenki irchowe na zamki i po prostu mi się łezka w oku, bo my to zawsze się o tym wspominamy.
1: Pani Magdo, Pani Magdo, czuję zapach i smak tych arbuzów, tych brzoskwini, czuję ten pęd wiatru podczas nauki na windsurfingu. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Uczyć się windsurfingu w latach 80. w Bułgarii, no to jest coś. I zostajemy w Bielsku-Białej. Pan Wiesław też jest z Bielska-Białej. Dzień dobry, panie Wiesławie.
2: Dzień dobry, Wiesław z Bielska-Białej. Ja wspominam mojego tatę, który nie żyje od 2009 roku, jednakże tata miał takie powiedzenie, które bardzo często nam mówił, a zawsze wskazywał, że warto płynąć takim środkowym nurtem. Zawsze mówił, że ani z przodu, ani z tyłu, zawsze po środku. I jak ktoś chciał nam powiedzieć, to tata mówił, pamiętaj, że jak coś jest za wcześnie, to jest trochę za wcześnie. Ale mówi, jak jest za późno, to jest ciut za późno. To mi utkwiło.
1: Czyli też takie przekonywanie i podkreślanie, że umiar w życiu jest najważniejszy. Bardzo panu serdecznie dziękuję. To teraz pan Michał z Torunia. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Podobno pierwszy raz zadzwonił się pan do Trójki, to prawda?
3: Pierwszy raz zadzwonił się do Trójki, tak. Stwierdziłem, że do samochodu spróbuję i udało mi się po 5 sekundach, więc polecam, próbujcie. Ja chciałem powiedzieć, że na mój plan jest do 15 lat, też mam okazję.
1: Panie Michale, bardzo źle pana słyszę. Proszę, proszę jeszcze raz spróbować. Dobrze, to wydaje mi się, że panie Michale, jeżeli pan nas słyszy, proszę do nas zatelefonować jeszcze raz. Na pewno jeszcze raz odbierzemy od pana telefon, a teraz posłuchamy wspomnień, skojarzeń ojcowskich Piotra Łodeja.
4: Zazwyczaj na początek w rozmowie telefonicznej to tata zawsze mówi: no, śpiewaj, co tam dobrego, dobry człowieku. Jak miało być coś zrobione szybko, to było zawsze raz, szast, prast i miało być zrobione porządnie. No to miało być zrobione, jak książka pisze. I miało być też zrobione na mikado. Jako dziecko to też nie rozumiałem tego, ale pamiętam charakterystyczne. Mnie tam jest gancygal. Jak za bardzo nie chciałem jeść, to było krótkie. Jemy. A że tata był w Grecji, to też pamiętam, nie wiem czy to po grecku, ale z dzieciństwa, posolefte. Jeszcze drugie, powolutku, to było polekućku. No jak z bratem coś narozrabialiśmy, to zawsze tata mówił: panowie, chyba się nie rozumiemy, chyba się pogniewamy. No to takie śmiechostki, powiedzonka, ale chyba takim poważnym przesłaniem na dorosłość to było zawsze: nie bój się ludzi. No a jak się przedłuża rozmowa telefoniczna i żeby skończyć, to zawsze tata mówi: no tyle Ewangelii Świętej. Tato, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego dla taty Piotra Łodeja, który dzisiaj odbiera telefon od państwa. Odebrał także telefon od pana Grzegorza Złomianek. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
5: Moje uszanowanie. Ja może nie będę mówił to o jakichś powiedzonkach mojego taty, ale przede wszystkim chciałem się no po prostu pochwalić swoim tatą, z którym jestem bardzo, bardzo dumny. Na szczęście jeszcze żyję i tak samo jak tu ktoś powiedział, jeżeli jeszcze kogoś rodzice żyją, to niech to jak najbardziej szanuję, bo no to jest wielki dar i wielki skarb. A mój tata, po prostu ja go podziwiam, bo on będąc, nie wiem, 2-latkiem, przeżył pacyfikację wsi, gdzie zginęła cała jego rodzina, przeżył tylko on i jego mama, czyli moja babcia. I sam będąc, że tak powiem, z mamą, dorobił się wszystkiego. W czasach, kiedy no było ciężko, kiedy był szanowny PRL, stworzył własną firmę, nas z siostrą potrafił wyedukować, zaopatrzyć, włącznie nawet w mieszkania. Także naprawdę ja jestem pełen podziwu dla jego pracowitości, dla tego, co ten człowiek potrafił osiągnąć przez swoje życie. Chciałbym być taki jak on. Prawdopodobnie mi się nie uda, natomiast jestem z niego bardzo dumny i cieszę się, że go mam. I pozdrawiam wszystkich ojców. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
1: A my pana i proszę uściskać tatę. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Teraz pan Krzysztof z Wrocławia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Witam panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
6: Krzysztof z Wrocławia. Ja mam takie wspomnienie, może trochę nietypowe, bo nie dotyczy mojego ojca, tylko ojca mojej dziewczyny. Zaprosiła mnie, ja miałem około 19 lat, ona około 17, zaprosiła mnie w niedzielę po kościele na obiad.

0: domu.
1: Tak jest.
0: No i rodzice mieli mnie poznać. No ojciec na dzień dobry podał mi rękę i popatrzył i rzucił, uczysz się czy pracujesz? No więc od razu języka zapomniałem w gębie, no ale wydukałem, że się uczę. No i tam obiad minął. To było dosyć przyjemne w sumie, ale na samo zakończenie, jak żeśmy się już rozstawali, też oczywiście podał rękę i popatrzył tak najpierw na mnie, potem na dziewczynę, dotknął swoimi dwoma palcami oczu i powiedział do mnie, pamiętaj, jestem wszędzie. I tego nie zapomnę do końca życia. Jak się później dowiedziałem, ojciec był milicjantem, bo to były tamte czasy.
1: No to rzeczywiście miał oczy wszędzie. Panie Krzysztofie, bardzo
0: powiem
1: dziękuję.
0: Panu, tak? Panie Krzysztofie, że kiedykolwiek byłem z moją dziewczyną jeszcze przed ślubem, gdziekolwiek sam na sam, gdzieś mi to z tyłu głowy się działo.
1: To zawsze się pan oglądał. Wszystkiego dobrego, panie tak. Krzysztofie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam serdecznie. Teraz posłuchamy wspomnienia, inaczej, skojarzenia z ojcem, w tym przypadku z ojcami Agnieszki Laskowskiej.
2: Opowiem historię o dwóch tatach. O rodzonym tacie, który niestety odszedł za szybko i z którym nie zdążyłam odbyć wszystkich ważnych rozmów, a zawsze mi mówił, kiedyś ci to opowiem. To był tata, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Napisał piękne, mądre, ale też bardzo poruszające, krótkie wspomnienie z tego czasu. Chciał napisać więcej, ale że odszedł nagle, no to nie zdążył. I to jest tata, dzięki któremu miałam żołnierzyki jako zabawki, z którym w soboty i w niedzielę jeździliśmy na Stare Miasto, bo mama jako lekarz pracowała, zwykle brała wtedy dyżury i który nauczył mnie rzeczywiście takiej prawdziwej miłości do rodziny, ale dzięki któremu też do dzisiaj wzruszam się przy wierszach Gałczyńskiego czy Słonimskiego. A potem przyszedł tata, taki no, przyszywany, który z kolei przekazał mi taką wielką troskę o rodzinę, codzienną opiekę nad tą rodziną, który nauczył moje córki pływać i jeździć na nartach, który zawsze jest przy nas i dla nas, który zna wszystkie ptaki, które przylatują do mojego ogrodu. Więc w całym tym smutku takich dziecięcych, trudnych wydarzeń związanych ze śmiercią taty jest też ogromna radość, że dostałam dwóch wspaniałych ojców.
3: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy o naszych ojcach. 22 i 7 trójek. Pani Monika z Jasła. Dzień dobry, pani Moniko.
4: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Witam ponownie. Już jestem stałą pana wielbicielką.
1: Bardzo mi miło.
4: Dzisiaj mam akurat ostatni dzień urlopu i jestem w drodze. Natomiast chciałam powiedzieć, że mój ojciec nauczył mnie kilku rzeczy. Nie żyję już 16 lat. Mhm. Natomiast tak, chodzenia po górach, opieki nad słabszymi, bo zawsze jak byliśmy w górach, to naprzedzie miał iść najsłabszy i prowadzić tych silnych, a jak słabszy nie dał rady, to reszta musiała czekać. Czytania książek, krytycznego myślenia i miłości do teatru, telewizji.
1: Piękne wspomnienia.
4: Bo, tak, bo jestem dzieckiem PRL-u, mój ojciec był rocznikiem przedwojennym. Późno założył rodzinę i to też chyba w jakiś sposób kształtowało jego osobowość i historię po prostu w tych czasach. Także bardzo dziękuję, że mogłam wziąć udział w kolejnej cudownej rozmowie w najwspanialszym radiu świata.
1: Pani Moniko, przepiękny telefon, przepiękne wspomnienie, wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiamy. Teraz kolejny kobiecy głos, pani Dorota z okolic Jeleniej Góry. Dzień dobry, pani Doroto.
5: Dzień dobry państwu.
1: Proszę mówić, pani Doro, tylko proszę ściszyć radioodbiornik.
5: Tak, już ściszam. Chciałam wspomnieć dzisiaj mojego ojca jednym takim powiedzeniem i krótką opowieścią o tym, czego mnie nauczył, gdy był zdenerwowany. Nigdy nie przeklinał. Natomiast jak już ojciec powiedział z ogromnym zacięciem kruca fuks, to było wiadomo, że nie należy podchodzić pod ręce ojca i że było coś nie tak.

0: Natomiast to był bardzo nietypowy ojciec. Nie żyje już 40 lat. Czytał mi Mickiewicza i Słowackiego na dobranoc, więc w wieku 6-7 lat ballady i romanse Mickiewicza, Dziady, Pan Tadeusz. Więc jak poszłam do szkoły, to wiecie państwo, dla mnie to była bajka. To było cudowne przeżycie, naprawdę.
1: To był wspaniały ojciec. Bardzo pani Doroto dziękujemy. Teraz pan Robert ze Szczecina. Dzień dobry, panie Robercie.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Stały słuchacz, Robert ze Szczecina. Ja wspomnę mojego tatę, który nie żyje 27 lat. Aż mi się głos trochę łamie. Bo mój tata swoje dzieciństwo 6 lat spędził na Syberii. Jako zesłanie z rodziną. I później te wszystkie rzeczy, które przeżył w życiu jako dziecko, przeniósł swoje dorosłe życie, a między innymi był dla mnie niekwestionowanym autorytetem. Zaszczepił mi miłość do zwierząt, bo był bardzo dobrym lekarzem weterynarii. I zawsze pamiętam, jak mama się śmiała, mówiła: Paweł, ty leczysz te zwierzęta za darmo, za co my zbudujemy dom? A on do mojej mamy mówił: Laleczko, jakoś to będzie. I zaszczepił mi te wartości takie pracowitości. Zawsze mi mówił, że tylko pracą, uczciwością można do tego dojść. A poza tym to, panie Krzysztofie, do pana ogródka. Był fanatycznym wielbicielem piłki nożnej.
1: Wspaniale.
2: I po prostu my, ja, tata, brat, wspólnie pamiętam. Pierwsze mistrzostwa, które pamiętam, to Argentyna 78 rok, a później już cyklicznie co 4 lata. Strasznie mi jest smutno, że tata mu nie żyje, bo był dla mnie najważniejszym mężczyzną w moim życiu.
1: Panie Robercie, przepiękny telefon. Bardzo panu dziękuję. Pan Mariusz Zełku. Panie Mariuszu, dzwoni pan do nas z ważnym wyznaniem, prawdę powiedziawszy.
3: Tak, wie pan co, tak przysłuchuję się tej audycji i taka refleksja mi naszła, bo mój tata na szczęście jeszcze żyje, ale ja żyję na tym świecie 40 lat i tak naprawdę nigdy z moim tatą nie porozmawiałem na tak wiele tematów. Może dlatego, że on całe życie pracował w wojsku, był żołnierzem zawodowym, ciągle na delegacjach, ale jednak jakoś nigdy nie porozmawiałem.
1: To może warto spróbować. Ja wiem, że to nie musi być łatwa rozmowa, ale może.
3: Tak, tak. Dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam.
1: My pana też serdecznie pozdrawiamy. Mój tata nie był ideałem, ale kochał nas. Byliśmy dla niego najważniejsi. Dla nas pokonał nauk i mogliśmy się cieszyć super ojcem. Dopingował, motywował. Pokochali go też nasi mężowie i żony. Był człowiekiem ciekawym świata, niesłychanie pracowitym. Dawał nam odwagę i sprawił, że lubimy ludzi. Nie boimy się świata. A powiedzonek mnóstwo. Dziś dzielę się tym. Oczy się boją, a ręce zrobią. Dlaczego dziś niczego się nie boję i wiem, że wszystko się da? Napisała do nas pani Ania. Teraz gramy, to będzie taki muzyczny oddech, zresztą przepiękną piosenkę i wracamy do telefonów od państwa.

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Mój tato zawsze mówił, żeby dać sobie czas. Jak coś nie wychodziło, czy jak ktoś serce złamał, zawsze mówił, daj sobie czas i to zawsze działało. Uczył mnie też geografii, bo był nauczycielem tego przedmiotu. Miał wielką mapę świata i odpytywał mnie z mapy plemion i narodów żyjących w każdym zakątku świata. Do dziś pamiętam, jakie barwy noszą Tauregowie. Pozdrawiam, Marta. Mail do nas to porozmawiajmy, @polskieradio.pl, a numer telefonu to 22 i 7 trójek. I ten numer telefonu wybrał pan Marek z Prudnika Śląskiego. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Cieszę się, że to pan redaktor prowadzi, tak jak poprzedniczka się cieszyła.
1: Bardzo mi miło.
2: No, pan redaktor z tego względu, że pańscy rodzice pracowali w FSO, czyli
1: tak
2: motoryzacyjna
1: jest.
2: Dusza, tak jak ja.
1: A powiem panu... Świetnie, że pan to pamięta i kojarzy mnie.
2: Pamiętam, kojarzę bardzo dobrze, nawet ten samochód, w którym pan jeździ, kojarzę. Ale, panie redaktorze, chodzi o to, że mój ojciec też był automobilistą, był mechanikiem samochodowym, uczył mnie tego zawodu. I tu, jeżeli chodzi o te powiedzonka, to powiedzonko, które mamy na kubkach, na koszulkach, komu ty świecisz, sobie czy mi, to u mnie wyglądało w ten sposób. Synu, ty masz drewniane ręce, no gdzie ty świecisz? To było standardowe. A drugie jego powiedzenie, jak wsiadał do mojej rajdówki, do kubła, to mówił, synu, jak ty możesz w tym jeździć? Panie redaktorze, ja teraz mam 67 lat, mówię to samo. I już go w tym momencie rozumiem i tak to jest ze tą późniejszą jakby starością, ale piosenka braci Kasperczyk, panie redaktorze...
1: Wspaniała, prawda?
2: No, wspaniała sprawa, ja już ją tam słyszałem kiedyś i wtedy, jak ją pierwszy raz usłyszałem, to naprawdę łzy w oczach, bo to może być i do mamy ta piosenka, bo to może być tak jak i do taty, tak jak do mamy. Chyba nie poświęciliśmy tym rodzicom za życia tyle, ile powinniśmy. Ja to dopiero po takiej piosence takie rzeczy sobie uświadamiam.
1: Ja też apeluję o to, żebyśmy pamiętali, jeżeli nasi rodzice żyją, żebyśmy znajdowali dla nich czas i żebyśmy się po prostu z nimi spotykali i rozmawiali. Bardzo panu dziękuję, panie Marku. Teraz pani Beata. Dzień dobry, pani Beato. Pani Beata jest z Nysy.
3: Tak, dzień dobry, panie z Nysy i słucham państwa audycji. Wspaniała audycja. Chciałam też wspomnieć o moim tacie, który 23 lata, 24 w tym roku nie żyje. Był wspaniałym ojcem, miał piękny charakter pisma i zawsze mi mówił, pamiętaj, Beata, niczego w życiu nie żałuj. To właśnie zawsze w sercu tkwiło. I tak to jedna pani dzwoniła i mówiła, że tato chodził do lekarza, do przychodni, zajmował się, mój tato też był taki, chodził ze mną do lekarza na wszystkie wywiadówki, że do pierwszej klasy czy do drugiej klasy mojej mamy nie znali, bo wszędzie chodził ze mną mój tato, był wspaniałym człowiekiem, dobrym, kochanym i zawsze chciałam takiego dobrego męża, jak była moja mama, miał jakby mój tato, więc takiego też znalazłam i też mam mamę, która ma 91 lat i spędzam z nią dużo czasu, bo mieszkam w ogóle w Stanach, ale staram się jak najczęściej przelatywać do Polski, spędzać jeszcze z nową czas, która jest sama, bo już tato 24 lata nie żyje, więc wszystkim ojcom życzę pięknych, kochanych dzieci i pięknego dnia. I dziękuję Trójko za taką piękną audycję i za to, że jesteście.
1: A my pani dziękujemy za ten piękny telefon. Kolejny kobiecy głos, pani Ewa z okolic Wrocławia. Dzień dobry, pani Ewo.
4: Dzień dobry Trójce, dzień dobry wszystkim trójkowiczom. Jestem słuchaczką Trójki na, myślę, że ponad 40 lat.
1: Dziękujemy, że jest pani z nami.
4: Bardzo się cieszę, że jesteście i jestem bardzo wzruszona dzisiejszą audycją. Chciałabym powiedzieć o moim ojcu tyle, że za dobrze go może nie poznałam. Ponieważ był bardzo późnym ojcem, ja się urodziłam, jak miał 50 lat, w tamtych czasach to nie była norma, tak jak dzisiaj, ale na pewno nie był idealnym ojcem, ale nauczył mnie bardzo ważnej rzeczy, takim jego koronnym powiedzeniem w stosunku do mnie i do mojej siostry było powiedzeniem pod tytułem, jak umiesz kochana liczyć, to licz zawsze na siebie. Dzięki temu byłam zawsze samodzielna i przez całe moje życie do tej pory

0: jego to powiedzenie gdzieś zawsze mam z tyłu głowy. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Nigdy nie podciął mi skrzydeł, jak to robiło wielu rodziców. Sama jestem matką dwójki synów, już dorosłych bardzo. Zawsze mnie chwalił, mówił, że jestem mądra i że stać mnie na dużo. Też był dla mnie bohaterem, bo był żołnierzem AK, po wojnie siedział w więzieniu, uratował żydowskie dziecko, które adoptował w czasie wojny.
1: No, pani Ewo, to rzeczywiście wspaniały ojciec. Rzeczywiście.
0: Tak.
1: Niesamowita historia. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Mój tata Zygmunt, wspaniały, kochający i kochany, ale przy tym dość surowy, wymagający i zdyscyplinowany. Prosty człowiek z zasadami, bardzo dużo mu zawdzięczam. Nauczył mnie miłości, wrażliwości, wytrwałości, pracy i uczciwości. A jedno z jego powiedzeń brzmi: mogą być wszy, ale muszą chodzić rzędami. Pozdrawiam serdecznie, napisał pan do nas Leszek z Gubina. Dzień dobry, pani Bożeno. Pani Bożena jest nie z Gubina, a z Lublina. Dzień dobry.
2: Nie, właśnie z Lublina.
1: Z Lublina, przepraszam, czyli Dolny Śląsk. No, tak jest.
2: Tak się kłania. Ciekawa audycja, która skłoniła mnie do pewnej refleksji. Mój tato na tle wcześniejszych wypowiedzi był tatą nietypowym.
1: Bo?
2: Nie głaskał, nie przytulał.
1: Zimny chów.
2: Niby zimny chów, ale był wielkim romantykiem. On nam czytał bajki, on nam puszczał muzykę Gershwina, kupował płyty. On sadzał mnie obok siebie jako małą dziewczynkę, bo nie miał syna, i oglądałam z nim te wszystkie żużle, boksy, lekkie atletyki, wszystkie sporty. On mi kupił radio ebonitowe. Zmarł w wieku 6 lat temu, więc ja już jestem wiekowa, ale to mi zostało, wziął mnie do kina, jak nie miałam 18 lat, na film od 18 lat. Więc widzę, że ja śledziłam jego i przesiąknęłam jego romantyzm.
1: Pani Bożeno, bardzo pani dziękuję. Kolejny przepiękny telefon. Teraz posłuchamy z kolei kolejnego z dziennikarzy Trójki, który będzie relacjonował swoje relacje z ojcem. To będzie Mateusz Tomaszuk.
3: Wspomnienie, kiedy tato namówił mnie do słuchania Trójki. Jechaliśmy sobie samochodem, jakaś leśna dróżka, i pamiętam, jak włączył w niedzielne popołudnie audycję Siesta Marcina Kydryńskiego i powiedział: no a może jednak posłuchasz tego radia. Ja tak popatrzyłem na niego z niedowierzaniem i powiedziałem: nie, no gdzież, Trójka, przecież to jest radio dla nieco starszych osób. No dobrze, no to tato dalej jeszcze próbował mnie przekonać, powiedział: słuchaj, włącz w piątek listę przebojów Trójki, może się przekonasz. Włączyłem raz w piątek, drugi raz w piątek, trzeci raz w piątek i odpłynąłem. Tato marzył o pracy w Trójce, nagrywał audycję z Trójki, nagrywał swój głos i tak właściwie to jest jego takie niespełnione marzenie.
4: Spełnione?
3: Spełnione przeze mnie, można powiedzieć.
5: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: O naszych ojcach. Czy te wspomnienia są dobre, czy wcale niekoniecznie? Pan Mariusz z Grodkowa. Dzień dobry, panie Mariuszu.
6: Dzień dobry.
1: Proszę ściszyć radioodbiornik.
6: Okej. Okay. Przepraszam.
1: Nic się nie dzieje. O, i teraz będzie dużo lepiej. Proszę mówić.
6: Tak, powiedziałem panu, który odbiera telefony. Zazdroszczę wszystkim, którzy chwalą swoich ojców. Ja tak nie mam. Mm-hmm. Czasami mnie dreszcze przechodzą, jak wspominam swojego ojca. To nie było miłe, ale moje odczucie jest takie, że staram się wpłynąć na swoich synów jak najbardziej pozytywnie. Wychowałem dwóch synów niezmiernie uczciwych. Tym się może nie chełpię, ale wewnętrznie jestem zadowolony. Panie Krzysztofie, pan pochwala wszystkie pozytywne oceny. A co z tymi negatywnymi?
1: No, czekałem też i na taki głos, panie Mariuszu, nie ukrywam.

0: Może są takie historie wokół nas.
1: Tak.
0: Bardzo panu dziękuję. Tak, proszę mówić.
1: Pamiętam pasek, kabel od żelazka.
0: Ale pan dla swoich synów taki nie był. Bardzo panu dziękuję i nie jest za ten telefon. Teraz pan Jerzy z Sycowa. Dzień dobry, panie Jerzy.
2: Dzień dobry państwu. Witam państwa i słuchaczy. Widzę Dolny Śląsk górą dzisiaj. Ja chciałem się odnieść i opowiedzieć o moim tacie szybko i odnieść do tego, co powiedział parę telefonów temu mój przedmówca, który ma tatę żołnierza, bądź miał. Mhm. Jest moim równolatkiem. Ja też mam 40 lat. Mój tato, że tak powiem, był nieobecny. To znaczy bardzo ciężko pracował, nie było go w domu i generalnie no, nie poświęcał mi czasu. Zaszczepił do mnie pasję do motoryzacji. Ale chciałbym powiedzieć coś takiego, że od 2 lat mieszkam w Polsce i, że tak powiem, kiedy doszło do tak zwanego poróżnienia się mojego rodzeństwa i mnie, tato, gdzie mama stanęła po stronie siostry, tato stanął po mojej stronie. On nigdy nic nie mówił i chciałbym powiedzieć, że to, że był taki, że tak powiem, zimny chów, ale to, że jestem dzisiaj dorosłym człowiekiem, 42-letnim, spowodowało, że ja się nie załamałem, że ja mam wiarę w moją rodzinę właśnie dzięki ojcu i się przekonałem, że właśnie to on jest tym korzeniem tego drzewa rodzinnego, że on nic nie mówił, ale kiedy naprawdę przyszło mi obronić, nawet ciszą, ale zabranie mojej strony i wsparcie mnie, że jednak ja mam rację w tym moim poczynaniu, w tych moich wyborach, on nie krytykował. On przez to, że nie krytykował i stanął po mojej stronie, dał mi niesamowitą siłę w rodzinę.
0: Piękne wspomnienie. Piękne tak, wspomnienie, panie Jerzy. Bardzo dziękujemy, ale musimy odebrać jeszcze telefony od innych naszych słuchaczy. Mało tego, musimy dać się wypowiedzieć naszym dziennikarzom. Agnieszka Lichnerowicz tym razem.
3: Mój tata, osoba wyluzowana, dosyć przyjazna, łatwa w obyciu, uczył mnie konfrontować się z rzeczywistością taką, jaka jest. Pamiętam, jako kilkuletnie dziecko coś stukłam, dałam ojcu z przekonaniem, że może to skleić, bo tak właśnie go kojarzyłam, a on mi powiedział, że nie wszystko da się naprawić i tego dzbanuszka, czy co to było, nie da się skleić. No i to jest taka lekcja, którą mam w sobie do dziś. Pamiętam, że jak wracałam do niego z jakimiś kolejnymi fantastycznymi pomysłami, ideałami, gdy byłam nastolatką, a on dosyć brutalnie konfrontował mnie z faktem, że świat nie jest czarno-biały. Pamiętam, że zakochana kilkunastolatka słuchałam opowieści mojego ojca o samolubnym genie, opowiadając o czym konfrontował mnie z pytaniem o naturę miłości. Pamiętam, moi rodzice są energetykami, inżynierami, jak kilkuletniemu dziecku zamiast czytania bajek opowiadał fascynujące z mojej perspektywy wówczas historię o tym, jak powstaje prąd.
0: Agnieszka została dziennikarką. Teraz posłuchamy pana Arkadiusza z Wrocławia 2027 Trójek. Dzień dobry, panie Arku.
4: No, tak, dzień dobry. Ja również chciałem podzielić się paroma wspomnieniami o moim ojcu, który zmarł już co prawda 40 lat temu. Myśmy z bratem byli paronastoletnimi chłopakami, jak umarł, ale przede wszystkim nauczył nas samodzielności. Do tego stopnia, że ani ja, ani mój brat nie pamiętamy, od kiedy potrafimy pływać, ponieważ będąc 2-3-letnimi chłopakami wrzucił nas do jeziora i radziliśmy sobie. Dlatego do dzisiaj pływamy jak ryby. Oczywiście napiętnowany jego charakter był dzieciństwem spędzonym. Czy na wschodzie wielokrotnie uszedł z życiem, czy to przed Sowietami, czy to przed sąsiadami z Ukrainy. Ale radził sobie w życiu bardzo dobrze. Nas wychował na porządnych ludzi. Był oczywiście zimny, miał te swoje różne obsesje, które dopiero teraz można zrozumieć po latach. Ale jestem wdzięczny za to wychowanie.
0: Dziękuję, panie Arkadiuszu. Teraz pan Paweł z Poznania z niezwykłą historią związaną ze swoim ojcem. Dzień dobry, panie Pawle.
5: Dzień dobry. Też to mówi mój ojcu, który w zeszłym roku zmarł, to panie Rosjelu.
0: Bardzo słaba panu słyszymy.

0: O, teraz halo? Lepiej. Proszę mówić.
1: Tak, mój ojciec bardzo...
0: Niestety źle pana słyszymy, panie Pawle. Proszę jeszcze do nas zatelefonować raz, a teraz kolejny głos dziennikarski. Nasza dyrektorka będzie mówiła, Agnieszka Szydłowska.
2: No tata w ogóle bardzo, bardzo ważny człowiek. Z dzieciństwa pamiętam Wąsiska, ale Wałęsa oczywiście, to miało znaczenie. To, że także w tych latach 80., żeby dorabiać, zaczął jeździć na taksówce, a to było w czasach, kiedy był ten krótki film o zabijaniu Kieślowskiego, więc moja mama stała w oknie i włosy rwała z głowy, ale dostawałam 20 zł jako tygodniówkę z takiej blaszanej puszki. No i mnóstwo rzeczy. Tata to samochody, po prostu tata, który wszystko, naprawdę wszystko potrafi zrobić. Ja mam takiego tatę, powiedziałabym, wzorcowego i wszystko robię, żeby nauczył mojego syna, żeby chociaż tak przeskoczyło na to najmłodsze pokolenie to, co potrafi. No ja mam naprawdę takiego tatę. Jak szłam na imprezę, to zawsze mówił, nawet jak będzie trzecia w nocy, to przyjadę. Nie korzystałam z tego często, ale zdarzało się, że przyjeżdżał, żeby tylko było bezpiecznie.
0: Agnieszka Szydłowska ma fajnego tatę. Jeszcze raz spróbujemy połączyć się z panem Pawłem z Poznania, który też miał fantastycznego ojca. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry.
0: O, świetnie, teraz pana słyszymy. Proszę mówić. Tak.
3: Ja chciałem powiedzieć o moim ojcu, który w zeszłym roku zmarł, mając 104 lata, wow. Do końca pracował w mojej firmie i najlepsza była historia, jak skończył 100 lat, była wielka feta, urządziliśmy mu wielką imprezę i któryś z gości w pewnym momencie pyta się, to wuja powiedz, który dzień w twoim życiu był najpiękniejszy? Mm-hmm. Ojciec odpowiedział krótko, wszystkie.
0: Coś cudownego. I to jest najlepsza puenta dzisiejszej audycji. Dziękuję panie Pawle. Dziękuję też Maćkowi Załęckiemu, Hanni Dołęgowskiej oraz Piotrowi Łodejowi. Nazywam się Krzysztof Łoniewski i ja powiem o własnym wspomnieniu z moim ojcem, który nie żyje już od 7 lat. Zabierał mnie na wszystkie możliwe wydarzenia sportowe w Warszawie. Jesteśmy z Warszawy. Chodziłem na mecze Legii, Polonii, Gwardii, Hutnika, Marymontu, na boks, na tenis, na siatkówkę. Dzięki niemu zostałem dziennikarzem sportowym. Do usłyszenia. Jutro także ja zamelduję się przy mikrofonie tuż po 11:00.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
1: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Hej, AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie ma już polityków w radach nadzorczych warszawskich szpitali. Jest za to kolejny przypadek dostania się do szpitala bez kolejki. Wypadek pod Płońskiem na Mazowszu. Zderzyły się dwa motocykle.

0: ocieplenie żyje 18-latek. 60% Polaków w tym roku wyjedzie na wakacje, w większości krajowe. W radach nadzorczych warszawskich spółek medycznych nie ma już polityków, poinformował w internecie prezydent Warszawy. To nie jest kwestia podważania czyjegokolwiek zaufania czy kompetencji. To kwestia troski o warszawianki i warszawiaków. Czytamy we wpisie Rafała Trzaskowskiego. To skutek afery związanej z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, a w samym Szpitalu Południowym mieli być bez kolejki przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej. Bez kolejki, w której czekałaby 2 lata, zapisana została na badania w szpitalu w Żywcu posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek. W przyszłym tygodniu ma stawić się na posiedzenie klubu parlamentarnego, mówi przewodniczący Zbigniew Konwiński.
1: Będziemy domagać się wyjaśnień. Pani poseł została już powiadomiona, żeby była przygotowana na złożenie, na składanie takich wyjaśnień w przyszłym tygodniu. Ja nawet jednoosobowo takiej kompetencji do nakładania jakichkolwiek kar nie mam. Jesteśmy demokratyczną, jesteśmy bardzo demokratyczną strukturą. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i wtedy będziemy obradować.
0: Sprawy opisał portal Zero.pl. Posłanka Małgorzata Pępek miała czekać na usługę medyczną zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy średni czas oczekiwania wynosił prawie 2 lata. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na Mazowszu. W okolicach miejscowości Harzyny zderzyły się 2 motocykle krosowe.
2: Funkcjonariusze zastali 2 przewrócone motocykle oraz 2 mężczyzn leżących w pobliżu. Jeden z nich znajdował się na jezdni i był nieprzytomny, drugi leżał poza drogą na pobliskim polu i był przytomny. Pomimo prowadzonej reanimacji, życia 18-letniego mieszkańca powiatu żurmińskiego nie udało się uratować.
0: Mówiła rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska. Drugi uczestnik wypadku, 22-latek, trafił do szpitala. Policja ustala, czy był trzeźwy i czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Litewski rząd premier Ingi Ruginienė podał się do dymisji po zmianach w koalicji rządzącej. Stanowisko szefa rządu ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Nowa koalicja obejmuje litewską partię socjaldemokratyczną, Związek Demokratów w imię Litwy, frakcję Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin. Jest już pierwsza reakcja Kancelarii Prezydenta Węgier na wczorajszą deklarację premiera Petera Modziora. Szef rządu chce skrócenia kadencji prezydenta, który został wybrany przez Fidesz.
3: W liście przesłanym do redakcji Nipsowy czytamy, że prezydent nie będzie komentował propozycji złożonej przez premiera i szefa największej partii. Jednocześnie prezydent Węgier wzywa do poszanowania zasady praworządności, ostrzega przed arbitralnym sposobem sprawowania władzy oraz nieskrępowanym korzystaniem z parlamentarnej większości. Premier Modzior zapowiedział wczoraj zmianę w węgierskiej ustawie zasadniczej, która pozbawi stanowiska prezydenta Tomasza Szujoka. Według węgierskich mediów kością niezgody jest nie tylko osoba Szujoka, ale także szersza przebudowa systemu państwa, zapowiadana przez gabinet Modziora. Premier argumentuje, że część instytucji wymaga zmian po okresie rządów Fideszu. Natomiast przeciwnicy twierdzą, że nowe władze próbują zbyt szybko zmieniać konstytucyjny układ sił. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Większość Polaków wyjedzie na wypoczynek co najmniej raz w czasie wakacji. Tak wynika z danych zebranych przez Polską Organizację Turystyczną.
4: Niezmiennie od lat Polacy najchętniej jeżdżą nad morze. Jeżeli chodzi o podział kraj-zagranica, to zdecydowanie wybieramy wakacje w kraju. A to, co nas cieszy najbardziej, to że tych Polaków, którzy wyjeżdżają, jest z roku na rok coraz więcej.
0: Mówiła Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyjazd na wakacje deklaruje prawie 60% Polaków. Nadbałtyckie kurorty królują wśród rezerwacji, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
5: Co druga rezerwacja przypada właśnie na miejscowości nadbałtyckie. Jest to powrót do takiego schematu znanego sprzed 5-7 lat. Zeszły rok był nieco wyjątkowy, ponieważ w tym samym czasie obserwowaliśmy większą niż obecnie popularność kierunków górskich.
0: Większość spędzi czas nad morzem lub w górach i będzie tam od 4 do 6 dni, wydając na to 2 do 2 tysięcy złotych.
6: Klimat.
0: Powietrze w Polsce jest dobre i bardzo dobre. Wyjątek stanowi Oświęcim, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A wtorkowe popołudnie ze słońcem, chmurzyć się będzie w Tatrach, Bieszczadach i na południowym wschodzie i tam mogą pojawić się opady deszczu i burze, od 18 stopni na bałtyckich plażach do 23 na Mazurach, 26 na Mazowszu i 27 na Podkarpaciu.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: I prawie 7 minut po południu.
1: Muzyczna poczta UKF.
6: Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

To na prośbę pana Piotra otwieramy nasze spotkanie właśnie tym utworem, tą piosenką. Właściwie już otworzyliśmy. John Mayer, Neon. To na początek muzycznej poczty UKF w ten wtorek wyjątkowy, 23 dzień czerwca, Dzień Ojca. Zatem pewnie można się spodziewać i od państwa pięknych dedykacji. Czekamy na nie. Do 14 ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Państwa ulubione piosenki, ale nie tylko piosenki, bo przecież sięgamy po utwory instrumentalne, także po muzykę filmową. Różnie nam się układają nasze spotkania w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl, 22 i 7 trójek. Pan Stefan prosi i o absolutnie w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy, czyli to musi być ta wersja. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej-Młynarski.

Zespół Raz, Dwa, Trzy na pamiętnym koncercie i także z płyty. Na szczęście koncert nagrany ukazał się potem na płycie Młynarski. Absolutnie. Dziś w muzycznej poczcie UKF. Pani Małgorzata prosi o cokolwiek z najnowszej płyty Mietka Szcześniaka. Wybieramy Everybody and Soul.

Mietek Szcześniak i Przyjaciele na nowej płycie Brothers. A ci przyjaciele to Wendy Walsman, H.B. Barnum i Life Choir. Brothers to jedna z nowych płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Polecam Państwu spotkanie z Mietkiem. Niedawno rozmawialiśmy o tej płycie, ale nie tylko. W audycji Mało Obiektywnie wystarczy odnaleźć to hasło na stronie trójkapolskieradio.pl. Mało Obiektywnie z Mietkiem Szcześniakiem. Pan Paweł napisał do nas ukf@polskieradio.pl z prośbą o także nową muzykę, o coś z najnowszego albumu Finka. Płyta nosi tytuł The City is Coming to Erase It All, a ta piosenka to Memorize Your Senses.

Pink, Memorize Your Senses. To z nowego albumu piosenka w muzycznej poczcie UKF. A pani Bożena prosi o utwór związany z dzisiejszym dniem. Eric Clapton, My Father's Eyes.

0: Eric Clapton w muzycznej poczcie UKF. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Czekamy na maile ukf@polskieradio.pl. Oj, minęła już nam 12:30.
1: Fajny film.
0: A dziś Ryszard Jaźwiński zabiera nas do Poznania.
2: Od niedzieli do kolejnej niedzieli w Poznaniu trwa Festiwal Malta. To wprawdzie wydarzenie poświęcone przede wszystkim współczesnemu teatrowi, ale ma też swoją filmową odsłonę. W tym roku na Maltę wraca cykl Kino Kobiet, czyli pokazy filmów i spotkania, głównie w tym wypadku z aktorkami i twórczyniami. Wczoraj w Parku Starego Browaru cykl otworzyła wciąż przedpremierowa projekcja filmu La Petite Mort, czyli wspólne dzieło będące pełnometrażowym debiutem reżyserskim dwóch aktorek, Martyny Byczkowskiej oraz Kai Zalewskiej. I z nimi też można było porozmawiać po seansie. Dziś film znany już od dłuższego czasu z kina, ale wciąż warty obejrzenia, może nawet drugi raz, czyli Moje wspaniałe życie Łukasza Grzegorzka. Twórców reprezentować będą oczywiście kobiety, grająca jedną z głównych ról Agata Buzek oraz producentka Natalia Grzegorzek. A jutro film, który wciąż zdobywa uznanie widzów i zawodowców. Brat, bo o tym filmie mowa, pojawia się wciąż na kolejnych festiwalach i właściwie z każdego wyjeżdża z kolejnymi nagrodami. Potwierdza to jego autor Maciej Sobieszczański.
3: To prawda, nagroda specjalna w Tarnowie, ale też dostaliśmy Grand Prix Festiwalu w Zielonej Górze, Cozy Festival, więc mamy dwie nagrody, plus jeszcze ta Filipa za debiut w Tarnowie, już czwarta. Więc tak, ten film się podoba i jury, i publiczności. No i ja myślałem, że już jego żywot się dopełnia, ale okazuje się, że jeszcze pacjent ma się miewać całkiem nieźle.
4: No i myślę, że miewać się jeszcze może długo całkiem nieźle, bo na pewno też trafi do streamingu, bo ta obecność kinowa zwykle trwa kilka miesięcy, ale potem ciąg dalszy następuje.
3: Streaming już się zaczął się w maju. Trafiliśmy na Prime Video i byliśmy na drugim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o oglądalność, więc to też jest jakiś rodzaj feedbacku, który na pewno nas tutaj napawa jakimś optymizmem.
2: Na Malcie kolejnych nagród nie będzie z tego prostego powodu, że nie ma tam konkursu, ale na pewno warto zobaczyć ten rodzinny dramat na dużym ekranie, no a potem oczywiście podyskutować o bracie z grającą w filmie matkę dwóch synów Agnieszką Grochowską oraz właśnie reżyserem Maciejem Sobieszczańskim. No a jeśli ktoś nie może być jutro w Poznaniu, to oczywiście zawsze może skorzystać z możliwości streamingu i obejrzeć Brata w domu online. Na pewno warto. A wracając do cyklu Kino Kobiet na Festiwalu Malta w Poznaniu, do niedzieli zaprezentowane będą jeszcze cztery inne filmy. To Przepiękne Kati Priwiezencew, Miłe kobiety Marii Wojtyszko i Jakuba Krofta, Dom dobry Wojtka Smarzowskiego oraz Klarnet Toli Jasionowskiej. Wszystkie wieczorne pokazy o godzinie 21:30 odbywają się w plenerze, czyli w Parku Starego Browaru.
0: O czym informuje Ryszard Jaźwiński. Malta na antenie Trójki mocno obecna w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach. Mogą to wszystko Państwo sprawdzić choćby w naszym profilu społecznościowym.

0: 12.36 na zegarze, muzyczna poczta UKF do 14 i Państwa propozycje ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek.
1: A ja właśnie z okazji tego Dnia Ojca, który dzisiaj tak od rana w Trójeczce ładnie obchodzimy, co tu wybrać? Jest taki utwór zespołu Manfred Mann Earth Band, Father Night, Father Day. No, jeśli można by było.

Wiedziałem, że tych akcentów z okazji Dnia Ojca dziś nie zabraknie w Państwa propozycjach. Przed chwilą Father of Day, Father of Night, Manfred Men's Earth Band. UKF@polskieradio.pl. Państwa listy. Dzień dobry, tu stały słuchacz Tymek. Chciałbym poprosić z okazji Dnia Ojca o piosenkę zespołu Dire Straits pod tytułem Money for Nothing. To na niej właśnie mój tata, któremu zamówienie dedykuję, testuje wszelki sprzęt grający. W miarę możliwości proszę o całą pieśń z długim intrem.

Testowanie sprzętu przy Money for Nothing Dire Straits. No pewnie, pewnie tak, bo to przecież jeden z tych ważnych albumów lat 80. Jedna z pierwszych płyt kompaktowych, które dotarły do trójki, o ile mnie pamięć nie myli. UKF@polskieradio.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Ostatnio usłyszałem w muzycznej poczcie Nothing Compares to You w wykonaniu Chrisa Cornella. Dziś proszę o Billie Jean w jego wykonaniu. Dziękuję i pozdrawiam. Radek z Radomia.

0: Nieprawdopodobna wersja Billie Jean, Chris Cornell w muzycznej poczcie UKF. Przed 13 jeszcze jedna Państwa propozycja się zmieści.
1: Mam taką prośbę, nie z okazji ojca, ale niedawno było święto narodowe Argentyny i miałbym prośbę o piosenkę Madonna śpiewała o tym Peron, tylko nazwy nie pamiętam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
4: Nie nadajesz się.
6: Jesteś nikim.
7: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie prezydent Ukrainy, ale szefowa ukraińskiego rządu przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Awaria wodociągu w gminie Kolno, prawie 5 tysięcy ludzi bez wody. Zarzut zabójstwa teścia usłyszał były policjant zatrzymany po kilkudniowej obławie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Na czele delegacji stanie premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Relacje polsko-ukraińskie po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA oraz po odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego były tematem wystąpienia premiera przed dzisiejszym posiedzeniem rządu. A wystąpienia Donalda Tuska wysłuchał Michał Makowski. Michale, co na temat gdańskiej konferencji mówił szef rządu?
13: Premier Tusk stwierdził, że nie zamierza podsycać napięcia w polsko-ukraińskich relacjach, a w długofalowym strategicznym interesie Polski jest budowanie dobrych stosunków z Ukrainą na pozytywnej wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości. Tymczasem w Gdańsku na konferencji

0: konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy czekają dokumenty do podpisania.
1: Przygotowaliśmy na konferencję i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
0: Premier podkreślił, że chodzi o setki miliardów dolarów, które będą do wydania na Ukrainie po zakończeniu wojny i które będą pochodzić prawdopodobnie z zamrożonych rosyjskich aktywów. Jednak w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z sekwencją złych i niepotrzebnych zdarzeń w relacjach polsko-ukraińskich, ocenia premier Tusk.
1: Nadaniu imienia UPA, reakcja z odebraniem orderu, odsyłanie orderów. Raz jedna, raz druga strona podejmowała decyzje, które źle służą polskiemu bezpieczeństwu i polskiemu interesowi.
0: Na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku pojawią się m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Organizatorzy spodziewają się obecności delegacji z blisko 50 państw.
2: Michał Makowski, dziękuję za relację. Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał były policjant, który pod koniec ubiegłego tygodnia zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Prokuratura w Kielcach przesłuchała mężczyznę, ale nie ujawniła treści jego zeznań. 49-latek został zatrzymany po 4-dniowej obławie w pobliżu swojego domu i jak potwierdziła policja, zaraz po zatrzymaniu przyznał się do winy. Prawie 5 tysięcy mieszkańców gminy Kolno nie ma wody. To skutek skażenia bakterią zgorzeli gazowej w wodociągu Kumelsk, który zaopatruje ponad 30 miejscowości. Woda nie nadaje się do celów spożywczych, higienicznych. Nie wolno jej także podawać zwierzętom. Gmina przygotowała specjalne punkty, gdzie można zaopatrzyć się w wodę.
3: Ustaliłem 4 punkty, które służą do tego, aby mieszkańcy mogli przyjść i tą wodę wziąć. Są to miejsca przy naszych remizach ochotniczych straży pożarnych w takich miejscowościach jak Wykowo, Kumersk, Lachowo i Zaskrodzie. Też wyznaczyłem punkt do czerpania, żeby gospodarze mogli podjeżdżać i też zaoferowałem swoją pomoc. Mamy potencjał, bo mamy samochody strażackie, zbiorniki.
2: Mówił wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski. Jeśli ktoś nie może sam przyjechać po wodę, wystarczy zadzwonić do urzędu gminy. Brak charyzmy, wizji i doświadczenia. Tak wiele brytyjskich gazet opisuje przyczynę upadku Keira Starmera, który żegna się ze stanowiskiem premiera. Nowym szefem rządu miałby zostać były burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Okazuje się jednak, że ma już konkurencję.
4: Nad tamizą mówi się o możliwej koronacji Burnhama. To określenie oznacza scenariusz, w którym były burmistrz Manchesteru zostaje liderem partii pracy bez walki z rywalami, czyli automatycznie przejmuje stanowisko premiera. Teraz pojawia się jednak próba zatrzymania takiego rozwiązania i to ze strony sympatyków Keira Starmera. Start w konkursie na lidera partii pracy rozważają Al Carnes i Darren Jones. Obaj mieliby wystartować nie tyle jako oczywiści faworyci, ale po to, aby wymusić prawdziwy plebiscyt o przywództwo. Każdy kandydat musi zebrać podpisy około 80 posłów partii pracy. Eksperci podkreślają, że ani Carnes, ani Jones nie mają na razie widocznego zaplecza, które gwarantowałoby im wejście do konkursu. Formalne zgłaszanie kandydatów ma rozpocząć się 9 lipca. To oznacza, że do tego czasu w partii pracy może jeszcze się wiele zmienić. Jeśli nikt poza Burnhamem nie zbierze wymaganego poparcia, były burmistrz Manchesteru może zostać liderem partii i premierem 18 lipca. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: A że dziś 10. rocznica Brexitu, włoski dziennik La Repubblica złośliwie podsumował, że w ciągu 10 lat Brexit zmielił 6 brytyjskich premierów, a teraz 7 będzie musiał zmierzyć się z tą fatalną decyzją, która zamieniła numer 10 przy Downing Street, historyczny symbol stabilności, w drzwi obrotowe. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie słoneczne, chmurzyć będzie się miejscami na południu i wschodzie i tam możliwe przelotne opady deszczu i także burze. W Ustce 18 stopni, w Augustowie i Wrocławiu 23, w Poznaniu 25, a w Krakowie i Zamościu 27.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: A na naszym studyjnym termometrze 13:05.
8: Muzyczna Poczta UKF.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: I nóżka chodzi. I właśnie tak ma być. Boogies in my soul. Chaka Khan i Snoop Dogg, to on jest odpowiedzialny za tę wersję. Chuckzilla to będzie nowa płyta Chucky Khan. Pierwsza od 2019 roku. Album ma się ukazać 18 września. I to właśnie piosenką dnia wtorkową rozpoczęliśmy drugą odsłonę muzycznej Poczty UKF. Z Państwem do 14 Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki i Mariusz Owczarek. Ale przede wszystkim to te piosenki zamówione. ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek.
3: A ja poproszę Artura Andrusa piosenkę Baba na psy z dedykacją dla wszystkich ojców. Michał Sturunia, pozdrawiam.

Artur Andrus w muzycznej poczcie UKF. Czekamy na zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek. Są też listy ukf@polskieradio.pl. Od pani Anny z Dąbrowy Górniczej kolejny. Dziś dzień ojca. Mojego ukochanego taty nie ma już z nami pół roku. Prosiłabym o jakikolwiek utwór grupy Pink Floyd, którą mój tata uwielbiał. Niech ta wspaniała muzyka płynie w zaświaty. Pani Anno, wybraliśmy On the Turning Away.

On the Turning Away. Tak kończyła się pierwsza strona winylowego wydania A Momentary Lapse of Reason, 1987 rok. Zespół Pink Floyd w muzycznej poczcie UKF. UKF@polskieradio.pl. Kolejne listy od państwa. Od pana Piotra Zostrudy, jak siebie określa, fanatyka trójki. Dziś Dzień Ojca. Proszę o utwór Ojciec Waglewskiego z synami, najlepiej w wersji z koncertu w Bytomiu. Wiem, że to długi utwór, ale szczególny w tym dniu. Panie Piotrze, nie mam tej wersji z koncertu w Bytomiu. Mamy studyjną. Mam nadzieję, że może być.

Waglewski, Fisz, Emadę, Ojciec. I kolejny akcent związany z tym dniem wyjątkowym, 23 czerwca. Pan Wiesław podpisał się jako Wiech. Proszę o Stanisława Sojkę. Życie to krótki sen.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Autopromocja.
2: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
3: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
2: To chyba niedobrze.
3: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
4: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
3: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
5: Gol!
3: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
6: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
3: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja. On lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
22: Minęła 13.30.
3: Powtórka z rozrywki.
22: A skoro dziś wtorek, to przed nami Rycerze, sketch Andrzeja Waligórskiego.

0: się tę chuć.
1: Tak jest!
0: Inny cel wam historia wyticza.
1: To jest prawa!
0: Musicie knuć!
2: Musimy knuć!
0: Jak się pozbyć ducha Elbejowicza! Cza, cza, cza,
3: cza, cza. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze. Już żeśmy myśleli, że pan Muszalski śmiercią chrześcijańską poległ. Do szczęśliwości wiecznej powołan został, a on wraca do stanicy jak głupi do sera. Oj, nie.
4: Nieładnie, panie Muszalski, nieładnie. Myśmy się to opłakali, wieczór wspomnień, żeśmy cię poświęcili.
3: Tak jest, srogi luśnia, chociaż jeno pod oficjera spłakał się jak żubr.
5: Melduje, że nie jak żubr, jeno jako bubr.
4: Tak, jako bubr, słusznie, luśnia ma rację, on się spłakał

0: jako bób. O. Ja natomiast ryczałem jako żubr. No, tak.
1: Dziękuję,
0: o tak
1: dziękuję.
0: O ryczałem, tak. Auuu, tak, żem ryczał, tak.
2: A pan komendant Wodyjowski to nawet wyruszył na podjazd, aby przynajmniej zwłoki pańskie, panie Muszalski, odzyszczeć i po chrześcijańsku pochować.
0: Otóż to, a skąd my teraz weźmiemy twoje zwłoki?
3: Ja melduję pokornie, że możemy bardzo łatwo mieć one zwłoki. Jeżeli panowie zechcą przez chwileczkę podtrzymać pana Muszalskiego, aby się nie, nie rzucał.
0: Nie, to może nie tutaj, srogi luśniu, gdyż później trudno jest kobiece z krwie serdecznej oczyszczać. Weźcie go najlepiej, o tam do łazienki.
4: Bracia, no koledzy, no świnia jestem, że mnie polekł, no ale no nie moja w tym wina.
2: To tak się jedno mówi, panie Muszalski.
4: Nie, no wszystko robiłem, aby polec, no tak nie wyszło. No, nie
0: to, dla pana to są śmichy chichy, panie Muszalski, a pan komendant Wołodyjowski potem ma kłopoty, gdy sprawozdawczość miesięczną wypełnia, prawda, i we rubryce ilość poległych, to on musi wstawiać zero.
3: Melduje i że ja najlepiej wiem, bo one sprawozdania do pana hetmana woże. To on wozi, tak. Zawsze nogami tupa, wąsy szarpie i wykrzykuje. To nie stanica, tak woła, jeno klubo kawiarnia. Do bitwy woła im niespieszno. Najniższa poległość na dzikich polach. Tak on woła.
0: Tak.
2: Wiemy, młodzie jakiś, że on tak woła, nie musisz powtarzać przecież.
3: No to jeszcze nic, bo on woła jeszcze tak. Raszków to mi jest stanica, albo Mochylów, kiedy co miesiąc po kilkadziesiąt pogrzebów, a tym skrepki nowa woła nie chce się tuszyć rupy ze stołka.
0: Wystarczy już, droga sroga luźnia, już wystarczy.
3: Kiedy melduje i że on jeszcze powiada, że to nie stanica, jeno dom starców.
2: Wyłącz się już, młodzie!
3: Kiedy on jeszcze powiada...
2: Milczajmy!
3: Tak jest. No. O Jezu, ale oficyje. No.
2: Tak więc widzisz, panie Muszalski, cóżeś narozrabiał.
4: Nie, no widzę, koledzy, i wierzcie mi, że wielcem, żem z tego powodu zasromam.
0: To odsuń się ode mnie,
4: tak. Ale no nie moja w ten wina jeno dydiuka.
2: Kogo?
4: No dydiuka, no.
0: Kogo? A co on za jeden?
4: No to widzicie, no może w następnym odcinku wam opowiem, no gdyż dzisiejszy już się chyba ma ku końcowi, nie? No,
2: to jest fakt. Tak. Luśnia, podaj nam szablę.
3: A jest, jest się.
4: Zaklinam was, koledzy, no darujcie mnie zdrowie.
0: Nie, to nie bój się, panie Muszalski. Szable nam są tą razą potrzebne jeno do naszej końcowej piosenki, tak? Hej, szable w dłoń, koledzy!
2: Oj, niedobrze, koleżę, Pan Muszalski zamiast zginąć jako rycerzowi prawemu przystoi, z życiem pochańcom uszedł i do stanicy powrócił, a myśmy już etat młodemu panu nowowiejskiemu obiecali.
4: Proszę panów, w tym kulpa, a to nie zupełnie, gdyż główno jednak winę ponosi dydiuk.
0: No właśnie, miałeś nam właśnie opowiedzieć, panie Muszalski, o onym dydiuku rzekomym.
4: No więc właśnie opowiem.
3: Melduję i że wbrew przepisom, gdyż jak opowiada instrukcja podczas opowieści rycerskich, starzy zagończycy winni siedzieć na ławach, obroń wsparci i w kominek wpatrzeni i ode czasu do czasu powtarzać:
5: Hej, słusznie prawi.
2: No dobrze, to ja się oprę na szabli.
3: A ja na dzidzie.
0: To może ja na dzidzi.
2: Nie, niestety, dziś niedysponowana, możesz właśnie oprzeć na armacie.
3: Nie melduje i że jest nawet taka piosenka. Jedzie rycerz w małym fiacie, opiera się na armacie.
2: Dosyć, koledzy, dość, bo pan Muszalski nigdy swojej opowieści nie zacznie. Gadaj pan, panie Muszalski.
4: Owóż, miałem ja na Ukrainie koło Taraszkowa substancje znaczne.
5: Hej, słusznie prawi.
2: Panowie, zaczekajcie z tym przynajmniej do końca zdania. No gadaj pan.
4: No więc, a obok mnie mieszkał chłop prosty, no chociaż uszlachcon, którym zwał się Dydiu.
5: Hej, słusznie prawi.
4: Otóż, z tymże Dydiukiem, no różne robiliśmy sobie figle. On do mnie strzelił, no ja go w łeb obuszkiem. On mnie siostrę zbezcześcił, no to ja mu żonę, prawda?
0: Hej, słusznie prawi. O, przepraszam,
4: ja mu dach spalił, to on mnie w krzach zwalił. Jak to na dzikich polach.
2: Tak. Godziwe to są żarty i zaszczyt rycerskiemu poczuciu humoru przynoszący.
4: Ale zamęt od tego powstał w okolicy. Coraz coś się paliło, albo też kogoś chowano, no aż w końcu Tatarowie, w obawie, że na ich konto policzone wszystko zostanie, obu nas schwytali i na galerii sprzedali. Po 13,5 dziewicy chrześcijańskiej za każdego z nas uzyskują.
0: No to nie drogo, to tanio. Tak, to tak teraz można. Bo za mnie swego czasu sułtanicha

0: zapłaciła 36 dziewic, 4 kozy i jednego kozaka, niejakiego zresztą dziamdziaka z Instytutu Ziemniaka.
1: Rebeluję uprzejmie, że a propos ziemniaków, to kolacja nam stygnie.
2: Kiedyż ja wam tę swoją opowieść dokończę.
3: Nie martw się, stary druchu, szczyt jesienno-zimowy jeszcze trwa. Inną razą nam dokończysz, a teraz na wieczerze.
4: Kolejny odcinek Rycerza Andrzeja Wieligórskiego przypomniał nam Dariusz Pieruk, prosto z archiwum powtórki z rozrywki. Za 23 minuty 14 Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek, a także UKF @polskieradio.pl.

0: Pan Robert do nas napisał tak. Nie wiem, czy zdążę, ale z okazji Dnia Ojca poproszę chociaż o początek muzyki z Gwiezdnych Wojen, gdy na ekranie pojawiał się Lord Vader. Kiedyś wielu z nas miało to ustawione jako dzwonek w telefonie. Panie Robercie, nie tylko początek, ale cały The Imperial March Johna Williamsa w muzycznej poczcie UKF. A w tym momencie nie może być inaczej. Pozdrawiamy redaktor Aleksandrę Kaczkowską z Myśliwieckiej 357. Posyłamy serdeczności. I Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Tym razem jest to zamówienie telefoniczne 22 i 7 trójek.
1: Z racji tego, że to pierwszy dzień taty bez mojego taty, a zawsze wspólnie słuchaliśmy trójki, to tak sobie teraz spontanicznie pomyślałem, że fajnie, żeby na antenie zabrzmiała rzeka dzieciństwa. Blackout.

Tadeusz Nalepa, zespół Breakout, Rzeka Dzieciństwa. Państwa kolejne telefony i listy, dedykacje w tym ważnym dniu. Pani Zofia napisała do nas, dla największego fana Artura Rojka i Mysłowic, długość dźwięku samotności.

0: Długość dźwięku samotności, zespół Mysłowic w muzycznej poczcie UKF. Już za 10 minut 14, a państwo do nas wciąż dzwonią. 22 i 7 trójek.
1: Chciałbym, byłoby pięknie, gdybyście nadali Marka Grechucę Krajobraz z wilgą i ludzie.
2: W tej okolicy jest zbyt uroczyście.

Krajobraz z wilgą i ludzie. Marek Grechuta, bo i na taką muzykę jest miejsce w muzycznej poczcie UKF. Dziś już Państwu dziękujemy. Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Po 14 tu Myśliwiecka 357. Dziś tę audycję poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Jeszcze jedna propozycja od Państwa. Fix You zespołu Coldplay od pana Kuby dla, jak napisał, wspaniałej przyjaciółki i żony Marty. To tyle nam się dzisiaj zmieściło. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 14. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
12: Kontrole NIK-u potwierdziły nieprawidłowości w szpitalach i horrendalne zarobki lekarzy. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Do Gdańska przyjedzie tylko szefowa ukraińskiego rządu. Za kratami spędził 22 lata za zbrodnię, do której przyznał się ktoś inny. Piotr Pytel poprosi prezydenta o prawo łaski. Wstępne wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w zarobkach lekarzy i czasu pracy. Według raportu rekordzista pełnił dyżur nieprzerwanie przez 4 dni. Kontrole NIK-u to pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na konferencji premiera był Michał Makowski. Michale, powiedz, co w sprawie zarobków lekarzy i godzin pracy i przyjmowania pacjentów bez kolejek zamierza zrobić rząd?
13: Premier Donald Tusk zapowiada zmiany dotyczące egzekwowania godzin pracy lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który odpowiada za wypłacanie wynagrodzeń medykom. W jednej z wojewódzkich stacji pogotowia lekarz przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, czyli prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. Szef rządu zapowiada poważną rozmowę z zarządem NFZ-u.
14: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa.
13: Szef rządu odniósł się też do sprawy wykorzystywania znajomości przez polityków, aby ominąć kolejkę w publicznej służbie zdrowia. Według ustaleń portalu Zero posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek została przebadana poza kolejką w szpitalu w Żywcu. Premier oczekuje

0: rekomendacji od ministra sprawiedliwości i minister zdrowia.
1: Dla mnie najważniejsze jest, żeby zmiany, jakie musimy wprowadzić, uniemożliwiły albo przynajmniej no, zredukowały maksymalnie możliwość omijania reguł, wchodzenia bez kolejki, upraszczając tylko dlatego, że ma się znajomego lekarza.
0: Szef rządu dodaje, że w temacie kontroli i rozliczania czasu pracy w ochronie zdrowia liczy na bardzo szybkie działanie.
2: Michał Makowski, dziękuję za relację. To ukraińska premiera, nie prezydent Zełenski przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik napięcia między Warszawą i Kijowem na tle polityki historycznej.
3: Julia Swerydenko napisała, że będzie przewodniczyła ukraińskiej delegacji oraz pozostałym ukraińskim działaniom podczas konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Jak dodała, oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, ukraińskiego rządu i parlamentu. Premier zaznaczyła, że przed delegacją stoi jasne zadanie – osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy. Oczekuje też podpisania szeregu ważnych umów. Ukraina szanuje swoich partnerów i właśnie na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę, zaznaczyła szefowa ukraińskiej rządu. Dwudniowa konferencja rozpocznie się w Gdańsku pojutrze. Mają na niej się pojawić przedstawiciele i władze państw europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Za kratami spędził już 22 lata, skazany przez sąd w Monachium za zabójstwo, którego nie popełnił. Co więcej, do winy przyznał się już 15 lat temu ktoś inny. Dopiero teraz Piotr Pytel otrzymał zgodę, ale tylko na przerwę w odbywaniu kary dożywocia.
4: Może łez. Zruszył łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrufuje.
2: Minister Sprawiedliwości zdecydował, że w sprawie Piotra Pytla zostanie ponownie uruchomiona procedura ułaskawieniowa. Adwokat Paweł Matyja ma nadzieję, że prezydent skorzysta z prawa łaski.
5: Trudno mi sobie dziś wyobrazić sytuację inną niż ta, że Piotr już zawsze będzie wolnym człowiekiem, bo przecież gdyby decyzja prezydenta była negatywna, musiałby tu wrócić do tego zakładu karnego.
2: Piotr Pytel trzykrotnie starał się o ułaskawienie i trzykrotnie odmówił mu prezydent Andrzej Duda, mimo że pozytywne opinie wystawiały skazanemu polskie sądy. Przez Europę przechodzi fala upałów, żar z nieba leje się w Hiszpanii. Miejscami termometry wskazują nawet 40 stopni. W Barcelonie jest 36 i jak mówi mieszkający tam od lat Remigiusz Stajniak, bez klimatyzacji nie da się żyć.
6: Jest tragedia. W niektórych miejscach jak praca to ciężko wytrzymać. Na szczęście mamy dodatkowe 5-10 minut na to, żeby zejść, napić się wody. Ratuje nas klimatyzacja. W miarę można pracować. Człowiek się tak nie męczy. W tej chwili w Barcelonie u nas temperatura jest 32 stopnie. Na ulicach to ciężko jest wytrzymać, żeby gdzieś spacerować.
2: Fala gorąca nadciąga nad Polskę. Na jutro wydano ostrzeżenia dla województw lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodniej części Wielkopolski. Miejscami temperatura może wzrosnąć do 34 stopni. Zdecydowanie chłodniej będzie nad morzem. Jak co roku przeciąga plaża w Ustce, w tym roku zdobyła tytuł najlepszej polskiej plaży. Jak mówi burmistrz Ustki Jacek Maliszewski, plaże tam są przede wszystkim szerokie i z wyjątkowym piaskiem.
7: Tego miejsca do plażowania jest bardzo dużo, po zachodniej i po wschodniej stronie. Od kilku lat kąpielisko już ogłaszamy w miarę możliwości jak najszybciej, ale funkcjonuje od 15 czerwca, to jest pierwsze 100 metrów po stronie wschodniej, a od 1 lipca do końca sierpnia i po zachodniej stronie i po wschodniej. Tej plaży szerzonej mamy 700 metrów.
2: Z kolei za najbardziej klimatyczną dziką plażę wybrano tę w Mikoszowie w gminie Stegna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: To południe pogodne, chmurzyć się będzie w Tatrach i Bieszczadach i tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze na termometrach od 18 do 27 stopni.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Prawie 6 minut po 14.
11: Tu Myśliwiecka 357.
10: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Wojtasik, Maciej Załęcki, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Witamy. Zapraszamy do 15. Za chwilę w studiu dołączy do mnie nasz dzisiejszy gość, Aleksander Dębicz, kompozytor, improwizator, pianista, producent także. O wielu, wielu, wielu aspektach jego pracy porozmawiamy, ale mam nadzieję, że uda się również wpleść wątek muzyki filmowej, bo wiem, że tutaj Aleksander Dębicz także ma bardzo dużo do powiedzenia. Zaczynamy od zespołu Weezer dzisiaj. Island in the Sun, no ale oczywiście będziemy odwiedzać także zupełnie inne muzyczne planety.

0: 9 minut po 14, audycja Tu Myśliwiecka 357, Wizer za nami, a w studiu bardzo mi miło powitać naszego gościa, Aleksander Dębicz, witaj.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: I bardzo się cieszę, że się spotykamy i umawialiśmy się już jakiś czas temu na to spotkanie, więc tym bardziej, chociaż ponieważ są takie okoliczności muzyczne, festiwalowe, gdzie występujesz w duecie z Jakubem Józefem Orlińskim. Przypomniałam sobie, że był w Trójce dokładnie w Dniu Matki, w maju, a ty jesteś dokładnie w Dniu Ojca.
1: No i tak się uzupełniamy. My z panem dyrektorem...
0: Kodyrektorem, prawda?
1: Kodyrektorem. Nawet jeśli nie ustalamy takich rzeczy, to one tak wychodzą.
0: Jakoś tak to wszystko wychodzi. Los, przeznaczenie. Mówiłam o tym, o twoich bardzo różnych aktywnościach. I właściwie jest mnóstwo pretekstów do naszego dzisiejszego spotkania, ale ten najważniejszy i ten, od którego chciałabym zacząć, to jest pierwszy utwór z twojej najnowszej płyty, która ukaże się we wrześniu, ale nosi tytuł 12 Dreams for Piano, tak, czyli jest. 12 snów na fortepian, i ten pierwszy sen, a właściwie sen drugi, Dream 2. Tak. My tego utworu za chwilę posłuchamy. To jest bardzo świeżutki, prawda, z piątku, premierowy
1: tak
0: utwór.
1: Jest.
0: Ale zanim zapytam cię o to, co na tej płycie się znajdzie i skąd ona się wzięła, to muszę nawiązać do okładki, która też została już opublikowana. Tam jest twoje zdjęcie i tam jest pewien instrument.
1: Tak.
0: On jest bardzo charakterystyczny. Ja przyznam szczerze, nigdy takiego instrumentu nie widziałam, więc powiedz, skąd się wziął ten instrument na okładce, co to jest?
1: No to jest instrument jak ze snu, ponieważ jest to maszyna do pisania z klawiaturą fortepianową.
0: A to był jakiś sen rzeczywiście, czy?
1: Nie, ale wszystko się zazębia jakoś. To jest dzieło scenografki Pauliny Ramlau, która pracowała przy tej sesji. Ale ja, jak sobie uświadomiłem, że mój pierwszy kontakt z fortepianem, nazwijmy to, czy z moim wyobrażeniem o fortepianie, był

0: taki, że ja miałem taką zabawkę, maszynę do pisania i wyobrażałem sobie, że to jest fortepian. Więc jak sobie to uświadomiłem, to stwierdziłem, że nieźle to wszystko się zatacza koło. Ale cieszę się, że mówisz o tej okładce, bo muszę powiedzieć, że ona idealnie oddaje moją wizję. To się nieczęsto zdarza, że wszyscy ci twórcy wizualni z fotografem na czele, Aleksandrem Salskim, tak stworzyli coś, co mnie tak satysfakcjonuje.
1: Tak trafiają też w dziesiątkę w twój gust, ale ta historia o twoim dziecięcym wspomnieniu, pierwszy raz ją słyszę, natomiast bardzo rzeczywiście jest intrygujący ten splot i ten powrót i ta pętla, którą życie zatacza w tym przypadku. To jest twoja ósma płyta, trzecia w pełni solowa. Gdybyś miał opowiedzieć mniej więcej, czego się możemy spodziewać po tej płycie? Ona się wzięła ze snów właśnie?
0: To jest album, który chyba powstał najbardziej spontanicznie ze wszystkich i chyba najbardziej jest wynikiem moich emocji chwili, takiego nastroju bardzo intensywnego. Ja pamiętam, że ja te utwory komponowałem w sumie bardzo szybko. Po nocach je pisałem.
1: A ile to jest szybko dla takiego utworu, miniatury fortepianowej?
0: Niektóre to powstawały nawet w jeden wieczór.
1: O.
0: Więc to było bardzo takie... czułem rzeczywiście taki imperatyw i nie mogłem tego przerwać. No, uwielbiam takie momenty. One są czasami zaskakujące i nie wolno ich... Nie wolno ich zlekceważyć.
1: Trzeba je łapać.
0: Trzeba je łapać.
1: Przyszpilać.
0: To właśnie mówił zresztą mistrz oniryzmu, czyli David Lynch, który właśnie wielokrotnie się wypowiadał o tym łapaniu pomysłów, żeby broń Boże, ich nie liczyć na to, że zapamiętaliśmy je. Trzeba je utrwalić.
1: A ty nosisz taki notes ze sobą, czy nagrywarkę jakąś?
0: Mam taki notes, bo rzeczywiście ja takie pierwsze pomysły piszę w ogóle bardzo oldschoolowo, ręcznie. Albo też nagrywam telefonem, jak też szybko, więc tak, no, jestem uzbrojony.
1: Tak, ja zapomniałam, że przecież telefony są uzbrojone teraz we wszystko i żadnych nagrywarek i dyktafonów już nie potrzeba.
0: Tak. No więc wracając do twojego pytania, to jest płyta taka bardzo osobista. Myślę, że jest, mnie zainteresowała tematyka snu i ta logika snu. Niektóre sny, niektóre utwory są właśnie tak skomponowane w sposób, w którym starałem się oddać taką dziwną logikę snu.
1: Czyli znowu jesteśmy blisko Lyncha.
0: Blisko, tak. Chociaż uważam, że estetycznie ta muzyka jest bardzo daleko od tego twórcy. Ja jestem wielkim fanem, ale stworzyłem coś, co jest, uważam, że w kompletnie innym klimacie. No i jest to muzyka, wydaje mi się, dość romantyczna, chyba najbardziej ze wszystkich. A ci z Państwa, którzy znają moje płyty wcześniejsze, no to wydaje mi się, że chyba najbliżej jej do mojego debiutu, czyli Cinematic Piano, bo ona jest w takim stylu, jak to nazywam, Cinematic Classical, jest fortepian solo. Więc cieszę się, że wracam na tę ścieżkę.
1: Na tę swoją ścieżkę. O Cinematic Classical jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy. A teraz w takim razie posłuchajmy, bo rzeczywiście ten utwór, który zwiastuje płytę, nie może być dalej od Lyncha, chociaż ta metaforyka snu tutaj bardzo mi do niego pasuje, ale to jest zupełnie inna, tak jak zapowiadałam, inna muzyczna planeta. To posłuchajmy. Dream 2, Aleksander Dębicz.

0: Dream 2, sen drugi. A przetłumaczę, bo dlaczego nie?
1: Proszę bardzo.
0: Z nadchodzącej we wrześniu, 11 września, płyty 12 Dreams for Piano Aleksandra Dębicza. Aleksander Dębicz wciąż ze mną w studiu przy Myśliwieckiej. No tak, ale rozmawialiśmy oczywiście trochę słuchając i mówisz, że będzie też nieco mroczniej na tej płycie niż tym utworze, który przenosi nas rzeczywiście w jakąś senną krainę i mam wrażenie, że na taki dzień, którym jest coraz bardziej gorąco, to jest muzyka, która oplata nas wszystkim co najlepsze.
1: No bardzo miło, że tak to odbierasz. Ja powiem to, może powtórzę, bo gdzieś to też napisałem, że ja trochę o tym utworze Dream 2 myślałem tak, że wyobraziłem sobie, że czujemy się dobrze, właśnie tak jak ta jest ta wierzchnia warstwa tego utworu, ale to jest trochę fasada i gdzieś w głębi serca kotują się w nas takie głębsze emocje, stąd ten finał taki jest trochę zmierzający w inną stronę. Niemniej jednak jest to bardzo jasny utwór rzeczywiście, a są też ciemniejsze. Mi się wydaje, że jest też utwór, którym można by skojarzyć nawet z koszmarem. No, są tam różne odcienie snów. Mam nadzieję, że znajdą, że każdy znajdzie coś im bliskiego.
0: Jeszcze będziecie przed premierą, przed 11 września, co nieco pokazywać z tej płyty.
1: Co nieco będziemy, okay. Tak.
0: A to na razie pierwszy single Dream 2 z płyty 12 Dreams for Piano. Czekamy na tę płytę, ale sporo wydarzeń przed tobą i ja bym chciała, żebyśmy... Mam taki plan, żeby nawiązać do jednego, które już za tobą, ale to wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Tak. Natomiast oczywiście nie możemy nie wspomnieć o drugiej edycji festiwalu, którego jesteś co-dyrektorem. Tak? Czyli dwóch dyrektorów, Aleksander Dębicz, Jakub Józef Orliński, festiwal Breaking Classic. I po tej pierwszej edycji wiedzieliście, że będziecie to kontynuować?
1: Tak, no nasz plan był taki, że już przygotowując pierwszą edycję, liczyliśmy na to, że ona się uda, mimo że dużo trudniej organizacja jej szła wtedy niż teraz. No z takim zamierzeniem, że to jest długoterminowy plan i chcemy co roku wypuszczać kolejne edycje. Pierwsza się udała nadspodziewanie dobrze, więc no, jesteśmy podekscytowani, cieszymy się, że no, to szykowanie drugiej edycji to jest frajda.
0: To opowiedz trochę o tej idei festiwalu Breaking Classic, bo już ta sama nazwa coś nam wskazuje, ale obaj z Jakubem Józefem Orlińskim jesteście znani z tego, że przekraczacie granice gatunkowe, muzyczne i wydaje mi się, że no, to jest jedna z cech rozpoznawczych tego festiwalu, ale jak umawialiście się na to, jak sobie to planowaliście,

0: rozmawialiście, to jak o tym rozmawialiście? Gdzie tutaj są te wektory?
1: No przede wszystkim chcieliśmy stworzyć festiwal, w którym w inny sposób prezentujemy muzykę klasyczną. Dlatego, że wyszliśmy z takiego założenia, że klasyka przez bardzo dużą część publiczności kojarzy się z czymś nobliwym

0: stres, bo muzyka wcale nie prowokuje takich zachowań.
1: Nie powinna też prowokować. Nie powinna w nas budzić takiego ograniczenia.
0: Tak, dlatego pojawiła się okazja stworzenia festiwalu w przepięknym miejscu, w Otwocku Wielkim, festiwalu plenerowego. No i właśnie też ta plenerowość to jest pierwsze złamanie bariery, ale poza tym postawiliśmy sobie za cel, żeby przygotować program i zapraszać takich artystów, którzy potrafią właśnie te bariery burzyć. I to robią na rozmaite sposoby. Z jednej strony, tak jak powiedziałaś, potrafią łączyć konwencje muzyczne, gatunkowe, ale inni grają klasykę sauté, ale mają taką osobowość, tak się świetnie komunikują z odbiorcą, rozmawiają z publicznością, że to brzmi świeżo, nowocześnie, okazuje się, że jest świetne dla ludzi w każdym wieku. No i dla nas takim jednym z największych komplementów było to, że podchodzili do nas ludzie i mówili, że kurczę, nie wiedzieliśmy, że tego potrzebujemy. I my jesteśmy przekonani, że klasyka są bardzo różne oblicza klasyki, są dzieła bardzo poważne i one wymagają pewnego skupienia. Takich tu zazwyczaj nie prezentujemy, no bo to jednak jest plenerowy koncert. Natomiast to jest muzyka, która jest głęboka i porusza takie struny i każdy tego potrzebuje. Tak? Każdy potrzebuje zjeść czasami wartościowy posiłek.
1: No bo jak najczęściej.
0: Zdrowy, tak. No ale nie, fajnie czasami zjeść też coś dobry fast food, no, jak kto lubi. Ja też słucham przecież bardzo dużo muzyki popowej i uwielbiam, ale klasyka daje trochę coś innego, więc zależy nam po prostu na tym, żeby ją podać też nowej publiczności.
1: Ja jestem jeszcze fanką zapowiedzi, które przygotowujecie w mediach społecznościowych, bo tam oczywiście należy śledzić te zapowiedzi. To jeszcze porozmawiamy za kilka minut o artystach, którzy w tym roku przyjadą na Breaking Classic. Teraz jeszcze jeden utwór i już tak krótko, ale chciałabym, żebyś zapowiedział, bo jeden z artystów, który się tutaj pojawia, też będzie na festiwalu. Mówię o Marcinie Zduniku, ale na wiolonczeli, a na waltorni Konrad Gołda w tym utworze.
0: To jest moja kompozycja B, w której Marcin Zdunik jest solistą i to jest ciekawe, że on tak naprawdę gra chyba 3 czy 4 nawet partie wiolonczeli. Ja je zmiksowałem tak, że on gra właściwie, tworzy taką orkiestrę smyczkową. No to jest wybitny wiolonczelista, który jest totalnie właśnie breakowym artystą, bo on nie tylko jest fenomenalnym interpretatorem klasyki, ale też z jednej strony potrafi zagrać komplet suite Bacha, z drugiej improwizuje, komponuje. Także no, artysta totalny.
1: I taki, który często się pojawia gdzieś tam razem, razem z tobą, prawda?
0: Tak,
1: takie tandemy, no, tutaj też Łukasz Kuropaczewski, warto wspomnieć też wspólne przedsięwzięcia, także płytowe, więc jest o czym rozmawiać, jest o czym opowiadać. Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale teraz utwór, który też wydaje mi się idealnie pasuje do dzisiejszego dnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!

0: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu trójka, 28 minut pozostało do 15. Pora na gawędę o Polszczyźnie.
4: Przysłowie.
5: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Ewa pyta, dlaczego kładziemy czemuś kres? Czym jest ów kres i dlaczego się go kładzie? Mówimy, że kładziemy czemuś kres, kiedy chcemy definitywnie coś zakończyć. Rzeczownik kres oznacza dziś miejsce lub czas, w którym coś się kończy, ale dawniej rozumiany był jako linia graniczna. Stąd też nazwa kresy jako część kraju lub kontynentu położona w pobliżu granicy. Nas jednak interesuje jeszcze starsze znaczenie pochodzące z języka niemieckiego, z którego to właśnie rzeczownik kres przywędrował do polszczyzny. A chodzi o kres w rozumieniu linia nakreślona, wyryta, a więc w jakimś sensie położona, rozciągnięta granica, która ma na celu zatrzymanie czegoś, na przykład jakiegoś zjawiska. W podobnym znaczeniu funkcjonuje też wyrażenie położyć tamę czemuś. Na przykład, jak czytamy w jednym z numerów Dziennika Polskiego, uzdrowimy firmy komunalne, położymy tamę podwyżką za wodę i śmieci. Możemy też, oczywiście, by dać wyraz swojemu zdecydowanemu sprzeciwowi, położyć się rejtanem. Ten frazeologizm pochodzi od nazwiska posła znanego z oporu przeciwko zatwierdzeniu traktatu o pierwszym rozbiorze Polski. Rejtan położył się na podłodze, by uniemożliwić innym posłom wyjście z sali obrad. Z oporem związane jest też pytanie pana Józefa. Czy powiedzenie stawać okoniem ma coś wspólnego z rybą? Prawdopodobnie tak. Chodziłoby o płetwę grzbietową okonia, która po rozłożeniu tworzy ostry grzebień utrudniający połknięcie przez większą rybę. Służy więc do stawiania oporu. Wiele frazeologizmów, metafor i powiedzeń ma związek z naszymi codziennymi doświadczeniami, a więc może i stawanie okoniem takie właśnie jest. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
3: No i się wyjaśniło, Mateusz Adamczyk czeka na Państwa także w podcastach Trójki na stronie trójka.pl, polskieradio.pl albo na polskieradio.pl, tam wszystkie podcasty radiowe Państwo znajdą. Charlie XCX teraz, a potem wracamy do rozmowy.

0: To Charlie XCX i też letnia piosenka, idealna na końcówkę czerwca, a w studiu Trójki gościem audycji Tu Myśliwiecka 357 jest Aleksander Dębicz. To dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Wracamy do rozmowy. Rozmawialiśmy o festiwalu Breaking Classic i no, musimy wspomnieć o paru co najmniej artystach. Ja bym zaczęła od zespołu Lira, popraw mnie, gdy tak się to czyta. To jest sześć wokalistek, wszystkie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, to podkreślają na swojej stronie. I co zadecydowało, że właśnie do nich się zwróciliście z propozycją pojawienia się w Otwocku?
1: No myślę, że to jest zespół niezwykle interesujący, które dziewczyny, które tworzą piękno harmonii za pomocą głosu. Rzadko takie zespoły są na scenach, w Polsce bardzo rzadko. No a Lyra to jest zespół, który właśnie jest... idealnie wpisuje się w ideę Breaking Classic, bo z jednej strony śpiewają przepięknie klasykę, muzykę czy renesansu, czy baroku, czy późniejszą, a jednocześnie śpiewają piosenki, czy takie utwory jak, nie wiem, Amazing Grace w sposób no po prostu urzekająco piękny. Więc jak myśmy usłyszeli ten zespół, to stwierdziliśmy, no nie, no muszą przyjechać na Breaking Classic, zapraszamy. I bardzo się cieszymy, że przyjęły zaproszenie.
0: A kogoś jeszcze chciałbyś wymienić? Bo teraz nie chciałabym wskazywać konkretnie, bo to jest,
1: wiesz, to jest
0: trzydniowa lista.
1: Tak, wszystkich nie wymienię i powiem tak, że zdarza się, że po koncertach naszych, czy od każdego z nas osobno, mówię o Jakubie i o mnie, podchodzą do nas słuchacze festiwalu, co jest bardzo miłe, i pytają, że który dzień najbardziej polecam, bo niestety nie mogą przyjechać na cały festiwal i chętnie by kupili bilet na 1-2 dni. I ja z satysfakcją mogę powiedzieć, że nie wiem.
0: No właśnie, to jest jak pytać ojca, które dziecko najbardziej kocha. No
1: tak,
0: przepraszam bardzo.
1: Bo my się bardzo staraliśmy, żeby każdy dzień był bardzo atrakcyjny, więc można mniej więcej się zorientować, kto jaką muzykę gra. No jeśli Théotime Langlois de Swart, francuski znakomity skrzypek, no to będzie to taka klasyka w wydaniu korowym, cztery pory roku w tym wypadku. No a jeśli Avital, no to też niby barok, ale z twistem. To jest niezwykle charyzmatyczny mandolinista. Jeśli chcemy coś bardziej on the edge, jak to się mówi, no to Vision String Quartet albo Fuse, to są zespoły też przełamujące gatunki, flirtujące z innymi gatunkami. No, fajnie, bo w tym roku jest kilka takich większych ansambli, więc będzie większe brzmienie. Mamy orkiestrę festiwalową AUXO, nowy program stworzyliśmy z Jakubem specjalnie, też z tym składem, więc no myślę, że jest zróżnicowana oferta, więc zapraszamy na cały festiwal.
0: I jeszcze dodatkowo frajda z organizowania tego wszystkiego i dobierania. 31 lipca, 2 sierpnia, Otwock Wielki i też piękne okoliczności architektoniczno-przyrodnicze, to trzeba podkreślić. Festiwal Breaking Classic. Powiedziałeś o tym twiście i od razu przypomniał mi się ten wątek, o którym chciałam powiedzieć, który już za tobą i za nami, słuchaczami, to znaczy festiwal Wodecki Twist. Słuchałam sobie dzisiaj tego miksu, tego zestawu utworów filmowych, które tam wykonałeś, i tam od Johna Williamsa po Michela Legranda, kiedy słyszę ten motyw muzyczny z filmu Parasolki z Cherbourga, to za każdym razem gdzieś w gardle już łzy się pojawiają. Więc porozmawiajmy o muzyce filmowej, bo to jest cinematic classical, to jest ten twój styl, który od pierwszej płyty szlifujesz, pokazujesz, no właściwie już był wyszlifowany na pierwszej płycie, ale no to jest jakieś połączenie fascynacji muzyką i fascynacji kinem, więc no, tak, nie mogę nie zapytać o ten wątek i tę płaszczyznę twojej twórczości, obecności na scenie. Pamiętasz taki film, w którym po raz pierwszy usłyszałeś muzykę? Mówię o tym, że świadomie zrozumiałeś, tak, że ta muzyka ma rolę w tym filmie.
1: Wydaje mi się, że to były Spaghetti Western.

0: Terny Sergio Leone, jak byłem mały, to
1: czyli Ennio Morricone przede wszystkim.
0: Tak, tak. Później ja już bardzo wcześnie, we wczesnym dzieciństwie zacząłem dużo oglądałem filmów, bardzo zwracałem uwagę na muzykę i już kolekcjonowałem soundtracki, więc no jest to dziedzina, która mnie pasjonuje. Sam chcę komponować do filmów. Tak, no lubię tą relację filmu z obrazem, a też podoba mi się ten eklektyzm w muzyce filmowej, to piękno tonalności, które można znaleźć jak nigdzie indziej.
1: A John Williams to jest jakieś nazwisko, które jest dla ciebie punktem odniesienia?
0: No zdecydowanie, to jest absolutnie jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszy kompozytor. Niedawno byłem na filmie Disclosure Day Spielberga i muszę powiedzieć, że no, to było tak inspirujące obejrzeć film z muzyką, która ma ogromną rolę w tym filmie, jest skomponowana przez 94-latka, który spokojnie mógłby odcinać kupony, a tego nie robi. Słychać, że to jest Williams, ale jest to zupełnie nowa, pełnoprawna kompozycja.
1: No i taka przyjaźń piękna. Tak. Nie tylko zawodowo, jak się domyślam, ale przecież oni pracują, Spielberg i Williams, razem od Szczęk, czyli już 51 lat, bo Szczęki w zeszłym roku obchodziły 50-lecie. Ale wśród twoich różnych wypowiedzi na temat muzyki filmowej znalazłam różne nazwiska. Na przykład, że Trent Reznor i Atticus Ross. No oni zaczynali z Lynchem, o którym już wspominaliśmy dzisiaj, ale też oni coś bardzo ciekawego wnoszą do muzyki filmowej.
0: Na pewno. No, nowy język, bardzo ciekawe połączenie elektroniki z instrumentami akustycznymi, czy w ogóle niektóre takie, chyba takim, wydaje mi się, moim zdaniem najciekawszym ich kompozycją filmową jest Dziewczyna z tatuażem. Taka surowa bardzo kompozycja, ale rzeczywiście dużo wnosząca.
1: Zaczyna się ten film od ich wersji Immigrant Song. Mm-hmm. I to Karen O chyba z nimi wykonuje ten utwór. Mm-hmm. Wspaniale to brzmi.
0: Tak.
1: To prawda. Alek, to za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy. Teraz posłuchamy Olivii Rodrigo i Roberta Smitha, bo to jest też takie zestawienie, tandem, którego być może się nie spodziewaliśmy, ale potrzebowaliśmy. Ale do 15 jeszcze Aleksander Dębicz z nami zostaje.

0: Olivia Rodrigo i Robert Smith, What's Wrong With Me. Ten utwór zestawię do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów. Na naszej stronie oczywiście. Aleksander Dębicz w studiu. Rozmawialiśmy o muzyce filmowej, to jeszcze powiedzmy, co przed tobą, bo taki pierwszy koncert, nie w Polsce, na którym będzie można cię posłuchać, to będzie właśnie koncert związany z muzyką filmową 11 lipca. A już wreszcie powiedz ty.
1: Tak, mam przyjemność otworzyć najstarszy festiwal muzyki filmowej, który odbywa się na Teneryfie. I takim recitalem solowym z oscarową muzyką filmową. To jest pomysł dyrektora artystycznego tego
0: festiwalu.
1: Wyciągam
0: listę tych utworów, bo ona jest tak zachwycająca.
1: Diego Navarro to wymyślił, a ja właśnie skompletowałem tę listę, tak żeby to był przekrój od ery Golden Age po współczesność. Czyli mamy tutaj
0: od Disneya
1: Pinokio po brutalistę, więc... No, dla mnie jest to ciekawe wyzwanie też takie pianistyczne i aranżerskie, bo to są moje wszystko opracowania. Robiłem już takie rzeczy, nawet na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, więc no... No, kręcą mnie takie przedsięwzięcia.
0: Ja się wcale nie dziwię, ale też widzę tutaj Johna Williamsa. Jest Alexandre Desplat, który tak też przecież... To też jest ciekawe, jak się tworzą takie tandemy, bo przecież on właściwie współpracuje no, z wieloma reżyserami, ale przede wszystkim z Wesem Andersonem i tu film Wesa Andersona, Grand Budapest
1: Guillermo
0: Hotel.
1: Del Toro też.
0: Ale też Guillermo del Toro i Kształt Wody. No i to, co mnie jeszcze ucieszyło, to, że w tym fortepianowym wydaniu będzie muzyka ze szczęk, bo tak ją Spielbergowi prezentował Williams i dopiero po chwili wsłuchania się Spielberg przekonał się, tak, Williams ma rację. To właśnie musi być ta muzyka. Ale też warszawska publiczność jeszcze przed festiwalem Breaking Classic będzie mogła cię zobaczyć 17 lipca w piątek na 73. urodzinach Starówki. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym pojawieniu się?
1: Bardzo się cieszę na ten recital. To będzie to mój recital solowy, wypełniony przede wszystkim moją muzyką autorską. Myślę, że będzie tam przynajmniej jeden sen, a może dwa.
0: To jeszcze przedpremierowo, drugim singlem, domyślam się.
1: Nie wiem, może. Zobaczymy. Także serdecznie zapraszam. To będzie koncert w takiej właśnie też może nietypowym anturażu Starówki. No, ale na pewno też będę zapowiadał wkrótce koncerty związane z premierą płyty. Więc
0: no właśnie.
1: Proszę śledzić social media.
0: Premiera 11 września płyty 12 Dreams for Piano. No i wtedy będziemy śnić, no właśnie, w tym pełnym wydaniu. Teraz powiedziałeś o tym nietypowym anturażu Starówki, więc grałeś w tylu miejscach, jak się spojrzy na ten przekrój, czy w swoich mediach społecznościowych, czy na stronie internetowej, no to oczywiście miałabym ochotę zapytać, jak się grało w paryskiej Olimpii, ale czy możesz nam teraz na koniec już jako puentę, wisienkę na torcie przypomnieć jakieś miejsce najdziwniejsze, w którym zdarzyło ci się grać, jako muzykowi, który przekracza bardzo dużo granic?
1: No, w jednym z dziwniejszych miejsc było podwórko w Warszawie. To był koncert związany z twórczością i świętem muzyki Mieczysława Weinberga. Grałem na takim pianinku na podwórku przy trzepaku, więc to było dziwne miejsce. Ja bardzo lubię grać w różnych miejscach. Oczywiście no, staram się, żeby to były miejsca no, jednak dające najlepszy komfort akustyczny i mniej

0: mnie i słuchaczowi. Ale od czasu do czasu takie nietypowe sytuacje są też bardzo odświeżające.
1: Ja bym chciał usłyszeć też, jak grasz na maszynie do pisania, ale to może następnym razem jeszcze o tym porozmawiamy.
0: A propos, jest taki film Pokuta, gdzie jest muzyka Dario Marianellego i tam jest użyta jako instrument maszyna do pisania.
1: Wspaniale. Dario Marianelli też świetną ścieżkę dźwiękową do Paddingtona napisał, z tego co pamiętam. Mhm. Ale nie wiem, czy masz takie poczucie. Mam wrażenie, że wątki nie zostały wyczerpane, nie. Więc już możemy się umawiać na kolejną rozmowę. Aleksander Dębicz, bardzo ci dziękuję
0: bardzo
1: za dzisiejsze spotkanie. Przypominamy, płyta 12 Dreams for Piano, a festiwal Breaking Classic 31 lipca, 2 sierpnia. To są te najbliższe aktywności, których możemy się spodziewać po Aleksandrze Dębiczu. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia
0: dziękuję.
1: W trójce. Do usłyszenia. I dziękujemy również Państwu. Kasia Wojtasik, Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Po 15:00 Piotr Mac i Tonacja Trójki, a u nas jeszcze Krwangbin i Leon Bridges. To też będzie letnia piosenka.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
15: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
16: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money!
19: Cherry Money?
18: Nowy Express Los!
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Samochody zderzyły się między Brynkiem a Połomią. Nieobecność prezydenta Ukrainy na konferencji w Gdańsku oznacza dalszą eskalację napięć na linii Kijów-Warszawa, oceniają politolodzy. Dyplomy uczelni wyższych i dostęp do ksiąg wieczystych już wkrótce w telefonach. Dwie osoby nie żyją, trzy trafiły do szpitala w wyniku zderzenia dwóch samochodów na drodze między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, relacjonuje rzecznik policji w Tarnowskich Górach Kamil Kubica.
21: Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdów. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat, które podróżowały Audi, oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrze.
20: Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. Kijów będzie reprezentowała premierka Julia Sferydenko. Politolog dr Karol Schulz uważa, że zarówno Polska, jak i Ukraina wybrały eskalację konfliktu.
22: Prezydent Nawrocki wykorzystuje tę sytuację ciężką Ukraińców, żeby konsolidować poparcie dla siebie i dla PiS-u już po prawej stronie. Natomiast ukraińska perspektywa jest zupełnie inna i mimo, że to w ogóle idzie

0: wbrew wrażliwości na ten temat polskiej, no to wykorzystał to, żeby wykorzystać po prostu idee nacjonalistyczne, żeby motywować ludzi do walki przeciwko Rosji.
1: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na szczycie w Gdańsku i pogarszające się relacje między Polską a Ukrainą mogą negatywnie wpłynąć na przyszłą współpracę gospodarczą obu krajów, ocenia politolożka profesor Agnieszka Kasińska-Metryka.
2: Oczywiście możemy tutaj próbować odnieść się do polityki wewnętrznej poszczególnych państw, tego co ugrał prezydent Zełenski w Ukrainie i tego co osiągnął prezydent Karol Nawrocki w Polsce, ale tak naprawdę ranga tych relacji i przyszłość naszych relacji także w aspekcie gospodarczym, no tutaj pojawia się duży znak zapytania.
1: Napięcia w relacjach między Kijowem a Warszawą pojawiły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. O 17:00 pod Budapesztem rusza spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem będzie Peter Modiar, który zaprosił przywódców państw regionu na spotkanie mające symbolizować odnowienie formatu V4.
3: Spotkanie ma być próbą odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej po okresie kryzysu. W ostatnich latach współpraca między czterema krajami była osłabiona przede wszystkim przez różnice dotyczące polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie. Wspólne spotkania premierów V4 zostały ograniczone po 2022 roku, gdy stanowisko poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec Moskwy stało się źródłem napięć z Polską i Czechami. Nowy węgierski premier Peter Modiar chce pokazać, że Węgry po zmianie władzy wracają do aktywnej współpracy regionalnej. Podkreśla też, że państwa Europy Środkowej mają wspólne interesy m.in. w gospodarce, bezpieczeństwie i polityce europejskiej. Dla Petera Modiara spotkanie w Gdyll ma także wymiar polityczny. Ma pokazać, że nowy rząd w Budapeszcie chce odbudować relacje z sąsiadami i zerwać z izolacją, z którą kojarzone były ostatnie lata Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Dyplomy uczelni wyższych i dostęp do ksiąg wieczystych już wkrótce w naszych telefonach. Do aplikacji M-Obywatel mają trafić nowe funkcje. Rząd przyjął stosowne rozporządzenie. Znowelizował też przepisy dotyczące ochrony przyrody. Informacje po posiedzeniu rządu zebrał Michał Makowski. Michale, na czym konkretnie mają polegać przyjęte zmiany?
4: Aplikacja M-Obywatel zyska dostęp do systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce, dzięki czemu w telefonie będzie można zobaczyć dyplom ze swojej alma mater. Użytkownicy aplikacji zyskają również dostęp do ksiąg wieczystych czy świadectw uprawnień zawodowych, a kolejne zmiany będą dotyczyć wyborów parlamentarnych i samorządowych, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Ponadto w M-Obywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
4: Z kolei ustawy przyjęte przez rząd pozwalają mieszkańcom miast i organizacjom społecznym zaskarżyć samorządowe programy ochrony powietrza w konkretnych gminach. Chodzi na przykład o tworzenie stref czystego transportu, jednak przypadkowe osoby nie pokrzyżują planów samorządowcom.
6: Oczywiście sprawa dotyczy osób fizycznych, które mieszkają na danym terytorium i osób prawnych, ale takich, które prowadzą działalność statutową od co najmniej 24 miesięcy, czyli nie ma możliwości takiego blokowania dla zasady.
4: Powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Kolejny rządowy projekt wprowadza możliwość składania skarg do sądów administracyjnych na plany urządzania lasów. Okoliczni mieszkańcy zostaną włączeni w kilkuetapowy proces tworzenia leśnych planów.
1: Michał Makowski, dziękuję.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra, jedynie w Otwocku stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 60% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie, wieczór i noc pogodne. Lokalnie na południu i południowym zachodzie zachmurzy się i może popadać deszcz. Możliwe także burze. Do końca dnia od 20 do 27 stopni.
9: Autopromocja.
10: Off-Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
11: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
9: Autopromocja.
12: Zapraszamy
9: do reklamy.
12: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1.

0: za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: W tonacji trójki.

Lato miłości. Niezwykłe lato 1967 roku i niezwykły miesiąc, czerwiec. 26 maja w Wielkiej Brytanii, a 1 czerwca w Stanach Zjednoczonych ukazuje się album Beatlesów Sgt. Pepper, który zatrzymuje na chwilę świat, jak mówił David Crosby, który jechał wtedy samochodem z Nowego Jorku do Los Angeles i jak twierdził, na każdej stacji benzynowej, w każdym samochodzie, w każdym sklepie, czyli po prostu wszędzie, grała ta sama płyta. Świat słucha.

tylko jednej muzyki. Wszystko skończyło się 25 czerwca. Tego dnia obchodzimy od tego roku oficjalnie, wcześniej trochę nieoficjalnie, Global Beatles Day. Obchodzimy też w Studiu Osieckiej w najbliższy czwartek o 19:00. Szczegóły dziś w tonacji trójki, a zaproszenie już teraz. Marek Pawlukiewicz pod telefonem 22 i 7 trójek. Michał Jakubik, Piotr Metz, witamy w tonacji trójki.

22.73 rozdajemy zaproszenia na obchody Global Beatles Day w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek o 19.00. Sekwencja wydarzeń niezwykłego czerwca 1967 roku, ciąg dalszy. Kilka dni po wydaniu płyty Sgt. Pepper w londyńskim Savile Theatre występuje Jimi Hendrix. Na widowni są George Harrison i Paul McCartney. Hendrix dowiaduje się o tym w ostatniej chwili i robi błyskawiczną próbę z Mitchem Mitchellem i Noelem Reddingiem w garderobie, gdzie uczą się tytułowego utworu otwierającego płytę Beatlesów, którego słuchaliśmy na początek tonacji. I on rozpoczyna w ten sposób swój występ. Jak twierdzi do dziś Paul McCartney, to największy komplement artystyczny, jaki dostał kiedykolwiek w swojej karierze. Niedługo rusza pierwszy wielki festiwal rockowy Monterey Pop. To jest dokładnie 16, 17 i 18 dzień czerwca tego samego miesiąca. Paul McCartney jest w Radzie Artystycznej Festiwalu, wciągnięty tam m.in. przez Dereka Taylora, wówczas oficera prasowego Beach Boysów, pracującego jako rzecznik prasowy Beatlesów i wytwórni Apple, i z nimi w zasadzie do końca swojego życia. McCartney stawia jeden warunek. Będę w

artystycznej Monterey pod warunkiem, że zabukujecie Jimiego Hendrixa. Tak się dzieje. No i w pewnym sensie reszta jest historią, bo występ Hendrixa, nieznanego publiczności amerykańskiej, mimo że przecież do Londynu przyjechał stamtąd, to największa sensacja festiwalu, ikoniczny występ i początek jego wielkiej globalnej kariery. No a potem po festiwalu Monterey mamy jeszcze 25 dzień czerwca. Jeden z powodów, dla którego Beatlesi nie mogli pojechać do Monterey. Muzyka Beatlesów z 1967 roku dziś wypełnia tonację trójki. My rozdajemy zaproszenia, a ja opowiadam historię, jak doszło do tego, co dziś czcimy jako Global Beatles Day.

teraz George Martin, producent Beatlesów, w reżyserce wyciąga suwaki na mikserze do samej góry, żeby uchwycić ostatnie wybrzmienie trzech fortepianów, które przed chwilą uderzono. Za chwilę skrzypnie krzesło, a potem będzie jeszcze zacięty rowek płyty. Dokładamy starań, aby studio imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek po 19

Mamy też dla Państwa kilka niespodzianek. Niektóre będzie można zabrać ze sobą do domu, inne zabrać ze sobą do domu, że tak powiem, w głowach, bo będziemy pokazywać film, który, o ile mi wiadomo, w Polsce nigdy nie był emitowany ani w telewizji, ani w kinach. Bardzo rzadko w ogóle pokazywany jest publicznie, bo bardzo trudno dostać zgodę. A myśmy dostali i zapraszamy o 19:00, szczegóły za chwilę. 22:07, Marek Pawlukiewicz przy naszym telefonie, a my gramy wciąż z roku 1967.

A teraz gorący apel do wszystkich Państwa, którzy wybierają się do Osieckiej w najbliższy czwartek. Bardzo prosimy ubrać się w stylu z epoki, w stylu z Lata Miłości. To nie jest oczywiście warunek wejścia na Global Beatles Day, ale gdybyście Państwo mieli wątpliwości, jak się ubrać, bardzo proszę kuknąć w internecie na teledysk do All You Need Is Love. To jest najlepsza ściąga. Będziemy chcieli, żeby Osiecka przypominała studio Abbey Road 25 czerwca 1967 roku. Wczoraj nadszedł z Londynu ten teledysk w świeżo zremasterowanej specjalnie z okazji tego dnia wersji i rzeczywiście nigdy nie wyglądał tak pięknie jak teraz.

Odświeżony teledysk do All In This Love, myślę, że teledyski do A Day in the Life i Strawberry Fields Forever. No i na finał spotkania w najbliższy czwartek film trwający niespełna godzinę, bardzo rzadko pokazywany. Przy naszym telefonie Marek Pawlukiewicz, 2027 trójek. Tworzymy listę na polskie obchody Global Beatles Day w Studiu Osieckiej w najbliższy czwartek. Wracamy do lata roku 1967. 18 maja Beatlesi tydzień przed wydaniem Sierżanta Peppera podpisali kontrakt z BBC na udział w niezwykłym programie telewizyjnym Our World. Jego pomysłodawcą był producent z BBC Aubrey Singer, który w momencie, kiedy dowiedział się, że wystrzelono właśnie satelitę telekomunikacyjnego, który pozwala przekazywać obraz telewizyjny z kontynentu na kontynent, wpadł na budzący podziw nawet dziś. Absolutnie genialny pomysł, żeby zrobić program, który połączy cały świat ze sobą na żywo. To był warunek tego programu. Wszystkie jego fragmenty realizowane w różnych krajach świata musiały być nie nagrane na taśmie, musiały być na żywo. I w ten sposób w jednym programie w ciągu około 2 godzin wystąpiła na żywo Maria Callas w La Scali. Pablo Picasso malował u siebie w pracowni w Hiszpanii obraz. Leonard Bernstein prowadził próbę nowojorskich filharmoników, a Marshall McLuhan opowiadał swoje medialne teorie na żywo z Kanady. A wszystko mieli skończyć Beatlesi, nagrywając swój nowy utwór.

Skala tego programu telewizyjnego Our World przerastała wówczas ludzką wyobraźnię. Trudno sobie było wyobrazić przekazywanie sygnału na cały świat. Dziś to przecież standard, chociażby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wtedy na Beatlesach wiadomość, że mają wziąć udział w czymś takim, nie zrobiła kompletnie wrażenia. Wiedzieli tylko, że mają napisać piosenkę, o czym zresztą zapomnieli. Brian Epstein przypomniał im krótko przed programem. Brief z BBC mówił o tym, że ma być to utwór prosty, zrozumiały dla miliarda prawie ludzi. Ostatecznie widownia telewizyjna to było około 400 milionów, co wówczas było absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o wyniki programu telewizyjnego. Były dwie piosenki, z których oczywiście wygrała ta, którą geniusz Johna Lennona, jako autora hymnów, pozwolił stworzyć dość szybko, czyli All You Need Is Love. Dziś wersję z tego programu, trochę próbną, posłuchamy jej na koniec programu, a przypomnę, że nowy odświeżony teledysk zobaczymy w Studio Osieckiej 25 czerwca, czyli najbliższy czwartek o 19. A Marek Pawlukiewicz wciąż przyjmuje Państwa zapisy na specjalną listę. Bardzo prosimy o uwzględnienie ubioru z epoki 22 i 7 trójek.

Na przełomie maja i czerwca drugą stronę płyty Sgt. Pepper otwiera ten hinduski utwór z hinduskim instrumentarium. Dwa tygodnie później na festiwalu w Monterey Ravi Shankar, największy wówczas hinduski muzyk, pierwszy raz pokazuje się światu poza obszarem muzyki etnicznej, grając na wielkim festiwalu rockowym, pierwszym wielkim festiwalu rockowym, porywający, uwaga, 3-godzinny występ. Zresztą festiwal Monterey nie był możliwy dla zespołu The Beatles. Tylko symbolicznie napisali list i namalowali obraz dla festiwala. Paul McCartney polecił im Jimiego Hendrixa właśnie z uwagi na program Our World, który zbliżał się wielkimi krokami.

Miałem okazję rozmawiać z George'em Martinem, producentem Beatlesów w roku bodajże 2005 w studiu Abbey Road. On wspominał to nagranie i mówił, że mieli potwornego Pietra. Nie było telefonów komórkowych, nie było nawet radiotelefonów. Wszystko było powiązane tak zwanymi sznurkami. Wóz BBC, który stał przed studiem, miał umyślnych na korytarzu, którzy przekazywali informacje. No i być może z tego właśnie powodu połączyli się ze światową transmisją około 20-25 sekund za wcześnie. I jak powiedział z kamienną twarzą George Martin, myśli, że zabrakło około 8 sekund, żeby 400 milionów ludzi na całym świecie zobaczyło butelkę whisky, którą ekipa techniczna dodawała sobie otuchy przed tym wielkim wyzwaniem. Udało się ją schować pod mikserem w studiu Abbey Road.

Przypomnę, w najbliższy czwartek spróbujemy odtworzyć w studiu Osieckiej atmosferę studia Abbey Road, w którym Beatlesi zrobili podczas nagrywania Old Indies Love prawdziwą imprezę. Z gośćmi był i Mick Jagger, i Keith Richards, i Eric Clapton, i Graham Nash, i wielu innych znakomitych kolegów. A Paul McCartney wpadł na pomysł genialny w swojej prostocie, podobnie jak producent BBC. W owym czasie zerwała kontakt z rodziną McCartneya ciotka Millie, która wyjechała do Australii. Wówczas zamawianie rozmowy telefonicznej z Australią było, delikatnie mówiąc, trudne. W czasie teledysku widać moment, kiedy ktoś trzyma napisane na kartonie flamastrem Come back Millie, Millie wracaj. McCartney wymyślił, że skoro cały świat będzie to oglądał, to może i ciotka w Australii też coś zobaczy.

Legenda miejska uparcie twierdziła, że Polska miała brać udział w programie Our World. Przypomnę, to było w roku, w którym Rolling Stonesi przyjechali do Kongresowej 13 kwietnia. Myślę, że program telewizyjny miałby impact równie wielki. Niektórzy mówili, że to bzdura, że tak nie mogło być. Moje kilkunastoletnie śledztwo spowodowało, że będę w stanie przedstawić Państwu w czwartek w Osieckiej twarde dowody na to, że tak, Polska miała brać w tym udział. Niestety ze względów politycznych zostaliśmy przez Moskwę wycofani w ostatniej chwili, o czym nie wiedział Paul McCartney, którego zapytałem o to podczas jego koncertu w Warszawie. Spotykamy się w studio Osieckiej w najbliższy czwartek o 19 do 16. Jeszcze Marek Pawlukiewicz przyjmuje od Państwa zgłoszenia. A ja pożegnam się piosenką All In This Love w wersji z programu Our World z prezenterem BBC Stephen Raisem, który opowiada całą historię. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320

0: milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Żegnamy reklamy.
13: Dzień dobry Państwu, mamy wtorek 23 czerwca, Dzień Ojca. Minęła 16. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera.
14: Zamiast prezydenta Ukrainy na konferencji w Gdańsku będzie premierka. Kijów zdecydował. Zarzuty usłyszał były policjant podejrzany o zabójstwo teścia i próbę zabójstwa teściowej. Grozi mu dożywocie. Jak podreperować budżet NFZ-u? Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłaty od tzw. małpek. Premier Ukrainy Julia Swerydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy. Do Gdańska nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Premier Donald Tusk oświadczył, że nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Dodał, że konferencja się odbędzie, niezależnie od tego, kto przyjedzie z Kijowa.
15: Premier powiedział, że rząd będzie pracować nad relacjami z Ukrainą, bo w długofalowym interesie Polski są dobre stosunki między naszymi krajami. Zaznaczył, że należy dbać o wzajemne relacje bez względu na sondaże. Donald Tusk powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można na tym zrobić naprawdę taki polityczny sukces wewnętrzny, ale pozorny sukces. Dlatego, jak mówił, tak ważna jest rozpoczynająca się za dwa dni konferencja w Gdańsku.
16: Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję.
15: Decyzja zapadła, Ukrainę będzie reprezentowała szefowa rządu. Premier powiedział, że strona polska pomogła przygotować 200 porozumień i umów, w tym wiele bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia i wspólny biznes po zakończeniu wojny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
14: Dożywocie grozi 49-letniemu mężczyźnie, byłemu policjantowi, podejrzanemu o zabójstwo teścia i próbę zabójstwa teściowej. Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Przestępca uciekł, wczoraj został zatrzymany. Usłyszał zarzuty zabójstwa i próby zabójstwa, informuje Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
17: Prokurator odebrał od podejrzanego krótkie wyjaśnienia. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.
14: Prawdopodobnie jeszcze dziś prokurator złoży do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt. Prawie 5 tysięcy mieszkańców gminy Kolno nie ma dostępu do wody. W tej z wodociągu Kumielsk, który dostarcza wodę do 32 miejscowości, wykryto bakterie. Woda nie nadaje się do picia, mówi wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
18: Działamy właśnie w sytuacji kryzysowej, ponieważ w momencie, kiedy uzyskaliśmy wyniki badań i uzyskaliśmy komunikat sanepidu w Kolnie, musieliśmy podjąć działania, aby poinformować przede wszystkim mieszkańców o tym, że nie wolno korzystać z tej wody do celów pitnych, jak również do celów sanitarnych, ponieważ ten szczep bakterii może powodować poważne komplikacje, jeśli chodzi o zdrowie.
14: Wyznaczono kilka punktów, w których można zaopatrzać się w wodę.

0: Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych z 25 do 100 zł. Dodatkowe środki, mowa o prawie 300 milionach złotych rocznie, mają zasilić budżet NFZ. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
1: Sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol. Więc ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
0: Michał Urbaniak z Konfederacji jest sceptyczny wobec tej propozycji. W jego ocenie podniesienie cen nie sprawi, że Polacy będą pić mniej, a jedynie zepchnie konsumentów do szarej strefy.
2: Ktoś pójdzie kupić sobie większą flaszkę albo zacznie w domu coś sobie produkować. Pamiętajmy, że jak są takie potrzeby i gdzieś tam na przykład była prohibicja, no to ludzie nielegalny alkohol pili, więc no moim zdaniem to niewiele zmieni.
0: Ministerstwo Finansów chce, by podwyżka weszła w życie z początkiem przyszłego roku. Szacuje się, że cena tzw. małpki wzrośnie od 2 do 4 zł. A zaostrza się czeski spór o krzesło. Prezydent Petr Pawel złożył skargę konstytucyjną po decyzji rządu Andreja Babisza, który nie uwzględnił go w składzie delegacji na rozpoczynający się za 2 tygodnie szczyt NATO w Turcji.
3: Prezydent Czech uważa, że rząd ogranicza jego konstytucyjne prawo do reprezentowania kraju za granicą. Chce, aby sąd konstytucyjny rozstrzygnął, kto może decydować o udziale głowy państwa w szczycie sojuszu. Wcześniej Petr Pawel proponował kompromisowe rozwiązanie, deklarował gotowość udziału jedynie w nieformalnej części spotkania, pozostawiając premierowi udział w oficjalnych obradach. Rząd nie przystał jednak na tę propozycję i całkowicie wykluczył udział Petra Pawla w spotkaniu sojuszników. Dotychczas to właśnie prezydenci reprezentowali Czechy na szczytach NATO. Spór między Petrem Pawlem a gabinetem Andreja Babisza trwa od kilku miesięcy. Decyzja o składzie delegacji była odkładana i zapadła dopiero wczoraj. Rzeczniczka Sądu Konstytucyjnego poinformowała, że skarga prezydenta zostanie rozpatrzona w trybie priorytetowym. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 5,5 minuty po godzinie 16, czas na sport. Adam Malecki.
6: Dzień dobry Państwu. Iga Świątek poznała rywalkę, z którą przyjdzie jej się mierzyć na kortach trawiastych Bad Homburg. Polka grę rozpocznie od drugiej rundy i zagra z Emmą Navarro. Amerykanka w pierwszej pokonała Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. Wczoraj z tym samym turniejem w Niemczech pożegnała się Magdalena Fręch, która przegrała z Japonką Noami Osaką. Świątek występuje już z myślą o Wimbledonie, a właśnie o możliwość gry w tym wielkoszlemowym turnieju nasi reprezentanci walczą w eliminacjach. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Kawa. W pierwszym meczu trzystopniowych kwalifikacji pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki 6-1, 6-3. Odpadła za to Linda Klimowiczowa po porażce z Nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. W turnieju głównym wystąpią broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalena Etich, Maja Chwalińska. Ta ostatnia oczywiście otrzymała dziką kartę, a w turnieju mężczyzny Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. W Gliwicach już jutro rozpocznie się wielkie siatkarskie święto z udziałem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zagrają w drugim turnieju Ligi Narodów. Ekipę prowadzoną przez Nikolę Grbicza czekają mecze z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Na grę przed polską publicznością już się cieszy środkowy Jakub Kochanowski.
7: Ja zawsze chciałbym przed polską publicznością grać mecze. Wszyscy wiemy, że granie przed własną publicznością, szczególnie u nas w Polsce, to jest kwintesencja tego, co robimy właśnie szczególnie w reprezentacji, więc można walczyć klubowo o najwyższe cele, grać ważne mecze i tak dalej, ale na przykład atmosfera na Final Four Ligi Mistrzów w tym roku no jest nieporównywalna do jakiegokolwiek meczu towarzyskiego, który gramy w Polsce w reprezentacji, także zakładając koszulkę z polską flagą jest naprawdę troszeczkę inaczej i mimo wszystko mi się wydaje, że jednak te kilka meczów trzeba najpierw przeżyć, żeby tak się trochę z tym okrzesać, co się dzieje na hali.
6: W pierwszym meczu Polacy zagrają jutro o 20 z Belgią, a Jakub Kochanowski, który przed chwilą się wypowiadał, został oficjalnie zawodnikiem Aluronu Warty Zawiercie. Do drużyny Mistrzów Polski przechodzi po 2 sezonach spędzonych w projekcie Warszawa. To jeszcze piłkarskie Mistrzostwa Świata. W pierwszym meczu dnia o 19 Portugalia zagra z Uzbekistanem, a o 22 Anglia z Ganą. Wiadomo już także, w jakim kolejnym meczu będzie sędziował Szymon Marciniak. Polak wraz z asystentami poprowadzą mecz Egiptu z Iranem. Ten zostanie rozegrany w sobotę 27 czerwca.
5: Anglia czy Gana?

0: Anglia.
1: Też tak uważam. Studia mundialowe dzisiaj po 17.20, a dziś także prawie w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Gorzej może być jedynie na południowym wschodzie kraju. Tam się może zachmurzyć, może też zagrzmieć. Jest ciepło albo bardzo ciepło. Najchłodniej na Pomorzu około 22 stopni do 28 na Zamojszczyźnie. I nie mamy dobrych informacji dla zwolenników temperatur umiarkowanych. Z każdym dniem upał będzie przybierał na sile.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje ją Michał Jakubik. Telefon od Państwa będzie odbierał Michał Kowalski i już poprosimy o nie w związku z Dniem Ojca. Jakie mają Państwo wspomnienia z ojcami? Same dobre, czy nie tylko takie? Na pewno pamiętają Państwo ojcowskie powiedzenia. Chcemy je dziś usłyszeć pod numerem 22 i 7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Muzycznie zaczynamy ZD3 od The Stranglers.

0: 13 minut po godzinie 16, dziś 23 czerwca, Dzień Ojca. Trąbimy o tym od rana na naszej antenie i w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki w Porozmawiajmy 22.7 Trójek, ale także w popołudniowym ZD3, bo to dzień bardzo ważny, więc prosimy, żeby do nas telefonować i dawać znać, jakie Państwo mają wspomnienia, czy po prostu skojarzenia z ojcami. Dzieci też proszę o telefony, gdy chcecie złożyć swoim ojcom, tatom życzenia. Zebraliśmy dziecięce głosy właśnie w kwestii tego, co chciałby podarować swoim ojcom w ich dniu.
1: Najnowsza wiertarka. Narzędzie dla taty.
2: Nowa patelnia taka.
3: Ja bym dał puzzle, bo tata lubi dosyć składać.
4: Narzędzia.
5: Najlepszy prezent to był przytulas i życzenia.
6: Laurka.
7: Wędka.
8: Książka. Jakaś przygodowa.
9: Nowy pies.
10: Nowe auto.
11: Nowy komputer, telefon, skuter.
0: Ekstra te prezenty. 22.7 Trójek i widzę, że mnóstwo telefonów dzwoni. Zaraz będziemy je na pewno słyszeć, ale póki co inny ważny temat.
12: Zapraszamy do Trójki.
0: Warszawa i Kijów wymieniają uszczypliwości. Po tym jak polski prezydent ogłosił, że zamierza odebrać order Orła Białego ukraińskiemu przywódcy, ten zrewanżował się z pakowaniem najwyższego polskiego odznaczenia do kartonu i odesłaniem go pocztą. W tle jest spór o bolesną historię i rzeź wołyńską, ale relacje Polski i Ukrainy nie zaczęły się psuć w ostatnich dniach, a nawet tygodniach. To już raczej kwestia lat. Jak spór polityczny wpłynie na decyzje gospodarcze i czy polscy przedsiębiorcy mogą jeszcze liczyć na udział w odbudowie powojennej Ukrainy? O tym opowie Józef Niewiarowski.
13: Zamiast prezydenta Wołodymyra Załańskiego w Gdańsku od czwartku do piątku Ukrainę reprezentować będzie ukraińska premier Julia Sfyrydenko.
14: Spodziewamy się podpisać wiele ważnych umów, w tym te mające na celu wzmocnienie ukraińskiego sektora energetycznego.
13: Pisała w oświadczeniu.
15: Nie dziwię się, że z punktu widzenia Załańskiego to wizyta w Polsce w tej chwili nie jest specjalnie mile widziana.
13: Ekonomista Witold Orłowski sądzi, że przyjazd szefowej ukraińskiego rządu również ma znaczenie.
15: To jest troszkę też sygnałem, że cały czas oczywiście z Polską jesteśmy gotowi rozmawiać.
13: A rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim energetyki, infrastruktury krytycznej oraz logistyki. Według ekonomisty Marka Zubera polskie firmy są brane pod uwagę, ale nie jako główni zleceniobiorcy.
16: Możemy tam realizować kontrakty w sumie za miliardy, może dziesiątki miliardów złotych, właśnie głównie jako podwykonawcy.
13: Skąd taka sugestia? Prezydent Wołodymyr Załański wielokrotnie powtarzał, że to od wielkości finansowego wsparcia i inwestycji będzie zależeć udział w odbudowie Ukrainy.
15: Wiadomo, że my nie będziemy wśród tych największych darczyńców.
13: Witold Orłowski sądzi jednak, że Polska miała szansę uszczknąć dodatkowy kawałek tortu z racji sympatii między naszymi narodami.
15: Nasza szansa skorzystania ponadproporcjonalnie z tego właśnie polegała na jakichś pewnych takich specjalnych relacjach, specjalnej sympatii.
13: Sympatii, która przynajmniej w aspekcie dyplomatycznym cały czas kruszeje. Przypomnijmy, że kryzys w relacji Warszawa-Kijów rozpoczął się już w 2023 roku, kiedy Polska zakazała importu ukraińskiego zboża. Nie ma wiecznych przyjaciół, nie ma wiecznych wrogów, są tylko wieczne interesy, pisały wtedy ukraińskie media. A to zdanie brzmi aktualnie również dziś.
0: Te relacje przygotował Józef Niewiarowski.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Boogie is in my soul, Chaka Khan i Snoop Dogg. Taka letnia, bardzo przyjemna piosenka. 22,7 trójek. Dziś Dzień Ojca.
3: Ja w sprawie tego, co usłyszałam od mojego taty w życiu. Pamiętaj, jeżeli będziesz chciała, jeśli nie będzie ci się udawało, jeśli to, co robisz, nie jest twoje, nie bój się zostawić i zacząć od nowa. A druga, firmę poznaje się po sposobie likwidacji. I zawsze mówił, jeśli przerywasz z kimś kontakt, wyjaśnij, pożegnaj się tak, jak należy. Za to kocham mojego ojca, który już nie żyje, ale zawsze jest ze mną.
2: 22,7 trójek. Ten temat wraca co roku właściwie o tej porze. Przez Europę przetacza się fala tropikalnych temperatur. Słupki rtęci w Paryżu, Londynie czy Madrycie pokazują niemal 40 stopni Celsjusza. W Polsce będzie podobnie. Czy będziemy musieli, podobnie jak na południe Europy, przyzwyczaić się do siesty i przerw w pracy, by w ten sposób ułatwić sobie w życie w najgorętszych miesiącach? Sprawdzała Monika Gosławska.
4: Dzień dobry. Czy tak lżej tu przy fontannie?
5: Tak, momentami z wiatrem delikatna bryza, super na taką pogodę.
6: Jest gorąco, ale to dopiero początek. Najbliższe dni w Polsce upłyną pod znakiem słońca i rosnącej temperatury. W niedzielę w niektórych częściach kraju termometry pokażą około 40 stopni Celsjusza.
4: Jaki ma pani sposób na upały? No bo tutaj jest ta chwila w cieniu, ale później trzeba przystąpić do codziennych obowiązków.
5: Mam to szczęście, że mamy ogródek, także mały basen dla dzieci jest wystawiony, ale przyznam, że sama z niego korzystam.
6: Ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk apeluje, by w upały szczególnie uważać na dzieci i osoby starsze.
7: W taką pogodę osoby starsze są bardziej narażone na ten czynnik temperaturowy. Najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my. I dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć.
8: Wydaje mi się, że najlepiej nie wychodzić, jeżeli w domu jest wystarczająco chłodno, ale przede wszystkim cień.
6: Nie wszyscy mogą w domu zostać. Ci, którzy wyjdą na zewnątrz, powinni zadbać nie tylko o cień.
9: Jak sobie pani radzą z upałem? Czy kapelusz to na przykład dobry sposób?
10: Tak, pomaga faktycznie.
11: No ja na pewno krem z filtrem codziennie, też bardzo często chustki na głowie, dzisiaj akurat nie, ale jestem zabezpieczona. Krem z filtrem też mam w torbie i wodę.
6: Doktor Joanna Nestorowicz apeluje, by spożywać dużo wody.
12: W przypadku, kiedy dużo się pocimy, warto też pomyśleć o uzupełnieniu soli. Oczywiście nie chodzi o jakieś nadmierne solenie, ale nie ograniczać soli.
13: Wróciliśmy z Włoch i tam było 10 stopni więcej, więc radzimy sobie.
6: Gorąco między innymi we Włoszech, Francji czy Hiszpanii. Pan Remigiusz, Polak mieszkający w Barcelonie, mówi, że łatwo nie jest.
14: W tej chwili w Barcelonie u nas temperatura jest 32 stopnie. Na ulicach

0: Tak, to ciężko jest wytrzymać, żeby gdzieś spacerować, chodzić. To jest jakaś masakra.
1: W takie upały niełatwo skupić się na codziennych obowiązkach.
0: Jest tragedia. W niektórych miejscach, jak praca, to ciężko wytrzymać. Ciężko wytrzymać. Na szczęście mamy dodatkowe 5-10 minut na to, żeby zejść, napić się wody. Ratuje nas klimatyzacja.
2: Czy chciałaby pani, żeby w takie upały krócej pracować albo zrobić...

0: dotyczące wykonywania pracy podczas upałów.
1: Myślę, że pomysł dobry, ale równie dobrze można by ludziom pozwolić pracować na przykład z basenu, z plaży. Why not?
0: W projekcie przewidziano maksymalną temperaturę 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach pracy oraz 32 stopnie przy pracach wykonywanych na zewnątrz w określonych warunkach. Jeżeli te progi zostaną przekroczone, praca miałaby zostać tymczasowo wstrzymana.
2: Na całym świecie skracają, to znaczy, że ktoś mądry to wymyślił i bardzo by dobrze było taki pomysł skopiować, nie?
0: Pomysł jest, ale spotkał się z krytyką różnych środowisk. Projekt od blisko roku nie doczekał się kolejnych etapów legislacyjnych.
3: My na szczęście w radiu mamy klimatyzację. Te relacje przygotowała Monika Gosławska, a telefony dzisiaj odbieramy głównie w związku z Dniem Ojca.
4: Mój ojciec był człowiekiem ciężkiej pracy i zawsze, gdy mu pomagałem coś robić w lecie, było gorąco. Tato, schowajmy się do cienia trochę tak gorąco. On mówił wtedy tak, to za młodu szuka chłodu, ten na starość zginie z głodu.
3: Poprosimy o inne ojcowskie skojarzenia. 22 i 7 trójek i przypominamy, jeżeli dzieci mają ochotę złożyć życzenia swoim ojcom, to dzisiaj jest ten moment. 22 i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen.

0: wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Żegnamy reklamy.
12: 16.31 na trójkowym zegarze. Skrót serwisu Anna Zaleśna-Sewera.
13: Prezydent Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku na konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Władze w Kijowie będą reprezentować tylko przedstawiciele rządu, mówi rzecznik Polskiej Rady Ministrów Adam Szłapka.
14: To jest decyzja strony ukraińskiej, że będzie reprezentowana na poziomie rządu, na poziomie pani premier. Ponad 200 umów podpisanych także między polskimi podmiotami a stroną ukraińską. Ważne, duże wydarzenie. To jest decyzja strony ukraińskiej. Trudno to oceniać.
13: Początek konferencji w Gdańsku pojutrze. O 16 minął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak na razie są dwie kandydatury. Rekomendowanej przez Koalicję Obywatelską prawniczki Sylwii Gregorczyk-Abram oraz popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego. Marszałek Włodzimierz Czarzasty nie wyklucza, że wybór nowego RPO będzie możliwy już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Najwyższa Izba Kontroli zapowiada, że od lipca rozpocznie kontrolę zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego. W najbliższych tygodniach mają również pojawić się wyniki trzech dotychczasowych kontroli, m.in. Warszawskiego Szpitala Południowego. Te wstępne potwierdziły nieprawidłowości w placówkach i zarobkach niektórych lekarzy. Mija 10 lat od referendum, w którym mieszkańcy wysp opowiedzieli się za Brexitem. Dziś coraz więcej z nich mówi, że gdyby głosowanie odbyło się ponownie, zagłosowaliby inaczej, za pozostaniem we wspólnocie. W rocznicę głosowania brytyjskie media piszą przede wszystkim o rozczarowaniu, niespełnionych obietnicach i kraju, który wciąż nie zamknął sporu o Brexit. Pełny serwis w Trójce o 17.
12: O ekonomii Marek Klapa. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Gaz-System zbuduje drugi pływający terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej. Inwestycja w pływający terminal zostanie zrealizowana bez konieczności sięgania po środki z budżetu państwa, tak zapowiedział premier Donald Tusk.
16: Budżet nie będzie do tego dopłacał, to jest inwestycja komercyjna. Ona wpłynie na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralne miejsce dyspozycji LNG.
15: Po ukończeniu inwestycji Polska będzie dysponować trzema terminalami LNG i będzie mogła importować łącznie 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Coraz więcej osób korzysta z bankowych aplikacji mobilnych. Z najnowszego raportu BankNet, przygotowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że w pierwszym kwartale liczba aktywnych użytkowników tego typu bankowości wzrosła do niemal 28 milionów. To o 2,2%.

0: 10% więcej niż kwartał wcześniej i o 9% więcej niż jeszcze rok wcześniej, mówi wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.
1: Stale rośnie liczba użytkowników tzw. mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów.
0: W pierwszym kwartale ponad 21 milionów klientów korzystało wyłącznie z aplikacji mobilnych. Z kolei liczba aktywnych klientów bankowości internetowych spadła do niespełna 20 milionów 800 tysięcy. Zaledwie 3% młodych Polaków myśli o założeniu biznesu, a 63% nie czuje się partnerem państwa. Tak wynika z najnowszych badań Think Tank The Company. Dziś fundacja zainaugurowała program Polska Przedsiębiorcza. Dokument przedstawia 18-miesięczną mapę drogową, która określa kierunek zmian, wartości oraz najważniejsze postulaty biznesu dla przyszłości polskiej gospodarki. Prezes InPost Rafał Brzoska powiedział, że te dane są niepokojące.
2: Jeżeli nie poprawimy możliwości podejmowania ryzyka i tworzenia firm wśród młodego pokolenia, to za chwileczkę w zderzeniu jeszcze z demografią, z naszymi problemami, które dzisiaj już obserwujemy na poziomie nawet sukcesji, będziemy mieli duży problem.
0: Biznesmen podkreślił, że jeśli przedsiębiorczość w Polsce przestanie funkcjonować w takiej skali, którą mamy dzisiaj, to niewykluczone, że nasz kraj może czekać spowolnienie gospodarcze, a nawet stagnacja. Benzyna 95 będzie jutro kosztować maksymalnie 5 zł 97 groszy, a benzyna 98 6 zł 68 groszy. Cena oleju napędowego wyniesie nie więcej niż 6 zł 11 groszy za litr. Ropa Brent na międzynarodowych rynkach wyceniana jest aktualnie na $76 za baryłkę. I jeszcze kursy walut. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4 zł 28 groszy, a dolar wyceniany jest na 3,76.
3: Najchłodniej na tę chwilę w Koszalinie, tam 19 stopni, aż 27 w Lublinie i Rzeszowie. Na opady się nie zanosi. Za 25 minut zostało do godziny 17.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: teraz mówię, że cię.
1: 22 minuty zostały do godziny 17. Czas na ważną rozmowę w popołudniowym ZD3. Naszym gościem jest profesor Mariusz Bidziński, krajowy konsultant do spraw ginekologii onkologicznej. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Punktem wyjścia do naszej rozmowy są zmiany dotyczące dostępu do cytologii, czyli takiego bardzo ważnego badania w kontekście prewencji raka szyjki macicy. Co się zmienia, panie profesorze?
2: Znaczy, generalnie możemy powiedzieć, że wirus HPV to nie tylko wirus odpowiedzialny za raka szyjki macicy. Jest wiele innych również nowotworów, które rzeczywiście on może, może doprowadzać. To są nowotwory nie tylko tej części ginekologicznej, również nowotwory odbytnicy, nowotwory obszaru głowy i szyi, a więc coraz więcej wiedzy na ten temat mamy, że rzeczywiście wirus jest sprawcą wielu, wielu chorób i to poważnych chorób. Naturalną jest rzeczą, że jeszcze 20 lat temu nikt nie przypuszczał, że rak może być chorobą zakaźną, tak? A tu się okazuje, że są wirusy i to zarówno te wirusy HPV, jak i również inne wirusy, które wywołują na przykład zapalenie wątroby i mogą prowadzić do...
1: Czyli HCV. Tego,
2: HCV, tak. Także generalnie możemy powiedzieć, co się zmienia. Mamy dzisiaj cytologię, która oczywiście jest testem przesiewowym, czyli ona nie wykrywa choroby, ona tylko i wyłącznie nas informuje, czy coś może być nieprawidłowego. Cytologia została wprowadzona wiele, wiele lat temu i nie ukrywam, że spowodowała to, że na całym świecie tysiące kobiet zostało uratowanych, to znaczy zostały rzeczywiście one wyselekcjonowane na tym bardzo wczesnym etapie, jeszcze przed rozwojem nowotworu i były rzeczywiście właściwie leczone, tak? Można powiedzieć leczone z intencją zachowania narządu rodnego, zachowawczego takiego postępowania. I to się oczywiście opłacało i systemowi ochrony zdrowia, jak i przede wszystkim naszym pacjentom, kobietom. Naturalną jest rzeczą, że cytologia ma swoje również ujemne strony, to znaczy krótko mówiąc nie jest badaniem o wysokim odsetku czułości, czyli krótko mówiąc jest grupa osób, które mimo, że cytologia wyszła prawidłowo, tak naprawdę nie mają rzeczywiście tej, można powiedzieć, części zdrowej. I to jest niewątpliwie pewnego rodzaju element, który trzeba było poprawić. Dzięki biologii molekularnej, dzięki tym nowym testom właśnie molekularnym, mogliśmy zidentyfikować czynnik sprawczy, czyli wirusa. Tak? Jeżeli on wywołuje pewne elementy, to znajdźmy go. Jeżeli go znajdujemy, to możemy powiedzieć ok, to znaczy, że u tej osoby potencjalnie mogą zachodzić już pewne zmiany w komórkach, bo to nie wirus nas interesuje. Nas już interesuje następstwo zadziałania tego wirusa, czyli zmiany komórkowe. A więc w tym samym modelu możemy oprócz tego, że znaleźliśmy wirusa, zrobić w tym teście faktycznie cytologię, czyli zobaczyć, czy rzeczywiście te komórki już są zmienione, bo nie zawsze tak musi być.
1: No właśnie chciałem o to zapytać, czy ten wirus HPV zawsze zmienia komórki i może prowadzić do nowotworu, czy może pozostać w umownym uśpieniu?
2: Może w ogóle generalnie nasz system immunologiczny, czyli system obronny, poradzić sobie z tym. I naturalną rzeczą dzisiaj rzeczywiście znalezienie tych tak zwanych wysokoonkogennych typów wirusa tylko nam mówi o pewnych predyspozycjach, ale to nie znaczy, że mamy do czynienia z chorobą.
1: Jasne.
2: 3-4% tych tak zwanych infekcji wirusem będzie przechodziło w stan przewlekły, a więc taki, który będzie groził tym, że te białka w komórce będą zmodyfikowane do pewnych, że tak powiem, nieprawidłowości i że one faktycznie spowodują, że ta komórka po jakimś czasie zacznie się, no, można powiedzieć, zmieniać w kierunku komórki nowotworowo zmienione.
1: Ale to są procesu nowotworzenia.
2: Ale to są procesy, które nie trwają tydzień, miesiąc, jasne, tylko kilka lat. W związku z tym, krótko mówiąc, jeżeli wykonujemy te badania regularnie, to możemy powiedzieć, ryzyko, że zachorujemy na taką chorobę, jest znikome, żeby nie powiedzieć, praktycznie go nie ma.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że cytologia zostanie zastąpiona lepszymi narzędziami diagnostycznymi, tymi testami, o których pan powiedział?
2: Tak jest. Mamy dzisiaj sytuację tego typu. Ministerstwo deklaruje, że od właściwie lipca potencjalnie powinniśmy wszyscy zacząć wykonywać badania w tak zwanym systemie molekularnym. Oczywiście mogę powiedzieć, będzie na pewno jeszcze jakiś element zwłoki, tak? No nie wszystkie placówki, mówię o placówkach niepublicznych, do tego są przygotowane, ale myślę w tym zakresie, że rzeczywiście ta transformacja się dokona i pewnie od 1 stycznia 2027 będziemy finansować już tylko tą tak zwaną molekularną diagnostykę. Naturalną jest rzeczą, my mamy tutaj olbrzymi jeszcze problem z zrozumieniem przede wszystkim wśród naszych obywateli,

0: obywateli, bo to nie tylko dotyczy kobiet, ale i mężczyzn, że profilaktyka to inwestycja w zdrowie. Że jeżeli się badamy regularnie, to możemy zapobiec wielu, że tak powiem, różnym problemom w swoim zdrowiu, w tym to, co się nazywa no, dobrem najwyższej wartości, tak? Czyli krótko mówiąc, moja tutaj taka rada, apel przede wszystkim do kobiet, które nas słuchają, ale nie tylko, żebyśmy jednak pamiętali, że profilaktyka jest dzisiaj skutecznym narzędziem, które daje nam możliwość rzeczywiście wyeliminowania szeregu chorób. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, o którym tutaj rzeczywiście będziemy mówić pewnie jeszcze, no to oczywiście są społeczeństwa, w których tak naprawdę szczepienia, czyli profilaktyka pierwotna, jak również właśnie te badania molekularne, czyli profilaktyka wtórna, spowodowały, że właściwie ten problem już nie istnieje.
1: Holandia i Australia, z tego co pamiętam.
0: Tak, i to są te dwa, można powiedzieć, kraje, które są liderami tego procesu i w moim przekonaniu rzeczywiście, gdybyśmy brali ten przykład z tego tak zwanego systemu właśnie czy australijskiego, czy holenderskiego, to bylibyśmy daleko dalej, chociaż nie ukrywam, że w ostatnich latach w Polsce też się dokonały pewne zmiany, bo prawdę powiedziawszy widzimy, że umiera na raka szyjki macicy spada. Może nie jest to trend jakiś dramatyczny, ale jednak spada. Czyli jednak mimo wszystko coraz więcej osób korzysta z tej formy profilaktyki.
1: I coraz więcej rodziców też godzi się na to, żeby dzieci były zaszczepione na HPV, także rodziców synów, bo to jest też bardzo ważne.
0: Absolutnie. To znaczy ja uważam, że rzeczywiście dzisiaj wiele chorób cywilizacyjnych szczepionki nam wyeliminowały. Tak? I dzisiaj możemy powiedzieć, ten proces szczepionki, on jest niewątpliwie bardzo istotny z punktu widzenia również bezpieczeństwa, bo podkreśla się również to, że a szczepienie może wywoływać szereg, że tak powiem, problemów mentalnych i różnych innych. Nie ma na to żadnych dowodów. Jeżeli mówimy w tej chwili o działaniach ubocznych szczepionki, to de facto tylko i wyłącznie tak zwane odczyny miejscowe, które są właściwie, można powiedzieć, jak po każdym szczepieniu.
1: Nauka zawsze na pierwszym miejscu. Proszę Państwa, pan profesor Mariusz Bidziński, czyli krajowy konsultant do spraw ginekologii onkologicznej, jest tak miły, że zgodził się z nami zostać i będzie odbierał telefony od Państwa pod numerem 22 i 7 trójek. Uprzedzamy, absolutnie te rozmowy nie są nagrywane. To są rozmowy prywatne Państwa z panem profesorem. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: 12 minut zostało do godziny 17.
1: Centrum świata.
2: Ostrzeżenia, prośby czy słowa potępienia o brataniu się z agresorem płynące z urzędu kanclerskiego nie pomogły. Politycy Alternatywy dla Niemiec skorzystali z zaproszenia na niedawny szczyt gospodarczy w Petersburgu. Do Rosji pojechali z jasnym przesłaniem. Bez rosyjskiego rynku zbytu i bez rosyjskich surowców niemiecką gospodarkę czeka marginalizacja. Tak na konferencji mówił poseł do Bundestagu z AfD Stefan Kotre. Za impas w naszych relacjach nie odpowiada Rosja. Wina leży po stronie Niemiec i zachodniej Europy. Musimy zacząć to zmieniać, krok po kroku. Jeździliśmy i będziemy jeździć do Rosji. Nie pozwolimy się dyskryminować z tego

0: powodu jesteśmy tu, bo dążymy do dialogu. Postulaty AfD trafiają na podatny grunt. Od co najmniej 4 lat niemiecka gospodarka jest w stagnacji. Koalicja CDU-CSU-SPD w sondażach dołuje, AfD triumfuje. Według ostatniego badania YouGov AfD popiera już 29% Niemców i to historyczny rekord. Na drugim miejscu chadecki blok CDU-CSU z najniższym od 5 lat poparciem na poziomie 20%. A z nami Patrycja Teper z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Patrząc na te sondaże z ostatnich lat, jasno widać, że ten ostatni wspomniany sondaż nie jest przypadkiem. Alternatywa dla Niemiec systematycznie zyskuje mniej więcej od 6 lat. Za 2 lata, jak wiemy, w Niemczech wybory na szczeblu federalnym. Czy jeśli ta tendencja się utrzyma i po drodze nie wydarzy się coś zupełnie nieprzewidywalnego, nieprzewidzianego, to AfD przejmie władzę w Niemczech? Czy też jest blisko, ale jednak partie establishmentu zdołają utrzymać władzę?
1: Za 2 lata, jeżeli odbędą się wybory do Bundestagu, to będzie i tak dobrze, ponieważ są duże obawy o to, że koalicja, która obecnie rządzi w Niemczech, po prostu rozpadnie się wcześniej. Jest bardzo duże niezadowolenie z pracy tej koalicji. Około 85% Niemców jest niezadowolonych z pracy kanclerza. I to byłby bardzo duży problem, dlatego że równocześnie większość wyborców chadecji, czyli tej partii, która ewentualnie mogłaby wejść w koalicję z Alternatywą dla Niemiec, jest absolutnie przeciwna takiej koalicji. Dlatego taka koalicja jeszcze w najbliższym czasie nie mogłaby powstać. Nie ma na to szans, żeby Alternatywa dla Niemiec przejęła władzę, ale z drugiej strony mamy taką patową sytuację, z kim innym partie środka mogłyby budować koalicję, ponieważ jest tutaj coraz mniej opcji.
0: W dużej mierze AfD jest otoczona przez partię głównego nurtu kordonem sanitarnym. Mówiąc krótko, z AfD się nie współpracuje. Pytanie, czy ten mur gdzieś powoli się kruszy. Było wspólne głosowanie chadeków z AfD w sprawie migracji, za co zresztą kanclerz Merz był ostro krytykowany. Czy to się zmieni?
1: Na poziomie federacji to się nie zmienia. Oczywiście są różne podejrzenia o to, że gdzieś ta współpraca się pojawia, nie jest oficjalna, że być może są jakieś kontakty, ale to raczej na poziomie krajów związkowych. Tam faktycznie sytuacja jest czasami trudna. Trudna dla partii takich jak Hadecja, żeby bez współpracy z Alternatywą dla Niemiec, bez żadnych ustaleń móc w ogóle funkcjonować. Natomiast oficjalnie absolutnie Friedrich Merz mówi, że on sam jest tym Brandmauer, czyli tym kordonem sanitarnym. I dopóki on jest kanclerzem, żadnej takiej współpracy nie będzie.
0: Przez lata w oczach wielu Niemców AfD uchodziła za partię toksyczną, do której popierania po prostu nie wypadało się przyznawać. Czy to się zmienia?
1: To się zmienia. Partia faktycznie nie jest już wybierana przez Niemców tylko ze względu na protest, tylko żeby pokazać żółtą czy też wręcz czerwoną kartkę partią środka, jak one się same nazywają, partią demokratycznym. Teraz już wiele osób głosuje na Alternatywę dla Niemiec z przekonaniem. Partia również zyskuje w każdym sondażu, jeżeli chodzi o kompetencje w obszarze chociażby gospodarki, migracji, bezpieczeństwa. Wszędzie widzimy, że w tych sondażach faktycznie Niemcy przypisują tej partii już kompetencje, czyli traktują ją jako stały taki element systemu politycznego, a nie jakąś jego tylko i wyłącznie aberrację.
0: Przez lata AfD była partią głównie wschodnio-niemiecką. Na ile się to teraz zmienia?
1: To również się zmienia. W ostatnich wyborach na południowym zachodzie było to również widoczne. Partia osiągała tam rekordowe wyniki. To cały czas nie jest tyle samo, co na wschodzie Niemiec, gdzie na przykład w Saksonii-Anhalt, gdzie wybory są już we wrześniu, to jest około 40%. I tam, uwaga, partia ma szansę na samodzielną większość. Tam faktycznie może się tak wydarzyć. Natomiast na zachodzie to jest bliżej 20%. Ale to też jest już 100% przyrost w ostatnich latach.
0: Nie brakuje głosów, że AfD jest partią rewizjonistyczną. Co jej ewentualne rządy oznaczałyby w polityce zagranicznej dla Polski, także jak ta polityka wyglądałaby wobec Rosji?
1: Na przykład w Saksonii-Anhalt, gdzie partia ma ponad 40% poparcie, lokalne struktury stawiają w 100% na Rosję. Mówią o tym, że chcą, żeby dzieci w szkołach uczyły się języka rosyjskiego, żeby wznowić wymiany z Rosją. Również mają kontakty z Rosją. Wiemy też, że ostatnio wysocy rangą przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec wyjechali do Rosji. Rozmawiali o wznowieniu Nord Stream 2 i o naprawie reszty nitek. w tej partii dominuje takie przekonanie, że należy skończyć z tak zwanym kultem winy. To znaczy, że nie należy przedstawiać Niemiec jako wiecznie winnych, tylko należy się skupić chociażby też na własnych ofiarach II wojny światowej. To już dochodzi czasami do takich kuriozalnych wypowiedzi, gdzie właściwie te ofiary II wojny światowej z Niemiec miałyby być ważniejsze od każdych innych.

0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Patrycja Teper z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Centrum Świata,
3: które przygotował dzisiaj Marcin Pośpiech. 6 minut zostało do godziny 17:06 do serwisu w Trójce.

przy naszym telefonie ciągle profesor Mariusz Bidziński, krajowy konsultant do spraw ginekologii onkologicznej, opowiada o tym, co zmieniło się w dostępie do cytologii. Proszę telefonować, drogie panie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: T plus.

0: 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Żegnamy reklamy.
8: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy wtorek, 23 czerwca. To Dzień Ojca, gdyby ktoś zapomniał. Minęła 17. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
9: Premier chce odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Niewykluczone, że Sejm na najbliższym posiedzeniu zdecyduje o wyborze nowego rzecznika praw obywatelskich. Zgłoszono dwoje kandydatów. 10 lat po Brexicie, a coraz więcej mieszkańców wysp mówi, że gdyby referendum odbyło się ponownie, zagłosowaliby inaczej. Wstępne kontrole NIK-u potwierdziły nieprawidłowości w szpitalach i zarobkach niektórych lekarzy. Premier Donald Tusk wskazuje, że brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty dla lekarzy dyżurujących w państwowych szpitalach.
10: Będziemy konsekwentnie też realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym, nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia. Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi. Braku kontroli też.
9: Premier zapowiada też spotkanie w tej sprawie z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrole NIK-u to skutek afery związanej z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie w trakcie specjalizacji miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Na SOR-ze byli bez kolejki przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. Godzinę temu minął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak na razie są dwie kandydatury, rekomendowanej przez Koalicję Obywatelską prawniczki Sylwii Gregorczyk-Abram oraz popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego. Marszałek Włodzimierz Czarzasty nie wyklucza, że wybór nowego rzecznika będzie możliwy już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Był też pytany, czy Sylwia Gregorczyk-Abram jest kandydatką całej koalicji rządzącej.
11: Nie wiem, czy będzie całej koalicji 15 października, ale wiem, że decyzja klubu Lewicy jest taka, żeby panią Gregorczyk-Abram poprzeć. W związku z tym składamy podpisy pod jej kandydaturą również.
9: Politycy PSL-u nie wykluczają, że zgłoszą własnego kandydata na rzecznika. W tle jest też odwlekany wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN-u rekomendowało bliskiego PSL-owi wiceprezesa tej instytucji Mateusza Szpytmę. Na tę kandydaturę nie chcą się zgodzić Lewica i Koalicja Obywatelska. Stąd pojawiające się opinie, że ludowcy będą chcieli zastosować manewr poparcie za poparcie. Części PSL-u nie podoba się kandydatura Sylwii Gregorczyk-Abram. 10 lat temu Brytyjczycy zdecydowali o rozwodzie z Unią Europejską. Dziś coraz więcej z nich mówi, że gdyby referendum odbyło się ponownie, zagłosowaliby inaczej, za pozostaniem we wspólnocie. A w rocznicę głosowania brytyjskie media piszą przede wszystkim o rozczarowaniu, niespełnionych obietnicach i kraju, który wciąż nie zamknął sporu o Brexit.
12: 23 czerwca 2016 roku za wyjściem z Unii Europejskiej zagłosowało 52% Brytyjczyków, a 48% chciało pozostania we wspólnocie. Zwolennicy Brexitu obiecywali większą kontrolę nad granicami, więcej pieniędzy dla służby zdrowia i silniejszą pozycję Wielkiej Brytanii na świecie. Po dekadzie wielu mieszkańców Królestwa patrzy na tamtą decyzję z żalem. Pytałam Londyńczyków, czy chcieliby powrotu kraju do Unii Europejskiej. To byłoby lepsze dla gospodarki, lepsze dla mieszkańców. Wszyscy byliby szczęśliwsi. Teraz z Brexitem są same problemy, choćby na granicy, kolejki do odprawy. Ja głosowałem za pozostaniem w Unii. Brexit wciąż mnie smuci. Jeśli czegoś nie zrobimy, problemy będą się pogłębiać na dłużej, mówili mi Londyńczycy. Podobne głosy pojawiają się w sondażach i komentarzach brytyjskich mediów. Brexit

0: Brexit miał dać Wielkiej Brytanii większą swobodę i kontrolę, ale po 10 latach wielu wyborców częściej mówi o wyższych cenach i mniejszych możliwościach pracy czy studiowania w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W piątek zakończenie roku szkolnego. Część wychowanków przyniesie kwiaty i słodkości dla nauczycieli. Prezenty na koniec roku to miły zwyczaj, o ile zachowany jest umiar, mówią uczniowie oraz nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 5 w Olsztynie Aleksandra Niewińska-Kulig. Rozmawiała z nimi Aleksandra Skrago z Radia Olsztyn.
2: Kwiaty, różne słodkości.
3: Raczej tak, coś się znajdzie. Nie? Kwiatki, czekolady.
1: A czy jest tak, że klasa składa się na jakiś większy prezent dla nauczyciela?
4: Nie. Ale rodzice coś się pewnie będą składali.
1: A według ciebie powinny być takie prezenty?
5: Moim zdaniem tak. Uważam, że najlepszym prezentem, ale tak naprawdę szczerze, to jest radość w oczach uczniów, wdzięczność rodziców, symboliczny kwiatek. I nic więcej nie trzeba, naprawdę.
1: Te materialne prezenty nie są potrzebne?
5: Są bardzo kłopotliwe przede wszystkim. My jesteśmy urzędnikami państwowymi i nie powinniśmy przyjmować żadnych korzyści finansowych.
1: Jak ocenić, czy umiar został zachowany? Liczy się kryterium proporcjonalności. Za prezent nie uznaje się pieniędzy, ale także droższych przedmiotów, kart podarunkowych o znacznej wartości czy weekendów spa. Taka forma podziękowania może być uznana za łapówkę. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Uśmiecham się do ciebie, Adam, bo jestem ciekawy, jakie ty prezenty przynosiłeś swoim nauczycielkom w Genui. Czy to były wędliny z Polski?
8: Nie, pamiętam, że taką roślinkę kiedyś kupiliśmy z klasy, z chłopakami z klasy, z tymi, którymi chodziłem na wagary przez pewien czas i przynieśliśmy tej pani. Ona powiedziała, ale przecież to jest trująca roślina. Tak się zaczęło.
7: Adam Malecki, jego kumple z Genui. Teraz Adam opowie o sporcie.
8: Na Mistrzostwach Świata to 13 dzień rywalizacji. W pierwszym meczu dnia o 19 zagrają Portugalia z Uzbekistanem. Portugalczycy rozpoczęli mundial od niespodziewanego remisu z Demokratyczną Republiką Konga. Uzbekistan za to przegrał 1-3 z Kolumbią. O 22 starcie Anglików, którzy na inaugurację wygrali pewnie z Chorwacją 4-2 z Ganą. Drużyna z Afryki też ma na koncie zwycięstwo. Pokonali Panamę 1-0. Więcej o mundialu już niebawem opowie Dariusz Urbanowicz. A w naszej krajowej piłce zmiany trenerskie w Pogoni Szczecin. I to jakie? Wczoraj portowcy pożegnali Duńczyka Tomasa Tomasberga. Dzisiaj przywitali Hiszpana Oscara Garcia. 53-letni hiszpański szkoleniowiec, który ostatnio prowadził Ajax Amsterdam, związał się ze szczecińską drużyną 3-letnim kontraktem. Zanim został trenerem, był piłkarzem m.in. Barcelony, Walencji i Espanyolu. Kibice piłkarscy żyją mistrzostwami świata, ci siatkarscy Ligą Narodów, która już jutro zawita do Gliwic. Reprezentacja Polski po turnieju w Chinach, po którym zajmuje 7 miejsce, przymierza się do kolejnych wyzwań. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. W drużynie zachodzą spore zmiany. Selekcjoner Nikola Grbicz wprowadza do kadry nowych zawodników. To normalna sprawa, przekonuje Jakub Kochanowski.
9: Co rok albo co dwa lata odchodzi kilka osób, które były bardzo doświadczone i w tym samym momencie jest dowoływany ktoś, kto jest debiutantem i to się powtarza praktycznie z roku na rok i jest to no już od bardzo dawna sposób budowania naszej reprezentacji, który zresztą przynosi bardzo dobre rezultaty. Starzy zawsze mają tą samą rolę, czyli pomóc trochę tym młodym, żeby się trochę okrzesać, a młodzi w momencie, w którym przestają już być traktowani jako świeżaki i debiutanci, zaczynają robić robotę na boisku i od zawsze tak było i mam nadzieję, że zawsze tak będzie.
8: Mówił Jakub Kochanowski, który całkiem niedawno, ile sobie przypominam, był jeszcze debiutantem i młodym zawodnikiem w kadrze, a teraz już stary wyjadacz. W pierwszym meczu Polacy zagrają jutro o 20 przeciwko Belgii. I jeszcze tenis i kwalifikacje do Wimbledonu. Pierwszą rundę przeszła Katarzyna Kawa, odpadła za to Linda Klimowiczowa. Pewna gry w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju w Londynie jest Iga Świątek, która obecnie przebywa w Niemczech. Polka poznała rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Trafiła na Amerykankę Navarro, która pokonała Niemkę Evelis.
7: Dziś padać nie będzie. Patrząc na mapę dynamiczną, MGW 19 stopni na tę chwilę w Koszalinie, 20 w Gdańsku, 26 w Krakowie i Warszawie, 27 w Lublinie i Rzeszowie. Jutro tylko cieplej.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Michał Kowalski, który odbiera od Państwa telefony. Od razu przypominamy, że przy naszym telefonie czuwa w tym momencie profesor Mariusz Bidziński, krajowy konsultant do spraw ginekologii onkologicznej i odpowiada na pytania Pani o zmiany w dostępie do cytologii. Proszę telefonować 22 i 7 trójek. W drugą godzinę ZD3 wchodzimy utworem dobrze kojarzącym się z końcówki trzeciej strony medalu.

0: 12 minut po godzinie 17.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Utwór, którego słuchaliśmy go nie przez przypadek, bo to jedna z tych rocznic, których nikt właściwie nie świętuje. 10 lat temu Brytyjczycy zdecydowali w referendum o wyjściu ich kraju z Unii Europejskiej. Różnica głosów za i przeciw była minimalna. Dla połowy kraju rozwód ze wspólnotą był katastrofą. Gdyby głosowanie odbyło się dziś, wynik byłby inny. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii chcą bowiem powrotu do Unii, ale ta wcale nie rozkłada szeroko rąk na powitanie marnotrawnej córki. Prosto z Londynu, Anna Rączkowska.
2: Liczby dobrze pokazują zmiany nastrojów. W najnowszym badaniu YouGov 57% Brytyjczyków uważa, że kraj źle zrobił, głosując za wyjściem z Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest 30% ankietowanych. Brytyjskie media opisują ten nastrój jako regret, brexitowy żal. Podobny obraz widać w sondażu Ipsos. 58% wyborców poparłoby dziś ponowne wejście Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. To oznacza, że po dekadzie odpowiedź na pytanie z referendum mogłoby brzmieć zupełnie inaczej. A przecież 10 lat temu obietnice były proste i chwytliwe. Wielka Brytania miała odzyskać kontrolę. Miało być mniej zależności od Brukseli, więcej pieniędzy dla NHS, czyli brytyjskiej służby zdrowia, i więcej swobody dla gospodarki. Dziś brytyjskie gazety pytają jednak nie tylko o to, co udało się odzyskać, ale też o to, ile ta decyzja kosztowała. A lista zażaleń jest długa. Droższe zakupy, słabszy handel z Europą, dodatkowe dokumenty dla firm i kolejki na granicach. Eksperci mówią o bliznach na brytyjskiej gospodarce. Dziennik The Guardian wraca do haseł z kampanii referendalnej i sprawdza, które obietnice naprawdę zostały spełnione. Najbardziej proeuropejscy są młodzi Brytyjczycy. Wśród części najmłodszych dorosłych poparcie dla ponownego wejścia do Unii sięga około 2/3. To pokolenie w 2016 roku nie mogło jeszcze głosować. Dziś młodzi mówią o skutkach decyzji, której sami nie podejmowali. Na ulicach Londynu też trudno

0: znaleźć atmosferę święta. W rozmowach wraca poczucie, że referendum sprzed 10 lat miało zamknąć brytyjski spór o Europę, a zamiast tego otworzyło puszkę Pandory, jak mówią niektórzy. Ludzie mają żal o Brexit. Wielu mówi o zmęczeniu polityczną kłótnią, jeszcze inni o tym, że Brexit po prostu nie wygląda tak, jak go przedstawiano. Dekadę po głosowaniu Wielka Brytania jest więc w zawieszeniu. Nie chce wracać do wojny sprzed lat, ale nie potrafi uciec od jej skutków. Referendum z 2016 roku miało dać odpowiedź na pytanie o miejsce kraju w Europie. Po 10 latach dla wielu Brytyjczyków to pytanie nadal jest otwarte. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Muzycznie pozostajemy na Wyspach Brytyjskich.

0: 18 minut po godzinie 17. Drogie panie, przypominamy, że przy naszym telefonie dyżuruje profesor Mariusz Bidziński, to krajowy konsultant do spraw ginekologii onkologicznej. I pan profesor opowiada o zmianach w dostępie do cytologii, wcale nie o zmianach na gorsze. Proszę telefonować i się dowiadywać. 22 i 7 trójek. Zmieniamy temat.
1: Mundial w trójce.
0: W studiu mój przyjaciel z redakcji sportowej Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku.
2: Dzień dobry, melduję się.
0: No i o czym będziesz dzisiaj, nawijał, mówiąc kolokwialnie?
2: No chciałbym powiedzieć o tym, że mimo, że piłka nożna to rywalizacja drużynowa, na każdym mundialu trwa konkurencja o indywidualny prymat, mianowicie o tytuł strzelca w

0: Czasów. Przed startem mistrzostw wiadomo było, że w temacie zrobi się gorąco. Liderem tabeli był urodzony w Opolu Miroslav Klose, mistrz świata z reprezentacją Niemiec. Jego 16 bramek szybko zostało wyrównane po hat-tricku Lionela Messiego, który wczoraj w meczu z Austrią dodał sobie dwa kolejne gole. W wieczornym, trwającym 4 godziny starciu Francji z Irakiem, drugim dubletem na tym czempionacie popisał się Kylian Mbappé.
1: W 14 minucie na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappé. Końcówka pierwszej połowy rozgrywana była w strugach deszczu. W związku ze zbliżającą się gwałtowną burzą organizatorzy zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa zarządzili ewakuację trybun i przerwanie meczu. Przez ponad 2 godziny piłkarze i kibice śledzili prognozy pogody, oczekując na wznowienie spotkania. Po powrocie na nasiąkniętą wodą murawę Francuzi ponownie przejęli pełną kontrolę nad grą. Drugiego gola zdobył Mbappé, zapisując na swoim koncie 16 trafienie w historii występów na mundialu. Napastnik Francji zbliżył się tym samym do Leo Messiego, który kilka godzin wcześniej został rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych na Mistrzostwach Świata. Ma ich obecnie 18. Wygląda na to, że ich pojedynek będzie motywem przewodnim najbliższych tygodni, skomentował L'Équipe. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Według byłego reprezentanta Polski Romana Koseckiego to właśnie Mbappé zdetronizuje Messiego w tabeli strzelców wszechczasów.
2: To jest człowiek, który może pobić rekord Messiego i jeszcze na tych mistrzostwach świata może to zrobić. Myślę, że ma ku temu potencjał, a w perspektywie czasu to na pewno, no bo jest młodszy i pewnie jeszcze przed nim przynajmniej 2 mundiale. Więc na pewno to jest zawodnik, który chce udowodnić, że jest najlepszy na świecie, żeby przyciszyć wszystkim usta, że odszedł z PSG, zdobyli 2 razy Ligę Mistrzów, Dembele zdobył najlepszego piłkarza, poszedł do Madrytu, same kłopoty, nie ma sukcesów, no i ten mundial jest dla niego taką okazją uciszenia wszystkich i pokazania, że jednak się mylą i jest dalej bardzo dobrym piłkarzem i na pewno chce walczyć o najwyższe cele.
0: Dziś...
3: Chciałem powiedzieć, że Romana Koseckiego słucha się zawsze doskonale i bardzo dobrze. My jako warszawiacy, no, nasz idol, ostatnio go spotkałem, słuchaj, pod Trójką, zagadnąłem go, co u niego słychać. Pamiętasz pierwszy mecz Romana Koseckiego w Legii?
0: Nie wiem, czy pamiętam.
3: A ja doskonale, z GKS-em Katowice. Był wieczór, strzelił gola. Wracamy do spraw mundialowych.
0: Z długimi włosami. A dziś do akcji wraca Cristiano Ronaldo i spółka. Portugalczyk to jeden z najlepszych piłkarzy w historii bez wątpienia, jednak jego postawa ostatnio budzi kontrowersje, o czym opowiada tłumacz języka portugalskiego i hiszpańskiego Wojciech Harhalis z Zakładu Portugalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: To są trudne tematy dla Portugalczyków. Ja myślę, że oni w tej chwili siedzą i się strasznie mocno zastanawiają nad tym, co będzie dalej. Cristiano Ronaldo jest wielkim piłkarzem i nie ma co kwestionować tego. Jest również w dobrej formie, no ale już jest nie za bardzo młody i ta ostatnia wpadka w meczu z Kongo rzeczywiście troszkę spowodowała, że Portugalczycy siedzą i płaczą nad tym, co będzie dalej. Oczywiście Portugalczyk przeciętny jest taki trochę jak Polak, więc jest znawcą wszechtematów i na piłce nożnej zna się znakomicie, więc wszyscy odsądzają Cristiano od czci i wiary i uważają, że powinien skończyć, ale też za chwilę zmieniają front i mówią, że jednak on jest wybitny, więc powinien grać. To trudno powiedzieć, co się wydarzy, natomiast z całą pewnością cała Portugalia jest zachwycona postępami Wysp Zielonego Przylądka, która na otarcie łez po meczu z Kongo bardzo ładnie sobie poradziła na mundialu. Także na pewno drużyna portugalska jest bardzo dobrą drużyną. Ja myślę, że w pewnym momencie tam ten mechanizm zaskoczy. Są mistrzami Europy, także ja jestem dobrej myśli. Jeżeli ktoś nie kibicuje reprezentacji, to nie może być porządnym Portugalczykiem. Myślę, że wszyscy siedzą dzisiaj przed telewizorem wieczorem. Będą siedzieć i czekać, co tam Cristiano wyczyni znowu.
0: A ja teraz o czymś, co robi na mnie wielkie wrażenie, bo bez wątpienia furorę robią też Norwegowie. Z Erlingiem Haalandem na czele, który też co mecz pakuje do pelpaka. Wraz z Haalandem zachwycają również wiosłujący, niczym wikingowie, kibice Norwegii. A trendowi ulegli, uwaga, parlamentarzyści w Oslo.
5: Tu, ro. Och så prövar vi få rytmen på plats, okej? Okay? Är det grejt? Är det klara? Vi prövar.

0: To norwescy kibice, którzy no jakby inscenizują, tak, inscenizują właśnie te wikińskie zwyczaje róg. Dziś mecz Portugalia-Uzbekistan już za półtorej godziny. O 23:00 Anglia zagra z Ganą, o 1:00 w nocy Panama-Chorwacja, o 4:00 Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga.
1: A twoje wrażenia o wczorajszym meczu Argentyny z Austrią?
0: Zachwycił mnie ten mecz. Bardzo mi

Siawca tak naprawdę podobała, bo konsekwentnie próbowali rozmontować Argentyńczyków, ale no Messi, tam wszyscy skanują, gdzie on jest, co

0: były te diabelskie ciosy Leo Messiego.
1: To jest Messi.
0: Mundial w Trójce. Podobno, Darku, to jest taka specjalna piosenka na cześć Leo Messiego i Albiceleste.
1: Argentyno, co ty robisz?

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wtyczki. Messi, ależ zgranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie 2-0.

0: I co, Darczo, zagramy to w trzeciej stronie medalu?
1: Zagramy, zagramy. Ale Hermano del Dios
0: też zagramy. Tak. My jesteśmy jeszcze z kościoła Diego Maradony, ale z kościoła Leo Messiego też.
1: No oczywiście, nie da się nie być.
2: Zapraszamy do reklamy. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Żegnamy reklamy.
6: Właśnie minęła 17:30. Stery przejmuje na naszej antenie Monika Suszek.
5: Puls Trójki.
7: Skandal w Szpitalu Południowym obnażył to, o czym głośno się nie mówiło. Politycy obsługiwani poza kolejnością, bardzo wysokie zarobki lekarzy, chroniczny brak personelu i wadliwa wycena świadczeń przez NFZ robią swoje. Dziś Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła takie kontrole zarobków medyków, ale czy ten przypadek, czy przypadek Szpitala Południowego nie udowadnia nam, że z problemem finansów i działania służby zdrowia doszliśmy do ściany? O tym dziś porozmawiam z gośćmi. Klara Klinger, Rynek Zdrowia, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Michał Kolanko, Rzeczpospolita, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa w sprawie możliwych nadużyć. Jedno dotyczy bezpośrednio lekarza Dawida Kacprzyka, a drugie jest szersze i obejmuje pracowników szpitala oraz urzędników ratusza. Czy ta sprawa czegoś nas nauczyła? Czy możemy już powoli wyciągać wnioski? Jakie mogą być te wnioski? Klara Klinger.
8: No właśnie, ja może tak zacznę od drugiej strony, bo trochę kontrowersyjnie powiem, że właściwie ta historia w całej tej sytuacji, w której jesteśmy, to pewien taki podarunek, może nie dla partii rządzącej, ani dla w ogóle dla polityków, bo wiadomo, że to po prostu jest katastrofalna sytuacja i trzeba jakoś z tego wybrnąć, natomiast dla całego systemu, bo po prostu oczywiście ludzie, którzy, no i właśnie, i pytanie jest, czy będzie ta umiejętność wykorzystania tej sytuacji, tego momentu, żeby faktycznie wyczyścić sytuację i wykorzystać pewne nastroje społeczne też i politycznego przyzwolenia na to, że trzeba zrobić w końcu jakiś porządek. Do tej pory cały czas się mówiło, no, że nie ma, że ludzie będą protestować. Wydaje mi się, że to jest ten moment. I teraz mamy taki test, tutaj z Michałem rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że właściwie jeszcze zostało jedno okrążenie sejmowe, gdzie można, a potem już dopiero we wrześniu będzie, gdzie można by przedstawić jakiś większy pakiet rozwiązań, bo na razie go nie przedstawiono, i w tym momencie pójść za ciosem. Jak to nie zostanie zrobione, to de facto ta szansa zostanie zaprzepaszczona.
7: Michał Kolanko, czy da się naprawić coś i czy ta sytuacja może nas czegoś nauczyć? Politycznie to jest wszystko rozłożone, zdaje się.
9: No dzisiaj pan premier Tusk w takim charakterystycznym dla siebie stylu mówi coś, ale w sumie nie tłumaczy, o co chodzi, tak żebyśmy my mieli o czym mówić. To jest bardzo skuteczna taktyka, strategia, taktyka bardziej pana premiera. Dzisiaj za tego swojego, w czasie przed posiedzeniem rządu, to już jest, państwo pewnie zauważyli, że w mediach społecznościowych, zwłaszcza są ciągle takie fragmenty, że premier przemawia zza laptopa przed posiedzeniem rządu, gdzie nie ma zadających pytań dziennikarzy, są fotoreporterzy, no ale nie ma dziennikarzy, więc pan premier może powiedzieć swoją narrację. I opowiedział narrację, no, wydaje się dzisiaj głównym szwarc charakterem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, bo pan premier powiedział, że będzie poważna rozmowa z NFZ-em. Nie do końca wyjaśnił, mam wrażenie, o co chodzi, no ale opinia publiczna dostała taki komunikat, że ten NFZ, to pewnie oni są tymi złymi, więc premier się tym zajmie. Natomiast to też zwracam uwagę, że premier miał bardzo różne też narracje. W czwartek jeszcze w Brukseli mówił o tym, że tu jest konflikt w tym Szpitalu Południowym między lekarzami, czyli dostarczał narrację też bardziej własnym, jak rozumiem, wyborcom. Natomiast rzeczywiście ten moment jest dosyć szczególny, no bo te rozwiązania, których przecież Ministerstwo Zdrowia proponowało, ten kap dla lekarzy, na zarobki lekarzy, on był proponowany, dobrze, jeśli się nie mylę, w październiku. Mhm. I on upadł, ten pomysł. Gdyby, wyobraźmy sobie, że został taką sytuację, gdyby rząd ten

Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność.

0: NKAP wprowadził, przynajmniej wysłał na biurko prezydenta, no to dzisiaj ta afera zaradnego radnego ze Szpitala Południowego, chociaż on jest radnym, był radnym dzielnicy Ursus, tak. czyli dokładnie gdzie indziej, jest, no byłaby, przynajmniej rząd mógł powiedzieć, że już ta luka została zasypana, ale to się wtedy nie udało i dzisiaj rzeczywiście jest poczucie, że jest taki polityczny moment na zrobienie, właśnie, że na jakieś ograniczenie zarobków lekarzy tych w tej najbardziej najwyższej kohorcie, tak? W tym powyżej 100 tysięcy.
1: Tylko to jest pewien objaw choroby. To jest takie, tak jakby jak wysypka czy gorączka. No to jest tylko objaw jakiejś choroby i samo, nie wiem, zbicie gorączki nie pomaga. I jakby to zdecydowanie wymaga dużo głębszego sięgnięcia do tej praprzyczyny, czyli takiego zduszenia w zarodku tych mechanizmów, które rodzą te patologie, bo to większość rzeczy, oprócz omijania kolejek i tej całej afery tam polityczno-wipowskiej i tak dalej, cokolwiek prokuratura wykaże, to same te zarobki, o ile ten lekarz pracował, znowu tyle, no to one są na legalu, tak?
2: I no właśnie, jakby bo system to,
1: także system pozwala i trzeba tutaj jasno podkreślić, że te historie tych, znaczy bo ostatnio też rozmawialiśmy z szefem agencji akurat ministerialnej, która zbiera dane o zarobkach, ale takie nie do końca pełne, bo ile zarabiają w jednej placówce? No to z tego wychodziło, że około 1,5%, czyli około 600 lekarzy ma te takie stawki ponad 100 tysięcy miesięcznie, natomiast gdyby pozbierać, to jest z jednego miejsca pracy, gdyby prawdopodobnie podobnie pozbierać, o czym teraz się debatuje w Sejmie, żeby takie możliwości były z wszystkich szpitali, czy wszystkich placówek medycznych, no to by wychodziło, wtedy ten szef agencji mówił o pewnie 10% lekarzy, że mogą takie stawki zarabiać. Ale mówię, to jest tylko objaw czegoś, a ta przyczyna jest więcej, inaczej jest dużo, dużo głębiej sięgająca.
2: No bo tu chodzi o to, że szpitale na przykład powiatowe, chcąc ściągnąć dobrego specjalistę, albo kogokolwiek, jakiegokolwiek specjalisty, no to oferują
1: pieniędzmi przede wszystkim, potem jeżdżą tacy, to już padają takie, że wędrowni lekarze, wędrowniczkowie, wędrujący lekarze, którzy jeżdżą, tam jest 600 zł za godzinę, tutaj jest powiedzmy 350 i to często w tych mniejszych szpitalach właśnie te stawki są o wiele wyższe, no to... bo jak skusić lekarza, żeby jechał gdzieś daleko, a szpital potrzebuje utrzymać oddział, który często, więc potrzebuje tego lekarza i zawsze trzeba zadać sobie pytanie, czy ten oddział szpitalny na pewno jest potrzebny w tym miejscu, czy on jest utrzymywany z powodów politycznych, z powodów tego, że to jest pracodawca dobry i tak dalej, i tak dalej. Dopóki się tego nie ułoży, to też samo obcięcie od góry tych kapów dla lekarzy, no to niczego długofalowo nie rozwiąże. To,
0: ale z drugiej strony jest chyba, że politycznie klimat na to akurat już jest. No bo tak jak mówiłem, w październiku minister zdrowia nie zdołała tego, w jakiejś wersji tego pomysłu przeforsować. Teraz politycznie ewidentnie klimat na to by był, chociaż rzeczywiście to jest tylko jeden z elementów całego systemu. Natomiast interesujące bardzo jest to, że bo to są tak naprawdę trzy sprawy w jednym, trzy afery w jednym. Jedna to jest afera radnego, jego odpowiedzialność też wkrótce, jak rozumiem, potencjalnie, bo chyba nie ma jeszcze, potencjalnie będzie to odpowiedzialność może nawet karna. Druga to jest sprawa tego fast tracku, tego szpitala południowego, no politycy koalicji mówią, że nie było, no ale tego fast tracku opisywanego w mediach przez Kanał Zero, Portal Zero w szpitalu południowym. A trzecia, że to są właśnie, no okazuje się, że właśnie lekarze, okazuje się, dla opinii publicznej to dzisiaj jest już takie jawne, ale przecież wcześniej te nagłówki, pisaliśmy o tym i Rzeczpospolitej przecież i Rynek Zdrowia też o tym pisał, że te zarobki lekarzy wysokie, powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie, to ono przecież już minister Leszczyna jeszcze o nich mówiła w październiku.
1: 700 tysięcy wtedy padała kwota miesięcznej wypłaty, więc to faktycznie nie jest zupełnie jakaś nowa rzecz. Pytanie faktycznie, dlaczego teraz się zastanawiałam, dlaczego ta historia w tym momencie wybuchła i wzbudziła aż taką polityczno-społeczną burzę? Może myśmy doszli faktycznie do ściany na różnych frontach, tak?
2: A może jeszcze jedna jest, jeszcze jedno odgałęzienie. Może też chodzi o rady nadzorcze, bo Szpital Południowy też trochę pokazywał problem rad nadzorczych i tego, o czym mówił też Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, on mówił tak. Prawda jest taka, i to powszechne zjawisko w Polsce, że szpitale, zwłaszcza powiatowe i wojewódzkie, co wybory samorządowe stają się łupem politycznym przechodzącym z rąk do rąk. Kolejny problem. To jest jakby... kolejny kamyczek.
0: Od noga moim zdaniem tej trzeciej warstwy, czyli tego

0: wokół tego fast tracka i tego, że myślę, że szczególnie niebezpieczne dla samej politycznie dla Koalicji Obywatelskiej jest całej koalicji rządzącej, ale wszystkim dla KO, jest to, że to nie jest afera kogoś, kto jest na, no nie wiem, to nie jest tak jak było z prezesem Kaczyńskim, te słynne kule, które dostawał od jednego z lekarzy, tak
1: od ordynatora.
0: Od ordynatora właśnie. To nie jest afera kogoś na najwyższym szczeblu. To jest afera kogoś, kto ma wizerunek, przepraszam za to słowo, cwaniaka z Warszawy, który ma 28 czy 29 lat i zarobił 1 600 000 i jeszcze ma ten samochód. Myślę, problem, że to nie jest do końca, że to jest afera takiego człowieka, który jest z młodzieżówki wręcz.
2: No dobrze, ale dlaczego właśnie, bo dobrze Michał tutaj wspomniał o tym, że była zamykanie części szpitala, jak był prezes Kaczyński w szpitalu, były te donoszone kule, był mąż marszałek Witek, który leżał w szpitalu w bardzo ciężkim jakby stanie, ale mało kto by był w ten sposób jakby, nie chcę powiedzieć trzymany, bo to jest nieładne słowo, no ale nie przebywałby tak w szpitalu, bo powinien gdzie indziej się znaleźć. Dlaczego wizerunkowo, politycznie dla PiS to nie było takie obciążające, jak jest obciążające, jak się nagle taka afera i de facto okazuje dla obecnej partii rządzącej, nie dość tego, tam się nie pojawiły jakieś duże nazwiska. Znaczy, nie wiadomo, że był ktoś gdzieś załatwiał, ale w takiej powszechnej wiedzy publicznej wydaje się, że to w ogóle, no tak to działa, że wszyscy wiedzą, że przecież każdy ktoś gdzieś i mieliśmy duże nazwiska w PiS-ie i jakoś to nie wywołało takiej burzy, która miałaby rozwalić rząd. To co się wydarzyło? Dlaczego? Teraz.
0: Ja myślę, że to jest jednak właśnie w jakimś sensie kontekst jest taki, że jest rozmowa o tych cięciach, czy nie rozmowa, no, po prostu kwestia cięć dostępie do lekarzy specjalistów. Jest kwestia tego poczucia, że ten system prywatny, w którym są ludzie z klasy średniej, przede wszystkim, chociaż nie tylko, ale stać ich na ten system prywatny, on też ma swoje limity. I kontekstem właśnie moim zdaniem jest to też, że ta sprawa ma twarz kogoś, kto właśnie nie jest z elit partyjnych, tylko jest gdzieś, czyli ludzie sobie zadają pytania, no ile takich osób jeszcze gdzieś jest, które robią setki godzin miesięcznie. W Polsce jest domniemanie niewinności, więc nie będziemy przesądzać, no ale jest podejrzenie, że to nie było prawdziwe. Natomiast jest sondaż też, odsyłam też do sondażu, do badań fokusowych CBOS-u, który pokazuje, że już to jest sondaż z kwietnia, czyli badanie z kwietnia, które pokazują, jak niejako opinia publiczna trochę przewidywała nawet.
1: Wyczuwała
0: ten nastrój, że tam jest takie stwierdzenie z tych fokusów, że politycy nie będą stali w kolejkach, bo prywatnie swoich mają. I myślę, że to
2: tak,
0: też...
2: Tak, pytanie
0: tak było, to mówią ludzie w tych fokusach cytowanych przez CBOS. I to myślę jest, dlatego chyba jest też takie.
2: Ale jak wiedzą,
0: groźne.
2: To dlaczego się tak... Dlaczego to tak wymuchło?
0: Bo dostała twarz ta afera,
1: bo
0: ta
1: może
0: sprawa,
1: dostała twarz, a dobrze,
0: tego radnego.
1: To jeszcze może politycznie tak. Się zapytam, a dlaczego koalicja jakoś tak bardziej czeka niż się wypowiada?
2: To jest dobre bardzo pytanie, bo jest to takie szczególnie dla osób, które ty to politycznie patrzysz. My patrzymy w rynku zdrowia bardziej, przepraszam, jakby ludzi, którzy się tak zajmują na co dzień. Rozmawiamy też z tymi ekspertami, lekarzami. Jest takie poczucie totalnej takiego napięcia i bezsilności i takie pytanie w powietrzu, ale dlaczego? Czy naprawdę, znaczy, że brak tutaj działania jest jeszcze gorszy, może być katastrofalny wyborczo właśnie politycznie, niż podjęcie przynajmniej próby powiedzenia, dobra, myśmy spróbowali, prezydent nie podpisał, tak? Znaczy przynajmniej coś i tutaj jeszcze tylko kończąc powiem, że myśmy też w rynku zdrowia napisali jakby o kolejnym właśnie przy takiej kontroli, gdzie po 300 tysięcy kary za wpychanie do kolejek. Duży warszawski szpital kliniczny, dotaliśmy do anonimów, które tam poszły skargi o tym, że być może z prywatnego gabinetu, a może nie do końca to udowodniono, ale na pewno wykazano, że byli wpychani poza kolejnością pacjenci. Więc to nie jest takie zjawisko, które ma tylko tę twarz właśnie tego radnego.
0: Ale dzisiaj ja myślę, że ten świat jest dzisiaj tak spersonalizowany, że też polityka jest spersonalizowana, że niestety dla Koalicji Obywatelskiej właśnie, ponieważ ta sprawa, bo lekarze też z innych opcji, teraz koalicja szuka tych przykładów, że z innych opcji politycznych zarabiali też duże pieniądze, ale no twarz jest tego młodego lekarza.
1: Ale politycy raczej się nie wypowiadali z koalicji na ten temat. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła o układzie zamkniętym.
0: Ale też
2: ona nie jest KO.
1: Ale ona jako koalicjantka, no tylko tyle się wypowiedziała, a reszta milczy.
0: Ale też myślę, że dlatego to jest taki...
2: Nie, no Tusk

0: powiedział o zwyrodniałym systemie.
1: No tak, ale właśnie no tak, premier rozmów. Mówi, nie wiadomo w sumie, kto rządzi.
0: Powiedział, nie mówią o patologii, nie. Ja mam poczucie, że tutaj wszyscy jednak stanęli dosyć ostro, powiedzieli, no ja mówię, te słowa były mocne, zwyrodniały system.
1: Tak, ale to trochę... on trochę, premier Tusk jak z Ukrainą, on mówi, no nie będę podsycał, to niech się tam wyjaśnią sobie Zełenski z Nawrockim. Tak jakby ten zwyrodniały system, że
0: tak jakby on
1: nie
0: był
1: wiadomo,
0: obok, tak?
1: Jakby on nie był premierem, tak. To szyderstwa...
2: A co może wyniknąć z tej historii, jeszcze tak na koniec?
1: Jedno zdanie, bo ten sondaż, bo tam jest takie poczucie, tam jest ten fokus, że lekarze z tym percepcji są elitą, która wyzyskuje państwo kosztem pacjentów. I to, że dzisiaj właśnie twarzą tej... Już wcześniej była ta percepcja, że lekarze są taką elitą, która nie działa, nie pracuje na koszt pacjentów.
0: Ale to jest też nieuczciwe, bo jest strasznie dużo lekarzy.
2: Jest bardzo dużo hejtu na lekarzy, a jest zupełnie nieuzasadnione, bo też lekarze to jest środowisko, które...
0: To jest 80%, przynajmniej pewnie 80-70%, które trzeba... Średnia pewnie zarobków jest tam 30-20 tysięcy. To są takie zarobki, które są godne po prostu dla medyków. To nie są... I pracują naprawdę ciężko. I to, co może wyniknąć, to jest dokładnie to, myślę, że spotkajmy się, jestem bardzo ciekawa we wrześniu, czy i będzie takim testem na odwagę polityczną. Czy coś zrobią, czy nie zrobią. Jak nie zrobią, to moim zdaniem,
1: żeby było jasne,
0: to się rozpadnie ten system.
1: Ja cytowałem po prostu tą percepcję tego, co mówią wyborcy z tego badania fokusowego CBOS-u.
2: To mówią wyborcy, chociaż rzeczywiście jest coś takiego, że teraz ten hejt dotyka lekarzy zupełnie niepotrzebnie, bo jest też grupa lekarzy bardzo uczciwych, którzy rzeczywiście zasługują na godne zarobki.
0: Elity politycznej też pójść do lekarza, bo się będą bali, że im nie udzielą pomocy, bo jeszcze ich oskarżą. O
2: czy politycznie coś wyniknie z tej afery, Michał Kolanko?
1: Myślę, że rośnie, jeśli coś wyniknie tak wprost, to myślę, że wzrośnie, moja taka intuicja jest taka, że wzrośnie poczucie właśnie tej klasy średniej też, że może potrzebny jest ktoś nowy, kto by ten system naprawił, ale to nie byłby ktoś ani z PiS-u, ani z Platformy. Ja wątpię, żeby PiS był beneficjentem w słupkach sondażowych tej sprawy.
2: Zobaczymy, jak będzie się wszystko rozstrzygało. Bardzo dziękuję. Klara Klinger, Rynek Zdrowia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
2: Michał
0: bardzo.
2: Kolanko, Rzeczpospolita. Dziękuję również. Monika Dzięki. Suszek. Do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: Biedziński, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej, który odbierał telefony od pań w kontekście zmian w dostępie do cytologii. Jakie to były telefony, panie profesorze? Mądre, ciekawe?
1: Różne.
0: Zaskakujące?
1: Wszystkie tematy, które rzeczywiście panie poruszały, są niewątpliwie istotne dla ich, że tak powiem, wiedzy, jak również zdrowia. Muszę powiedzieć, że sporo ludzi pytało właśnie o te tak zwane działania w zakresie wirusów. Dlaczego akurat te wirusy powodują różnego rodzaju schorzenia i tak dalej? No, naturalną jest rzeczą. Dzisiaj żyjemy w świecie niesterylnym. Mamy rzeczywiście i wokół siebie drobnoustroje, bakterie, mamy wirusy. Nasz układ immunologiczny na szczęście jest tym tak zwanym elementem bariery, który potrafi rzeczywiście nas chronić, aczkolwiek ta bariera też nie jest taka, że ona nie potrafi zawieść. Mamy rzeczywiście szereg schorzeń, które mogą obniżyć odporność organizmu. Zresztą są i choroby, gdzie musimy obniżyć tą odporność, które rzeczywiście powodowane są różnego rodzaju autoimmunologicznymi, że tak powiem, schorzeniami. W związku z tym, krótko mówiąc, naturalną jest rzeczą, że ten system działań w zakresie profilaktyki i tak dalej, on jest niezwykle cenny, bo my dzięki temu potrafimy sobie poradzić z wieloma infekcjami. Infekcje wirusowe są szczególnie, że tak powiem, przykre, bo prawdę powiedziawszy, one nie dają takich spektakularnych objawów jak ból gardła, czy ewentualnie jakieś inne dolegliwości, które są fizyczne. Tutaj rzeczywiście ta, można powiedzieć, niepokój rozwija się po cichu, ale dzisiaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że dzięki temu, że mamy różnego rodzaju testy, które potrafią nam pewne rzeczy zweryfikować, możemy to absolutnie wyprzedzić zjawisko pod tytułem, że coś się będzie działo w przyszłości, albo bliższej, albo dalszej. No tu akurat mówię jeszcze raz, wrócę do tego tematu, bo ja jestem wielkim fanem zarówno profilaktyki pierwotnej, czyli krótko mówiąc szczepień, i tutaj nie ukrywam, że wiem, że część osób, które nas słuchają, będą w tym zakresie zgrzytać zębami, ale nie jest to powód do tego, żeby nie słuchać pewnych argumentów. Dzisiaj nauka
0: nie spierajmy
1: pokazuje,
0: się z nauką.
1: Tak, nie spierajmy się z nauką. Wiele chorób cywilizacyjnych zostało wyeliminowanych dzięki szczepieniom. No i druga rzecz to profilaktyka. Ja powtarzam jeszcze raz. Dzisiaj inwestycja w zdrowie to jest nasz interes, każdego z nas. To nie jest tylko interes, że tak powiem, społeczny, aczkolwiek państwo w tym zakresie musi tworzyć pewne zręby, które będą efektywne. Ale każdy z nas powinien w tym zakresie być aktywny. Rzeczą, którą zawsze podkreślam, powinna być też pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, motywacja. Nie tylko tak zwana osobista, ale również państwo. Dzięki temu, że wprowadza profilaktykę i buduje pewne zręby tej profilaktyki, daje szansę na zmniejszenie, można powiedzieć, wydatków na ochronę zdrowia, bo profilaktyka opłaca się. Dzisiaj leczenie kosztuje dużo, szczególnie w tej nowoczesnej medycynie, która rzeczywiście, no jednak mimo wszystko jest kosztowna. Więc jeżeli te nakłady, można powiedzieć, finansowe przerzucimy w jakiejś części na profilaktykę, to na pewno to się zwielokrotni w sensie korzyści. Muszę powiedzieć, że dzisiaj w tej tak zwanej statystyce około 2 do 2,5% wydajemy na profilaktykę. Mówię o budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast ponad 90 ileś tam procent na medycynę naprawczą.
0: No, czyli reaktywną, prawda?
1: Bardzo jest to trudne rzeczywiście dzisiaj do wytłumaczenia, ale takie jest dzisiaj rzeczywiście, takie są fakty.
0: Panie profesorze, jeszcze jeden wątek. Wczoraj wszedł pan do nowo powołanej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. O tej placówce mówi się ostatnio bardzo dużo. Jakie będą państwa zadania i co pana zdaniem powinno się zmienić, żeby uporządkować system płac w służbie zdrowia?
1: To bardzo skomplikowany temat, który pan poruszył, ale niewątpliwie istotny z punktu widzenia też wiedzy na ten temat. Mogę powiedzieć tak, wchodzimy z nowym, że tak powiem, bagażem doświadczeń. Ja nie mam jeszcze dokumentów dotyczących, że tak powiem, Szpitala Południowego i funkcjonalności. Wiem doskonale, że ten szpital naprawdę ma niezłą markę. I tutaj nie ukrywam, że mieszkańcy Ursynowa i chyba część mieszkańców Warszawy, którzy korzystają z opieki w Szpitalu Południowym, mają dobre zdanie o tym, że tak powiem, o tej instytucji. Natomiast jak wygląda sytuacja od podszewki, na to pytanie dzisiaj nie odpowiem. Chciałbym oczywiście, żeby marka dzisiaj naszej polskiej medycyny, w tym również Szpitala Południowego, była dla każdego z naszych słuchaczy, naszych, że tak powiem, tych, którzy korzystają z tego, tej instytucji, jak najbardziej bezpieczna. Bo pacjentom zależy na bezpieczeństwie, na tym, żeby rzeczywiście wchodząc do takiego miejsca, czuli się i bezpiecznie, i zaopiekowani. zachowań. Wrócę jeszcze do jednego wątku, który dzisiaj chciałbym poruszyć. Krajowa Sieć Onkologiczna, bo jestem sam onkologiem, ona spowodowała, że powstała grupa ludzi, którzy się zajmują koordynacją i są koordynatorzy opieki. I tak samo jest również w medycynie rodzinnej, a więc nasza koordynacja w tym zakresie w różnych aspektach medycznych będzie coraz bardziej się rozwijała i mam nadzieję, że to zabezpieczy

0: pieczy naszych, można powiedzieć, podobiecznych pacjentów, że będą prowadzeni według uprocesowanego systemu, a nie chaotycznego.
1: Bardzo panie profesorze dziękuję. Profesor Mariusz Bidziński, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej, był gościem. Zapraszamy do trójki. Do usłyszenia, profesorze.
0: Dziękuję serdecznie. Kłaniam się państwu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
9: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
10: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
9: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
10: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
9: Poleca JJ.
10: Krzysiek Skiba.
9: Poleca Polski.

0: Radio.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Żegnamy reklamy.
8: To Trójka, wtorek 23 czerwca, Dzień Ojca. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera.
9: Zamiast prezydenta Ukrainy na konferencji w Gdańsku będzie premier kraju. Decyzję Kijowa komentują politycy. Kierowcę autobusu oskarżono o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym 3 lata temu na Pomorzu. Uniewinniony. Fala upałów nadciąga nad Polskę. Piekielnie gorąco jest na zachodzie Europy. We Francji ponad 40 stopni. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Delegacji z Kijowa będzie przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Michał Fabisiak sprawdził reakcję polskich polityków na te doniesienia.
10: Rządzący przyznają, bez Wołodymyra Zełenskiego znaczenie konferencji spada. Robert Kropiwnicki mówi, że stracą na tym polskie firmy.
11: My zamiast zarabiać na odbudowie Ukrainy, to oddajemy te kontrakty firmom niemieckim, amerykańskim.
10: Dlatego sejmowa większość obwinia prezydenta Karola Nawrockiego.
12: Musimy być od Ukraińców mądrzejsi. Nie eskalować tego, co szkodzi i nam, i im.
10: Mówi Adam Gomoła z Polski 2050. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że prezydent Ukrainy, bojkotując konferencję, którą współorganizuje, lekceważy zaproszonych gości.
13: Przyjedzie pani von der Leyen, przyjedzie kanclerz Merz.
10: A Michał Urbaniak z Konfederacji dodaje, aby nie dzielić się skóry na niedźwiedziu.
14: Obwód Ługański, obwód Doniecki są w zarządzie Rosji. Ich odbudowa to coś zupełnie nierealnego.
10: Konferencja rozpocznie się w czwartek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Sąd w Słupsku uniewinnił kierowcę autobusu oskarżonego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W grudniu 2013 roku podczas orkanu Ksawery w okolicach Przechlewa autobus, którym podróżowało 37 osób, uderzył w drzewo. Zginęła 55-letnia kobieta, 9 innych osób zostało rannych. Prokuratura rejonowa w Człuchowie oskarżyła kierowcę Zenona G. o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Sąd uniewinnił mężczyznę, bo z opinii biegłych wynika, że kluczowy wpływ na zdarzenie miała pogoda, podkreśla sędzia Tamara Kulczewska.
15: Wskazali finalnie, że występowały inne czynniki zewnętrzne, które w sposób znaczący przyczyniły się do zaistnienia wypadku drogowego, a były niezależne od kierowcy. Był to intensywny śnieg, ograniczona widoczność, silny porywisty wiatr, obniżona przyczepność nawierzchni, obniżone pobocze oraz obecność drzew przydrożnych.
9: Wyrok nie jest prawomocny. Polacy są gotowi więcej zapłacić za kredyt hipoteczny, jeśli dzięki temu będą spać spokojniej. 3/5 pytanych woli mieć stałą ratę kredytu, nawet jeśli przez to zapłacą więcej, mówi jeden z autorów raportu, dr Maciej Kietliński z Business Growth Review.
16: Jednak widać, że cały czas ten strach, że wybuchnie jakaś eskalacja wojny, może na Ukrainie, może pomiędzy USA a Iranem, ten strach jest bardzo duży. Polacy jednak cały czas, co jest zupełnie zrozumiałe, boją się wzrostu stóp procentowych i w wyniku czego wzrostu raty kredytowej.
9: Przed decyzją o zaciągnięciu kredytu Polacy spędzają kilkanaście godzin, porównując ofertę banków. 40 stopni może być w weekend na zachodzie Polski. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami, mówi rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka.
17: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
9: Teraz ostrzeżenia przed upałami obowiązują na zachodzie. W kolejnych dniach będą wydawane dla kolejnych regionów. Francja ma za sobą najcieplejszą noc od niemal 80 lat. Średnia temperatura w kraju wyniosła ponad 21 stopni Celsjusza. Stefan Folcer.
18: Według prognoz możliwe są także rekordy temperatur w ciągu dnia. W 54 departamentach

0: W apartamentach, zwłaszcza na zachodzie kraju, wprowadzono najwyższy stopień alarmowy, co stanowi bezprecedensową sytuację. To bardzo trudne. Uciekam szybko do domu, bo na zewnątrz nie da się wytrzymać. Dusimy się, to nie do zniesienia. Trudno nawet oddychać. Mówili mieszkańcy Bordeaux, gdzie wczoraj termometry wskazały 43 stopnie Celsjusza. Sytuacja paraliżuje Francję. Zamkniętych jest blisko 1500 szkół, występują utrudnienia w transporcie kolejowym, a część firm czasowo zawiesza działalność. Według prognoz fala upałów utrzyma się co najmniej do przyszłego poniedziałku. Synoptycy ostrzegają, że może to być najgorętszy tydzień w historii pomiarów we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Starachowicach, Zabierzowie i Otwocku umiarkowana. Prawie połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W lasach w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim występuje duże zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Po raz ostatni o sporcie w ZD3 Adam Malecki.
5: Już za niespełna godzinę rozpocznie się pierwsze zaplanowane na dzisiaj spotkanie Mistrzostw Świata, w którym Portugalia zagra z Uzbekistanem. Oficjalne składy zostały już opublikowane. W wyjściowej jedenastce Portugalczyków jest, a jakże, Cristiano Ronaldo w ekipie Uzbekistanu. Najsłynniejszy pozostaje wciąż trener Mistrz Świata z 2006 roku z reprezentacją Włoch Fabio Cannavaro. O 22 zagrają Anglia z Ganą, a już w nocy i nad ranem Panama z Chorwacją i Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Z wątków sędziowskich dodam, że Szymon Marciniak, po tym jak był arbitrem w meczu Argentyny z Algierią, tym razem wraz ze swoimi asystentami poprowadzi spotkanie sobotnie Egiptu z Iranem. W piłkarskiej Ekstraklasie, w której sezon rozpocznie się 24 lipca, trwają przewietrzenie szatni i przemeblowanie zespołów. Sporo się dzieje w Pogoni Szczecin, która ma nowego trenera i napastnika. Nowym szkoleniowcem Portowców został Oskar Garcia. 53-latek wcześniej prowadził Ajax Amsterdam, a jeszcze wcześniej był piłkarzem takich drużyn jak Barcelona czy Espanyol. Linię ataku Pogoni wzmocni Jean-Pierre Nsame, choć może bardziej by się przydał Jean-Pierre Papin, co?
4: A to przełom lat 80. i 90. Adamie.
5: No właśnie. Kameruńczyk podpisał z klubem roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Do Dumy Pomorza trafia jako wolny zawodnik po wygaśnięciu umowy z Legią Warszawa. I jeszcze piłka, bo przed chwilą dosłownie Polski Związek Piłki Nożnej podał informację dotyczącą meczu o Superpuchar Polski. Mecz zostanie rozgrany 16 lipca o godzinie 20:45 w Poznaniu, a zagrają mistrz kraju Lech oraz zdobywca Pucharu Polski, czyli Górnik Zabrze. A nasze mistrzyni w tenisie, Iga Świątek, przygotowuje się do pierwszego meczu w turnieju w Bad Homburg. Trzecia rakieta świata rozpocznie od drugiej rundy. W pierwszej oczywiście miała wolny los. Iga zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro, która rozprawiła się z Niemką Ewą Lis. Mecz Igi jutro, jak podali organizatorzy, spotkanie odbędzie się jako trzecie w kolejności od godziny 11, czyli mniej więcej o 15:30.
4: Wycyrklował Adam Malecki. Najchłodniej na tę chwilę w Gdańsku 18 stopni. To jest bliska ci destynacja, prawda?
5: Tak, bardzo, bardzo. Dobra temperatura.
4: Tak jest. 19 w Koszalinie też nieźle. Nieco gorzej w Lublinie i Rzeszowie, bo tam 26 stopni. Przypominam, i będzie tylko cieplej. Natomiast jeżeli chodzi o opady, to dzisiaj ich raczej nie będzie w całym kraju.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Michał Kowalski i Krzysztof Łuniewski. W niezmienionym składzie rozpoczynamy ostatnią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki.

0: Ocean Alley w utworze Holiday. Tytuł utworu koresponduje z kolejnym tematem, jaki przygotowaliśmy dla Państwa. Długi urlop czy mikrowakacje. Jedno, dwudniowe wyjazdy mają swoich zwolenników, ale najczęściej lubimy jednak pojechać na tydzień albo i dwa, co oczywiste. Zapewne plaża w Ustce będzie się w tym roku cieszyć szczególnym powodzeniem, bo właśnie wygrała w rankingu na najlepszą plażę w Polsce, pokonując dzierżący od 12 lat palmę pierwszeństwa Świnoujście. O wakacyjnych planach Polaków Paweł Turski.
1: Czy zdarza ci się jeździć na wakacje?
2: Niestety mi się nie zdarza. Przez moich rodziców, bo ja bym chętnie mogła pojechać, tylko że oni na przykład pracują.
1: A takie krótkie wakacje, jedno dwudniowe?
2: Czasami się zdarzy coś na spontanie.
1: Gdzie się jedzie w takim razie?
2: Do rodziny czasami, do innego miasta. Albo nad morzem.
3: W tym roku na wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem planuje wyjechać 74% dorosłych Polaków.
4: Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
3: To jest więcej niż w latach poprzednich.
5: A ponad 50% powiedziało, że wypocznie w kraju.
4: Mówi prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz. Z kolei, jak dodaje Eugeniusz Triasun z biura podróży Travelist, największa część z nas zbliżające się wakacje chce spędzić nad morzem. To zmiana w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to królowały góry.
6: Wiązało się to z tym, że podwyżka nad morzem, jeżeli chodzi o ceny, była wyższa. Teraz te podwyżki już się ustabilizowały, widzimy tylko inflacyjne zmiany cen. W związku z tym też widać przywrócenie tego ruchu nad Bałtyk.
3: Osoby, które planują wyjazdy krajowe, deklarują najczęściej, że wyda na główny wyjazd urlopowo-wakacyjny w sezonie letnim pomiędzy 1000 a 2000 zł na osobę.
1: Czy się zdarza pani jeździć na takie krótkie wakacje jednodwudniowe?
7: Zdarza się.
1: Jak to się planuje? Bo to nie jest dużo czasu.
7: Przyjaciele mówią, co chcą zobaczyć, ja im mówię, co chcę zobaczyć i jakoś to łączymy. Priorytetyzujemy to, co jest najważniejsze.
6: Te krótsze wyjazdy, one są intensywniejsze. Bardzo często wtedy szukamy atrakcji na zewnątrz. Natomiast dłuższe pobyty, z racji tego, że czasu mamy więcej, to próbujemy go urozmaicić. Także korzystamy z udogodnień hotelowych, basenów, z tych wszystkich atrakcji.
7: Ostatnio byliśmy w Zamościu 6 godzin, ale wszystko, co chcieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy, więc bardzo miły czas.
1: Można wypocząć podczas takich mikrowypraw, takich jednodniowych wypadów.
7: Jak się zmienia miejsce, w którym się przebywa na co dzień, to zawsze można wypocząć. Jeszcze jak jest natura dookoła, to już w ogóle.
5: Mikrowyprawy, czyli takie jednodniowe wyjazdy, wciąż je widzimy, wciąż część z Polaków deklaruje, że z różnych przyczyn, czy to z finansowych, czy z racji na inne obowiązki, wyjadą tylko w ciągu dnia wokół swojej małej ojczyzny. To jest malejący trend.
3: W momencie, kiedy rośnie nam udział osób wyjeżdżających, to wiadomo, że tych mikrowypraw będzie trochę mniej.
5: W tej chwili chcemy podróżować, chcemy odpoczywać. Nie są to może długie wyjazdy, bo kraju pomiędzy 4 a 6 noclegów. Część też z nas między 1 a 3, ale jednak chcemy wyjechać.
1: Czy się panu zdarza na takie krótkie wakacje jedno dwudniowe?

0: Wiem, że mówimy o tym dzisiaj dość często, ale przypominamy, obchodzimy Dzień Ojca. Gdyby ktoś zapomniał, no to my przypominamy, że jest jeszcze moment i czas, żeby do taty zatelefonować. 22 7 3, odbieramy telefony także w tej sprawie.
1: Jako ojciec przekazuję mojej córce taką jedną żelazną zasadę. Czym ciężej będzie pracowała dziś, ucząc się, tym lżej będzie miała później. Skończyła pierwszy rok z wynikiem, no miała egzamin taki główny, egzamin wynik 36,25 na 40 możliwych, czyli około 90%. Jestem z niej bardzo dumny i ciągle czekam na życzenia.
0: Ja też czekam na życzenia od swojego syna, ale widziałem, że telefonował, tylko nie mogłem odebrać. Ciekawe, czy w sprawie życzeń. Kolejny telefon w sprawie Dnia Ojca.
2: Dewizą jego było to, że zawsze wszystko musi być zrobione porządnie, niezależnie od okoliczności. Sytuacja wyglądała kiedyś tak, bo ojciec postanowił zrobić porządek w garażu. Przy czym zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, tam wisi na ścianie taki twój stary rower, czy ja go mogę

0: wyrzucić, czy będziesz go potrzebował. Ja mówię, ojciec, nie, weź ten rower, nawet wystaw gdzieś przed garaż, tam jakiś złomiarz sobie go weźmie. No i pytam ojca, czy już go wyrzucił. Nie, nie, nie, bo tam jeszcze coś musiałem zrobić. Kolejny raz pyta, wyrzucił. Nie, nie, nie, jeszcze coś tam. Po którymś razie powiedział, słuchaj, wiesz, wystawiłem rower. Wiesz, tam była do wymiany opona, bo była pęknięta i z tyłu światełko nie działało. Także musiałem to naprawić i po naprawieniu wystawił to z karteczką do zabrania.
1: Dzisiaj, myśląc o skojarzeniach z ojcami, ten temat wywołaliśmy w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Zebraliśmy najciekawsze telefony w tej sprawie.
2: Ja chciałem tylko zaapelować do wszystkich, którzy mają jeszcze ojców, mają mamy, czyli rodziców. Rozmawiajcie. Rozmawiajcie z rodzicami, z ojcami, z matkami, bo jak ich zabraknie, a jest tyle rzeczy do powiedzenia, do opowiedzenia, do posłuchania, co mają jako starsi nam powiedzieć, a później już zostaje tylko straszny żal.
3: Ja wspominam mojego tatę, który już nie żyje od 2009 roku. Tata miał takie powiedzenie, które bardzo często nam mówił, a zawsze wskazywał, że warto płynąć takim środkowym nurtem. Zawsze mówił, że ani z przodu, ani z tyłu, zawsze po środku. I jak ktoś chciał nam powiedzieć, to tato mówił, pamiętaj, że jak coś jest za wcześnie, to jest trochę za wcześnie. Ale mówi, jak jest za późno, to jest ciut za późno.
4: Ja mam takie wspomnienie, może trochę nietypowe, bo nie dotyczy mojego ojca, tylko ojca mojej dziewczyny. Ja miałem koło 19 lat, ona koło 17, zaprosiła mnie w niedzielę po kościele na obiad do domu. To było dosyć przyjemne w sumie, ale na samo zakończenie, jak żeśmy się już rozstawali, też oczywiście podał rękę i popatrzył tak najpierw na mnie, potem na dziewczynę, dotknął swoimi dwoma palcami oczu i powiedział do mnie, pamiętaj, jestem wszędzie. Jak się później dowiedziałem, ojciec był milicjantem.
5: Aż mi się głos trochę łamie, bo mój tata swoje dzieciństwo 6 lat spędził na Syberii, jako zesłaniec z rodziną. Był dla mnie niekwestionowanym autorytetem. Zaszczepił mi miłość do zwierząt, bo był bardzo dobrym lekarzem weterynarii. I zawsze pamiętam, jak mama się śmiała, mówiła, Paweł, ty leczysz te zwierzęta za darmo, za co my zbudujemy dom? A on do mojej mamy mówił, Laleczko, jakoś to będzie.
1: Ja zacytuję jeszcze jeden mail, który odebraliśmy podczas audycji od pana Leszka z Gubina. Jedno z powiedzeń jego ojca brzmiało, mogą być wszy, ale muszą chodzić rzędami. Napisał do nas pan Leszek. Gramy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców.

0: Autopromocja.
1: Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
2: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
12: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
13: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
19: Lada chwila, minie 18.30. Skrót serwisu, Anna Zaleśna-Sewera.
20: Współpraca w zakresie bezpieczeństwa była jednym z głównych tematów spotkania prezydentów Turcji.

0: Turcji i Polski. Recep Erdoğan przyjął w Ankarze Karola Nawrockiego. Omawialiśmy m.in. współpracę związaną z wykorzystaniem przemysłu wojskowego, mówi prezydent.
1: Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w stanie odejść od takiej standardowej relacji pomiędzy sprzedającym a kupującym, ale pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym, tureckim przemysłem zbrojeniowym jest głęboka szansa na kooperację. Przypomnę zresztą, że polscy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego właśnie w Turcji korzystają z Bayraktarów.
0: Karol Nawrocki dodał, że z prezydentem Erdoğanem rozmawiał też o szczycie NATO zaplanowanym w lipcu w Ankarze. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu KO, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o sprawę badania, jakie posłanka przeszła w szpitalu w Żywcu. Portal Zero.pl podał, że w lutym tego roku posłanka Małgorzata Pępek stawiła się w szpitalu w Żywcu, gdzie wykonano jej specjalistyczne badania, na które zapisała się, jak sama twierdzi, 3 tygodnie wcześniej. Szkopuł w tym, że jak napisał portal, czas oczekiwania na to badanie wynosi ponad 23 miesiące. Jeszcze nigdy z niemieckich sklepów nie ukradziono tyle towarów, co w zeszłym roku. Detaliści stracili łącznie wyroby za ponad 4 miliardy euro. Najwięcej kradną klienci, ale i pracownicy wynoszą towar ze sklepów. Czwarty rok wzrostu wartości ukradzionych dóbr wykazał raport Instytutu Handlu Detalicznego. Z wyliczeń Instytutu wynika, że kradzieże umniejszają przychody sklepów o mniej więcej 1%. Więcej informacji w Trójce o 19.
2: Dziś pogodnie w całym kraju, z reguły też bardzo ciepło, najcieplej ciągle na południowym wschodzie, w Lublinie i Rzeszowie 26 stopni. Przypominamy, upały nadciągają.

0: Pearl Jam i Jeremy. Ten utwór jest po prostu znakomity, pewnie nie tylko moim zdaniem. 18:37 na trójkowym zegarze.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Zapraszam Państwa na opowieść w takie miejsce, gdzie spotkały się dwa bardzo nieoczywiste dźwięki. Z jednej strony muzyka klasyczna, a z drugiej odgłos zamykanych krat. To tak jakby nieprzystające światy spotkały się ze sobą i dokładnie tak było. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagrała koncerty w więzieniu w Białołęce. I dla osadzonych, i dla ich dzieci, które zostały zaproszone przez rodziców, tak by najmłodsi mieli wrażenie, że to osadzeni ojcowie zabrali je ze sobą na koncert. Czym skutkuje takie przemieszanie światów? I kto jest bardziej zadziwiony? Ci, którzy odbywają karę, czy też muzycy przyzwyczajeni do eleganckich pomieszczeń i słuchaczy w garniturach? Na koniec więźniowie zostali poproszeni o napisanie opinii o tych koncertach. Piszą więc o tym, czy muzyka klasyczna może stać się przestrzenią, która łączy świat za kratami i ten na wolności. Orkiestra za kratami to opowieść Jakuba Tarki ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy.
3: Uważam, że koncert, w którym uczestniczyliśmy, rozwinął moje doświadczenia muzyczne. Uzmysłowił mi, jak piękna jest muzyka klasyczna na żywo i z czystym sumieniem polecam każdemu takie przeżycie, bo naprawdę warto.
4: Dziękuję za muzykę, której nie miałem okazji słuchać przez wiele lat. Podziwiam nakład pracy, jaką musieliście włożyć, aby dojść do perfekcji w wykonaniu niełatwych utworów. Jeszcze raz dziękuję i proszę o więcej.
5: Bardzo mi się podobało. Fajne utwory, wpadają w ucho. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy.
6: To musi być zamknięte, tak?
7: Podczas naszego koncertu dla osadzonych poprosiłem więźniów, żeby napisali nam parę słów o tym, jak im się podobało, czy to było fajne, czy to było niefajne, czego oczekiwali. No i właściwie te ich odpowiedzi są jakimś takim niesamowicie cennym prezentem, który właśnie tutaj mam. To, co dla mnie jest zaskoczeniem chyba największym przy tym przedsięwzięciu, to jest to, jak potwornie wykluczona to jest grupa. Miałem to szczęście pracować czy organizować coś dla różnych grup tak zwanych wykluczonych. I właściwie zawsze spotykało się to z uznaniem. Kiedy robiliśmy, nie wiem, koncerty dla dzieci ze szczególnymi potrzebami sensorycznymi, nikt w życiu mnie nie zapytał po co. Kiedy mówiłem o tym, że gra

0: dla więźniów, to słyszałem to pytanie po co dużo częściej niż się spodziewałem.
1: Rzadko się chyba gra dla takiej zdecydowanie męskiej publiczności.
2: Tak, zdecydowanie rzadko, ale fajnie. Każde nowe doświadczenie jest super przeżyciem, także jak najbardziej jestem za. Zdarzyło mi się grać w więzieniu, grałam na stuleciu aresztu śledczego na Rakowieckiej. Też mieliśmy salę taką gimnastyczną, na którą przyszła jakaś grupa więźniów. Też usiedli w rzędach, na krzesłach. Każdy zasługuje na odrobinę kultury i chociaż fragmencik normalności, w cudzysłowie powiedziałabym. Ci ludzie tak naprawdę są bardzo wrażliwi, tylko często ta wrażliwość jest gdzieś tam ukryta głęboko i właśnie styczność z taką muzyką pozwala im uruchomić pochowane głęboko w zakamarkach emocje. Widziałam niejednokrotnie wzruszenia.
1: Więzienie jest raczej takim miejscem, w którym się emocji nie okazuje.
2: Nie okazuje, ale właśnie w takich sytuacjach nie da rady niektórych rzeczy ukryć. I to jest wspaniałe tak naprawdę, że właśnie my możemy dzięki muzyce to zrobić.
3: Koncert był dla mnie czymś nowym w moim życiu. Był nowym natchnieniem. Nie wiedziałem, że muzyka klasyczna może być tak uspokajająca. Było fajnie. Dziękuję i pozdrawiam całą kapelę.
0: Ja nigdy w życiu nie spędziłem 8 godzin w więzieniu. I to napięcie było wyczuwalne. Na Białęce przynajmniej dla siebie zrozumiałem, że być może jedną z tych opowieści jest to, że my się nawzajem siebie boimy. Boimy się trochę więźniów, no bo taka myśl, przepraszam, za co siedzą, no pojawia się. Czy będą się trzymać tego kanonu zachowania, na który jesteśmy umówieni w sali koncertowej. A z drugiej strony oni nas się też boją. Czy będzie fajnie, czy to jest dla nich. Na tym polega ta magia tej muzyki. Przeżywamy ten koncert, przeżywamy to powietrze, które drga od instrumentów i wtedy się siebie nie boimy.
4: Miałam przyjemność już 2 razy być w więzieniu w Berlinie. Raz miałam przyjemność grać dla pań, innym razem w bardzo restrykcyjnym więzieniu dla osadzonych, którzy siedzieli w celach. Ja stałam sama, samotnie grałam Bacha solo na skrzypce.
1: Na korytarzu
4: więziennym. I wydaje mi się, może niesłusznie, że w więzieniu jest zawsze jakiś rumor, coś się dzieje, a w momencie, w którym zaczęłam grać Bacha, nastąpiła kompletna cisza i było to ciężkie, bo z jednej strony czułam, że wszyscy mnie słuchają, z drugiej strony właśnie gdzieś to jest taki trochę niepokój, ciekawość, empatia, która się pojawia, gdzieś tam łzy się pojawiły później, no bo było to bardzo emocjonalne. No i myślę, że zostanie ze mną, mam nadzieję, że też z tymi osadzonymi, dla których grałam na dłużej. I warto o tym pamiętać, że nie wszyscy tutaj ludzie mieli złe intencje, więc może warto tak czasem spojrzeć po prostu nie przez ten pryzmat, tylko zupełnie jak na drugiego człowieka.
5: Dziękuję wam bardzo za fantastyczny koncert. Znałem wcześniej kilku kompozytorów, ale nie miałem okazji słyszeć takiej muzyki na żywo. Ciary przechodzą.
0: Widać, że jeśli ktoś dużo pisał w życiu, no to ten charakter pisma jest inny. Weźmiemy sobie te dwie karteczki. Jedna jest drukowanymi literami, takimi może nie do końca prostymi, nie do końca perfekcyjnymi ortograficznie, a tutaj jest druga taka kartka, gdzie widać, że profesjonalny charakter pisma. Witam serdecznie. Dziękuję za muzykę, której nie miałem okazji słuchać przez wiele lat. Co znaczy, że te wiele lat temu ten ktoś miał okazję. Tu sobie wylosowałem karteczkę. Super i szkoda, że tak krótko. Dziękuję. No ekstra, najfajniejsza recenzja.
6: Moim skromnym zdaniem koncert, na którym dziś byłem, pozwolił mi się nieco dowiedzieć o muzyce klasycznej i wyciszyć mnie emocjonalnie, co w tym miejscu jest dobrym doświadczeniem.
0: Wysłuchało nas 60 mężczyzn, ale może ważniejszym koncertem był koncert, który zagraliśmy dla dzieci osadzonych i ich rodziców. Spotkaliśmy się w przeddzień Dnia Dziecka. My możemy wziąć nasze dzieci na dowolne gordonki tego świata, na dowolny alfabet orkiestry, na dowolne piknik, śmyknik, warsztaty, origami. Do Domu Kultury każdy może pójść i coś zrobić. Oni nie mogą. A to nie jest wina tych dzieci, że ich ojcowie nie mogą

0: ich zabrać do Domu Kultury. Myśmy chcieli, żeby oni się mogli przytulać, żeby oni mogli się bawić ze sobą, żeby mogli się uczyć czegoś. No tak sobie wyobrażałem, że potem wróci sobie taki chłopiec, taka dziewczynka, pójdzie spać i pomyśli sobie, kurczę, miałem fajny dzień z tatą. Zabrał mnie na koncert, zaprosił mnie na koncert, a w czasie koncertu ciągaliśmy się na kocach.
1: Rodzina jest w komplecie, bo o to chodzi, to jest najważniejsze.
2: Tobie się podobało?
3: Tak.
2: Ja widzę, że ty masz takie dobre wyczucie rytmu i się dobrze bawiłeś. Czy ty grasz na jakimś instrumencie albo chciałabyś grać na jakimś instrumencie kiedyś?
3: Ja grać na skrzypce.
2: A dlaczego skrzypce?
3: Dlatego, że skrzypce. Na razie tańczę na breakdance.
1: No jest wzruszenie, tak? Po prostu co mogę powiedzieć, no... Nie odbywa się to coś tako za każdym razem i jest taki odskok, tak?
2: To, że pan tutaj się dzisiaj znalazł, to trzeba było się zgłosić, czy został pan wytypowany, jak to wyglądało?
1: Zostałem wytypowany, tak, przez wychowawcę.
4: Dobrze się uczy.
2: Za dobre sprawowanie?
1: Można tak powiedzieć.
2: A jak pan powiedział kolegom, że idzie pan na koncert muzyki klasycznej, to co powiedzieli?
1: Znaczy, no myśleli, że będzie jakiś zespół Benzisku Polo albo coś, ekstazji.
2: A ta muzyka panu odpowiada?
1: Uspokajająca, oczywiście, że tak.
5: Bardzo pozytywna. Niecodzienna sytuacja, tak.
4: Fajnie spędzić czas po prostu w trójkę i coś porobić.
5: Na bardzo wysokim poziomie orkiestra, bardzo profesjonalnie.
2: Tato jest muzykalny?
5: Bardzo. Po trzech głębszych. Dzieci były zadowolone.
6: Co ci się podobało najbardziej?
2: Chyba mu ja nie na tym kocu.
3: Tak, właśnie.
2: Bo było ciężko dla rodziców.
4: Akurat córka ma tyle lat, że brakuje jej taty. I bardzo dzisiaj już od rana przeżywała, że idziemy tutaj i będzie fajnie. Lepiej na pewno niż tam na tej sali, prawda?
7: Tam trzeba siedzieć przy stoliku.
4: Tutaj można pobiegać, powygłupiać się, potańczyć właśnie tak jak dzisiaj. Z tatą spędzić chwilę. Zawsze krótko. Za krótko.
8: Na miesiąc nam przysługują 3 godziny. Plus 1 na dziecko. Z czego, Adasiu, się cieszysz? Małpka? Jak patrzymy na zdjęcia, gdzie byłem w jego wieku, to jak dwie krople wody. Skóra zdjęta z taty. Tutaj tak naprawdę mam urywek, jakiś krótki moment jego życia, życia rodziny. Nie widzę, jak on się na co dzień rozwija. Ten czas po prostu przemija. To najbardziej, myślę, boli i po każdym widzeniu mam taki trochę nostalgiczny czas, przemyśleń, co tracę, zadumy takiej trochę żalu. Teraz jest fajnie, ale później jest czas takiej refleksji. Ostatnio była taka sytuacja, że wychodząc z widzenia rozpłakał się w samochodzie i powiedział, że jego marzeniem jest, żeby tata wyszedł. Więc on też na pewno to odczuwa. Jest coraz bardziej świadomy tego, gdzie jest.
2: Ile panu jeszcze zostało czasu tutaj?
8: 34, czyli jeszcze mamy 8, ponad 8, nie? Ja generalnie w ogóle pracuję poza terenem zakładu. Pracujemy po 8 godzin. Składamy szafy na kosmetyki, które są dostępne w drogeriach, które są u nas w Polsce. Każdy dzień wygląda bardzo podobnie. Coś takiego jak dzisiaj rozdziera naszą monotonię. No i przede wszystkim ta bliskość z rodziną. Troszeczkę normalności i swobody wprowadza w to nasze niestety tutaj odbywanie kary. Bardzo fajnie jakby się rozmawia, ale no w sensie to jest mój jedyny czas, który mogę spędzić jakby z nimi, nie? Dziękuję panu bardzo.
2: Bardzo.
4: To jest tak, że wielu artystów szuka w sztuce prawdy. Ja też tej prawdy zawsze poszukuję. A w takim stężeniu, w jakim widziałam na tym koncercie dla dzieci, tę prawdę w oczach tych ludzi, na ich twarzach, to było przejmujące uczucie. I bardzo jestem wdzięczna za to, że mogłam tu być, że mogłam to zrobić. Bardzo jestem też wdzięczna losowi za to, jak bardzo ja jestem uprzywilejowana. Za życie, które mogę wieść, za to, że miałam taki start, jaki miałam. I za to, że mogę spełniać swoje marzenia. Jestem trochę idealistką, to bardzo kocham mój zawód, kocham muzykę, kocham sztukę i to, co robię. I może jestem naiwna, ale uważam, naprawdę głęboko wierzę w to, że sztuka może zmieniać, jeśli nie świat, to pojedynczych ludzi, a od nich wszystko się zaczyna.
9: Koncert bardzo udany. Powinno być więcej takich spotkań. Miła atmosfera, rodziny zadowolone. Następnym

0: Razem proszę o wszystkie pory roku Vivaldiego.
1: Na listy wypada odpowiedzieć, a zarazem też sami chcieliśmy chyba dać jakiś wyraz tym emocjom, które w nas były po tym, jak stamtąd wyjechaliśmy. Ja tam się nie chciałem pchać za bardzo z tą moją karteczką, żeby tu pan dyrektor napisał jakąś prawdę objawioną, ale kazali mi napisać, to napisałem. Muzyka, która pojawia się między nami, jest jak kołdra, która nas wszystkich przykrywa. W obliczu muzyki jesteśmy tacy sami. Co prawda, to my ją gramy, ale wszyscy jej słuchamy. Razem. I wtedy już się nie boimy, bo muzyka taka właśnie jest. I to wy nam o tym przypominacie. Dziękuję za to skupienie, za każdą kartkę i słowo. Do zobaczenia.
2: To był reportaż Orkiestra za kratami Jakuba Tarki.
3: Reportaż wróci jutro na naszą antenę o stałej porze. Ja bym chciał dzisiaj podziękować Agnieszce Laskowskiej, która audycję zrealizowała, Michałowi Jakubikowi, który, przepraszam, na audycję przygotowała, audycję zrealizował Michał Jakubik. Wszystkie telefony od państwa odebrał Michał Kowarski. Michałowi Kowarskiemu także dziękuję. Ja także dziękuję państwu. Nazywam się Krzysztof Oniewski i mówię do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. 3 noce, 3 dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
2: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, minęła 19.

0: Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zamiast wielu miesięcy na badanie czekała kilka tygodni. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że nie korzystała ze znajomości. Fala upałów może skutkować groźnymi pożarami, ostrzegają strażacy i przypominają o ważnych zasadach. Dyplomy uczelni wyższych i dostęp do ksiąg wieczystych już wkrótce w telefonach. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonała badanie poza kolejnością. Było ono przeprowadzone w Żywieckim Szpitalu w lutym ubiegłego roku. Według portalu Zero.pl na takie badanie w placówce czeka się 23 miesiące. Parlamentarzystka zapewnia, że nieprawdą jest, że badanie wykonała po znajomości.
1: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce. Więc pojechałam i wykonałam badanie. Było to zalecenie medyczne, to nie był mój wymysł.
0: Posłanka ma złożyć wyjaśnienia przed kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej. 2 śledztwa toczą się w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura Okręgowa informuje, że 500 000 złotych, które zatrudniony do niedawna na SOR-ze lekarz i były radny Ursusa z Koalicji Obywatelskiej zwrócił przelewem Szpitalowi Południowemu, zostało mu odesłane. Na SOR-ze bez kolejki mieli być przyjmowani politycy KO i ich krewni. Członek nowo powołanej Rady Nadzorczej placówki profesor Mariusz Bidziński mówił w Trójce, że potrzeba czasu, by uporządkować źle działający system.
2: Jak wygląda sytuacja od podszewki? Na to pytanie dzisiaj nie odpowiem. Chciałbym oczywiście, żeby marka dzisiaj naszej polskiej medycyny, w tym również Szpitala Południowego, była jak najbardziej bezpieczna, bo pacjentom zależy na bezpieczeństwie, na tym, żeby rzeczywiście wchodząc do takiego miejsca czuli się i bezpieczni, i zaopiekowani. Nasza koordynacja w tym zakresie w różnych aspektach medycznych będzie coraz bardziej się rozwijała i mam nadzieję, że to zabezpieczy naszych, można powiedzieć, podopiecznych pacjentów, że będą prowadzeni według uprocesowanego systemu, a nie chaotycznego.
0: W Szpitalu Południowym rocznie wykonuje się kilkadziesiąt tysięcy planowych zabiegów i operacji. Z opieki szpitala rocznie korzysta nawet 350 tysięcy pacjentów. A w związku z nadchodzącymi upałami możemy się spodziewać wzrostu liczby pożarów, ostrzegają strażacy. Na zachodzie Polski w weekend może być nawet 40 stopni. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, czego nie wolno robić w trakcie upałów.
3: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że policjanci i strażacy są gotowi do działania. 41 stopni w cieniu w najcieplejszej godzinie dnia i 32 stopnie o północy. Stolica Hiszpanii, Madryt, mierzy się z falą upałów. Z Madrytu Mariusz Pieśniewski.
4: Zapach rozgrzanych budynków i gorącego asfaltu. Ludzie chronią się w cieniu w klimatyzowanych kafejkach, a duże wentylatory w ogródkach restauracji w Madrycie wyposażone są w dodatkowe spryskiwacze. Ale kiedy pytam mieszkańców Madrytu, czy 41 stopni w cieniu to norma, śmieją się.
5: You don't gonna die, don't worry.
4: Nie umrzesz, nie bój się. Karolina i Amaya idą właśnie na basen.
6: There's too much sun.
4: Jest za dużo słońca. Czy 41 stopni to normalne? W lato większość Hiszpanów jest przyzwyczajonych. Nie 41 stopni to nienormalne, ale jest gorąco. Właśnie jemy lody, jemy dużo lodów. Hiszpanie przyznają, że w takie dni seniorzy chronią się w domach, a na spacer lepiej wybrać się o świcie. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Madryt, Mariusz Pieśniewski, Polski Radio.
0: Dostęp do dyplomów uczelni wyższych, ksiąg wieczystych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe przez telefon. W aplikacji mObywatel wkrótce mają pojawić się nowe usługi. Rząd przyjął rozporządzenie, które umożliwi aplikacji dostęp m.in. do systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce oraz centralnej bazy ksiąg wieczystych. Kolejne zmiany będą dotyczyć wyborów parlamentarnych i samorządowych, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
0: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz uprawnienia geodety, kartografa. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu

0: polskieradio24.pl.
1: Wieczór i noc pogodne, lokalnie na południu i południowym zachodzie. Może się chmurzyć i padać deszcz. Niewykluczone też burze. Silniejszy wiatr tylko nad morzem. Nad ranem od 9 stopni nad samym morzem do 13 w centrum i 14 miejscami na południu.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: 7:30 po 19:00.
10: Zwrotki i refreny.
9: Dobry wieczór, Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

To nie jest oryginalna wersja tej piosenki, ale moim zdaniem lepsza od tej pierwotnej i zupełnie inna. Rzadko tak się zdarza, ale tak jest w tym przypadku. Temptation to grupa New Order, piosenka nagrana po raz pierwszy w roku 82, a ta wersja 5 lat później z

okazji wydania swoją drogą dość kultowej i owianej legendami kompilacji zatytułowanej Substance. To są zwrotki i refreny, czyli audycja, w której przez najbliższe prawie 2 godziny będziemy wspólnie, mam nadzieję, słuchać piosenek. 2 zespoły wybrałem do ceremonii otwarcia dzisiejszych zwrotek i refrenów. Pierwszy, czyli New Order, już za nami, a drugi to The Cure.

Czasem jest tak, że na zwrotkę trzeba poczekać 2,5 minuty, a potem nawet nie do końca wiadomo, czy to była zwrotka, czy może refren najpierw. Ale także za tę przewrotność można

kochać ten zespół. Push to oczywiście grupa The Cure, zapowiadana zresztą przeze mnie, i płyta The Head on the Door. Płyta, która w ubiegłym roku skończyła 40 lat. No, ale starzeje się znakomicie i myślę, że nie tylko w tym, ale też w pozostałych fragmentach. New Order i The Cure w tej parze jeszcze dziś powrócą. O obu tych zespołach myślę często i myślę ciepło, a w ostatnim tygodniu myślałem o nich jeszcze intensywniej z powodu pewnej nowej, gorąco dyskutowanej płyty, na którą z pewnością obie grupy wywarły spory wpływ.

Roberta Smitha i nawiązań do The Cure na tej płycie nie trzeba szukać ze szkiełkiem Sherlocka Holmesa, ale i inspiracja grupą New Order wychodzi na jaw dość szybko, bo zdaje się, że już w drugim utworze Stupid Song, który

pobrzmiewa tymże właśnie Temptation, od którego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Mamy więc jak najbardziej popowy i mainstreamowy album nagrany przez byłą gwiazdę.

fragment tej właśnie płyty. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Album, który już na antenie Trójki wybrzmiewał i wybrzmiewa w kolejnych fragmentach. Ja dziś sięgnąłem po ten właśnie, bo wydaje mi się szczególnie przebojowy i nośny. Kilka nowych piosenek dzisiaj na rozkładzie zwrotek i refrenów. To kolejna z nich. Przenosimy się jednak do Wielkiej Brytanii. Family Stereo.

DLR to jest nowy singiel projektu Family Stereo. Utwór zapowiadający debiutancką płytę tej grupy zatytułowaną The Thread. Płyta ukaże się pod koniec lipca. Family Stereo, nazwa znamienna, bo rodzina faktycznie jest w tym wszystkim istotna. Pan, który stoi na czele grupy, to Blake Watt. Nazwisko muzycznie myślę, że rozpoznawalne, no bo w końcu mowa o synu bardzo, bardzo znanego muzycznego małżeństwa, czyli Bena Watta i Tracy Thorn, lepiej znanych jako grupa Everything But The Girl. A zatem w rodzinie tradycja jest podtrzymana, chociaż muzycznie trochę w tym również myślę, że Jensa Lekmana. Dużo muzykalności na pewno i nazwa do zanotowania. zwrotki@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji i wyciągam jeszcze jedną przynajmniej rzecz z worka z nowościami. Zespół Radio Free Alice miałem już przyjemność prezentować na antenie Trójki, ale nie przypominam sobie, żeby mieli wcześniej tak przebojowy singiel jak ten. Lunch Money.

Radio Free Alice i Lunch Money ostatnio są na fali wznoszącej. Supportowali m.in. grupę Geese podczas jej australijskich koncertów. No a teraz szykują się także do wydania debiutanckiej płyty, bo on również jeszcze przed nimi. Ten debiut w wersji długogrającej, a przy okazji to pierwsza połowa dzisiejszego kącika australijskiego. Do pary dorzucam Pacific Avenue, Here We Go Again.

Moja ulubiona gitarowa balladka ubiegłego roku powraca jak bumerang, bo to w końcu kącik australijski. Here We Go Again, grupa Pacific Avenue w zwrotkach i refrenach. Jeszcze jedna nowa płyta dziś na rozkładzie, choć ten pan debiut ma już akurat wiele lat za sobą. Graham Coxon.

I okazuje się, że nie tylko Damon Albarn w grupie Blur lubił The Kinks i Raya Davisa. Easy to Graham Coxon, jeden z utworów na jego nowej, zupełnie nowej solowej płycie Castle Park. Dla tych, którzy tęsknią za klasycznymi gitarowymi piosenkami, to myślę bardzo dobra wiadomość. A dla mnie to też doskonały pretekst, żeby w zwrotkach i refrenach wrócić do grupy Blur. Z płyty Parklife utwory do emisji można losować, więc posłużyłem się przy wyborze metodą pierwszego uderzenia serca.

Fala brytyjskiej nostalgii i olśniewających melodii zarazem. Clover over Dover to grupa Blur z płyty Parklife, trzeciej płyty tej grupy wydanej w roku 1994. W grupie Blur Graham Coxon, czyli gitarzysta tej formacji, dodajmy, nigdy nie był głównym kompozytorem, bo tę rolę pełnił Damon Albarn, ale zdarzało mu się, zwłaszcza na późniejszym etapie, przeforsować coś swojego.

Tylko on i jego gitara, zasłuchany w amerykańską alternatywę, Graham Coxon, zupełnie solo, choć oficjalnie na płycie grupy Blur, You're So Great. A przed 20 jeszcze inny chłopak z gitarą. 3 dni temu minęło 60 lat od pomnikowego albumu. Bob Dylan kilka ich nagrał. Blonde on Blonde to jeden z nich. Visions of Joanna. Dzisiaj możemy sobie na to pozwolić. I słyszymy się po 20.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
1: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflo.
3: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Opłata od tak zwanych małpek ma pójść czterokrotnie w górę. Pieniądze mają trafić do NFZ-u. W M-Obywatelu pojawi się dostęp do ksiąg wieczystych i usługa M-Dyplomy. We Francji najcieplejszy dzień w historii pomiarów. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje 4

0: dwukrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek. Dodatkowe środki, a mowa o prawie 300 milionach złotych rocznie, mają zasilić budżet NFZ-u. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
1: Sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol. Więc ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
0: Michał Urbaniak z Konfederacji jest sceptyczny wobec tej propozycji. W jego ocenie podniesienie cen nie zmniejszy spożycia alkoholu, a jedynie zepchnie konsumentów do szarej strefy.
2: Ktoś pójdzie kupić sobie większą flaszkę albo zacznie w domu coś sobie produkować. Pamiętajmy, że jak są takie potrzeby i gdzieś tam na przykład była prohibicja, no to ludzie nielegalny alkohol pili, więc no moim zdaniem to niewiele zmieni. Jakaś tam może minimalna podwyżka to byłoby coś, czego by ludzie nie odczuli i się nie denerwowali, a w tej sytuacji podejrzewam, że to niewiele pomoże.
0: Ministerstwo Finansów chce, aby podwyżka weszła w życie z początkiem przyszłego roku. Szacuje się, że cena tak zwanej małpki wzrośnie od 2 do 4 zł. Rząd przyjął projekt ustaw dotyczący ochrony powietrza, urządzania lasów oraz przygotowuje nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel. Organizacje społeczne i mieszkańcy poszczególnych miast będą mogli zaskarżyć program ochrony powietrza przygotowany przez samorząd. W mObywatelu pojawi się dostęp do ksiąg wieczystych i usługa mDyplomy.
3: Nowelizacja ustawy o ochronie środowiska zwiększy wpływ obywateli na programy ochrony powietrza tworzone przez samorządy. Lokalne społeczności zyskają również ważny głos podczas przygotowywania planów dotyczących urządzania lasów, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Zmiany wzmocnią także ochronę przyrody, zagwarantują w tym przypadku możliwość kontroli decyzji administracyjnych przez sądy.
3: Za to w aplikacji mObywatel wkrótce mają się pojawić elektroniczne dyplomy uczelni wyższych, księgi wieczyste czy świadectwa uprawnień zawodowych, dodaje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
3: Do aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz wgląd w uprawnienia geodety kartografa. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Mazowiecki Port Lotniczy zbudował nowy terminal pasażerski. Władze zdecydowały się na to w związku z przepełnieniem obecnego. Do dyspozycji pasażerów będzie hala o powierzchni 1700 m2, ponad 300 miejsc siedzących, nowe 4 gejty i strefa gastronomiczna. To prawdziwy game changer, cieszy się prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin Jacek Kowalski.
6: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin, to jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
0: Pierwszy samolot z pasażerami obsłużonymi w nowym terminalu ma odlecieć za tydzień. Francja przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. W wielu miastach, zwłaszcza na zachodzie kraju, termometry pokazywały ponad 40 stopni. Synoptycy ostrzegają, że fala ekstremalnych upałów może utrzymać się jeszcze przez co najmniej tydzień.
7: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie kraju. W Bordeaux, La Rochelle, Nantes i Rennes termometry pokazały od 42 do nawet 44 stopni. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 54 departamentach. Jutro obejmie kolejne 4. W pogarszającej się sytuacji francuski rząd wzmacnia działania kryzysowe. Uruchomiono drugi poziom planu ochrony zdrowia, który pozwala m.in. ograniczać planowane zabiegi i zwiększać gotowość szpitali. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Dziś wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Paryskie muzeum zapowiedziało utrzymanie tych ograniczeń co najmniej do weekendu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Środa będzie słoneczna, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem około 20.
9: Autopromocja.
10: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
11: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
10: To chyba niedobrze.
11: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.

0: najnowsza piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Gol. Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
1: Nasi są już w półfinale, Engelich trenerem jest.
0: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 6:00.
5: Zwrotki i refreny.
4: I kłaniamy się ponownie w drugiej godzinie zwrotek i refrenów. Michał Jakubik i Kuba Mrożewski.

To całkiem elektroniczne otwarcie tej mocno gitarowej drugiej godziny audycji Zwrotki i refreny. Mówiłem, że ta para jeszcze powróci i to jest ten moment. The Perfect Kiss i grupa New Order w takiej kanonicznej maxi-singlowej wersji. To ponad 8 minut. Tutaj zadowalamy się pięcioma. Na albumie Low Life ukazała się ta wersja utworu The Perfect Kiss, a przed nami z płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Perfect, nie Kiss, a Girl, The Cure.

Nie wszystkie piosenki zespołu The Cure muszą trwać po 7 albo 9 minut, niektóre mogą trwać po 2,5 minuty i niczego im nie brakuje. Kilka takich niezwykle urokliwych miniaturek jest na tej płycie Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, rok 1987 i Perfect Girl, gdzieś tam ze strony B, a może C, a może D, bo to gdzieś pod koniec mojego wydania kompaktowego. A to przecież na winylu album podwójny. Kiedy zespół The Cure zaczynał, to było kilka innych grup, które pod koniec lat 70. grały niby punkowo, ale z wyraźnym rysem melodycznym, takim popowym. Jedną z nich był ten zespół, The Only Ones, zespół, który wprowadzi nas w następną część audycji Zwrotki i refreny. Another girl, another planet.

Nie zrobili takiej kariery jak The Clash, The Jam czy The Buzzcocks, ale chyba każdy, kto próbował się choć trochę zainteresować punkowym brytyjskim graniem z końcówki lat 70., szybko na nich trafił, a przynajmniej na ten singiel, bo to zdecydowanie rzecz z kanonu takich brzmień. Another Girl, Another Planet, grupa The Only Ones, rok 1978. Punk rock niby tak, ale to może nie do końca dobre określenie, być może bardziej odpowiednie to power pop, czyli tradycja takiej gitarowej, energetycznej muzyki piosenkowej, kultywowana od początku lat 70., głównie w Stanach Zjednoczonych, ale później również w Wielkiej Brytanii. Rok 1976, czerwiec, a więc równo pół wieku temu, to premiera tej płyty, dla tego gatunku dosyć ważnej.

Pamiętam dość dobrze pewien dreszcz ekscytacji, który przeszedł mnie, kiedy wiele lat temu po raz pierwszy usłyszałem ten utwór. Co to niby jest? Czy to jakiś zaginiony rockowy klasyk? Co to za grupa, która grała tak kanonicznie brzmiące dźwięki? Flaming Groovies, Shake Some Action. Ta płyta ukazała się dokładnie 50 lat temu, w czerwcu roku 1976. Ale ciekawy jest też sam przypadek tego zespołu, bo to zespół funkcjonujący w takiej trochę dziwnej próżni historycznej. On powstał w połowie lat 60. w San Francisco, a jednocześnie właściwie na bieżąco inspirował się w ogromnej mierze brytyjskim graniem tamtych czasów, czyli takimi grupami jak The Who, jak The Beatles oczywiście, jak również The Rolling Stones. Ale muzyka Flaming Groovies od początku brzmiała, jakby była już no właśnie kolejnym rozdaniem, pewnym przypisem historycznym czy nawiązaniem. Miała taki posmak retro, pomimo tego, że minęło zaledwie kilka lat. No i w ten sposób Flaming Groovies zostali sklasyfikowani właśnie jako power pop w latach 70., a niektórzy uważają, że to grupa, która jest jednym z protoplastów muzyki alternatywnej z lat 80., takich grup jak chociażby zespół R.E.M. No ale zostańmy na chwilę przy tej płycie Shake Some Action. Ona oczywiście stoi tym utworem tytułowym, utworem, który ją otwiera we wspaniały sposób i raczej nic na tej płycie potem już tak wybitnie nie brzmi. Ale to nie znaczy, że nic tam się dalej nie dzieje. Tu myślę, że będzie słychać tę wczesno-Beatlesowską inspirację bardzo dobrze. Flaming Groovies, You Tore Me Down.

Chyba była tam odrobina She Loves You w melodii, może trochę albumu Help albo Rubber Soul w brzmieniu. Beatlesowska dość ta piosenka, chociaż powstała dekadę później, w połowie lat 70. You Tore Me Down to amerykańska grupa Flaming Groovies i jej wersja power popu. Gatunku, który miał się świetnie także, a może zwłaszcza na początku lat 90., kiedy takie granie wpisało się w boom na tak zwany rock alternatywny. I swoje 5 minut miał na przykład ten artysta, Matthew Sweet.

samo gęste, jak to się mawia. Dużo harmonii wokalnych, bluesowa, momentami gitara i świetna kompozycja. Podobno na amerykańskich kampusach, przynajmniej niektórych, słuchano tej płyty w 1991 roku. Równie namiętnie jak Nevermind Nirwany. Nie wiem, czy to prawda, nie było mnie tam. Aczkolwiek wizja jest dość romantyczna. Girlfriend, tytułowy utwór z chyba najbardziej znanej, najlepiej pamiętanej dziś i ocierającej się o kanon gitarowego grania płyty amerykańskiego kompozytora, wokalisty, gitarzysty. Wszystko to było tutaj słychać. Matthew Sweeta. W jednym szeregu z Matthew Sweetem w tamtym czasie ci dwaj panowie, John Auer i Ken Stringfellow, czyli The Posies. Yeah.

Grupa The Posies, która 5 minut swojej największej medialnej chwały miała przy okazji kolejnej płyty, płyty Frosting on the Bitter w roku 93, a tu sięgnąłem po ich drugi krążek, wydany w roku 90 jeszcze, krążek zatytułowany Dear 23 i z tej płyty Any Other Way. Ciekawa sytuacja z amerykańskim zespołem, który nie tylko tworzy pod wpływem, myślę, bardzo mocnym wykonawców brytyjskich, ale również otacza się kuratelą brytyjskiego producenta i to nie byle jakiego, bo tę płytę wyprodukował pan John Leckie, który rok wcześniej odpowiadał za brzmienie pierwszej płyty grupy The Stone Roses. W tym samym roku ukazała się płyta grupy The Last, którą produkował, no a później pracował między innymi z zespołem Radiohead przy albumie The Bends. Dotarła do mnie wczoraj książka, myślę, że ważna i potrzebna i pewnie taka, której zawartość kilka razy będzie pobrzmiewać na playliście zwrotek i refrenów. Książka nosi tytuł Still in a Dream i jest to najnowsze dzieło, jeszcze cieplutkie, brytyjskiego krytyka Simona Reynoldsa, autora między innymi słynnej monografii post-punku Rip It Up and Start Again i kilku innych jeszcze, między innymi z sławnej retromanii, a więc autor, którego można polecać i czytać w ciemno. Książka poświęcona okresowi 1984-94 w muzyce alternatywnej na czele z indie rockiem i shoegazem, a zatem jesteśmy w domu. Na okładce kilkadziesiąt nazw, wśród nich między innymi

Z najbardziej romantycznej płyty nagranej przez totalnych łobuzów, płyty niemal doskonałej w swojej niedoskonałości. Let It Be, grupa The Replacements i 16 Blue. Podróżując jeszcze przez chwilę po okładce nowej książki Simona Reynoldsa, wracamy na wyspy, skoro padło hasło Shoegaze. Ciekawe, ile osób pamięta taki zespół jak Swerve Driver.

Shoegaze z tak zwanym wykopem to właśnie grupa Swerve Driver i Rave Down. Powoli dobijamy do brzegu, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, ale piękne rzeczy jeszcze przed 21 na naszej antenie, bo najpierw The Telescopes, a potem powieść, więc proszę zostać z nami, a za tydzień w zwrotkach pierwsze w historii tej audycji zastępstwo i to będą dwie afrogodziny. Nie mogę się doczekać i zapraszam w imieniu Michała Hoffmana. Za dziś już dziękujemy. Michał Jakubik, Kuba Ambrożewski. You set my soul. Miłego wieczoru.

0: Szanowne panie, szanowni panowie, zapraszam was do świata średniowiecznego, ale świata, w którym główną rolę odgrywają zwyczajne kobiety. Chłopki, mieszczki, kupczynie, rzemieślniczki, kobiety, które się zakochują, nie zawsze rozsądnie, rodzą dzieci i ogromnie się o nie martwią, handlują, podróżują, a czasami kradną królewską koronę. Autorka.
1: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska.
1: Cierpliwe Genowefy.
2: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
1: Czyta Katarzyna Dąbrowska. Łukasz Borowiecki. Muzyka.
2: Margherita Datini sięga po pióro. Jesień 1393 roku. Margherita Datini nie zwierzyła się mężowi w liście, jak bardzo pragnie dziecka. Nie rozwodziła się również nad rozpaczą czy wstydem. Ukryła je po prostu pod rzeczowym opisem kuracji, którą oferowała jej sąsiadka. Fragment drugi. Zanim zmarł, pan Datini wyznaczył jednego z sąsiadów, kupca sukiennego, na opiekuna prawnego swoich dwóch synów i zarządcę ich majątku. Jego wolę uszanowano. Młody Francesco i jego brat Marco trafili pod opiekę Moni Pieri di Pratesse Boschetti. Francesco trochę terminował u miejscowych kupców, potem sprzedał kawałek ziemi. Nie, nikt go nie skrzywdził i nie wyzuł z dziedzictwa. I z kapitałem w wysokości 150 florenów wyruszył z domu, by zdobyć świat. Najpierw do Florencji, potem do Awinionu. Moni Pieri modliła się za niego dniami i nocami. Jako mąż Francesco Datini miał sporo wad. Był apodyktycznym pracocholikiem i fanatykiem kontroli. Uważał, że wszyscy chcą go oszukać. Przyjaciół cenił bardziej niż żonę, co zresztą często się przydarzało toskańskim patrycjuszom. Zacinał się w gniewie, nie miał skłonności do zwierzeń i nie potrafił odpuszczać. Lecz w interesach jego wady okazywały się zaletami. Jak zgrabnie ujął jeden z jego sąsiadów, Bóg dał mu umiejętność gromadzenia bogactw. Po wyjeździe z rodzinnego Prato, Francesco, młody i pełen pasji, z zapałem rzucił się do pracy. Avignon, siedziba papieskiego dworu, świetnie się nadawał do pomnażania kapitału. Mieszkało tam kilkasetek Włochów. Wielu z tą samą zachłannością, co Francesco, węszyło za interesem życia. Lecz rodzinę Margherity sprowadziło do siedziby kurii papieskiej coś zupełnie innego. Francesco Datini uważał politykę za stratę czasu i irytującą przeszkodę w interesach. Nie zabiegał o urzędy i nie mieszał się w żadne knowania, skądinąd ulubioną rozrywkę toskańskich elit. Natomiast ojciec Margherity, Domenico di Donato Bandini, miał całkowicie odmienne podejście. Nieopatrznie przystał do spiskowców planujących we Florencji polityczny przewrót i w 1360

0: 1960 roku został pojmany i ścięty. Jego majątek skonfiskowano, więc cała rodzina najpewniej musiała się utrzymać z posagu matki. Na szczęście państwo litościwie nie tykało posagów żon, choćby ich mężowie popełnili zdradę. Jako wątłe niewiasty, całkowicie poddane władze swoich panów, mężów, nie miały wszak żadnego wpływu na ich niemądre polityczne decyzje. Matka Margherity, Dianora, pochodziła ze szlachetnego florenckiego rodu Gerardich. Trudne wdowieństwo, niepewność i niedostatek zahartowały ją ponad miarę i wyrobiły w niej bezwzględność, także kosztem własnych dzieci. Miała ich 5. Zdołała wyposażyć i wydać we Florencji za mąż najstarszą córkę Franceskę. Margherita była najmłodsza i dorastała w cieniu rodzinnej tragedii. W 1374 roku Dianora spakowała kufry i z czwórką dziadek wyruszyła do Awinionu. Niebawem jeden z jej synów, Zenobio, zaczął pracować dla Francesca Datiniego, wówczas już człowieka sukcesu. W rok później Francesco poślubił 16-letnią Margheritę. Samej Margherity nikt zapewnie nie pytał o zdanie. Toskańskie małżeństwa aranżowano jako związki dwóch rodów, nie osób. Często przez pośredników, starannie rozważając polityczne i ekonomiczne korzyści relacji. Francesco, który ze świetnym skutkiem budował swoje przedsiębiorstwo, z pewnością w lot pojął, jak użyteczne mogły się dla niego okazać koligacje Margherity, która po mieczu i po kądzieli należała do florenckich elit i której przodkowie wielokrotnie sprawowali publiczne urzędy. Dianorze wyswatanie młodziutkiej, lecz pozbawionej posagu córki, obiecującemu kupcowi w sile wieku, zapewne jawiło się jako wyśmienite rozwiązanie. Możliwe, że coś tam mu dodatkowo przyrzekła, nie miała problemu ze składaniem obietnic na wyrost. Potem mówiono, że Margherita miała dostać 400 florenów posagu, choć jej starsza siostra dostała ich 700. Nigdy ich co prawda nie wypłacono. Można jednak powiedzieć, że wszyscy ubili świetny interes. Margherita również, bo ostatecznie dostała męża z niezłymi perspektywami na przyszłość. Różnica wieku pomiędzy małżonkami, choć większa niż zwykle, nie zbudziła zgorszenia. Ale brak posagu zdecydowanie wykraczał poza dobry obyczaj i sprawiał, że Margherita od początku stała się całkowicie zależna od męża. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
4: No, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie przedstawili stan przygotowań do spodziewanej w weekend fali upałów. 27 ranking perspektyw, najlepsze uczelnie to Uniwersytety Jagielloński i Warszawski. Nie znasz niemieckiego, nie wejdziesz na basen w mieście Halle. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami w Polsce. W weekend temperatura ma sięgnąć nawet 40 stopni. Szefowie poszczególnych resortów przedstawili stan przygotowań do tej sytuacji, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem

0: kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
1: Jutro najgoręcej ma być na zachodzie kraju, w kolejnych dniach temperatura i obszar objęty upałami będzie rósł. Polska i Turcja chcą rozwijać współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza. Deklaracja taka padła ze strony prezydenta Recepa Erdoğana po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim. Obaj politycy wskazywali na znaczenie regionalnych formatów dla bezpieczeństwa całego NATO i Europy. Prezydent Nawrocki mówił w Ankarze, że formaty regionalne są dobrą przestrzenią do rozmów na temat zarówno bezpieczeństwa, jak i rozwoju gospodarczego.
2: Bardzo dziękuję panu prezydentowi, że zauważa pan prezydent te formaty regionalne, które są tak ważne dla Polski, a więc inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału.
1: Za 2 tygodnie w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Jednym z zagadnień, jakie omówili obaj prezydenci, były przygotowania do spotkania. Uniwersytety Jagielloński i Warszawski to najlepsze uczelnie publiczne w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu szkół wyższych perspektywy. To już jego 27. odsłona. Podium zamyka Politechnika Warszawska.
3: Ranking bierze pod uwagę 30 różnych kryteriów, w tym m.in. badania naukowe oraz opinie absolwentów po ukończeniu studiów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek powiedział, że choć stanowi on drogowskaz dla przyszłych studentów, to też motywuje same uczelnie do lepszego kształcenia.
4: Przykłady są jednoznaczne, choćby moja alma mater, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który w ciągu ostatnich 2 lat awansował o 11 pozycji, więc to zdrowe współzawodnictwo jest skazane.
3: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak twierdzi, że siłą każdej uczelni są jej ludzie. Od studentów po pracowników naukowo-dydaktycznych. Istotna jest też współpraca między samymi placówkami.
5: Czy ludzie także są bardzo dobrzy, to żeby to tworzyć drużyny i razem współpracować.
3: Najlepszą uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego, a zawodową Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Brak znajomości języka niemieckiego utrudnia wejście na basen w mieście Halle. Nowy wpis do regulaminu wzbudził w Niemczech duże kontrowersje i podejrzenie dyskryminacji, choć zarządcy obiektu mówią o bezpieczeństwie.
6: Pływający muszą rozumieć zasady obowiązujące w wodzie, podkreślają zarządcy kąpieliska Heidebad. Matthias Nobel tłumaczy kolejnym mediom, że nakaz znajomości niemieckiego wynika z niedawnej sytuacji, kiedy musiał wyciągać dziecko z głębokiej wody, a kontakt z tym dzieckiem był utrudniony, bo nie znało niemieckiego. Regulamin musi być jasny dla pływających, podobnie jak komunikaty ratowników, podkreśla Nobel i wyjaśnia, że przy wejściu na basen opiekunowie dzieci są pytani o ich wiek i umiejętności pływackie. Jeśli odpowiedź na te pytania jest problemem, to wejście na basen jest niemożliwe. Zarządcy basenów mają prawo do tworzenia regulaminów, ale obowiązują ich też przepisy ogólne, a ustawa zasadnicza zabrania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. W Niemczech wybuchła debata, czy taką dyskryminacją jest zakaz kąpieli z powodu nieznajomości języka niemieckiego. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra, jedynie w Sulęcinie, w województwie lubuskim umiarkowana. Nieco ponad 17% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremniak.
9: Dobry wieczór. W kalendarzu Dzień Ojca na boisku w Houston klasę pokazał dzisiaj piłkarski dziadek. Mowa o Cristiano Ronaldo, który wziął sobie chyba do serca ostatnią krytykę i w wieku 41 lat i 138 dni ustrzelił dublet w meczu z Uzbekistanem. Jego koledzy dorzucili jeszcze 3 bramki i ostatecznie stanęło na wyniku 5-0. Wyczyn Ronaldo oznacza, że został on drugim najstarszym strzelcem bramki na Mistrzostwach Świata, a także pierwszym, któremu udało się to na 6 różnych turniejach. Czapki z głów. Za niecałą godzinę rusza rywalizacja Anglii z Ganą. Już w nocy, bo o 1 naszego czasu Panama sprawdzi Chorwację, a o 4 Kolumbia Demokratyczną Republikę Konga. Nam z mundialowych emocji pozostaje śledzenie występów sędziowskich Szymona Marciniaka. Dobra wiadomość jest taka, że Polak poprowadzi sobotnie spotkanie Egiptu z Iranem. O wielkiej piłce ciągle marzą w Szczecinie. Pogoń ma już w składzie Mistrza Świata. Dzisiaj ogłosiła zatrudnienie nowego trenera, który dopiero co odpowiadał za wyniki Ajaxu Amsterdam, a jako piłkarz ma w swoim CV kilka lat gry dla FC Barcelony. Mowa o Oskarze Garcii, który podpisał w Szczecinie 3-letni kontrakt. Krócej, bo tylko na rok, ale z opcją przedłużenia o następny, przenosi się na Pomorze Jean-Pierre Samé. Kameruńczyk trafia do Pogoni na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu jego kontraktu z Legią Warszawa. Z piłkarskich nowości dodam jeszcze, że PZPN zaplanował już mecz

0: Super Puchar Polski. Proszę zanotować, Lech zagra w Poznaniu z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 20:45. Do gry w Londynie na trawiastych kortach Wimbledonu przystępują już pierwsze kandydatki i kandydaci. Na razie ci, którzy chcieliby powtórzyć wyczyn Mai Chwalińskiej z Paryża i przeprowadzić turniejową szarżę z kwalifikacji. Na pewno nie uda się to Lindzie Klimowiczowej, ale w grze pozostaje Katarzyna Kawa. Kto już ma pewny start w Londynie, szlifuje formę w innych turniejach. Na przykład Iga Świątek, która już jutro przystąpi do gry w Bad Homburg. Pierwsza przeszkoda Emma Navarro, a początek tego spotkania zaplanowano na 15:30.
1: Środa będzie słoneczna, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum i 30 na zachodzie, chłodniej, nad samym morzem około 20.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Prawie 8 minut po godzinie 21.
6: Klub Trójki.
5: Agnieszka Lichnerowicz razem z Wojciechem Doroszem, który jest wydawcą dzisiejszego programu, i Michałem Jakubikiem, który program realizuje. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na dzisiejszy Klub Trójki. Zamiast zapowiadanego w latach 90., czyli wtedy, gdy Polska dołączała do tak zwanego Zachodu, zamiast zapowiadanego końca historii, czyli końca wojen, przemocy, miała być wolność, dobrobyt i stabilizacja, mamy dziś koniec świata, który znamy, czasy przyspieszenia, niestabilności i często obaw przed przyszłością. I właśnie dlatego dziś w Klubie Trójki będziemy rozmawiać o tym, jak się do tego świata mniej stabilnego, mniej przewidywalnego zaadoptować, jak przestać się bać, no i zacząć rozwijać kompetencje właśnie na taki czas niepewności. I od razu chcę Państwa zapewnić, że wszystko, co będziemy tu robiły, znaczy co chcemy tutaj robić, o czym rozmawiać, ma służyć temu, żeby właśnie Państwa nie straszyć, żeby odwrotnie, żebyśmy przestali się bać, bo ten strach nie służy też naszemu bezpieczeństwu, o zdrowiu, nawet nie wspominając, czy o demokracji nawet nie wspominając. Więc będziemy dziś skupiać się mniej na zmianach systemowych, a rozmawiać o tak zwanej odporności, to bardzo gorące słowo ostatnich lat, na poziomie indywidualnym, na poziomie rodziny, grona przyjacielskiego, sąsiedzkiego, czy w otoczeniu, w grupie współpracowników. No i oczywiście symbolem tego mniej stabilnego świata jest rosyjska pełnoskalowa agresja na Ukrainę, rosyjskie ataki trwające na Polskę i groźby eskalacji, więc mamy cyberataki, dezinformacje i tak dalej, i tak dalej. No ale czy chcemy o tym pamiętać, czy nie? Przeważająca większość naukowców na świecie podtrzymuje, że będziemy się też zmagać częściej z kryzysami wynikającymi z destabilizacji systemu klimatycznego, choćby powodziami, suszami, może przerwami w dostawach prądu i różnego rodzaju tego zagrożeniami. Światowa gospodarka też ze względu na współzależności jest wstrząsana coraz częściej kryzysami. No więc dlatego właśnie tym słowem kluczem na te czasy jest odporność i dziś o tym, jak możemy ją zdobywać. Będą Państwu opowiadały trzy specjalistki, które się zajmują właśnie szkoleniami. Po pierwsze, na łączach mamy dr Izabelę Wlizło. Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór Państwu.
5: Doktor Izabela Wlizło jest wykładowczynią Wyższej Szkoły Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach, jest ekspertką Instytutu Miast Praw Człowieka, pułkownikiem rezerwy i doktorką czy doktorem nauk o bezpieczeństwie. A tu w studiu przy Myśliwieckiej jest też Kamila Raczyńska. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
5: Szkoleniowiec dla cywili właśnie w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej, ratownik polski, pola walki i też współtwórczyni

0: szkoły szkoleniowej dla cywili, o których mówiłam. Jest z nami brygadier dr Barbara Szykułapiec. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Strażaczka, wykładowczyni akademicka w Akademii Pożarniczej w Warszawie i socjolożka. A więc zacznę od tego, że powoli się z nową rzeczywistością oswajamy. Już poinformował rząd właśnie, że nawet 100 tysięcy osób w całej Polsce wzięło udział w takim krajowym treningu pierwszej pomocy, który odbył się dopiero co w sobotę i był też elementem akcji Lato z Radiem i Telewizja Polska. Podkreślę to oczywiście z powodów oczywistych, ale wydaje mi się, że ciągle jeszcze do tego nowego świata się nie zaadoptowaliśmy w tym sensie, że czujemy, że kiedy zaczyna ktoś z nami rozmowę o bezpieczeństwie, o tym jak się chronić, jak się uodparniać, no to mamy takie wyparcie, czy nie chcemy o tym słuchać. Więc może zaczęłabym od pytania do was tak po ludzku. Co to jest ta odporność? Kto się podejmie? Doktor Wlizło słyszę, tak.
2: Wydaje mi się, że to była pani brygadier, ale,
0: dobra.
2: Skoro zostałam wywołana do tablicy, to ja chętnie pierwsza. No, w mojej ocenie wieloletniej przyglądaniu się już budowaniu bezpieczeństwa z różnych perspektyw, bo ponad 22 lata pełniłam służbę wojskową, a od prawie 5 jestem wykładowczynią, która zajmuje się też bezpieczeństwem od niemalże roku, warsztatami bezpieczeństwa dla kobiet, mam wrażenie, że ta odporność jest związana po pierwsze z uzmysłowieniem sobie, że bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych naszych potrzeb i nikt jej za nas nam nie zabezpieczy. Bo ja mam wrażenie, że my trochę w naszym społeczeństwie tak trochę zapomnieliśmy, że jesteśmy za tę odpowiedzialność w pierwszej kolejności odpowiedzialni i tak jeszcze trochę oczekujemy, że państwo, że samorząd nas w jakiś sposób zabezpieczy. Dlatego tak często na tych szkoleniach słyszę o tym w pierwszej kolejności, że nie mamy schronów. A potem jak schodzę do tego poziomu takiego indywidualnego i pytam dziewczyn, bo głównie tutaj wraz właśnie z Instytutem Miast Praw Człowieka prowadzimy szkolenia dla Rad Kobiet. No dobra dziewczyny, a jak wy jesteście indywidualnie przygotowane, no to tutaj bardzo często milczymy. Więc dla mnie ten pierwszy krok to jest świadomość tego, że to ja indywidualnie jestem w pierwszej kolejności odpowiedzialna za to, żeby sobie bezpieczeństwo też zapewnić.
0: To ja od razu mam pytanie do słuchaczek i słuchaczy. Ile osób z państwa ma radio, które nie potrzebuje zasilania? Najlepiej radio na korbkę, w związku z tym, że radio wielbię i teraz słuchacie państwo radia, no to to pytanie wydaje mi się tym bardziej zasadne, ale też wynika oczywiście z doświadczenia powodzi ostatniej na południu Polski, gdy okazało się, że część ludzi po prostu nie wiedziała, co się dzieje, bo została zerwana łączność. Do tego jeszcze wrócimy, ale pani brygadier.
1: To jeszcze tylko nawiążę do tego radia, o którym tutaj pani wspomniała. Jeszcze oprócz tego, że trzeba mieć to radio na korbkę, też trzeba też wiedzieć, no, jak ustawić to radio, prawda? Bo to jest właśnie ten dodatek do odporności. Mówiąc o odporności, to ja oczywiście zgadzam się całkowicie z tym, co przed sekundą Iza powiedziała. Natomiast to, na co ja zwracam uwagę i podczas zajęć ze studentami, ale też właśnie podczas różnych spotkań ze społecznościami lokalnymi, no to właśnie dodajemy do tej odporności tą zdolność związaną, na którą się składają kompetencje, wiedza, umiejętności. Była mowa o tej praktyce, prawda? To jest ten element, że nie tylko wiemy jak, tylko faktycznie tą wiedzę przekładamy na działanie, tak? To jest ta nasza zdolność. Odporność psychiczna to też nie chodzi o, znaczy w ogóle odporność społeczna, to też nie chodzi o to, bo tutaj była mowa o tym lęku, to też nie chodzi o to, żeby jakby to całkowicie wymazać, prawda? Ten lęk też to jest nasza ochrona trochę, tak? Przed tym, co się dzieje dookoła, tylko żeby ten lęk przekuć właśnie w gotowość, właśnie w działanie, właśnie w przygotowanie. Nie traktować przygotowania jakiejś paranoi już, tak mówiąc już tak...
0: Albo wywoływania wilka z lasu.
1: Albo wywoływania wilka z lasu, bo opowiem, no to się pewno wydarzy. Tylko rzeczywiście po prostu wziąć się, przygotować na to, co się może zdarzyć.

0: różne scenariusze przecież możemy przyjąć. Teraz oczywiście mówimy o tej sytuacji, tak, która jest taka charakterystyczna. Natomiast my mówimy o przygotowaniu przy okazji pożaru. Tutaj też była mowa o powodzi, prawda? Także po prostu są zagrożenia. I cudownie jest, że coraz to większą mamy świadomość tego, że właśnie ta odpowiedzialność w dużej mierze na nas będzie, może spoczywać, bo to też daje nam sprawczość. Jeżeli się czujemy, że mamy tą możliwość, to też inaczej będziemy wchodzić.
1: O, nie wiem, czy to u pani doktor coś spadło. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Ja to przyznam, czasami porównuję do wejścia do samolotu, gdy stewardesy czy stewardzi powtarzają tych kilka rzeczy, które musimy zrobić, gdyby samolot na przykład zaczął spadać. To nie oznacza, że zapowiada nam ktoś, że samolot spadnie. Myślę, że nawet większość z nas, oprócz tych, którzy mają taki lęk bardzo dokuczliwy, nawet nie traktuje tego w ten sposób, tylko to jest takie rutynizowanie pewnych zadań, ale to zapytam jeszcze Kamilę Raczyńską, na co pani by zwróciła na podstawie swojego szkoleniowego doświadczenia uwagę?
2: Ja w zasadzie tutaj najchętniej bym podbiła to, co pani brygadier powiedziała, ponieważ gdy ja mówię o odporności, o rezyliencji, to w zasadzie w pierwszej kolejności mówię, że bycie odpornym czy odporną nie oznacza, że nie ruszają nas na przykład trudne, ciężkie wiadomości, które do nas dopływają, napływają z mediów. To nie znaczy, że ja nie odczuwam lęku, to nie znaczy, że gdy słyszę na przykład to okropne słowo na W, no to nie czuję dreszczu i jakiegoś przestraszenia, ponieważ jest to zupełnie naturalna reakcja naszego układu nerwowego. No wciąż nasi dziadkowie pamiętają wojnę. Jest to wspomnienie żywe w każdej komórce naszego ciała w zasadzie. No, często się mówi wręcz o traumie wojennej. Więc dziwnym by było, gdyby kolejne pokolenia, mając konflikt zbrojny tuż za swoją granicą, nie odczuwały negatywnych emocji z tym związanych. Wręcz niepokojące, myślę, by było. Więc pierwsze, co ja w ogóle robię, wchodząc do grupy szkoleniowej, to gdzieś pozwalam na to, żeby ten lęk wybrzmiał, żebyśmy spojrzeli na siebie jak ludzie, sąsiedzi, ludzie mijający się na ulicy i powiedzieli, tak, ja też mam podobne obawy co ty, ale staram się pracować ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim układem nerwowym, ze swoim ciałem również, tak, żeby ten lęk mnie nie paraliżował. I myślę sobie, że słowo klucz, też które tutaj już padło i ja też je przywołam, to jest ćwiczenie, praktyka, sprawczość i coś, o czym ja bardzo często mówię, czyli po prostu wytworzenie pewnych nawyków i pamięci mięśniowej. Bo ja mogę obejrzeć wiele filmów na YouTubie, na przykład na temat, no ja często też szkolę z zakresu ratownictwa, nie wiem, zakładania opaski uciskowej, ale jeżeli ja tego nie spróbuję ileś razy na sobie i na moich bliskich, to moje ciało nie wejdzie w automatyzm. I ja koniec końców w sytuacji kryzysowej najprawdopodobniej nie będę wiedziała, jak się zachować, jak postępować. Więc te ćwiczenia i pewne automatyzmy, pewne nawyki, a jeżeli chodzi na przykład o szkolenie i rozmowę na te tematy z dziećmi, bo być może do tego też tak jeszcze wrócimy. I gdy pracujemy z kolei z dziećmi, czy ja pracuję, to jakoś nauka poprzez zabawę, poprzez ruch, poprzez wyzwania i właśnie znowu padnie to słowo sprawczość, jest moim zdaniem tutaj kluczowa dla odporności.
1: To chciałabym, gdybyście mogły podać przykład, no jesteśmy w studiu radiowym, to nie jest takie oficjalne, właściwe szkolenie, ale żeby jednak przekuć te czasami może abstrakcyjne pojęcia jak sprawczość, gotowość w jakąś konkretną poradę. Ja mówiłam o radiu na korbkę, bo mi się zawsze wydaje, że to jest dobry początek, żeby spróbować takie radio przynajmniej mieć, bo wydaje mi się, że nie doceniamy tego, jak bardzo jesteśmy dzisiaj zależni od komunikacji i od tego, żeby pobierać, przyjmować komunikaty od władz, które będą mówiły potencjalnie, na przykład ewakuować się przed tą płynącą wodą, czy nie ewakuować, ale też mieć kontakt z bliskimi. Na co pani brygadier by zwróciła uwagę? Jaką przede wszystkim taką konkretniejszą poradę teraz dała?
0: Nawiążę do ostatniego zdania. Właśnie związanego, znaczy, padło słowo informacja, padło słowo związane z planem i z tym, żebyśmy na przykład wiedzieli, jak się mamy poinformować,

0: informować, gdzie się mamy spotkać, czym będziemy dysponować w danym w momencie, kiedy rzeczywiście ten kontakt się urwie, tak? Czyli to jest dla mnie też takie bardzo ważne, jak gdzieś rozmawiam z rodziną i z najbliższymi, to jest to, że słuchajcie, jeżeli cokolwiek się wydarzy, spotykamy się tu i tu i na spokojnie czekamy na siebie, tak? To jest taka pierwsza informacja, bo my bardzo często, no właśnie, jesteśmy przerażeni jakąś sytuacją, natomiast tu się okazuje, że mamy plan działania, wiemy, kto dziecko odbierze, w jakiej sytuacji, tak? Kto dysponuje właśnie chociażby radiem na korbkę, czy agregatem, czyli to też jest kolejne, czyli oprócz tego, że właśnie te podstawowe informacje, gdzie, kiedy i
1: gdy jestem jak w pracy, się spotykamy. Mąż, żona w pracy, dziecko w przedszkolu, gdzie my się zbierzemy razem, kiedy nie będziemy mieć komunikacji?
0: Bez konieczności, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zadzwonimy do siebie. Nie, no właśnie, to są takie sytuacje, gdzie dobrze mieć tą alternatywę. To jest chyba takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy. A potem, zresztą to też jeszcze tak jak padło, żeby zorientować się właśnie jakby w grupie. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale ciekawa jestem też odbioru, właśnie żeby ten lęk tak uspołecznić, tak, żeby on się gdzieś tam w grupie nam pojawił, bo emocje są potrzebne, tak? Natomiast procedura, nawyk, który tutaj też jakby padły te pojęcia, one powodują, że te emocje jesteśmy w stanie...
1: A jak uspołecznić? Co to znaczy uspołecznić?
0: No właśnie to, żebyśmy o tym powiedzieli, że się boimy, tak? Że to nie jest tylko, że ja się boję i wstyd mi tego, że się boję, bo przecież nie powinnam, i tak dalej. Gdzieś tam mamy takie też zakorzenione pewne rzeczy. To pewnie też kulturowo, ale to jest pewne też na inny czas rozmowa. Chociaż to też jest ciekawy ten temat właśnie tej kultury zrywu, którą mamy i żeby to przekuć w tą kulturę gotowości i kulturę nawyku. Bo my musimy behawioralnie, prawda, pewne rzeczy gdzieś tam sobie włożyć, żeby w sytuacji faktycznego działania głowa nasza była wolna na jakieś sytuacje, które są no, nagłe, te niespodziewane, a rutyna i nawyk, znaczy może rutyna, może nawyk, tak? Właśnie związany z procedurą, z tym działaniem. Czyli plan. Plan na początku.
1: Właśnie plan. Izabela Wlizło, na co pani by zwróciła uwagę? Tak, jaką pierwszą poradę dała?
2: To ja dam drugą poradę, po Barbarze. To skoro mamy plan, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że właśnie do naszych drzwi puka pani brygadier i mówi: szanowna pani, szanowny panie, macie państwo 5 minut na opuszczenie domu. I teraz fajnie by było, gdyby sobie usiąść z kartką i zapisać 10 najważniejszych rzeczy, które naszym zdaniem byłyby nam potrzebne, żeby z tego domu wyjść, i po zapisaniu tego, żeby sprawdzić, czy my te rzeczy mamy w jednym miejscu.
1: Czy to nie jest zbędne? Ktoś może zadać pytanie. Propozycję. Czy to nie jest zbędne? No bo mieszkam w Katowicach. Pani jest w Katowicach. No to w bloku czteropiętrowym na drugim piętrze. Co może mnie spotkać w Katowicach? No?
2: A choćby tąpnięcie.
0: Pożar.
2: A choćby huragan, wichura, pożar. No myślę, że jest dużo tych rzeczy, które mogą mnie spotkać i które będą, a choćby wyciek gazu, które będą wymagały opuszczenia przeze mnie tego domu.
1: Ktoś, tak się domyślam, może teraz zapytać, no ale to się tak rzadko, prawdopodobieństwo tego jednak nie jest zbyt duże. Czy to nie jest nadmierne, żeby aż tak podporządkowywać się myśleniu o bezpieczeństwie, żeby mieć listę 10 osób, które zabiorę, gdybym musiała w ciągu 5 minut opuścić dom?
2: 10 rzeczy, pani redaktor, 10 rzeczy, nie zabieramy osób, bo nie udźwigniemy.
1: 10, tak.
2: Natomiast to ja powiem przewrotnie. Służyłam bardzo długo w garnizonie Kłodzko. Byłam tam dowódcą garnizonu, ale byłam tam też dowódcą batalionu. I myślę, że być może część rodzin moich żołnierzy albo moich żołnierzy mnie słucha. I myślę, że gdyby ktoś im powiedział, żeby te 10 rzeczy gdzieś tam mieli pod ręką, to oni dzisiaj nie mieliby takich problemów, jakie mieli po powodzi, która ich doświadczyła.
1: Kamila Raczyńska, co trzeciego byłoby istotnego?
3: To ja powiem z poziomu ciała, bo tym też z ogromnym

ogromną radością się zajmuję właśnie mówiąc o odporności. Ja zawsze mówię o tym, żebyśmy od czasu do czasu zrobili sobie niewygodnie. Bo nasze ciała, nasze układy nerwowe bardzo szybko się rozleniwiają w dostępie do ciepłej wody, w tym, że śpimy w wygodnym łóżku, pod swoją pościelą na wygodnej poduszce i wystarczy, że pojedziemy w

0: Nawet w taką pogodę teraz, chociaż no, ja bym proponowała też w chłodniejszą pogodę, czasem wyjdźcie na przykład, no chciałabym powiedzieć do lasu, ja mam ten przywilej, że mieszkam blisko lasu, ale też faktycznie z partnerem zdarza nam się spać w lesie i nie w namiocie. Zakończyliśmy na przykład sezon w ubiegłym roku spaniem w lesie pod gołym niebem 1 listopada. Da się. Rozpoczęliśmy sezon w kwietniu, kiedy jeszcze było naprawdę zimno, więc da się.
1: Ale czy to jest przyjemne chociaż?
0: No, to jest tak, zależy co kto uważa za przyjemne, prawda? Ale chodzi o pewien taki poczucie sprawczości, ale takiej mocy w swoim ciele. Z prostszych rzeczy, jeżeli macie dzieci, wyjedźcie gdzieś do miejscowości, albo nawet, Boże, do dzielnicy, której nie znacie, bez mapy w telefonie i rozejdźcie się w różne uliczki i postarajcie się odnaleźć bez dostępu do GPS-u. Możecie mieć na przykład mapę offline, tak? Żeby w ogóle sprawdzić, czy wy umiecie bez tej mapy, jesteśmy zrośnięci z naszymi mapami w telefonie, czy potrafimy się odnaleźć. Zrób sobie niewygodę, uelastycznij swój układ nerwowy, uelastycznij swoje ciało. To jest pierwsza rzecz, bo ja głęboko naprawdę wierzę w trening i w to, że ciało się uczy, po prostu zwiększa się nasza odporność. A druga rzecz, o której być może jeszcze będzie też czas, żeby porozmawiać, to jest uśmiechnij się do swojego sąsiada, a za kilka dni być może zastukaj do niego, do niej i porozmawiajcie o tym, czy ta osoba
1: jest wszystkich poradnikach, jakie
0: klatki
1: w życiu
0: schodowej
1: tak.
0: Ma jakiś plan, ale czy ma też jakieś potrzeby? Bądź świadomy, świadoma tego, którzy sąsiedzi są z niepełnosprawnościami, kto na przykład nie słyszy i być może nie usłyszy syren alarmowych, tak? Ale też znaj zasoby swojej klatki, kamienicy. Kto jest ratownikiem, kto jest żołnierzem, może masz pielęgniarkę za sąsiadkę, może twój sąsiad jest mechanikiem samochodowym, albo ktoś ma duże auto, którym będzie mógł w razie czego przemieścić większą ilość osób, a może inna osoba ma ogromną piwnicę, w której możecie robić wspólne zapasy, bo my naprawdę mijamy się w windzie, mówimy sobie przy dobrych wiatrach dzień dobry i to jest koniec. I ja bym naprawdę bardzo była za tym, żebyśmy zacieśniali więzi społeczne.
1: 22 i 7 trójek to jest numer telefonu do nas. Jeżeli państwo macie jakieś pytania i specjalistkom chcielibyście tutaj zadać, 22 i 7 trójek. A ja od razu do Kamili Raczyńskiej się zwrócę, bo słuchałam raz, jak pani opowiadała właśnie o szkoleniach i zapamiętałam bardzo, że powiedziała pani o tym, że w sumie łatwiej jest mówić o tych nawykach, o pewnych zagrożeniach dzieciom niż ich rodzicom.
0: I zaskoczyło to panią?
1: Tak.
0: Tak, naprawdę? Bo zwykle, kiedy mówię o tym, bo też często szkole, moja firma szkoli po prostu pracowników oświaty i każdy nauczyciel, nauczycielka od wychowania przedszkolnego przez starsze dzieciaki kiwają wtedy głowami i mówią, że tak, wszystkie zajęcia profilaktyczne, czegokolwiek by one nie dotyczyły, dużo łatwiej jest prowadzić dzieciom niż ich rodzicom. I ja pamiętam też, jak była pandemia i na przykład były prowadzone jakieś zajęcia dotyczące choćby higieny, mycia rąk, zasad bezpieczeństwa, dzieci w to wchodziły błyskawicznie. Ich układy nerwowe, ich mózgi są tak elastyczne, że jeżeli coś się przedstawi w sposób ciekawy, zabawny, wchodzą w to błyskawicznie. To rodzice, to my dorośli jesteśmy usztywnieni, lękowi i proszę mi wierzyć, że gdy szkolimy na przykład właśnie nauczycieli wychowania przedszkolnego, to nie było takiej grupy, która by nie powiedziała, że dużo by dali za to, żebyśmy mogli przyjść do ich placówki i na przykład przeszkolić przedszkolaki z sytuacji kryzysowych i na przykład no, zachowania w takich sytuacji i ewakuacji, ale nie godzą się na to rodzice, którzy boją się, że dzieci wyjdą, no i tu padają te duże słowa straumatyzowane i na przykład dosłownie zdarzyło mi się usłyszeć, że potem będą sikać w nocy i z tego lęku, z tego stresu i kto za to weźmie odpowiedzialność.
1: I co wtedy pani odpowiada?
0: No, że proszę mi wierzyć, ale dzieci, przede wszystkim właśnie być może tym nasza grupa szkoleniowa się różni, że poza tym, że mamy strażaków, byłych mundurowych i medyków, no to mamy też osoby wykonujące takie zawody na przykład jak mój. Ja od ponad 20 lat jestem pedagogiem, na co dzień pracuję z dziećmi, jestem wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej i naprawdę no, dbamy o to, żeby te miękkie kawałki były przekazywane w taki sposób, żeby dzieci po prostu zrozumiały, co do nich mówimy i nie wyszły przestraszone.

0: zastraszone, więc odrobinę zaufania.
1: Dodzwonił się do nas pan Artur. Dobry wieczór, panie Arturze.
2: Dzień dobry, panie Agnieszko.
1: Słuchamy pana.
2: Panie Agnieszko, ja już widzę pewną nawet zmianę. Dlatego, że jeszcze, proszę panią, 10 lat temu, to w tym takim programie jak ten, to byłby pan major Arkadiusz Kups, prawda, z twórca systemu Combat 56. Później byłby ktoś z Gromu, no, świętej pamięci generał Wetelicki. No i nie wiem, kto jeszcze by mógł być. No, nie przychodzi mi nic. No może pan Jacek Pałkiewicz, nie? A tutaj widzę, słyszę trzy kobiety. To już po prostu mi się...
1: Strażaczki, widzę, żołnierki, ale widzę, też rozumiem, doceniam to, co pan mówi.
2: Pani redaktor, powiem szczerze, odwojowania to są mężczyźni. Ja tak do tego podchodzę. Z przykrością niestety muszę stwierdzić, że jak widzę kobiety w mundurach i tak sobie tak, wie pani, popatrzę na przykład na taki scenariusz wojny na Ukrainie, Bachmut, prawda, okopy, walka na bagnety, podchodzenie pod przeciwnika, strzelanie mu po prostu w klatę bezpośrednio z bliskiej odległości, to nie widzę kobiet po prostu w tym miejscu. Ja ich gdzieś tam widzę, nie wiem, sanitariuszki, szpitale i tak dalej. No niestety to nie przejdzie na wojnie. Taka jest prawda. To zresztą to świętej pamięci generał Petelicki to doskonale wszystko opowiedział, że kobiety nie nadają się w ogóle do wojska. I tak ja tak uważam. Ale dobra, przejdę do meritum rzeczy. Proszę panią, panie redaktor, pokolenie takie ostatnie, to mamy już po prostu spalone, bo te dzieci są zniekształcone.
1: Och, proszę pana, no ale to są takie
2: proszę panią, my w sekcjach sportowych, pani redaktor, ja jestem wychowany na sportach walki. Mamy w tej chwili tutaj na Łódź Dąbrowa wspaniały klub sportowy, świetną matę, o której my żeśmy w ŁKS-ie mogli tylko pomarzyć. I proszę panią, ja przychodzę na sekcję i kogo ja widzę? Młodzież w moim wieku, ja mam 50 lat.
1: Panie Arturze, rozumie pani? Bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon, a przede wszystkim za wątki. Niektóre z nich przyznam, że odbieram jako prowokację do dyskusji. Bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon i już zwracam się do gości, czyli dwa wątki. Pierwsze, nie wiem, czy któraś z pań chciałaby podjąć wątek roli kobiet w obronności i odporności.
3: Jeśli można, ja jak zwykle szybko.
1: Izabela Wlizło, tak. Przypomnę, pułkownik rezerwy.
3: Tak, Wojska Polskiego.
1: Tak.
3: Ja nie podejmę rękawicy, nie zamierzam walczyć, bo uważam, że my tutaj w obliczu tego, co dzieje się wokół nas, powinniśmy się zjednoczyć i powinniśmy do tego podejść wspólnotowo. Natomiast chcę powiedzieć, co mnie tak trochę natchnęło jakiś czas temu, właściwie ponad rok, do tego, żeby zorganizować warsztaty bezpieczeństwa dla kobiet. Bo ja jestem pomysłodawczynią i współtwórczynią tych warsztatów, kilku w Tyskich Szpilkach, i one były skierowane tylko i wyłącznie dla kobiet. I było to pokłosiem tego, że po pierwsze, przeczytałam poradnik bezpieczeństwa i wtedy usłyszałam audycję, w której pan powiedział, mężczyzna jest liderem bezpieczeństwa. I to mężczyzna jest odpowiedzialny za to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. A to oznacza, w moim mniemaniu, że połowa polskiej społeczności została pominięta. I ja bym nie chciała, żeby mi mężczyzna mówił, jako kobiecie, jaka jest moja rola w obronności, w bezpieczeństwie. Po to też prowadzimy te szkolenia skierowane dla kobiet i realizowane niemalże w całości przez kobiety. Mamy kilku mężczyzn, to prawda, specjalistów, ekspertów, bo nie odcinamy się. Natomiast my mówimy do kobiet, żeby one też widziały swoją rolę i żeby one dostrzegały ten swój ogromny potencjał, bo myślę, że tutaj moje koleżanki nawiążą do tych wątków, że my jako kobiety odpowiadamy nie tylko za siebie w większości przypadków.
1: Jako opiekunki. To ja od razu też zachęcę państwa, panie Arturze, może pan się skusi, ale absolutnie wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Dwa tygodnie temu rozmawiałyśmy o roli kobiet w odporności i obronności i o tym, że nie wszyscy mężczyźni aż tak się garną, czy mają możliwości żeby albo walczyć, albo jakoś super aktywnie się zaangażować. Natomiast wśród kobiet są takie, które chcą i mają takie kompetencje, czy siłę, czy siłę psychiczną i chcą to robić i to robią coraz częściej. Mamy system podcastowy, państwo wejdziecie do aplikacji Trójki czy Polskiego Radia, albo po prostu na stronę internetową i znajdziecie państwo tę rozmowę sprzed 2 tygodni. Ja zachęcam do pisania

0: na agnieszka.lichnerowicz@polskieradio.pl z opiniami, pytaniami, polemikami. Może do tego wrócimy. No ale pani Kamilo, zwracam się do Kamili Raczyńskiej, przepraszam. Ci młodzi, czy rzeczywiście ta sytuacja jest tak beznadziejna, jak ten stereotyp głosi? Że młodzi teraz są mniej, znaczy to nie stereotyp, to też fakty, fizycznie rzeczywiście przygotowani. No i pytanie, czy psychicznie są też mniej, no nie wiem, jak pani się odniesie do tego.
1: Och, trudne to jest dla mnie pytanie, bo ja faktycznie no, wiele lat uczyłam jako pedagog w szkołach, jeszcze w gimnazjach, kiedy były, i w szkołach ponadgimnazjalnych. Tutaj się do naszego słuchacza też uśmiecham, że tak, ja też trenuję sporty walki, wiem co to mata i uważam, że to, o, to też jest ta jedna z niewygód, którą warto by było sobie od czasu do czasu zaserwować. I faktycznie wrócę jeszcze do tego, co wcześniej powiedziałam o tym uelastycznianiu, uodpornianiu swojego ciała, że to też jest bardzo ciekawy wątek, bo na przykład nauczycielki i wychowawczynie, nauczycielki wychowania przedszkolnego bardzo pozytywnie też reagują właśnie na takie zachęty, żeby czasem się poszły zmęczyć, przeciurać i poczuć swoje ciało i zobaczyć, jak to jest stanąć naprzeciwko drugiej osoby na macie. Natomiast wracając do tej młodzieży, to jest trudny temat dla mnie. Ja mam różne swoje obserwacje i przemyślenia, ale bardzo bym nie chciała tutaj zabrzmieć jakoś tak oceniająco i krytycznie. Natomiast faktycznie mam wrażenie, że jest tak, że ta odporność dzisiejszych nastolatków, dwudziestoparolatków, no może być niższa niż nasza. Tutaj
0: czyli tym
1: patrzę,
0: bardziej, od czego by pani zaczęła, żeby konstruktywnie do tego podejść?
1: Żeby konstruktywnie do tego podejść. Obawiam się, że będę trochę nudna i monotematyczna, bo ja bym jednak powiedziała sporty. Odejdźcie od komputera, sporty, rywalizacja, zdrowa rywalizacja, odrobina niewygody, posiniaczenie się i żeby rodzice na to pozwolili. Ale oczywiście przecież jest tak, że dzieciak sam z siebie nie wstanie od tego komputera i nie wyjdzie na to boisko i nie zetrze sobie tam kolan. Musi być do tego zachęcony, a niestety bardzo często jest tak, że to ten rodzic helikopter, nad nim wiszący i prawie że dyszący mu w kark, mówiący nie idź biegać, bo się spocisz, prawda? No i niestety no, widzę to, że te młodsze osoby są na przykład w gorszej kondycji fizycznej. No i taka młodzież jak pan nasz Arkadiusz, tak?
0: Artur, przepraszam.
1: 50-letnia młodzież faktycznie rozkłada na łopatki 20-paroletnich chłopaków, więc trochę więcej krzepy, trochę więcej właśnie uelastyczniania się i takiego no, przyzwyczajania się do pewnych dyskomfortów.
0: Bardzo dziękuję. Czy Barbara Szykłapiec jeszcze tutaj by pani coś dorzuciła w tym wątkach? W tych wątkach?
2: Tak. Zdecydowanie dorzuciłabym ten wątek młodzieżowych drużyn pożarniczych. To jest coś, co dzisiaj tak naprawdę może być takim obszarem, przestrzenią do tego, żeby tą młodzież naszą wzmacniać. Tak naprawdę lokalnie i fizycznie, ale i psychicznie. To są dzieciaki
0: jakoś,
2: i kulturowo, no, wspólnotowo. To jest coś, co jest rzeczywiście dzisiaj fenomenem. Szczególnie, że zastępuje też wiele takich organizacji, które no, gdzieś kiedyś były może troszeczkę no, bardziej atrakcyjne. Natomiast dzisiaj to gdzieś tam schodzi na trzeci plan. I młodzieżowe drużyny pożarnicze, sport jak najbardziej. Ja też jestem za tym, bo tutaj pojawia się to słowo rezyliencja, które bardzo mi odpowiada, bo właśnie mówimy o tych dwóch rzeczach, odporności, o rezyliencji, czyli o tej elastyczności, o tym dostosowaniu się. Także młodzieżowe drużyny pożarnicze to jest raz. Ja wierzę w dzieciaki. U nas jest edukacja dla bezpieczeństwa. Ja mam przyjaciółkę, zresztą moją szefową, co szybko pozdrawię, pozdrowię ją. Iza, serdecznie ci pozdrawiam. Izabela Grabowska-Lewczak, która zajmuje się edukacją dla bezpieczeństwa i ona uważa, że właśnie dzieciaki to jest ten najlepszy target, tylko to są te rzeczywiście te młodsze dzieci. Potem jest trochę luki, ale właśnie mamy młodzieżowe drużyny pożarnicze, mamy też jakieś inne organizacje.
0: Są te tradycje harcerskie.
2: A jeszcze co jeszcze dodam, bo trzeci wątek tutaj też podczas tego telefonu wybrzmiał, kobiet. W młodzieżowych drużynach pożarniczych jest, no nie chcę tutaj skłamać, ale to jest około 30-40% dziewcząt jest w tych młodzieżowych drużynach pożarniczych. W związku z tym to też pokazuje, jaki to jest potencjał do jakby też dalszego przełożenia tego na budowanie odporności. Także oczami kobiet, tak? Bo tu też wydaje mi się, że chyba nie ma co mówić o płci, to mówimy o odporności.

0: I w zależności od tego, kto się gdzie dobrze czuje, kto chce jaką rolę przyjąć, kto chce się zdefiniować, to po prostu się odnajdzie, tak? I jakby ja rzeczywiście miałam taki pomysł mówienia o płci bezpieczeństwa, gdzieś tam to rozkminiłam na potrzebę, jako ona, produkt, on i ono, zaufanie, ale wydaje mi się, że chyba jakby w naszych kulturowych uwarunkowaniach to pójdzie gdzieś tam nie w tą stronę.
1: Mi się wydaje, że im więcej stworzymy opcji, tym ludzie, niezależnie od płci, możliwości fizycznych i tak dalej, będą znajdowali dla siebie miejsca, ale dodzwoniła się też do nas pani Ewa, już chwilę czeka, za co bardzo przepraszam. Dobry wieczór, pani Ewo.
2: Dobry wieczór.
1: To proszę.
2: Ja mam dwa pytania. Tak, a propos wojny, której ludzie chyba najbardziej się boją. Jeśli telefony komórkowe mogą przestać działać, to może szkoda, że już nie ma tych dawnych budek telefonicznych, z których można wykorzystać w czasie wojny czy kryzysu, bo inaczej działają niż telefony komórkowe. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no teraz przecież jest wojna w Ukrainie i na przykład ludzie w Ukrainie mają wiedzę, jak postępować w czasie wojny, bo mają praktykę, jak sobie radzić z różnymi trudnościami, jak to się żyje w czasie wojny. Więc może Ukraińców trzeba by popytać, jak to robić, jak sobie radzić. Może ktoś, jakiś Ukraińiec ma kanał na YouTubie, albo ma napisał książkę, jak sobie radzić z trudnościami, z codziennością w czasie wojny. Pewnie Ukraińcy są ekspertami w tym temacie. Pozdrawiam.
1: My bardzo dziękujemy pani Ewo za telefon. Nie wiem, czy jakoś do czegoś byście się panie odniosły. Ja może tylko powiem, bo trochę się też tym zajmuję zawodowo, że rzeczywiście wydaje mi się, że warto też podglądać doświadczenie innych krajów i tu często przywoływana jest Finlandia, dlatego że jest stosunkowo takim społeczeństwem utrzymującym i też państwem utrzymującym tę gotowość najbardziej w Europie i to jeszcze w warunkach demokracji, więc to wydaje się bardzo ciekawe. Natomiast no, uwarunkowania kulturowe, tam jest dużo większe zaufanie do instytucji i taka systemowa zborność. My mamy to, o czym może teraz właśnie byśmy chwilę porozmawiały, o czym mówiła dr Barbara Szykuła-Piec, czyli mamy bardziej zdolności kulturowe mobilizacji, bo historycznie nasza relacja z państwem jest dwuznaczna, mamy trochę niższe zaufanie do tego państwa i w tym sensie wydaje mi się, że rzeczywiście doświadczenia Ukrainy są ogromne i z mojego doświadczenia wynika, że niestety jakby sentymenty z części polskiego społeczeństwa powodują, że nie chcą się uczyć, co wydaje mi się po prostu nieracjonalne od Ukraińców, ale też wiem, że wiele czy niektóre lokalne wspólnoty podróżują do Ukrainy, odbywają się konferencje, również służby wymieniają się doświadczeniami, więc to się do jakiegoś stopnia dzieje. Nie wiem, czy Izabela Wlizło coś by dodała do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy teraz.
3: To znaczy, tak, bo ja, ponieważ jestem blisko teraz Rad Kobiet, to między innymi Przemyska Rad Kobiet, pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli nas słucha, no to dziewczyny z tym kryzysem uchodźczym, który się pojawił już jakiś czas temu u nas, one miały najbliższą styczność i one chyba najbardziej odpracowały, wydaje mi się, w tej całej naszej sieci. I one nawiązały współpracę zarówno tutaj z Radami Kobiet w Estonii, jak i w Finlandii, ale też z dziewczynami właśnie, które czy funkcjonowały, czy funkcjonują nawet dzisiaj na Ukrainie. I te doświadczenia nam są znane, tak? Natomiast z mojego punktu widzenia problem polega na tym, że my się nie chcemy uczyć. Że z jednej strony mówimy o tym, że tak, kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenia, one są niezbędne. A z drugiej strony ostatnio został opublikowany raport IBRIS na temat właśnie świadomości Polaków. I tam tylko 36% ankietowanych wskazało, że ma zamiar w ogóle wziąć udział w szkoleniach. Wobec tego wydaje mi się, że to, na co warto...
1: W szkoleniach ogólnie? Czy
3: warto teraz się...
1: szkoleniach tak, ogólnie?
3: W szkoleniach z ochrony i obrony cywilnej, tak? Z ochrony ludności i obrony cywilnej, więc, bo tego dotyczył temat, tak? Bo tam okazało się, że zaledwie 1/4 część ankietowanych ma przygotowane jakieś rzeczy i w ogóle odpracowała poradnik bezpieczeństwa, więc wydaje mi się, że ja się tutaj z panią redaktor w całości zgadzam, że im więcej tych kanałów, tort jest ogromny, tak? Tym dla nas lepiej, natomiast no, ja mam taką jedną prośbę, no zacznijmy się uczyć, bo mamy naprawdę bardzo dużą liczbę dostępnych szkoleń, jest ich mnóstwo, te, o których mówiła Basia, te, o których mówiła Kamila, komercyjne, niekomercyjne, w województwach różnorodne, tak, straż pożarna, ale nie tylko, tak,

0: No a okazuje się, że pani redaktor mówi 100 tysięcy. Co to jest 100 tysięcy w obliczu no, prawie 40-milionowego społeczeństwa, tak?
1: Bardzo dziękuję, ale też teraz mamy czas, żeby pana Michała wysłuchać, który się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Michale.
2: Dobry wieczór państwu. Moje imię Michał, ja dzwonię z Łukowa. Ja tylko taki malutki kamyczek do tego ogródka. Tutaj słuchaczka wcześniej dzwoniła odnośnie łączności, chyba coś wspominała, i telefonów, i budek telefonicznych. A ja tylko może dodam, że no, mamy bardzo duży, niezagospodarowany potencjał w postaci krótkofalowców w Polsce. Jest tych ludzi kilkanaście tysięcy. To są ludzie, którzy potrafią profesjonalnie świadczyć łączność w razie W. Wykazali się w 1997 roku no, totalnym profesjonalizmem chyba. O ile dobrze pamiętam, tam w Dolnośląskim, tak, mieliśmy wtedy zresztą nie tylko dużą powódź i w zasadzie to tylko oni tam świadczyli łączność. Wydaje mi się, że warto było tych ludzi po prostu zagospodarować.
1: Bardzo,
2: bardzo
1: dziękuję, panie Michale, bo też wydaje mi się ważne podkreślić i takie jest moje doświadczenie, że właśnie mamy dużo takich inicjatyw i organizacji i teraz jest kwestia zobaczenia się, zgrania i też mówiąc wprost, żeby państwo bardziej się otworzyło na społeczeństwo obywatelskie i na współpracę z nim. Ale teraz nie wiem, czy chyba, że jeszcze coś chciałybyście dorzucić, bo jak nie, to chciałam Barbary Szykułę-Piec zapytać o to, co wcześniej pani wspomniała, czyli jak właśnie przejść do tej kultury nawyku, z kultury zrywu. Jakieś wnioski? Mówi pani, że zastanawia się nad tym ostatnio.
3: Znaczy tak, ja jestem na etapie zastanawiania się i szukania, jakby takiej ścieżki, tak, jakiegoś takiego modelu, który właśnie jakby połączy to nasze serce, tak, które mamy, no bo niewątpliwie posiadamy jako społeczeństwo, jako społeczność, jako naród właśnie z tym naszym rozumem, tak? Jak to przekuć? I teraz gdzieś tam zaczęłam sobie analizować, patrzyłam tam różne teorie psychologiczne właśnie.
1: Ja myślę, że Ukraina też jest tu ciekawa, bo
3: i
1: tam...
3: I tu też jest właśnie, tak, tak, bo też jesteśmy gdzieś kulturowo jednak zbliżeni, prawda? Tak. Mamy tą naszą fantazję i działamy, ale właśnie ja szukam, jak spowodować, żeby ten nawyk stał się takim automatycznym, no tak jak samo słowo, tak? Jakby taki automatyzm, żeby tutaj wprowadzić. I takie proste działania, proste komunikaty, proste informacje, czyli właśnie nie próbujmy walczyć z jakimś wielkim, niezidentyfikowanym wrogiem, tylko zobaczmy, jakie są. Jakbyśmy, no tutaj nie będziemy zadawać pytania słuchaczom, chociaż może właśnie, kto zna tak naprawdę cały ten system alarmowy. Jaki jest sygnał na początek, jaki jest sygnał na koniec, bo to jest prosta informacja, a również niestety nie jest ona powszechna.
1: Albo chociaż, żeby mieć ten poradnik pod ręką i
3: albo
1: sobie
3: żeby mieć
1: tak. Ja zawsze zapominam i się mylę.
3: A dzieciaki tutaj sobie świetnie sobie dają radę i doskonale wiedzą, jak ten sygnał wygląda, czyli ten modulowany 3 minuty jest na ogłoszenie, a ten stały, ciągły 3-minutowy jest na odwołanie. Ale chodzi o to, że takie proste informacje, prawda? I teraz jeżeli my sobie to wszystko poskładamy, jeżeli my jakby po tej informacji powiemy osobom, co trzeba zrobić, tak? To nie obawa, że nie wiem, szukam schronu, których u nas nie ma, tylko znaleźć miejsce, bo tak naprawdę nasz dom również jest tym miejscem, gdzie możemy bezpiecznie przeczekać, tak? Ja też gdzieś tam ostatnio analizowaliśmy to z kolei z mężem, właśnie jak to jest, no bo mamy te drony, rakiety różnego rodzaju, jak jest czas do lecenia z różnych miejsc, no i właśnie analizowaliśmy, że te schrony, no tak naprawdę zobaczmy, jaka jest alternatywa, ale to znowuż jest powrót do tego, co tutaj
1: byłam... skorzystam z okazji, jak i doszliśmy do wniosku. Gdybym ktoś dostał, oby nie, ale informację, że właśnie lecą drony, to co powinien wiedzieć? Albo...
3: Przede wszystkim jest taka teoria dwóch ścian. Tak? Chodzi o to, żebyśmy się jakby schowali czy zeszli do takiego miejsca, które będzie pozbawione okien, które będzie tutaj...
1: ścianami od tej zewnętrznej.
3: Tak. Dwoma ścianami od tej zewnętrznej. Tak? To jest taka chyba najprostsza ta informacja, która powinna nam zostać.
1: To na koniec to, co nie padło, a waszym zdaniem powinno jeszcze paść. Ja tylko dodam, że wydaje mi się, że to jest kwestia innowacji społecznych czy

0: aspiracji, więc każdy z nas, czy indywidualnie jako obywatel, albo w miejscu pracy, w którym pracuje, może wychodzi z nowymi inicjatywami, które będą tę wspólnotę przede wszystkim zacieśniać, bo to jest kluczowe, ale też może mieć jakieś ciekawe rozwiązania. Ja bardzo lubię przykład z Finlandii, który bardzo często podaję. To jest tak zwane podwójne zastosowanie. Polacy lubią psy i właśnie chodzi o to, że w Finlandii, w Helsinkach jest taka grupa właścicieli psów i się spotykają co tydzień, co jest oczywiście frajdą, bo lubią te psy, też zacieśniają wspólnotę, ale jednocześnie szkolą te psy do poszukiwania ludzi. To może dojść do wypadku albo w czasie wojny. No i ostatnio opowiadałam ten przykład i właśnie się dowiedziałam, że w Polsce już też takie grupy są w ramach właśnie chyba nawet ochotniczych straży pożarnych, ale to jest taki mały przykład, który wydaje mi się, że pokazuje, jak można w te tematy wchodzić. Ale Kamila Raczyńska, co pani podkreśliła na koniec?
1: Ja się tutaj też, podobnie jak Barbara, zastanawiam, cały czas jestem na etapie zastanawiania się, jak to zrobić, żeby te szkolenia były ciekawsze, może nie one same w sobie, ale jak zachęcić ludzi, jaką strunę poruszyć, że tak powiem, żeby ludzie pomyśleli, że tak, że to jest coś, na co warto poświęcić, nie wiem, dzień czy weekend. Naprawdę ja mam takie utopijne myślenie, jakby to wspaniale było, gdyby na przykład para małżonków siedząc w czwartek czy w piątek przy stole, zastanawiając się, co będą robić w weekend, stwierdzili, że nie mają tym razem ochoty iść do tak zwanej galerii handlowej albo popatrzeć w telewizor siedząc na kanapie, ale jakie to by było zacieśniające więzi, gdyby poszli razem i na przykład przetestowali się w jakiejś takiej trudnej, wyzwaniowej sytuacji, tak? Czy potrafią się właśnie gdzieś odnaleźć bez mapy? Czy potrafią rozpalić ogień bez podpałki do grilla?
0: To i dobrze,
1: przesadziłam,
0: wieku.
1: Dobra. Ale jak to zrobić? Nie wiem, właśnie może te dzieci zahaczyć, żeby to one wyciągnęły rodziców właśnie na dłuższy spacer, na trekking, na bytowanie w lesie za którymś razem, żeby to było więziotwórcze, żeby ta rodzina poczuła, że znowu siebie widzi w jakiejś fajnej, wyzwaniowej sytuacji, że ten zaradny mąż czy zaradna żona staje się dla nas jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem i myślimy sobie, kurczę, ja już zapomniałam, czemu się zakochałam w tej osobie, a przecież z nim to konie kraść. Jak w kryzysową sytuację to tylko z nią, jak w dym. Jak to zrobić, żeby po prostu zabiło nam mocniej to ułańskie serce, o którym ty, Barbara, mówiłaś i żebyśmy zobaczyli w sobie, w swoich partnerach czy w społeczności lokalnej źródło naprawdę takich karmiących emocji.
0: Izabela Wlizło.
2: No cóż ja mogę dopowiedzieć już po Basi i Kamili?
0: Myślę, że bardzo dużo rzeczy. Obawiam się, że ma pani jakieś 2 minutki.
2: To ja postawię na wspólnotowość. Mhm. Rozejrzyjmy się wokół, zastanówmy się, kogo możemy poznać i komu możemy pomóc. I razem starajmy się budować tą najpierw naszą właśnie świadomość, która nas będzie do tej odporności w jakiś sposób krok po kroczku poruszała. Ja mam takie zadanie domowe dla naszych słuchaczy. Niech każdy z Państwa znajdzie jedną rzecz, jedną jedyną rzecz, która być może na sytuację nadzwyczajną się Państwu przyda i złoży ją w określonym miejscu i za tydzień zrobi to samo. Być może będzie to jakiś początek.
0: Ale w sensie co?
2: Akt
0: własności mieszkania, tak?
2: Na przykład akt własności mieszkania, albo gwizdek być może ktoś z Państwa ma, albo apteczka.
0: Warto mieć gwizdek?
2: Albo może świeczki. Warto mieć i gwizdek, warto mieć zdigitalizowane dokumenty. Gwizdek choćby po to, żeby zasygnalizować, że coś jest nie tak, tak? Że jesteśmy w sytuacji, w której czujemy się powiedzmy niekomfortowo, tak? Ale gwizdkiem można też nadać sygnał SOS, przypominam 3 kropki, 3 kreski, 3 kropki, czyli 3 krótkie sygnały, 3 długie, 3 krótkie. To jest bardzo przydatne narzędzie, które w chwili zagrożenia może nas uratować. Na przykład, jeżeli będziemy mieli wypadek samochodowy i będziemy mieli pod ręką gwizdek, nie będziemy w stanie zasygnalizować, że gdzieś tam leżymy, to być może ten gwizdek pomoże nas odnaleźć.
0: Ja tu bym jeszcze nawiązała do tego, o czym pani wcześniej mówiła. Różne poradniki w Polsce to są 3 dni, w niektórych poradnikach skandynawskich to jest 7 dni, żeby mieć zapasy wody i żywności na te 3 i 7 dni i w ogóle być trochę właśnie przygotowanym w duchu, o którym tu rozmawiamy. Też dlatego, że dochodzi do dużego kryzysu, służby państwowe, wszyscy ratownicy, strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej nie pomogą każdemu z nas, bo to jest

0: prostu niemożliwe. Więc po pierwsze musimy jakby mieć tego świadomość, a po drugie, jeżeli stać nas na solidarność, no to zrezygnować z proszenia o pomoc dla siebie, bo są ci, którzy będą jej dużo bardziej w danym momencie potrzebować. No i to założenie jest takie, że przez te 3 czy 7 dni radzimy sobie sami, a państwo próbuje w tym czasie postawić usługi. I ostatnie słowo tak padło, że Barbara szykuła piec. Co by na koniec jeszcze pani dodała?
1: Znowuż nawiążę do ostatniego zdania, pani redaktor, bo to jest tak, że my się przygotujemy, ale też dobrze, żebyśmy tego naszego sąsiada przekonali, żeby on się również przygotował. Bo jeżeli on nie będzie miał przygotowania, to będzie do nas pukał o to, żeby się z nim podzielić jakimiś, no, tymi przez nas przygotowanymi rzeczami. Także to też jest troszeczkę w naszym interesie to, żeby tą wspólnotowość budować, żeby też tą właśnie wzajemność, no trochę tak egoistycznie może na końcu zabrzmiało, ale wydaje mi się, że chyba to jest dobrze, bo jeżeli my będziemy, zadbamy o siebie, to też jesteśmy w stanie zadbać po prostu o innych.
0: To jest jeszcze oczywiście kwestia i cyberataków, czyli może jednak to hasło męczące, ale warto czasem się zastanowić. Mówię to z wielkim wysiłkiem, bo dla mnie zapamiętywanie haseł jest wielkim wyzwaniem. Jest oczywiście kwestia dezinformacji, ale to jest temat na zupełnie oddzielną audycję. Ale dlaczego ta wspólnotowość jeszcze na koniec jest taka ważna?
2: No bo jesteśmy zwierzętami stadnymi. Po prostu. Ale potrzebujemy wsparcia grupy ludzi, swojego, nie wiem, plemienia, wioski. Naprawdę nie jesteśmy w stanie przetrwać w pojedynkę. Po prostu.
0: To wydaje mi się ważne, bo czasami są takie fantazje, że jak mnie stać, kupię sobie ten schron, wykopię ten schron, nauczę się strzelać i jestem niezależny. A czy nam się to podoba, czy nie, na dobre i na złe, będziemy i jesteśmy jakoś, rozumiem, od siebie zależni, tak? Czy to jest to sedno, czy je dobrze uchwytuję?
1: Dokładnie tak. I potrzeba bezpieczeństwa jest potrzebą, która jest realizowana w grupie. My nie jesteśmy w stanie bezpieczeństwa w żaden sposób zagwarantować sobie w pojedynkę. Tak jak tutaj padło, człowiek jest istotą społeczną. Eliota Ronson od razu się nam wszystkim kłania. Czy Tomasz z Akwinu, święty Tomasz z Akwinu. I tak, po prostu człowiek jest istotą społeczną i koniec.
0: Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. A słuchali państwo dr Izabeli Wlizło, wykładowczyni Wyższej Szkoły Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach i też ekspertki Instytutu Miast Praw Człowieka, Kamili Raczyńskiej, szkoleniowca dla cywili, współtwórczyni Szkoły Szkoleniowej Ratownika Pola Walki i brygadier dr Barbary Szykuły-Piec, strażaczki, wykładowczyni w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
5: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk nie jest rozczarowany decyzją prezydenta Załańskiego o niepojawieniu się na konferencji w Gdańsku. W Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie klubu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności. Francuskie Zgromadzenie Narodowe opowiedziało się za większą autonomią dla Korsyki. Nieobecność Wołodymyra Załańskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia między Polską a Ukrainą, powiedział szef rządu Donald Tusk. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Swirydenko. Jak zaznaczył Donald Tusk, nie jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Załańskiego.
7: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Swirydenko. Poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji. Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć. I traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
6: Między Kijowem a Warszawą utrzymują się napięcia po tym, jak Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. W Kijowie decyzję tę

0: odebrano jako afront wobec Załęskiego. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek. W międzynarodowym szczycie mają uczestniczyć przywódcy państw europejskich oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Dzieci z wadami serca z Dolnego Śląska mają być leczone bliżej domu. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu otwarto klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. To pierwszy w regionie ośrodek, który w jednym miejscu zapewni kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę nad pacjentami od najmłodszych lat aż do dorosłości. Jak mówi dr Ewa Mroczek, nowa klinika ma zapewnić ciągłość leczenia pacjentom z wadami serca, także po ukończeniu 18 roku życia.
1: Zależało nam, aby taki ośrodek stworzyć, aby ci pacjenci, którzy wchodzą w dorosłość, znaleźli miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, pewnie i mogą tak naprawdę mieć swojego lekarza prowadzącego, który pokieruje ich dalszą historią medyczną. Bardzo nam zależało, aby stworzyć współpracę, co nam się udało z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, aby spełnić marzenie tych pacjentek o tym, aby stworzyć własne rodziny.
0: Nowa placówka ma również ułatwić współpracę specjalistów różnych dziedzin i ograniczyć konieczność kierowania dzieci do innych ośrodków w Polsce. Ich udziałem była walka o niepodległość Polski. Dziś chcą się dzielić z młodymi wiedzą i doświadczeniem. W Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie klubu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności. Zorganizowano je z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Odznaczenie przyznawane jest działaczom antykomunistycznej opozycji. Waldemar Dobrowolski otrzymał je za udział w najdłuższym w PRL-u studenckim strajku. Dziś, podobnie jak 45 lat temu, chce mieć wpływ na rzeczywistość.
2: Ten krzyż nas jednoczy. No i teraz wydaje nam się, że jednak nasz głos jest ważny, nie w sensie takim, że stanowiący, ale bardzo chcielibyśmy wyrażać swoje opinie, co myślimy. Moglibyśmy wpłynąć na to, że to będzie po prostu zastanowienie się nad sprawami najważniejszymi, bo to one nas ukształtowały.
0: Krzyż Wolności i Solidarności ustanowiono w 2010 roku. Korsyka zyska autonomię wobec władz w Paryżu. Za taką zmianę opowiedziało się Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu. Większą autonomię mieszkańcom Wyspy Napoleona obiecuje od lat prezydent Francji Emmanuel Macron.
3: Deputowani poparli projekt reformy konstytucyjnej, który ma przyznać Korsyce niespotykaną dotąd autonomię. Wyspa ma pozostać częścią Republiki Francuskiej, jednocześnie zyskując możliwość dostosowywania krajowych przepisów do lokalnych realiów, a nawet tworzenia własnych regulacji w niektórych obszarach. Chodzi na przykład o zagospodarowanie wyspy, turystykę i rozwój gospodarczy. Takie kwestie jak bezpieczeństwo czy sądownictwo pozostałyby jednak pod kontrolą władz w Paryżu. Reformę zapowiedział 4 lata temu prezydent Emmanuel Macron w odpowiedzi na falę protestów zwolenników korsykańskiej niepodległości. Projekt budzi jednak podziały. Część prawicy i lewicy obawia się, że przyznanie Korsyce autonomii osłabi jedność państwa i sprawi, że podobnych rozwiązań zażądają inne regiony Francji kontynentalnej oraz terytoria zamorskie. Droga do autonomii Korsyki pozostaje jednak długa. Jesienią reformą zajmie się Senat, a następnie potrzebne będzie poparcie 3/5 kongresu, czyli parlamentarzystów obu izb. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Środa będzie słoneczna, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie chłodniej, nad samym morzem około 20.
5: Autopromocja.
6: Off-Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. 3 noce, 3 dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
7: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
5: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 6 minut po godzinie 22.
10: H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu, Martin Kaczyński.
9: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
9: To znowuż my zapraszamy na 358. jubileuszowe wydanie audycji HCH.
11: Dziś w drugiej godzinie zapytamy, co nowego w Baltimore. Choć właściwie ktoś mnie poprawiał, że już od dawna grupa Horse Lords, która będzie nam towarzyszyła przez prawie całą drugą godzinę, jej członkowie mieszkają w Berlinie. Więc jak się okazuje, też na

0: też na B, z Baltimore do Berlina. Dość blisko.
1: A w pierwszej godzinie, jak zwykle, przegląd nowości. Jest ich tyle, że od razu zaczynamy. I'll do it again.

0: you to stay. I wanted you to stay.
1: I wanted you to stay. Tucker Zimmerman. Stay, I want you to stay. Z płyty, no zaryzykuję, ostatniej płyty Tuckera Zimmermana, choć oczywiście nie wiemy, czy tam coś nie zostało w archiwach jeszcze z tych współczesnych nagrań. Kompozycja Adrian Lenker w tym wypadku akurat.
2: Tak, to jest jak można przeczytać w różnych recenzjach, chyba jednak koda, zamknięcie tego rozdziału tej dyskografii. Tucker Zimmerman wraz ze swoją żoną Marie Claire zginął w pożarze swojego domu i studia nagraniowego 17 stycznia tego roku. Miał 84 lata. Dokładnie w weekend miała pojawić się informacja zapowiadająca płytę. Ostatecznie przełożono premierę i całą, no minimalną, ale jednak promocję tego materiału na później. To jest trochę inna płyta od tej, która tak bardzo nam się podobała, czyli Dance of Love, bo w większości była tam ta produkowana przez Adrian Lenker. Tutaj chyba mamy powrót do takiego Tuckera Zimmermana.

0: jakim był na co dzień, jaką muzykę grał na co dzień?
1: Choć, wiesz co, no, ta płyta na początku robi takie wrażenie bardzo surowej, ale wydaje mi się, że piosenki gdzieś tam w głębi to wszystko się docenia po drugim przesłuchaniu.
0: Tak, to prawda.
1: I to jest taki materiał, w którym można odnaleźć nawet tego artystę z ostatnich lat, bo rzeczywiście w ostatnich latach pod opieką formacji Big Thief ta kariera Zimmermana rozkwitła i tym bardziej żal stracić takiego człowieka w takim punkcie jego kariery, kiedy coraz większa publiczność zdaje sobie sprawę z jego istnienia.
0: Tak, zresztą ta poprzednia płyta wydana była przez 4AD, w związku z tym jakby zupełnie inny też siła rażenia była tego materiału, tutaj Big Potato, czyli powrót też do takiego, powiedziałbym, już bardzo kameralnego grania, ale no, świetny piosenkowy album, także proszę skorzystać od początku do końca.
1: To i teraz.
0: Tak, no chciałem tylko podać, że jesteśmy do Państwa dyspozycji cały czas. HCH @polskieradio.pl we wszelkich sprawach. Nie będzie tak wyłącznie piosenkowo, chociaż początek taki będzie. O, bo tak za chwilę również bardzo piękna piosenka.
1: Za chwilę też kameralne granie, tak, choć tak. W zupełnie innych aranżacjach, bo tu się może pojawić właściwie wszystko w każdym momencie, poza jednym zastrzeżeniem, że zawsze pozostaje ta muzyka dość delikatna, mało natrętna, dość elegancka, taka, powiedziałbym, jest rodzaj płyty, która może się sączyć gdzieś w tle.
0: To ładnie wyprodukowana też.
1: Bardzo ładnie brzmi, tak. Pop z ambicjami z jednej strony, ale po drugiej stronie mamy i muzykę ambient, i Amerykanę również, bo są elementy takiej tradycji amerykańskiej, postrzeganej właśnie przez pryzmat już tej delikatności. To wszystko dzieło duetu Joseph Chabasson i Nicholas Krkowicz. To nie jest ich pierwsza płyta.
0: To
1: są kolejne wspólne nagrania duetu funkcjonującego od 6 lat. Płyta wyszła w ostatni piątek i nosi tytuł 4 Days in June.

0: Duet Szabason i Krkowicz. Ten drugi może warto przeliterować dla porządku. K-R-G-O-Wicz. Później jest V-I-C-H. Dwaj muzycy, którzy ze sobą współpracują od kilku lat. Tu na płycie 4 Days in June, utwór Along the Dance Away.
1: To tak w pakiecie, powiedziałbym, z Takerem Zimmermanem. Na początek naszego dzisiejszego spotkania, ale zaraz przyspieszamy tempo i to znacznie. I będziemy właściwie tylko przez chwilę opowiadać Państwu historię pewnej opery, opery, która została wystawiona chyba jeszcze bodaj w 2018.
0: Tak, La Théâtre de Renaissance roku, w Paryżu.
1: La Théâtre de Renaissance w Paryżu. A to, co otrzymujemy teraz i czego fragment pojawi się, to jest taki, powiedziałbym, płytowy wyciąg tej opery. Opera nosi tytuł po prostu Janus, tak byśmy powiedzieli, albo Janus.
0: Tak, i została skomponowana przez Antoine'a Arnera. On też napisał, wspólnie z Thomasem Arnerą napisali teksty utworów, a całość to jest koncept rodem trochę science fiction, trochę filozoficzny, trochę nawiązujący do mitologii Cthulhu, czyli do dzieł Howarda Phillipsa Lovecrafta, które to opowiadały o taką mitologię pradawnych bóstw, które właściwie nie tyle rządzą światem, co wszechświatem. I Ziemia jest dla nich jakimś rodzajem zabawki. To są takie potężne istoty, potworne też dość istoty. A stosownie do tego muzyka idzie z duchem francuskiej fali końca lat 60. i 70., czyli nurtu Zeul, nurtu zapoczątkowanego przez grupę Magma. No bo Francuzi mają się w dziedzinie rocka progresywnego, ale przede wszystkim w dziedzinie łączenia muzyki rockowej i muzyki współczesnej mają się do czego odnieść. Magma zawsze nawiązywała do różnych kompozytorów muzyki współczesnej, z Krzysztofem Pendereckim włącznie. I tutaj też mamy tego typu nawiązania do przeróżnych nurtów muzyki dwudziestowiecznej. To jest wszystko takie dość pompatyczne, ale jednocześnie niezwykle naładowane różnymi drobiazgami, detalami finezyjnymi. Dość powiedzieć, że zespół 23-osobowy to wykonuje.
1: Skład jest imponujący, oczywiście. Moglibyśmy tutaj wymieniać wszystkich muzyków, ale mamy po prostu duży skład z instrumentami smyczkowymi, ale skład wokalistów też jest obszerny. To jest cały zespół wokalny, który dołącza do tego. Zatem to będzie tylko drobny fragment, bo tak naprawdę trzeba było przesłuchać całej tej opery, czy wyciągu z opery, żeby zobaczyć, w jakim kierunku to się układa.
0: Janus i ten fragment nosi tytuł Symbiocisz, część druga.

0: Le Grand Zbam i fragment rock opery Janus, wydanej właśnie nakładem wydawnictwa Dur et Doux.
1: Skład 23-osobowy instrumentalistów i wokalistów. Dzieją się tam bardzo różne rzeczy. Libretto napisali Toma Arnera i Antoine Arnera. Wszystko to dedykowane jest przodkom, mamie i babci i ojcu. No, jakieś wątki też chyba gdzieś tam bardziej osobiste też są w tym wszystkim. Ale no, powiedziałbym, skład i całe przedsięwzięcie imponujące, ale pamiętajmy, że jest to tylko wyciąg, czyli fragment tego, co pojawiło się na scenie.
0: Formacja z Lyonu, dodajmy. Chociaż ten spektakl, o którym wspomniałeś, to jest sceniczna wersja opery, miała premierę w Paryżu.
1: A poprzedni album pojawił się, zdaje się, że jakieś 5-6 lat temu tej formacji. Także to nie jest grupa, która często nagrywa i produkuje nowe rzeczy.
0: No to są też członkowie różnych innych formacji, więc raz na jakiś czas tylko mogą się zebrać i zrealizować coś tak dużego.
1: Tytuł łatwy do zapamiętania, Janusz, także proszę szukać.
0: Tak, tylko bez Z. Tak. Janusz bez Z. Natomiast teraz będziemy mieli z kolei wybitnego muzyka z Baltimore. I to jeszcze nie jest Horse Lords. To jest Gary Bartz, który ma aktualnie 86 lat. Jest jednym z pionierów spiritual jazzu. No ale jego kariera obejmuje wiele dekad wcześniej. I działał zarówno w formacji The Jazz Messengers, krótko, w 65 roku, ale jednak. Nagrywał z Charlesem Mingusem, nagrywał i koncertował
1: z Davisem.
0: Z Milesem Davisem, tak, w tym okresie elektrycznym Davisa. No i jeszcze z formacją Sphere, później już w XXI wieku, to taki zespół, który istnieje od lat 70.
1: Ale dyskografia potężna.
0: Olbrzymia. Olbrzymia. Saksofonista, który specjalizuje się w jazzie, ale grywa też soul, grywa funkowo i stąd jakby ze względu na te takie szerokie zainteresowania spiritual jazz na jego płytach solowych był czymś takim konsekwentnym pewną konsekwencją wyboru kierunku muzycznego. No ale

0: Gary Bartz nie nagrał tej płyty sam, tej nowej płyty, do której chcemy, którą chcemy sięgnąć, tylko z młodymi brytyjskimi muzykami.
1: Tak, i to nie jest jego pierwsze spotkanie oczywiście, ponieważ nie tak dawno pojawiła się jego płyta z młodym brytyjskim zespołem Maisha i to jest jakby kontynuacja, czyli dalsza część współpracy z młodymi artystami sceny brytyjskiej, którzy bardzo chętnie sięgają do tradycji spiritual jazzu.
0: Bo perkusista i producent Maiszy, Jake Long, założył nowy skład Your Brother's Keeper.
1: A że już się poznał wcześniej z Garym Bartzem, to po prostu go ponownie zaprosił.
0: No i to jest kolejna taka historia w stylu na przykład formacji The Heliocentrics, kiedy młodzi muzycy zapraszają trochę starszego pana i razem próbują no właśnie iść w kierunku, w którym on podążał przez dekady, nie wyjmując żadnej płyty starej z archiwum, tylko zamiast tego nagrywając nową muzykę w stylu tego, co kiedyś robiono.
1: Czyli Gary Bartz po prostu otrzymał zupełnie nowy zespół, z którym nagrał to, co chciał.
0: Where Rivers Meet, taki tytuł nosi płyta, utwór Locris.

0: Gary Bartz i Your Brother's Keeper z płyty Where Rivers Meet, czyli młodzi i klasyk jazzu i soulu we wspólnej płycie, która właśnie tak brzmi spiritual jazzowo. To jest ewidentne nawiązanie do 70-tych lat.
1: Pozycja dla tych wszystkich, którzy i kochają stary spiritual jazz i także, którzy go odkrywają dzisiaj za sprawą chociażby młodych brytyjskich i nie tylko brytyjskich formacji, które chętnie sięgają do tradycji. To pozostajemy cały czas, znaczy gdzieś tam w kręgu szeroko rozumianej muzyki, powiedziałbym nie improwizowanej bardziej. O, tak.
0: No tak, tak. I sięgniemy po płytę, która właściwie przed tygodniem chyba miała się pojawić we fragmencie. Wtedy nam się nie zmieściła. Co nie znaczy, że to jest nieważne wydawnictwo, bo to jest świetna płyta, jeśli chodzi o ten nurt muzyki improwizowanej, jazzu. Świetna dlatego, że po pierwsze jest duetem dwojga znakomitych improwizatorów. Mary Halvorson, gitarzystka, którą prezentujemy regularnie w HCH, i Ambroza Kimuzire, trębacz, który też często gościł na polskich festiwalach. I to nie jest typowy zestaw instrumentów, od razu powiedzmy, ale świetnie się uzupełniający na tej płycie.
1: I dołączymy do tego zapowiedź płyty, która pojawi się na początku lipca, ponieważ wówczas pojawią się nowe propozycje w serii Monaural Poetry, którą prowadzi Patryk Zakrocki. Przypomnijmy, to jest projekt analogowy całkowicie, czyli Patryk nagrywa artystów, nagrywa sesje na magnetofonie, nagra. Wszystko to później jest wycinane ręcznie i tak powstają płyty. I dwie kolejne pozycje w tej serii pojawią się w lipcu. Pozycja 11, zbiór czterech kompozycji. Kamil Szuszkiewicz, Mateusz Rybicki, Dawid Kosiarkiewicz i Paweł Sokołowski. I pozycja 12, czyli duet Patryka Zakrockiego. Sięgamy po pozycję 11, czyli to będzie Kamil Szuszkiewicz, który grał w Ladomku w Warszawie. Ważne jest miejsce, ważny jest także rezonans, instrument

0: tu, jak zostało tutaj określone, rezonans pianina, które tam stało, także i trąbka, i rezonujące pianino grają w tym utworze, bo cały pomysł na tę serię polega na tym, że ważni są artyści, ale ważne są także miejsca, w których analogowo całkowicie nagrywane są te interpretacje.
1: A zatem duet Mary Halvorson i Ambroza Akinmusira, a później Kamil Szuszkiewicz.

0: Wszyscy myśleli, że to Szuszkiewicz gra jeszcze, a to echo grało.
1: Tak, jeszcze z rezonansem z pianina, a on grał na trąbce w Ladomku w Warszawie i na tej płycie także Mateusz Rybicki, który gra w holu Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Dawid Kosiarkiewicz, Paweł Sokołowski. Premiera tej płyty na początku lipca.
0: Wcześniej Mary Halvorson w towarzystwie Ambroza Akin-Muzira na nowej płycie Slow-Mo Neon Luminate Hoverings. A na zakończenie tej pierwszej godziny HCH posłuchamy gości festiwalu Inne Brzmienia już niebawem. Ta impreza w Lublinie, a w ramach Innych Brzmień pojawi się formacja Sanra Orkiestra.
1: Dokładnie, 4 lipca w sobotę o 20:30.
0: Tak jest, a stare, nowe nagrania Sanra właśnie się pojawiły. Stare, nowe, dlatego że nie publikowane do tej pory. Gdzieś z sesji z połowy lat 70. East 2 plus 7, taki tytuł nosi płyta. Wybieramy utwór East 5.
1: I wracamy po 23:00.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
0: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, ujawnił premier Tusk. W ciągu najbliższych dni upał będzie w Polsce tylko rósł, ostrzegają synoptycy. W czwartek w Gdańsku konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Szefową delegacji będzie ukraińska premier. Premier Donald Tusk chce odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Poinformował, że wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, m.in. w sprawie czasu pracy lekarzy i kominów zarobkowych. To pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym, gdzie lekarz kierujący oddziałem ratunkowym bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
7: Wstępne wyniki kontroli, jak mówił premier Donald Tusk, potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi jeśli chodzi o czas pracy lekarzy.
8: Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące w cudzysłowie. Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin. W ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby.
7: Szef rządu zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia, by wspólnie przygotowali swoje rekomendacje, niezależnie od kontroli NIK-u. Chodzi o to, jak mówił premier, by uniknąć sytuacji, w której ktoś może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Donald Tusk zaznaczył też, że w sprawie kontroli i rozliczania czasu pracy liczy na bardzo szybkie działanie i odważniejsze propozycje ustawowe. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, mówił szef rządu. To fundusz jest bowiem odpowiedzialny za płacenie placówkom. Zdaniem premiera, brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek miała wykonać badania w szpitalu w Żywcu, omijając kolejkę. Takie informacje ujawnił dziś portal Zero.pl. Posłanka dzięki pomocy osoby pracującej w szpitalu została przyjęta na badanie po 3 tygodniach. Normalny czas oczekiwania na tego typu procedurę to 23 miesiące. Do badania doszło w lutym ubiegłego roku. Wtedy też dowiedzieliśmy się o sprawie, mówi Dariusz Szatanik ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, które współprowadzi szpital.
9: Dyrekcja szpitala stwierdziła nieprawidłowości i skierowała do pani

0: poseł oficjalne pismo w tej sprawie, które niestety pozostało bez reakcji. Podkreślamy, że świadczenie będące przedmiotem tej sytuacji nie zostało rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Parlamentarzystka twierdzi, że to nieprawda, że badanie wykonała po znajomości.
2: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce. Więc pojechałam i wykonałam badanie. Było to zalecenie medyczne, to nie był mój wymysł.
1: Posłanka dodaje też, że nie miała świadomości, jak długie są kolejki. Przez Europę przechodzi fala upałów. W Polsce jest gorąco, ale to dopiero początek, mówią synoptycy. Najbliższe dni upłyną nam pod znakiem słońca i rosnącej temperatury. W niedzielę w niektórych częściach kraju termometry pokażą około 40 stopni. Monika Gosławska pytała mieszkańców Warszawy, jak radzić sobie z takim żarem.
3: Makabrycznie, nie wiem sobie jak radzić.
4: Parasol pomaga?
3: Pomaga, nie jest tak gorąco. Mam też i picie ze sobą, dlatego ledwo idę, bo jest ciężko.
4: Czy kapelusz to na przykład dobry sposób?
5: Pomaga faktycznie.
6: No ja na pewno krem z filtrem codziennie, też bardzo często chustki na głowie, dzisiaj akurat nie, ale jestem zabezpieczona, mam. Krem z filtrem też mam w torbie i wodę.
7: W parku przy fontannie jest rewelacyjnie, w cieniu jest bomba, także w mieście też sobie można poradzić.
8: Kapelusik jest, filtr 50, no i w cieniu trzeba urzędować, nie? A tam przez chwilę, jak się na słońcu człowiek przejdzie, to trochę witaminy D może więcej.
1: W związku z nadchodzącymi upałami możemy spodziewać się wzrostu liczby pożarów, ostrzega brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Mówi, czego nie wolno robić w trakcie upałów, żeby nie wywołać pożaru. Między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
9: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że policjanci i strażacy są gotowi do działania. Służby mają być też uczulone na potencjalne pożary i skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla znaczenie konstruktywnych relacji z Polską. W cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych przekazał, że rozmawiał z premier Julią Sfrydenko, która ma przewodniczyć delegacji ukraińskiej na gdańskiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Dzisiaj szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Sfrydenko zadania konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską i jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe materiały na spotkanie w Gdańsku. Na czele ukraińskiej delegacji stanie właśnie premier Julia Sfrydenko. Konferencja na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku rozpocznie się w czwartek. Ma dotyczyć inwestycji w odbudowę Ukrainy. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Władimir Putin zdementował doniesienia swojego wywiadu w sprawie państw bałtyckich. Wcześniej służba wywiadu zagranicznego zarzuciła Łotwie, że zgodziła się, aby ukraińskie drony atakujące cele w Rosji startowały z łotewskiego terytorium. Także część prokremlowskich blogerów i polityków oskarżała o podobne działania Litwę, Estonię i Finlandię.
10: Według Radia Swoboda Władimir Putin stwierdził, że zachodnie kraje nie wystrzeliwują ze swoich terytoriów bez załogowców atakujących Rosję. Rosyjski dyktator mówił o tym na spotkaniu z absolwentami wyższych szkół wojskowych. Putin dodał, że Zachód boi się odwetu Moskwy. Radio Swoboda przypomniało, że w ostatnich tygodniach często ukraińskie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Kijów tłumaczył, że rosyjskie służby dysponują sprzętem, który pozwala im na przechwycenie bezzałogowca i przekierowanie go w kierunku sąsiednich państw. Komentując ostatnie ataki Ukrainy na cele w Rosji, Putin oświadczył, że to próba zdestabilizowania nastrojów społecznych i dodał, iż jest pewien zwycięstwa w wojnie z Ukrainą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremniak.
12: Sypnęło nam rekordami na piłkarskich mistrzostwach świata. Po wczorajszych popisach Leo Messiego dzisiaj postanowił wykazać się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zaliczył dublet w wygranym 5-0 meczu z Uzbekistanem. Został tym samym pierwszym zawodnikiem, który zdobywał bramki na 6 turniejach. Przy okazji w wieku 41 lat i 138 dni wskakując na drugie miejsce klasyfikacji najstarszych.

0: strzelców. Na razie bez większych fajerwerków prezentują się ekipy Anglii i Gany. Po pierwszej połowie jest bezbramkowy remis. W nocy będą do zobaczenia jeszcze dwa spotkania. O pierwszej Panama zagra z Chorwacją, a o czwartej naszego czasu Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Z polskich wątków pozostaje nam wyczekiwanie na występy z gwizdkiem Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, że najbliższa okazja nadejdzie w sobotę w spotkaniu Egiptu z Iranem. Dużo ogłoszeń było też dzisiaj w naszej rodzimej piłce. PZPN przedstawił termin meczu o Superpuchar Polski pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze. To 16 lipca o 20:45 na Stadionie Mistrzów Polski. O trofea ma w końcu powalczyć Pogoń Szczecin. Zrobi to pod okiem nowego trenera Oscara Garcia. Hiszpan, który ostatnio prowadził Ajax Amsterdam, a jako piłkarz występował m.in. w FC Barcelonie, podpisał w Szczecinie 3-letni kontrakt. Do pomocy ściągnięto mu nowego napastnika. Na zasadzie wolnego transferu przynajmniej na rok, ale z opcją kolejnego, prosto z Legii przenosi się Jean-Pierre Nsame. W żużlowej Ekstralidze czas na nadrabianie zaległości. W ramach 8. kolejki spotkały się ze sobą ekipy Sparty, Wrocław i Stali Gorzów. Górą gospodarze 51-39, a spotkanie podsumowuje zdobywca 11 punktów Bartłomiej Kowalski.
1: Wiedzieliśmy od początku, że nie można lekceważyć drużyny z Gorzowa i w sumie początek spotkania doskonale to pokazywał, bo wcale ta przewaga nasza nie była co najmniej do 8. biegu jakaś super wysoka. Koniec końców wygraliśmy dosyć wysoko, no i nic, tylko się cieszę.
0: Dzięki tej wygranej Sparta awansowała na 2. miejsce w ligowej tabeli. O awans, ale do turnieju głównego ruszyła gra na trawiastych kortach Wimbledonu. W grze pozostaje Katarzyna Kawa. Ta sztuka nie udała się niestety Lindzie Klimowiczowej. Za to do gry w Bad Homburg szykuje się pewna występu w Londynie Iga Świątek. Jutro, oby na dobry początek, około godziny 15:30 wyjdzie na kort z Emmą Navarro.
2: Środa słoneczna, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem około 20.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: H.
5: CH.
4: H.
5: CH.
4: Jacek Kabrylu,
5: Bartek Kaczyński.

0: Witamy z powrotem w HCH, 358 wydanie tej audycji.
1: Jacek Hawryluk
0: i Bartek Chaciński, a powitała Państwa w tej drugiej godzinie formacja Horse Lords. To jest to, co zapowiadaliśmy od samego początku, czyli zespół z Baltimore, formacja istniejąca od 16 lat, która wydała właśnie nową płytę Demand to be Taken to Heaven Alive. I ta płyta wydana 12 czerwca będzie naszą główną bohaterką niejako.
1: Tak, czyli będziemy trochę rozważać na temat muzyki matematycznej, świetnie ułożonej, nieźle wyprodukowanej, ale która odwołuje się do tradycji i dynamiki krautrocka, i do postrocka, i właściwie do wielu innych gatunków. Ale wszystko to zostało gdzieś tam tak ułożone, że słychać w tym bardzo indywidualny sznyt. I dlatego ta formacja dzisiaj w roli głównej.
0: Grupa, jak wspomnieliśmy, z Baltimore, ale z Berlina. Grupa, którą tworzą czterej instrumentaliści. Max Eilbacher, który gra na basie i obsługuje różnego typu instrumenty elektroniczne. Zresztą niedawno autor takiej płyty z muzyką czysto elektroniczną, eksperymentalną, płyty wspólnej z Lucy Railton w takiej serii GRM-u.
1: Tak, dzielą się artyści stronami, nagrywając długie, improwizowane kompozycje.
0: Tak jest. Także powiedziałbym, że w tej sferze eksperymentalnej miał już swój debiut również. Sam Haberman, grający na perkusji, Andrew Bernstein na saksofonie, również znany z solowych wydawnictw. I Owen Gardner, gitarzysta tej grupy. Wszyscy dobrani pod właściwie dwoma takimi, pod kątem dość skomplikowanej rytmiki, bo tutaj zarówno jeśli chodzi o akcentowanie, jak i chodzi o, jak i o metrum, momentami sytuacja robi się dość złożona. I wszyscy zainteresowani strojami instrumentów wychodzącymi poza ten taki standardowy, czyli stroje naturalne instrumentów w stylu minimalistów choćby. Zresztą te i wpływy Lamonta Younga słychać, i tutaj nawet w tym utworze było dość dobrze słychać fascynację Terrym Rileyem.
1: Tak, dlatego powiedziałem o tym na początku, że

0: właściwie w muzyce tej grupy wiele wątków się pojawia ciekawych. Skoro już podałeś pełny skład, to powiedzmy, że na tej płycie także mamy zaproszonych gości. No i mamy przede wszystkim naszego ulubionego puzonistę, czyli Westona Olenckiego, tak, który gra na wielu, wielu różnych płytach, ale tutaj również się pojawia. Klarnet basowy Madison Greenstone, także te nazwiska również odnajdą państwo na tej płycie. Ale ciekawe jest to, że pomimo, że zespół istnieje, no już jak powiedziałeś, 16 lat, to cały czas jakby wierny jest tej idei takiego matematycznego, punktualistycznego grania, odwołując się do tej dynamiki krautrocka, ale z drugiej strony rzeczywiście do takich dźwiękowych, strojeniowych eksperymentów, czy Terego Rileya, czy Lamonte Younga.
1: No ale do tego dochodzą co rusz nowe elementy i jeśli warto się interesować każdą płytą wydawaną przez grupę Horse Lords, to dlatego, że ten obrazek nigdy nie jest taki sam jak poprzednio. I tak na albumie Demand to be Taken to Heaven Alive mamy troszkę więcej partii wokalnych. Ta płyta się w ogóle zaczyna od takich mocno przetwarzanych przez autotuna partii wokalnych, które z kolei amerykańskim recenzentom skojarzyły się z nurtem Sacred Harp, śpiewu ewangelikańskiego z północnego zachodu, północnego wschodu amerykańskiego. Czyli też jakby z jedną z tradycji, starych tradycji amerykańskich.
0: Tak, no tradycja z Appalachów i tutaj śpiewają Nina Guano i Evelyn Saylor.
1: Tak jest. I te głosy się później poza tym intrem, które kilkuminutowym zaledwie, te głosy później wracają. Między innymi głosy mamy też w utworze A City Yet to Come.

0: Jeśli czasem się mówi, że jest coś takiego jak rok eksperymentalny, no to w 2026 roku formacja Horse Lords na płycie Demand to be Taken to Heaven Alive chyba jednak uprawia
1: to jest
0: coś w tym stylu.
1: Cały czas ta sama płyta, od której rozpoczęliśmy tę naszą godzinę tego spotkania, bo o ile ta pierwsza kompozycja mogła przypominać takie zespoły z lat 90. grające matrock i tak idealnie, równo, energicznie, czysto, tak tutaj mieliśmy już całkowite pomieszanie wszystkiego ze sobą, ale na tym polega także siła tego zespołu, że zawsze próbują zrobić coś nowego, ale gdzieś tam w ramach, powiedziałbym, takiej estetyki, którą uważają za istotną, ważną i cały czas to gdzieś tam eksploatują. I tak było też w przeszłości, bo teraz cofniemy się do roku 2020.
0: Tak, i posłuchamy fragmentu płyty The Common Task. To była jedna, chyba nawet pierwsza z takich płyt, które przyniosły szerszą rozpoznawalność grupie Horse Lords. Pamiętam, że w jednej z pierwszych popandemicznych edycji Unsoundu ten zespół występował.

0: Horse Lords Against Gravity z płyty The Common Task, na której jeszcze wydawali się panowie z Baltimore tacy trochę bardziej inspirować się trochę bardziej Afryką się wydawali. Bo te rytmy momentami trochę się mogą kojarzyć z taką polirytmią afrykańską.
1: Ale to jakby wszystko się łączyło też z korzeniami minimalistów, którzy również jeździli do Afryki, jeździli także do Azji. Ale te doświadczenia amerykańskiego zespołu są bardzo szerokie, ponieważ w ubiegłym roku pojawiła się płyta, którą grupa nagrała z Naroldem Dreiblatem, czyli amerykańskim kompozytorem, urodzonym w roku 1953, należącym do generacji, powiedziałbym, tej drugiej amerykańskich minimalistów, czyli chociażby Julia Wolf, David Lang, David Gordon, czyli ta grupa kompozytorów, która nadeszła po Glassie, Reichu, Lamonte Youngu i tak dalej. W związku z tym to jest kompozytor, który od lat mieszka już w Berlinie, nawiązując oczywiście do tych minimalistycznych korzeni, także stara się wykorzystywać nowe techniki gry, zwłaszcza na kontrabasie, bo sam gra na tym instrumencie, ale nie stroni także od instrumentów elektronicznych. I wszystko, co związane z innym sposobem strojenia, skalami, to jest to, co jego bardzo interesuje.
0: No i wszystko to, co związane z instrumentami strunowymi, ale nietypowo pojmowanymi, bo to jest trochę taka tradycja grania na długich strunach po prostu, na instrumentach, nawet pojedynczych strunach instrumentów, zmodyfikowanych odpowiednio. W wypadku Dreiblata to jest na przykład kontrabas, na których to instrumentach można uzyskać skalę niemożliwe albo trudne do uzyskania w inny sposób. Dreiblat posługuje się na przykład 20-stopniową skalą. Zamiast 12-stopniowej.
1: Tak, no, czyli dodajmy. Już sobie zupełnie wymyśla swoje systemy.
0: Tak, swoje interwały, swoje systemy. I to jest coś, co wydaje mi się przyciąga

0: i grupę Horse Lords do niego, dlatego że oni też są matematykami muzyki i uwielbiają właśnie to, te trochę inne podziały skali.
1: Uwielbiają Pitagorasa.
0: Tak,
1: po prostu.
0: Tak. A najlepiej, żeby zawsze w każdym utworze było trochę inaczej. Płyta nosi tytuł Extended Field, ukazała się jesienią ubiegłego roku. No i wybieramy dla Państwa, to jest dość długie nagranie, ale tutaj...
1: Skoro struny są długie instrumentu Dreyblata, to i utwory grają długie. Długo.
0: Poza tym trzeba poznać i trochę poznać się z kwartetem Horse Lords i trochę zagłębić w muzykę Arnolda Dreyblata.

0: Arnold Dreiblatt i formacja Horse Lords wspólnie na płycie zatytułowanej Extended Field i przed momentem utwór tytułowy z tego właśnie albumu.
1: No, Dreiblatt brzmiał tak, jakby grał z zespołem właściwie przez cały czas. A jeszcze sięgając do jego biografii, biorąc pod uwagę to, że studiował u Pauline Oliveira, Lamonte Younga i Alvina Lussiera, no to te jego doświadczenia muzyczne rzeczywiście nabierają zupełnie innego charakteru, ale to wszystko łączy się idealnie z tym, co robi zespół Horse Lords. Tyle tylko, że Dreiblatt eksperymentował, czy zaczął eksperymentować od początku lat 70. właściwie, a dołączył do grupy, która robi to samo mniej więcej 3-4 dekady później. Ale wszystko gdzieś tam tworzy jedną całość.
0: Jeszcze jedna nazwa, która się musi pojawić, a chyba się nie pojawiła w odniesieniu do Horse Lords. No to jest oczywiście grupa King Crimson. Szczególnie ten środkowy okres działalności z Andrew Bellewem w kwartecie płyty Beat, Three of a Perfect Pair, Discipline. Te rejony, myślę, że jeśli chodzi o granie gitarowe, również potroszę, jeśli chodzi o granie rytmiczne. Oczywiście bardziej konwencjonalne tonalnie u King Crimson, ale jednak jakieś tam inspiracje z tego płyną.
1: Za chwilę wielki finał naszego spotkania, ale zanim ona zstąpi, to być może najlepsza informacja, która jeszcze nie padła, a którą powinniśmy podać, że to zespół Horse Lords, tak, wszystko się zgadza, wystąpi na jedynym koncercie w Polsce. I proszę zanotować tę datę. 19 listopada tego roku warszawski klub Pardon to tu. Na szczęście nie jest to wtorek, w związku z tym będziemy mogli spotkać się z państwem.
0: Wiesz, kto ma bilety na ten koncert już?
1: Ja wiem, ty.
0: Oczywiście. I datę zaznaczono
1: w momencie, kiedy okazało się, że grają, Bartek natychmiast kupił bilety, żeby być może nie zabrakło. To jest czwartek, 19 listopada, proszę zanotować, Horse Lords w Warszawie.
0: Na zakończenie z koncertowego albumu grupy Horse Lords wydanego 2 lata temu, As It Happened, Horse Lords Live. Trochę to wszystko.

0: disco, ale trochę w bardziej brudnej formie koncertowej. Utwór Bending to the Lush na pożegnanie od nas.
1: A my już dziękujemy.
0: Bartek Kaciński,
1: Jacek Haweluk i Michał Jakubik. Do następnego razu.

0: Program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 24 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolej w Niemczech sparaliżowana, stanęły pociągi w całym kraju. W najbliższym czasie w Polsce spodziewana jest fala upałów. Ewakuacja komisariatu policji w Iławie w związku z paczką z niebezpieczną substancją. Wielka awaria na kolei w Niemczech. Wszystkie pociągi są zatrzymane na stacjach. Nie działa system kolejowej, cyfrowej, komunikacji radiowej. Staramy się doprowadzić pociągi na stację, żeby pasażerowie mogli wysiąść. Następnie musimy rozwiązać problem, którego przyczyna nie jest jeszcze znana, powiedziała dziennikowi Bild prezes Deutsche Bahn Evelyn Pala. Potencjalnym pasażerom zaleca się powstrzymanie od podróżowania pociągiem albo skorzystanie z alternatywnych środków transportu. W najbliższych dniach w Polsce będzie bardzo gorąco, mówią synoptycy. W niedzielę w niektórych częściach kraju termometry pokażą około 40 stopni. W oczekiwaniu na upał m.in. w Siedlcach, w Płocku czy Radomiu rozstawiono kurtyny wodne. W Radomiu działa w sumie 6 wodotrysków. Połowa z nich znajduje się wzdłuż ulicy Żeromskiego, mówi rzeczniczka wodociągów miejskich w Radomiu Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz.
1: Na placu Koraciego przed Urzędem Miejskim, przy fontannach oraz przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Witolda. Pozostałe kurtyny zlokalizowano na rynku, placu Jagiellońskim oraz nad zalewem Borki.
0: Wodotryski zostały też rozstawione w Płocku. Zostaną włączone, gdy temperatura wzrośnie do 30 stopni, zaznacza Alina Boczkowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
2: Kurtyny wodne zostały już rozstawione w kilku lokalizacjach i oczywiście obserwujemy to, co się dzieje w pogodzie, reagujemy na ostrzeżenia i jeżeli tylko pojawiają się upały, to oczywiście te kurtyny będą włączane, jeżeli jest temperatura w okolicach 30 stopni, także z pewnością na ten weekend zostaną uruchomione.
0: W ciągu dnia najgoręcej ma być na zachodzie kraju, do końca tygodnia temperatura i obszar objęty upałami będzie rósł. Państwa Grupy Wyszehradzkiej chcą ponownie wspólnie przygotowywać się do najważniejszych negocjacji w Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o rozmowy dotyczące nowego budżetu wspólnoty, polityki energetycznej, migracyjnej i rolnej. Takie ustalenia zapadły podczas szczytu premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji.
3: Premier Donald Tusk przekonywał, że współpraca regionu może zwiększyć jego znaczenie w Europie.
4: Wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg.
3: Od lipca przewodnictwo w grupie obejmie Słowacja. Premier Robert Fico zapowiedział, że jednym z głównych celów będzie przywrócenie regularnych konsultacji przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Dlatego chcemy organizować spotkanie koordynacyjne przed każdym szczytem Unii Europejskiej w przyszłym roku, do którego będziemy doskonale przygotowani.
5: Na które będziemy perfektnie przygotowani.
3: Przywódcy

0: Wszyscy podkreślali, że chcą wrócić do modelu współpracy, który przed laty pozwalał państwom regionu skuteczniej zabiegać o wspólne interesy w Brukseli. Jan Olencki, Polskie Radio, Budapeszt.
1: Ewakuacja komisariatu policji w Iławie w związku z paczką z niebezpieczną substancją. Do komendy przy ulicy Wiejskiej zgłosiła się kobieta, chcąca oddać podejrzaną paczkę, której nie zamawiała. Przyjął ją jeden z funkcjonariuszy, relacjonuje Anna Sznarkowska z iławskiej policji.
2: W trakcie przemieszczania i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia tej paczki i wydobycia się na zewnątrz jakiejś substancji, która zraniła policjanta w twarz. Oczywiście na miejsce została wezwana karetka pogotowia, aby udzielić funkcjonariuszowi pierwszej pomocy oraz na miejsce zjawiła się straż pożarna. Czekamy na policyjnych pirotechników, by dokładnie sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie.
1: Do Iławy z Olsztyna przyjechała też specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Jeszcze nigdy z niemieckich sklepów nie ukradziono tyle towarów, co w zeszłym roku. Detaliści stracili łącznie wyroby za ponad 4 miliardy euro. Najwięcej kradną klienci, ale i pracownicy wynoszą towar ze sklepów.
3: Czwarty rok wzrostu wartości ukradzionych dóbr wykazał raport Instytutu Handlu Detalicznego EHI. W 2025 roku złodzieje ukradli w Niemczech towary za 4 miliardy 300 milionów euro. Za ponad 2/3 tej kwoty odpowiadają klienci, w tym zorganizowane grupy przestępcze. Blisko miliard euro to straty wynikające z przywłaszczenia sobie towarów przez sprzedawców, a blisko co dziesiąta ukradziona w sklepach rzecz padła łupem partnerów firm, w tym dostawców i personelu sprzątającego. Autorzy raportu przepytali właścicieli ponad 20 tysięcy niemieckich sklepów, którzy mieli określić swoje straty oraz wskazać potwierdzonego lub prawdopodobnego złodzieja. Z wyliczeń Instytutu EHI wynika, że kradzieże umniejszają przychody sklepów o mniej więcej 1%. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia słonecznie, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, około 20.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ludzie.
6: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterką tego odcinka będzie Małgorzata Kobus. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Jak się miewasz?
7: Bardzo dobrze. Cieszę się, że po raz drugi zawitałam do Trójki.
6: No właśnie, zawitałaś do Trójki, ponieważ dla mnie jesteś przede wszystkim joginką, bardzo rozpoznawalną w świecie mediów, w świecie jogi także. I zastanawiałem się, co dodać do tego przedstawienia, poza tym, że kojarzysz się pewnie w większości z nas z jogą. To jakbyś się sama przedstawiła?
7: Jestem dziewczyną w podróży wewnętrznej i dzielę się tymi swoimi przygodami, wyglądami, zrozumieniem z osobami, które są gotowe i chętne na to, żeby podróżować najpierw w świat jogi, a potem wewnątrz siebie.
6: No to będziemy dzisiaj podróżować przez twoje życie. Zastanawiam się, jak głęboko sięgnąć. Pochodzisz z Dolnego Śląska.
7: Tak, dokładnie. Urodziłam się na Dolnym Śląsku, w Lubinie. Mhm. Teraz też tam, w tej okolicy mieszkam. Znowu tam wróciłam.
6: Tak?
7: Tak. Przez wiele lat byłam we Wrocławiu, co było oczywiście związane z moimi studiami. Studiowałam fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Potem, miałam też przygodę z jednym rokiem na położnictwie, więc...
6: Naprawdę?
7: Tak.
6: Czyli poród byś odebrała?
7: Myślę, że tak. Nie, no nie wiem, czy bym odebrała.
6: W samolocie na przykład są takie sytuacje, że jest potrzebny ktoś, kto bierze poród.
7: Na pewno wiedziałabym, co się dzieje. Aha. I nie zakrywałabym oczu i raczej wspierałabym kobietę, ale czy bym odebrała? Chyba jeszcze nie. Zaraz po studiach fizjoterapeutycznych, kiedy ja już byłam na maksa wkręcona w jogę, poszłam jeszcze na studia podyplomowe na wrocławski AWF i tam były studia z psychosomatycznych praktyk jogi u Lesława Kulmateckiego. Także tak moja wrocławska ścieżka wyglądała.
6: No to wróćmy jeszcze do tego Lubina, gdy byłaś młodą dziewczyną, dzieckiem. Mnie Lubin kojarzy się z Zagłębiem Lubin, czyli z piłkarzami, ale też kojarzy mi się na przykład z naszymi pęczenistami. Uprawiałaś sport w dzieciństwie?
7: Ja w ogóle byłam takim dzieckiem, które bardzo lubiło różnego rodzaju aktywności, czy to nawet pływanie, jak byłam taka mała, potem bardzo się wkręciłam w jazdę konną i jestem tak wdzięczna moim rodzicom, że mnie wozili na te konie, bo to nie było tak blisko, a później...
6: Jak długo to trwało?
7: Dobre 5-6 lat. No do teraz jest tak, że jak wsiądę na konia, to jestem w stanie i pojechać galopem i kusem, także myślę, że coś tam zostało.
6: To jest piękna aktywność i piękny sport generalnie. Ja całkiem niedawno, stosunkowo niedawno miałem okazję poznać ten światek hip-hop.

0: epicznej rzeczywiście jest interesujący przede wszystkim przez miłość człowieka do zwierząt.
1: No tak, i w ogóle ten moment, wiesz, ja też...
0: Tego zespolenia takiego, że jesteście właściwie jednością podczas zawodach, coś niezwykłego.
1: No właśnie o tym mówię, że kiedy byłam dzieckiem, ja nie miałam tej świadomości. To znaczy wsiadłam na konia i była konkretna instrukcja, co mam zrobić. Próbowałam się do tego konia dostosować, wejść tak naprawdę w jego rytm. I dopiero po latach, kiedy już była większa świadomość mojego ciała i tego czucia, o którym mówię, to w momencie, kiedy usiadłam na koniec, zrozumiałam właśnie, że to jest zespolenie, że to nie jest jeździec i koń, tylko że to jest na zasadzie połączenia. Zresztą, kurczę, czy życie nie na tym właśnie polega, żeby nie każdy w swoim, tylko żeby w połączeniu z innymi rozpoznawać?
0: No już się zaczyna.
1: No, ale tu cię zaskoczę, bo tego byś pewnie, tego chyba nie wiesz. Wyobraź sobie, że ja zajmowałam się też strzelectwem i miałam nawet srebro w Lublinie, czy we Wrocławiu, już nie pamiętam, były jakieś zawody. Tak czy inaczej strzelałam z wiatrówki KBKS-u.
0: Czyli ty masz taką tendencję, miałaś od dziecka takiego, potrafiłaś się wyciszyć, uspokoić, skoncentrować, nie?
1: Wiesz co, ja lubiłam...
0: No w strzelectwie inaczej się nie da odnosić sukcesów.
1: Ty wiesz co, że teraz dopiero zaczynam o tym myśleć. Tak, ten wydłużony wydech i ten moment pauzy, to jest chyba coś, co było rzeczywiście moją naturalną predyspozycją. Dzięki, że na to zwróciłeś mi uwagę.
0: Z wydechem jest ciekawa sytuacja, bo kiedyś miałem okazję spotkać się z Batą Mieńkowską, taką wybitną psycholożką, która była jednym z prekursorów psychologii sportowej. Ona się opiekowała Otylią Jędrzejczak w jej tak zwanym prime. I ona bardzo dużą uwagę właśnie przywiązywała od dawna do oddechu. To jeszcze, wiesz, to było na początku XXI wieku i powiedziała, że jak była na Igrzyskach Olimpijskich z kolei w Barcelonie w 1992 roku, to rozmawiała z trenerem koreańskich łuczników. A koreańscy łucznicy są znakomici i oni tam ich od dziecka uczą tego, jak mają oddychać, ci łucznicy młodzi. I żeby dojść do perfekcji, a te dzieciaki podobno dość szybko dochodzą do perfekcji. Wydech jest sześciokrotnie, wydech jest sześciokrotnie dłuższy niż wdech.
1: Tak, i to jest prawda, bo na wydechu, kiedy go na maksa wydłużasz, to aktywizujemy sobie przywspółczulną gałąź układu nerwowego.
0: Czyli warto to robić na co dzień.
1: Tak, jak najbardziej. Poza tym w jogicznych
0: Ale
1: technikach...
0: mieć na to czas, prawda? To nie tak, że będziemy szli i koncentrowali się, żeby teraz długo wydmuchiwać powietrze. Jak mamy czas, żeby usiąść, ewentualnie się położyć.
1: Wiesz co? Im bardziej jesteś świadomy tego oddechu, tym bardziej jest to jedno z twoich narzędzi, które możesz zrobić. Więc jeżeli jesteś zestresowany, czy to przed maturą, tak jak kiedyś rozmawialiśmy w trójce, przed ważnym egzaminem, to po prostu zrób długi wydech.
0: Tak.
1: To wystarczy się złapać to raz, a potem to już zazwyczaj idzie.
0: Ja pamiętam, że się dość szybko nauczyłem. Oczywiście nie sześciokrotnie, natomiast dość szybko można to załapać.
1: Tak. I wiesz co, nawet są na tych zegarkach takie ćwiczenia oddechowe. Kiedyś nosiłam taki zegarek i można sobie tam nawet włączyć taki trening, więc jeżeli ktoś korzysta z takich zegarków, smartwatche i tak dalej, które rozpisują treningi, to... znaczy proponują treningi, to też proponuję zerknąć w te ćwiczenia oddechowe. Może to będzie pierwsza styczność właśnie ze świadomym oddechem.
0: No dobrze, no to byliśmy w Lublinie, jeździłaś konno.
1: Strzelałam.
0: Strzelałaś, pływałaś, a potem powiedziałaś, że studia we Wrocławiu i fizjoterapia. Ja mam ogromny szacunek do fizjoterapeutów, chyba największy, dlatego że no w związku z tym, że jestem człowiekiem, który uprawia różne sporty, miałem też różne kontuzje. Widzę, jak dobrze pracują dobrze fizjoterapeuci, jak potrafią człowieka zdiagnozować często bez pomocy szczegółowej diagnostyki.
1: To prawda.
0: Często mówię w ogóle tym, którzy zaczynają, czy chcą wejść w świat sportu, a nic nie robili, żeby zaczęli od wizyty u fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Co ci dały te studia?
1: Oj, te studia mnie bardzo, bardzo dużo nauczyły i o człowieku w kontekście biomechaniki ludzkiego ciała. Nauczyły mnie spojrzenia na człowieka i jego możliwości w taki realny sposób, ponieważ ja, co mam na myśli, kiedy już studiowałam, zaczęłam praktykować jogę. Ja zauważyłam jedną rzecz, że zakresy ruchu jogiczne, te, z którymi spotykamy się na macie, one się absolutnie nijak mają do zakresów fizjologicznych. I wtedy ja sobie zaczęłam zadawać pytanie, czy na pewno my chcemy aż tak dużo? Ale oczywiście poszłam w to, no bo ego wtedy jeszcze szalało i bardzo, bardzo chciałam również.
0: Chciałaś mocniej, lepiej, tak?
1: Kiedy weszłam na ścieżkę jogiczną, to no tak jak wiesz, każdy sport, którym się wcześniej zajmowałam, dotyczył jakiegoś współzawodnictwa, więc trochę z takim mindsetem się wchodzi. Po chwili zrozumiałam, że to nie jest o tym, no ale mimo wszystko jeszcze bardzo dużo pracowało ego, więc ja nadal pogłębiłam.

0: miałam te zakresy ruchu. A jednocześnie, to jest ciekawe, z maty równolegle chodziłam na sale szpitalne, gdzie robiłam praktyki i był ten obszar rehabilitacji. Tam byli ludzie z jakby drugiego końca tych zakresów ruchu. Więc myślałam sobie, że...
1: Czyli właściwie bez zakresu, tak?
0: Na dużo mniejszych zakresach. Więc ta fizjoterapia dała mi zrozumienie, że może być i tak, i tak. I też takie mądre podejście w kontekście ciała. No bo joga ostatecznie, no my jesteśmy dla jogi, no nie, joga jest dla nas, więc tak w kontekście kontuzji miałam duży taki fokus, kiedy zaczęłam edukować po skończeniu fizjoterapii, jeżeli chodzi o jogę, właśnie duży fokus na to, żeby nie doprowadzać do kontuzji.
1: Gosiu, muszę ci powiedzieć, że jak cię słucham, to, bo ja o tobie się dowiedziałem w pandemii, bo wtedy rzeczywiście wszyscy szukaliśmy jakiejś, wielu z nas szukało jakiejś formy aktywności fizycznej w domu. I pamiętam, że trafiłaś do mnie nie tylko tym, jak to pokazywałaś, ale właśnie jak to tłumaczyłaś. I dla mnie, człowieka sportu, było bardzo ważne to, co od ciebie słyszę, właśnie ta twoja fizjoterapeutyczna wiedza. Myślisz, że to był klucz do sukcesu także dla ciebie? Bo to był rzeczywiście wybuch twojej popularności.
0: Tak, pandemia przyczyniła się do tego, że bardzo wiele osób zostało, bardzo wiele, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach. I ludzie szukali ukojenia zarówno dla ciała, jak i dla umysłu. Ja rzeczywiście kanał już miałam wcześniej i z tych chyba 30 paru tysięcy nagle wybuchło kolejne wiele tysięcy. I rzeczywiście to był ten moment największego boomu. Myślę, że połączenie jogi i fizjoterapii to było coś unikatowego w
1: tak
0: tamtym momencie. I ta moja, ja myślę, że to, co jest największym zawsze największym takim boosterem, żeby powiedzieć po polsku, takim doładowaniem, to jest pasja. Ja tą pasją emanowałam z fizjoterapii, jogi i tego połączenia. Wiesz, to były czasy, kiedy YouTube nie był takim YouTube'em, jakim my go teraz znamy. Ja sama sobie narzuciłam dyscyplinę, że co czwartek będzie film. Nikt mi tego nie podpowiadał. Szczerze mówiąc, może to zabrzmi trochę, jakbym była ignorantką. Ja nawet nie potrafiłam dobrze opisać filmu, nie mówiąc już o okładkach. Ja to po prostu robiłam, dzieliłam się, a z biegiem lat, no i właściwie w pandemii się okazało, że ktoś to ogląda.
1: Przyjemne, tak, co?
0: Bardzo duże
1: zaskoczenie. Prawda?
0: Tak, wiesz co, bo jeżeli robi się coś z pasji, to te efekty przychodzą. Jeżeli zaczynasz myśląc o efekcie, to możesz doświadczyć takiego wypalenia albo frustracji, więc cieszę się, że w takim kierunku to poszło.
1: Chciałem cię zapytać, czy między wami takimi najbardziej rozpoznawalnymi joginkami właśnie w mediach była rywalizacja? Jest rywalizacja?
0: Ten świat się dość mocno zmienia.
1: Ty trochę się z niego wypisałaś.
0: Właśnie, to jest pytanie. Wiesz co, czy jest rywalizacja? Jeżeli jest, to ja szczerze mówiąc nie chciałabym w tym uczestniczyć i po prostu robię swoje i to jest... Idę też za tym, co mi serducho podpowiada, bo te treści, którymi dzieliłam się wiele lat temu, a teraz one się trochę zmieniły. Ja już podprowadzam, na początku podprowadzałam ludzi, jeżeli chodzi o to połączenie właśnie z ciałem, z fizjologią, z biomechaniką. To była joga, która była bardzo właśnie skupiona na fizyczności.
1: I to jest taka joga, która podejrzewam, że bardziej odpowiada mężczyznom, bo dla mnie, jeżeli już, to właśnie taka.
0: Powiedziałabym, że nawet to jest poza płcią, to jest bardziej dla osób, które potrzebują po prostu analitycznego umysłu. Które potrzebują wiedzieć, co zrobić, no tak, w jaki sposób zrobić, z jaką ilością powtórzeń,
1: tak,
0: i jakiego efektu mają się spodziewać. I to było to, co było moją domeną.
1: No tak.
0: I też naprawdę pod kątem układania praktyk jogi układałam je, znaczy nadal je układam, nie straciłam tej umiejętności. Nadal je układam w taki sposób, że one są przemyślane biomechanicznie i pod względem anatomicznym, tak, to prawda.
1: Jeżeli miałbym ci oddać w ręce jakieś joginki, to twoje na pewno, dlatego żeby właśnie były takie znamiona sportowe tego, co ty proponowałaś. Pamiętam swoją, to jeszcze bo przed pandemią, poszedłem i mówię o tym często facetom. Uprawiam różne sporty, uważam się za sprawną osobę i pamiętam, jak poszedłem na zajęcia z jogi i na tych zajęciach były same kobiety, no może tam z dwóch facetów, natomiast gro to były oczywiście kobiety i często starsze ode mnie. I pamiętam, jak ja się strasznie, słuchaj, tam pociłem, po prostu pot ze mnie kapał. I byłem najsłabszy w tej grupie zdecydowanie. Jak teraz ktoś, jakiś tam facet, wiesz, bagatelizuje jogę, to mnie to pójść na jedne zajęcia. Zobaczymy.
0: Tak, joga, wiesz co, to jest ciekawe, że joga, jeżeli

0: Jesteś osobą, która głównie pracuje w takich treningach cardio,
1: Tak.
0: to yoga trochę weryfikuje.
1: Czy siłowych, tak.
0: Czy siłowych, tak samo.
1: Bardzo
0: Weryfikuje.
1: weryfikuję.
0: Po pierwsze, koordynacja, precyzja ruchu, więcej napięcia izometrycznego, przytrzymanie tego, potem też precyzja i koordynacja w skurczach koncentrycznych, ekscentrycznych, czyli w tych takich obszarach, kiedy my mamy spowolnić ten ruch, doprecyzować ten ruch. I jeszcze na to wszystko mamy to połączyć z oddechem i zaczyna się co? No, jest wyzwanie dla osób, które po prostu, to jest pewnego rodzaju kompetencja ciała do danej predyspozycji, jeżeli chodzi o ruch. Jeżeli inaczej trenujemy, to na początku może stanowić to wyzwanie, ale to nie oznacza, że to jest biegun, z którego my mamy nie korzystać. Przychodzimy i mówię, dobra, nie nadaje się do tego. To jest kolejna kompetencja twojego ciała,
1: No
0: którą
1: jasne,
0: możesz wyćwiczyć,
1: mamy się
0: więc
1: poprawiać.
0: mamy przede wszystkim czerpać satysfakcję i
1: Widzisz, jakie mamy różne języki? Ja pod trening klasyczny ma być progres, trenuję po to, żeby było lepiej, a ty mówisz bardzo ładnie, lepiej,
0: Znaczy nie, to jest o
1: mądrzej.
0: czerpaniu satysfakcji z ruchu i radości z bycia w ciele. Tak przynajmniej to czuję. I teraz każdy z nas może mieć trochę co innego z tyłu głowy w kontekście tego, po co ja to robię, ale ostatecznie i tak ciało na tym zawsze zyskuje. Umysł także w kontekście jogi bardzo.
1: Trochę cię wybiłem z uderzenia, bo ty się zbliżałeś do takiego switcha, przełączenia w twoim życiu. Było to podejście do jogi, o którym powiedziałaś,
0: Tak.
1: i to się zmieniło.
0: Tak, wiesz co, ale to też był proces, bo to nie było nagłe uderzenie. Wiesz co, był ten moment po pandemii, kiedy zaczęłam już też po psychosomatycznych praktykach jogi, po studiach podyplomowych, kiedy zaczęłam zauważyć, że na to ciało to ma chyba coś więcej wpływ niż tylko to, czy jesteśmy napięci, czy ciało jest osłabione, czy ten ból, z którym się zmagamy, jest może jakiś pokontuzyjny, albo czy ból kręgosłupa jest tylko efektem po prostu siedzącego trybu życia, albo no, zaniedbań takich na poziomie podstawowego ruchu i
1: Aktywności
0: takiej
1: fizycznej po prostu.
0: aktywności, dokładnie. Bo zaczęłam zauważać, i co jest ciekawe, również na własnym ciele. I to właśnie to doświadczenie, wiesz, to jest zawsze tak, że my możemy teoretyzować. Możemy przeczytać wiele książek. Ja pochłaniałam książki Lowena, które dotyczyły psychosomatyki, czyli tego, jak nasze ciało komunikuje się z nami i jak emocje znajdują odzwierciedlenie na poziomie ciała. Ja też sama zaczęłam zauważać, że ja praktykuję regularnie jogę, chodzę regularnie do osteopaty, a ból powraca. I potem trzeba było się skonfrontować z emocjami, które we mnie też były. Myślę, że te w ogóle duże zmiany, które się działy po 2020, one globalnie nas poruszyły. Ja też zaczęłam się przyglądać sobie samej głębiej.
1: Na czym polega takie przyglądanie samej sobie głębiej? Co to znaczy?
0: Dobra.
1: Pamiętaj, że gadasz z facetem.
0: Dobra, to tak, to może jeszcze tylko skończę
1: Dobra, a
0: tą
1: potem pójdziemy
0: myśl.
1: w tę stronę.
0: Tak. Ten moment po pandemii, kiedy zrozumiałam, że kurczę, emocje mają wpływ na nasze ciało. Bo kiedy trochę nas odmrozili, ludzie zaczęli przychodzić na zajęcia, to przychodzili z emocjami, które buzowały na poziomie ciała. I wtedy zaczął.
1: Skumulowanymi, prawda?
0: Oj, i to jak?
1: Zapętlonymi nawet, nie?
0: Tak, plus jeszcze podniesiony poziom lęku, który od razu ciało w gotowość, reakcja uciekaj albo walcz. Tam było mnóstwo napięć. Te medytacje, do których ja zapraszam, one były na początku bardzo krótkie. No i
1: Kortyzol rozbujany, na pewno, tak.
0: Tak, plus wiesz co, taka, myślę, że ludzie, właśnie to jest o tym, co mówisz, to znaczy wejść w głąb siebie. Ludzie się zatrzymali. I teraz my na co dzień jesteśmy genialni w unikaniu spotkania ze sobą. No bo zobacz, kiedy wstajesz rano, robisz jakąś swoją paranną toaletę, może już sobie włączysz jakiś podcast, jedziesz w drodze, słuchasz sobie radia, idziesz do pracy, wykonujesz swoje obowiązki, wracasz do domu, chwila na rozmowę gdzieś tam z rodziną, coś się dzieje, potem wieczorem, no to może Netflix, idziemy spać. I teraz ile w tym całym dniu było momentu ciszy, w której ty jesteś w ciszy ze swoimi myślami? To jest o spotkaniu się ze sobą. Mnóstwo osób wybiera nawet, wiesz co, czasem może to trochę kontrowersyjnie zabrzmi, ale wybiera trening, myśląc, że to jest wspaniały sposób na to, żeby poprawić swoją kondycję, zdrowie, ale też w tym treningu szukają sposobu na uwolnienie emocji.

0: żeby cudzysłów nie myśleć. Mhm. Nie? Więc nie chodzi o to, że trening jest zły.
1: Trening jest dobry.
0: Jest bardzo dobry, tylko
1: jest
0: chodzi o
1: konieczny.
0: To, niezbędne wręcz, powiedzmy sobie to wprost. Tak. Tylko żebyśmy zaglądali sobie, czy co pracuje pod spodem, czy tam przypadkiem nie jest próba uciszenia myśli, które już po prostu wybuchają, dlatego musimy rozładować swoje ciało, bo wtedy nam łatwiej jest. Więc jeżeli miałabym w jednym zdaniu powiedzieć, czym jest spotkać się ze sobą głębiej, to w pierwszej kolejności spotkać się ze sobą w ciszy. Ja trochę tych doświadczeń z ciszą ze sobą mam.
1: No dobrze, czyli gdybym chciał się spotkać ze sobą w ciszy, to wstaję rano, nie włączam niczego i czekam, jakie przypłyną myśli? No wiesz, jakie przypłyną, takie, co mam do zrobienia najpewniej.
0: Okej. Nasz mózg jest fascynujący i rano, kiedy wstajesz, już jesteś w falach mózgowych teta. Co to znaczy? To znaczy, że jesteś jeszcze pomiędzy jawą a snem. Wykorzystaj ten czas i nie bierz telefonu do ręki, nawet jeżeli budzik ci zadzwoni. Odłóż telefon, usiądź i zostań chwilę w tym, z czym jesteś. Po prostu pooddychaj sobie świadomie. To jest pierwsza rzecz.
1: Z długim wydechem.
0: Z długim wydechem.
1: Okej. Okay.
0: I nawet takie 3-4 minuty na początek, naprawdę nie musisz robić 10-20-minutowych medytacji. Naucz swój układ nerwowy i swój mózg, że to jest bezpieczne i że czujesz się komfortowo w ciszy. Ponieważ stopniowe wydłużanie ciszy powoduje, że my zaczynamy jakby wchodzić w te głębsze warstwy siebie i zaczynają wychodzić z naszej świadomości, z naszej podświadomości rzeczy, z którymi być może dotychczas się nie spotkaliśmy. Więc nawet taka rzecz. Albo spróbuj nie włączać podcastu. Spróbuj wykonać swoje czynności przez chwilę w ciszy. Pójdź na spacer bez słuchawek. Doświadcz tego, jak to jest synchronizować swój chód ze swoim oddechem. To już jest bardzo dużo. Dlaczego? Dlatego, że zafiksowanie naszej uważności na najprostszych czynnościach naszego ciała przenosi uważność do wnętrza. To nie jest łatwe w tych czasach, żeby zacząć, jak ja to mówię, dyscyplinować swoje zmysły, czyli przenosić uważność z tego, co jest na zewnątrz, no bo tam jest wszystko fascynujące, od małego świata, który mamy w iPhone'ie, czy
1: dopamina,
0: tam innym telefonie.
1: Dopamina, tak. Cały czas strzały dopaminowe.
0: Dokładnie. Wycisz to. Zacznij zauważyć oddech, świadomy spacer. To są takie małe, małe rzeczy. Oczywiście ja zachęcam do takich głębokich medytacji, które prowadzę w stanie teta, ale na początek, tak, na początek po prostu pobądź ze sobą i zobacz, jak ty się czujesz. Wiesz, wspominałam ci chwilę temu, rozmawialiśmy tuż przed nagraniem o moim doświadczeniu, jeżeli chodzi o amazońską dżunglę. Tam był ten moment spotkania w ciszy mój najdłuższy. I myślę sobie, że do takiego spotkania no, sporo odwagi, żeby pobyć ze sobą w ciszy przez długi, długi czas.
1: No dobrze, Gosiu, to podstawowe pytanie, bo kupuję to, co mówisz, żeby zacząć próbować w ciszy dzień.
0: Cieszę się.
1: Od ćwiczeń oddechowych, od tego, żeby po prostu poddychać, żeby niczego nie włączać. Przy tych strzałach dopaminowych, które mamy, to rzeczywiście ten mózg odpoczywa. A co to generalnie daje? Dlaczego warto się na tym skoncentrować? Co ci to przyniesie?
0: Co ci to przyniesie? Wiesz co, jak patrzę na przykład na ilość diagnoz ADHD w tym momencie, to czasem zastanawiam się, bo dużo ludzi się samodzielnie diagnozuje. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
1: To nic nowego.
0: No właśnie. I zastanawiam się, na ile z tych diagnoz nie jest przypadkiem po prostu zaburzeniem uważności. I o ile łatwiej by było nam w życiu, gdybyśmy mogli zacząć jedną czynność i ją zakończyć. Dla mózgu to jest satysfakcja, zakończyłem. Dodatkowo móc się skupić na jednej rzeczy. Móc zaufać sobie w obszarze uważności, że ja wiem, że mogę spokojnie zasnąć, a nie mam natłoku myśli. To są, wiesz, to poprawia komfort życia. To nie jest, ja nawet nie mówię o tym, że my mamy zacząć nawet obserwacji oddechu, jakieś najprostsze ćwiczenia uważnościowe po to, żeby osiągać jakieś głębokie zen. Ja mówię o tym, żeby poprawić sobie komfort życia i...
1: Żeby być spokojniejszym.
0: Spokojniejszym i reaktywnym, ale żeby przede wszystkim móc się chociażby wyspać, zregenerować, żeby nie być na ciągłej dopaminie.
1: To jest absolutnie kluczowe w dzisiejszych czasach.
0: Zobacz, czy to regeneracja, jeżeli

0: pracujesz, czy to regeneracja, jeżeli trenujesz, ona jest tak samo istotna jak sam trening.
1: Jak wiesz, zajmuję się długowiecznością, regeneracja
0: dokładnie
1: jest
0: tak.
1: jednym z czterech fundamentów długowieczności,
0: dokładnie
1: a
0: tak.
1: fundamentem regeneracji jest oczywiście sen.
0: Sen i spokojny umysł, no bo słuchaj, tak. jeżeli jesteś cały czas w pobudzeniu, tak. czyli twój mózg jest w falach beta, czyli w tej częstotliwości, w której my

0: to potem ludzie mówią i chodzą i mówią, że są wiecznie zmęczeni. Wtedy ja zadaję pytanie, a gdzie ucieka twoja energia? Bo może ona ucieka na ciągłą analizę, na ciągłe bycie nie w miejscu, w tu i teraz, w twoim doświadczeniu tego, że jesz posiłek z rodziną, tylko o tym, że jutro będziesz robił to, to i tamto. Ty jeszcze tam nie jesteś. Joga też jest o uważności, byciu w tu i teraz. Po co sobie to robić? Ja zawsze mówię, nie marnuj energii na głupoty. Nie myśl o tym, co będzie jutro.
1: Logiczna jesteś. Przyznam szczerze, że trafia do mnie to, co mówisz. Natomiast przed programem zapewniałem cię, że będę szedł z tobą w kontrę.
0: Idziemy w to.
1: Natomiast na razie to kupuję. Opowiedz o tej swojej przygodzie z Ameryką Południową. Co to była za przygoda?
0: To był ten moment, kiedy pojawiła się we mnie gotowość, żeby się spotkać ze sobą głęboko. Mhm. Bez uciekania.
1: A też uciekałaś?
0: Myślę, że każdy z nas ucieka. Mhm. Ten moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że uciekamy przed czymś, przed kimś, przed okolicznościami, przed zmianami, to jest ten moment największej transformacji. Mhm. Bo jeżeli jesteś cały czas w tym kołowrotku, jak ten chomiczek, to wydaje ci się, że wszystko płynie, wszystko jest w porządku. Ale ten moment, kiedy mówisz, o, ja chyba wyjdę z tego kołowrotka i się zatrzymam, to jest szok. Mhm. Po pierwsze, nie wiesz, gdzie masz biec. Po drugie, się zatrzymujesz i się nie ruszasz. I to był właśnie taki moment. Czyli ja sama na początku już wyszłam z tego kołowrotka, doświadczyłam tego, że ja już nie chcę tak. No i potem pojawiła się właśnie amazońska dżungla.
1: Ale pomyślałeś sobie, ja nie chcę tak, jak żyłaś, czyli nie chcę iść w tę popularność, w kolejne sesje, w kolejne filmy? O czym mówisz?
0: To się działo na wielu poziomach. Okay. To się działo, z jednej strony czułam, że wpadłam w pracoholizm. Mm-hmm. Kiedy twoja praca jest twoją pasją, to bardzo trudno rozpoznać ten moment, kiedy tego jest za dużo.
1: Potwierdzam.
0: Bo ciebie to po prostu napędza.
1: Potwierdzam, tak
0: no
1: jest.
0: No właśnie, i to jest ten moment. I kiedy ja sobie zdałam sprawę, że moje relacje się rozpadają, że ja jestem na ciągłym stand-by'u, że ja zaraz mam coś opublikować, muszę zrobić jakąś rolkę, już jakiś kurs zaraz będzie. Ja już byłam w takim...
1: Pędzie.
0: Pędzie, ale wiesz, to też jest taki moment, że daje ci to satysfakcję. Mhm. Więc ty musisz świadomie... Ja na przykład nigdy nie doświadczyłam wypalenia zawodowego. Cieszę się bardzo z tego powodu. Ale ja sobie zdałam sprawę, że tak nie może być. Przecież ja uczę o jodze, no. Wiesz, o co chodzi? To by była hipokryzja po prostu. Więc ten moment, kiedy już miałam pewne narzędzie, żeby rozpoznać to, mówię, dobra, niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam. I właśnie sobie wysiadłam, to był ten taki moment. Więc to się działo na wielu płaszczyznach. Też szukałam siebie, jeżeli chodzi o miejsce, w którym bym chciała mieszkać. No dużo. To był bardzo, bardzo przełomowy dla mnie czas ten popandemiczny. No i tak właśnie wylądowałam w amazońskiej dżungli pośrodku niczego.
1: Ubezpieczona na 2 miliony.
0: Tak. I to jest historia, z której bardzo się śmieję i pokazuje to, jak bardzo, jak bardzo próbowałam kontrolować rzeczywistość, której nie da się kontrolować, bo wyjeżdżając do amazońskiej dżungli, wiedząc, że to będzie gdzieś pewnie na odludziu, ubezpieczyłam się na 2 miliony, zakładając, że pomoc medyczna tam będzie dostępna. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dotarłam do Pucallpy. W Pucallpie jest taki malutki port, podpływa taka malutka łódka, po której się idzie na takim drewnianym podejście i płynie się 4 godziny rzeką, żeby trafić do...
1: Do jakiejś cywilizacji, tak?
0: Do małej wioski Payoan, takiej małej, małej społeczności, w której były takie retreaty i stajesz się częścią społeczności po prostu na ten czas, dłuższy czas. I ten moment, kiedy ja wyszłam z tej łódki, buty mi się zatopiły w takim błocku. Trzeba było ściągnąć te buty, żeby w ogóle dojść. Lokalni mieszkańcy wychodzili, patrzyli na nas jak na atrakcję. Zdałam sobie sprawę, że żadne 2 miliony mnie nie uratują w momencie, kiedy cokolwiek się wydarzy. Wiesz, teraz opowiadam o tym i się śmieję, ale mnie w tamtym momencie to uderzyło, bo ja sobie zadam pytanie, co ty, Gośka, robisz? Co ty robisz? Jesteś sama na drugim krańcu świata i tak naprawdę i wszystkie pająki i węże i różne inne zagrożenia, które są większe, bo pochodzą z twojego umysłu,

0: możesz się z nimi spotkać. No a pomocy medycznej tam nie było.
1: No ale z czym ty wróciłaś stamtąd? No, mówisz, że to było takie przełomowe wydarzenie w twoim życiu.
0: Po pierwsze zacznijmy od faktu, że my w życiu mamy jako ludzie bardzo, bardzo dużo. Ja doświadczyłam, co to znaczy mieć prąd tylko przez 2 godziny, od 18 do 20. Jak to jest nie mieć ciepłej wody? Tak przy okazji powiem wam, że po mniej więcej tam 10-12 dniach przestajesz pamiętać o tym, że leci ciepła woda spod prysznica. Dopiero jak wróciłam do cywilizacji, to byłam zaskoczona tym, że jest kurek z ciepłą wodą. Tak, doświadczasz też niewygody dłużej. No, żyjesz po prostu w bardzo, bardzo skromnych warunkach. To jest pierwsza rzecz. I ja przyznam się szczerze, że ja miałam taki tryb paniusi. I tryb paniusi powodował, że chciałam, żeby zawsze było wygodnie, żeby było zadbane i zdałam sobie sprawę, że stałam się niewolnikiem tego i powiedziałam, dobra, jadę do tej amazońskiej dżungli, jak to przeżyję, to potem już nie będę niewolnikiem tego, tylko będę mogła sobie świadomie wybrać, że teraz chcę tak. Więc tego doświadczyłam. Czego jeszcze doświadczyłam?
1: Czyli tego, że kontrasty w życiu bardzo się przydają, żeby
0: bardzo.
1: Ich doświadczyć.
0: W ogóle ile my mamy w życiu. Ile my mamy w życiu, wiesz, doświadczenie na przykład takiego...
1: Wiesz co, mówię to jako historyk często, że my żyjemy w najszczęśliwszym momencie tego kraju, myśląc o całej historii.
0: Tak. Wiesz, my naprawdę...
1: Ponad 1000-letni, no.
0: Tak, my czasem bierzemy coś za oczywistość. Na przykład jak zobaczyłam, jak wygląda przedszkole w tej wiosce, to były takie, wiesz, krzesełka, stoliczki zbite z drewna. Te dzieci nie miały takich, no, zabawek, jak mam jakiś, nie wiem, pluszaki, mnóstwo plastikowych gadżetów, tego wszystkiego, po prostu kolorowanki. To później rzeczywiście myśmy robili takie paczki, wysyłaliśmy tam im kredki, kolorowanki i tak dalej, żeby te dzieci też tam miały. Ale najlepsze jest to, że one i tak były szczęśliwe. Zresztą to nie o to chodzi, ale jednak no, mamy dużo. Po prostu mamy dużo. Mamy prąd, mamy ciepłą wodę, mamy cywilizowane warunki, nie mamy zwierząt, które mogą być zagrażające. To też jest ta przyjemna rzecz, wiedzieć, że żyje się w takim komforcie. Ale to była ta warstwa wierzchnia. Tam pod spodem pierwsze co, to było spotkanie się w ciszy, czyli vipassana. To jest ten moment, kiedy przyjeżdżasz, i myśmy byli taką paroosobową ekipą, ale zdecydowaliśmy się na milczenie, czyli milczysz i nie rozmawiasz też z innymi ludźmi. Więc nie tylko doświadczasz tego, że nie powiedziałam o tym, bo wyszło z założenia, że to oczywiste. Oczywiste, że nie było tam zasięgu, nie było internetu, to znaczy pojawiał się, jak było słońce, ale trafiłam akurat na anomalie pogodowe i nie było internetu większość czasu, więc nie masz kontaktu ze światem zewnętrznym, nie zadzwonisz, nie skontaktujesz się. Różnica czasowa też daje takie poczucie oderwania od bliskich. I ten moment ciszy, kiedy nie rozmawiasz. Powiem ci, co najciekawszego doświadczyłam podczas ciszy. Oczywiście było to spotkanie ze sobą i ze swoimi myślami i z tymi momentami, kiedy było bardzo niewygodnie, ale było też pięknie, kiedy zobaczyłam, to był chyba Legwan, tak przepięknie szybko biegł. I byłam tak zafascynowana nim, chciałam krzyczeć do wszystkich znajomych, zobaczcie, zobaczcie. I zdam sobie sprawę, nie podzielę się nim i z tym. Czyli to doświadczenie zostało tylko moje. Jak to jest? A ten moment też, kiedy nie rozmawiasz z nikim, pokazał mi coś jednego, że ludzie, którzy są w jakikolwiek sposób skonfliktowani, mają coś do siebie. W jakiś sposób czuć napięcie, które wisi w powietrzu. Masz do kogoś urazę, masz do kogoś żal. Kiedy przestajesz rozmawiać, to się rozpuszcza. W ciszy, zobacz, w ciszy nie powiesz czegoś, nikt ci nie odpowie. Nie buduje to ciągłego napięcia, nie daje ci to powodów do wewnętrznej narracji. On mi tak powiedział. To się rozpuszcza.
1: Czyli cisza jest rozpuszczalnikiem złej energii.
0: O Boże, aż mi ciary przeszły. Tak, cisza daje ci możliwość rozpuszczenia paplaniny twojego umysłu. Więc ten moment, kiedy nie rozmawiasz na zewnątrz, przenosi wektor i zaczyna się rozmowa wewnętrzna i wewnętrzny dialog i zaczynasz zauważyć swoje myśli. A to jest też bardzo no, taka potężna sprawa, żeby zauważyć, że ten wewnętrzny dialog, który jest w twojej głowie, to de facto nie jesteś ty. To jest dialog, który możesz obserwować i ta pozycja obserwatora jest też tym, co bardziej doświadczyłam w amazońskiej dżungli.
1: Ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawe.
0: Czy ty to kupujesz?

0: oczekujesz?
1: Nadal. Nieoczekiwanie dla mnie, ale tak. Bardzo jest dla mnie sensowny argument tego rozpuszczania złych emocji w ciszy. Ciężko by mi chyba było nie rozmawiać, gdybym miał osoby wokół siebie. No rozumiem, że to był ryzyk kontraktu zawartego przez was wszystkich. Jak długo
0: Tak.
1: to trwało?
0: Wtedy chyba z 4 albo 5 dni, więc to nie było dużo.
1: Długo?
0: Nie.
1: No słuchaj, no dla mnie 4-5 dni nie rozmawiać, sobie nie wyobrażam tego w ogóle.
0: No rzeczywiście, to jest indywidualna skala. Ale
1: no
0: wiesz,
1: tak.
0: Ty też jesteś radiowcem, ty pracujesz głosem.
1: Ja z ludźmi pracuję,
0: no
1: tak.
0: No dokładnie, to jest trochę inna skala, nie? Niezależnie od tego, ile by to było dni, spróbuj chociaż jeden dzień, to zobacz, ile to już jest. Tylko właśnie, zobacz, jak pomocnym jest wyjechanie gdzieś tam do amazońskiej dżungli.
1: Żeby nie było tych dystraktorów, nie?
0: Tak, wiesz, ani nie pracujesz, więc nie musisz się odzywać. Tak. Druga rzecz, no nie znasz też języka, no, no ja nie znałam języka.
1: Nie ma zasięgu.
0: Niczego. Więc właściwie, no o czym pogadasz? Nawet jak były posiłki, to było ustalone o jakiejś tam porze. I posiłek, który jest jedzony w ciszy, smakuje też inaczej. Jest bardziej uważny. Zresztą Ajurweda też o tym mówi.
1: Czyli jest przez to pełniejszy smakowo, tak?
0: Ojej, tak.
1: A pamiętasz, co jadłaś?
0: O, opowiem wam, ale to nie było dobre. Nie, dieta jest bardzo prosta. Ja mówię, my tutaj mamy
1: jadłaś?
0: Bardzo dużo. No dobra, to zaczynamy. Pierwsze co są takie banany. Myślałam, że to będzie słodki smak, a to były takie banany jak pastewne. One trzeba było je ugotować i one smakowały jak taki ziemniak bez soli. Coś w tym stylu.
1: I to było źródło węglowodanów, podejrzewam, tak?
0: Tak. Był też ryż. Pamiętaj, że myśmy tam jedli bez żadnych przypraw, no więc to było takie ugotowane jajko. Bardzo często było przegotowane, bo one tam się gotowały bardzo długo, aż ktoś sobie przypomniał, że coś jest. Surowe warzywa. Czasem pojawiała się, jak ja to mówię, lentylka, czyli soczewica.
1: Czyli trochę białka roślinnego.
0: Tak, czekaj, bo chyba nam się już zaczyna kończyć repertuar. I jeszcze była taka, ziemniaki były. Różne ziemniaki, no bo z tego też Ameryka Południowa słynie, więc tyle było jedzenia.
1: Ale powiem ci, żebym zjadł to. I wyobrażam sobie chyba, żebym się tutaj szybko zaaklimatyzował pod tym względem.
0: No, wiesz co, jedzenie? Był kryzys 4. dnia, bo zaczęłam mówić, to potem już jak zaczęliśmy rozmawiać.
1: Na migi.
0: Że... I ja nie czuję smaku tego, a potem następnego dnia to miałam eksplozję smaku, więc to się bardzo zmienia, wiesz,
1: czyli
0: zmysły...
1: szybko nastąpiło takie przeczyszczenie, tak?
0: Tak, w ogóle nas zmysły oszukują. Jedzenie jest to samo. Jednego dnia nie czujesz smaku, następnego jest to eksplozja. A potem po niejedzeniu owoców na przykład, bo tam nie było cukrów takich prostych, jak wyjeżdżasz i wracasz do cywilizacji, to mango to jest ekstaza po prostu. Więc wiesz, paradoksalnie im mniej bodźców, nawet na poziomie jedzenia, tym większa uważność i spokój. Zobacz, ile my mamy tych bodźców.
1: Czyli sugerujesz tak, że...
0: Powrót do prostoty.
1: Wiesz co, no jest ta taka moda nie od dziś, nie od teraz. I rzeczywiście powrót do prostoty, chociażby do posiłków skromnych, bo my się przejadamy wszyscy.
0: Tak.
1: Zalewamy się jedzeniem często niezdrowym. Ale chodzi o to, żeby tego jedzenia było nie za dużo, żeby było zróżnicowane, żebyśmy nie jedli za często.
0: Ja wiesz, ja nie jestem dietetykiem, przyznam się szczerze.
1: No tak, o tym mówią wszystkie podręczniki długowieczności, no, że powinniśmy w ten sposób funkcjonować.
0: A to prawda.
1: No dobrze, no to słuchaj, ciekawie opowiedziałeś, poczułem smak tego banana pastewnego, tego ziemniaka.
0: A potem tego mango.
1: A potem tego mango, rzeczywiście. Wróciłaś jako inna osoba.
0: Wiesz co, wróciłam... Doświadczenie takie jak tamto pozwala ci zresetować się. To jest trochę tak, jakby ci, wiesz, czasem jakiś sprzęt nie działa, to wystarczy włączyć i wyłączyć i nagle działa. No to mi się tak wydarzyło. Pozwoliłam sobie po prostu zresetować sobie twardy dysk. I też chciałam to bardzo podkreślić, że nie musicie jechać do amazońskiej dżungli, aby móc to zrobić. Oczywiście tamte warunki są świetne ku temu, bardzo wspierające i doświadczenie innego miejsca. Po prostu cię wrzuca w ten proces, jesteś w tym. Ale takie małe kroki, właśnie uważność o poranku, świadomy spacer, uproszczenie jedzenia, zwrócenie uwagi, czy ja mogę przez chwilę nie reagować, przez chwilę pobyć w ciszy. Nawet powiedzieć domownikom, słuchajcie, dzisiaj chciałbym bardziej pobyć ze sobą, żeby nie myśleli, że się obrazicie czy coś. Chciałbym bardziej pobyć ze sobą. Jest to mój wewnętrzny proces. Proste rzeczy, ale zadbać o swój mental.
1: A jak się zmieniła twoja droga zawodowa wówczas?

0: Wiesz co, ja już byłam wtedy na takim, już zwrotnica była. To już było włączone. Ja już po prostu wiedziałam, że od strony fizycznej powoli zaczynam skręcać w obszar pracy z umysłem, w pracy z podświadomością. Dostrzegłam, jaką potęgą jest nasz umysł. I zawsze, wiesz, słuchałam o tym, jak mówi się, że sportowcy, jedno to jest przygotowanie, a drugie to jest mental. Że to, z jakim mentalem wchodzą na boisko, czy zaczynają mecz, cokolwiek, że to jest połowa sukcesu. I ja sobie zdałam sprawę, to, no, to jest racja. I zaczęłam zgłębiać naturę umysłu. Też, wiesz, no, poszłam bardzo mocno w praktyki medytacyjne, kontemplacyjne, w właśnie spowolnionych falach mózgowych do stanu teta. To jest ta częstotliwość, kiedy kładziemy się spać i kiedy się budzimy pomiędzy jawą a snem. Wtedy otwierają nam się wrota do podświadomości. I ja już po prostu wiedziałam, że tak jak zaopiekowałam ciało i podzieliłam się tą wiedzą i doświadczeniem, czy to na YouTubie, na moich social mediach, czy w Trójce na zaproszenie to, twoje, czy w różnych podcastach, tak chcę teraz pokazać, że hej, ale możesz też zaopiekować obszar swojego umysłu i że jedno jest połączone z drugim i że to nie jest tak, że jedno jest ważniejsze, a drugie mniej ważne. Tylko teraz jest ta zwrotnica, żeby naświetlić naszą uwagę na to, co dzieje się w obszarze naszego umysłu, bo ciałem już się opiekowałam.
1: Ale brzmi to bardzo czasochłonnie. Czy wcale tak nie jest?
0: Nie sądzę. Myślę, że, wiesz co, może to...
1: No brzmi, jakbyś, jak ja ciebie słucham, tak sobie myślę, Rety, to trzeba mieć sporo czasu. No,
0: no a ile masz czasu na trening? Czekaj, czekaj, teraz ja cię no, tu trochę wezmę.
1: No na trening idę na 2 godziny.
0: No, a jeżeli usiądziesz na 15 minut do medytacji, to ile czasu?
1: No nie, no nie wiedziałem, że ty mówisz o 15 minutach.
0: No wiesz, zacznijmy od 15. Sama też nie wykonuję, znaczy okej, okay, dobra.
1: Okej, okay, ale na czym polega taka medytacja 15-minutowa? Siadam i co, i po prostu pozwalam, żeby myśli płynęły przez moją głowę?
0: Chcesz o tym pogadać?
1: No, daj mi tutaj rady. No, słuchaj, jeżeli ma mi to pomóc, że będę spał lepiej, to z przyjemnością.
0: Wiesz co? Patent polega na tym, żeby obserwować myśl, ale się z nią nie identyfikować. Czyli widzę swoje myśli. Bo zobacz, jaka jest różnica. Kiedy usiądziesz, to jest największy problem, z którym ludzie się zmagają. Mówią tak, ja nie umiem medytować, bo siadam i myślę.
1: No tak.
0: No ale kurczę, no nie wyłączysz mózgu. On tak działa.
1: No ale myślę w pierwszej kolejności o tym, co mam do zrobienia, tak?
0: Oczywiście, że tak. No. Dlaczego? Bo jeszcze jesteś w falach mózgowych beta. Jeszcze cały czas jest ta paplanina umysłu. I teraz wyobraź sobie ten moment, że potrafisz, jest ku temu specjalna medytacja, potrafisz wyłączyć paplaninę umysłu i usłyszeć swój wewnętrzny głos i swoją wewnętrzną mądrość. Czy to nie brzmi fascynująco?
1: No tak, ale co on mówi? Ten twój wewnętrzny głos mówi dobre rzeczy, przyjemne, czy wcale nie? Różnie pewnie, tak?
0: Potrafi być poza oceną.
1: A to jak jest... się uwolnić od tych myśli, które nas zalewają, od tych codziennych myśli, od tych właśnie, co mamy do zrobienia? Rozumiem, że to tak jak w treningu przychodzi z czasem, że potrafisz te myśli puścić?
0: Przestać się z tym utożsamiać. Czyli jeżeli siadam i na dzień dobry, ale on mi dzisiaj nagadał. Ale jak mu jutro się z nim spotkam, to mu odpowiem. Czy już prowadzisz wewnętrzny dialog, jesteś w tych emocjach, w tej sytuacji. Ty prowadzisz drugie życie tam w tej głowie, nie?
1: Oczywiście.
0: I teraz cały patent polega na tym, że to jest tak, jakbyś oglądał serial. Nie jestem tym. To jest paplanina mojego umysłu. Ten moment, kiedy zobaczysz, że a, to ja się dzisiaj poprzyglądam, co moja głowa mi tutaj wyprawia. To jest pierwszy moment zmiany. I teraz, kiedy zaczniesz to zauważać...
1: A co ona zaczyna wyprawiać w pierwszej kolejności?
0: No oczywiście, że ci podsyła głupoty. Pierwsze co jest? Nasz wewnętrzny krytyk, te wszystkie analizy, problemy dnia codziennego. To jest naturalne.
1: Co zawaliłeś, tak?
0: Tak, oczywiście. Ale zobacz, my tak samo trenujemy umysł, jak trenujemy ciało.
1: Okej.
0: Okay. To jest identyczne. Po prostu na początku jest ci... No i wiesz, to jest nowa umiejętność. Jeżeli ja
1: wychodzisz
0: na przykład
1: ze strefy komfortu.
0: Oj, totalnie, wiesz. Nigdy nie trzymałam rakiety tenisowej. Nie umiem grać w tenisa. Ale podeszłabym do tego, ktoś by mi powiedział, utrzymaj tak, uderz tak. Dobra, robię to. Jeżeli tych powtórzeń miałabym zrobić 1000, zrobiłabym 1000, a potem bym czekała na kolejną instrukcję. I dokładnie tak jest z medytacją. Na początku usiądź, zobacz, że te myśli są. Nie katuj się za to, że myślisz i już jesteś beznadziejny w medytacji, tylko widzisz te myśli. Ale ten jeden moment, kiedy

0: zaczynasz obserwować te myśli, tak jakbyś usiadł, wiesz, w teatrze.
1: Mhm.
0: I te rzeczy, które się rozgrywają w twojej głowie, jakbyś oglądał na scenie. Ale ty siedzisz tam z tyłu i teraz kto to ogląda? Ja na to mówię, że to jest nasz wewnętrzny Gandalf. I jak zaczniesz nie gadać z tymi ludźmi na scenie, tylko z tym swoim wewnętrznym Gandalfem, to zaczyna się dziać magia.
1: I to jest z twojego doświadczenia standard? Tak się z reguły dzieje, jeżeli ludzie mają na to czas, siłę i są zdeterminowani?
0: Myśląc o medytacji, tak? Oczywiście, że tak. Tak samo jak w sporcie. Jeżeli będziesz 1000 razy powtarzać uderzenie...
1: Widzę, że wiesz, do kogo mówisz i zmieniłeś nomenklaturę. Tak, do mnie to trafia.
0: Tak? No to się bardzo cieszę, bo wiesz, zawsze staram się zacząć rezonować z odbiorcą, bo to nie chodzi o to, że ja tutaj... No tak. Wiesz, ja mówię naprawdę do 1000 ludzi gdzieś tam na co dzień. Więc staram się mówić tak, żeby do tych ludzi trafiało, bo to nie jest to moim ego, że ja tutaj będę teraz używała Bóg wie jakich słów, żeby pokazać swoje kompetencje, tylko ja chcę, żeby ludzie zaczęli to robić.
1: No tak,
0: ja głęboko w to wierzę, wiesz, to jest pasja, więc jeżeli mam 1000 razy powtórzyć dane uderzenie, to znaczy, że 1000 razy mam usiąść, zamknąć oczy, uspokoić swój oddech i jeżeli bardzo mnie męczą myśli, bo tam na początku jest ta paplanina, to co trzeba zrobić? Jak koń. Koń, co jak jedzie, to ma takie... Klapki po bokach, które co powodują, żeby, widzisz, jeździłam konno, żeby się nie rozglądał za bardzo na boki,
1: się,
0: nie rozpraszał. I my mamy sobie coś takiego zrobić. Teraz, co może być taką podpórką, jak ja to mówię, do medytacji? Zawieszenie naszej uważności na jednym przedmiocie obserwacji. Niech to będzie oddech. Zauważ 12, 12 oddechów.
1: Okay.
0: Albo, też bardzo to lubię, zacznij słuchać odgłosów, które są w tym pomieszczeniu, potem przenieś, w którym jesteś, potem przenieś uważność na odgłosy z całego budynku, a potem na zewnątrz i potem z zewnątrz do wewnątrz. I zobaczysz, że twój umysł to jest super komputer i że on może wybierać konkretne pasma i tak ćwiczysz swoją uważność.
1: I w ten sposób dajesz oddech mózgowi.
0: Tak, dajesz mu ten moment, hej, zatrzymaj się na chwilę, dokładnie, po co ty pędzisz?
1: Bo mózg też jest, znowu będziemy nomenklatury sportowe używali, bo mózg też jest mięśniem, prawda? Jeżeli jest non-stop bodźcowany dopaminą...
0: No, on jest na haju wieńczkę.
1: No właśnie.
0: Wiesz,
1: to znaczy się męczy, tak?
0: Nie wiem, czy ja ci kiedyś o tym mówiłam. Były takie badania robione, teraz nie mówi się o tym jako komory deprywacyjne, ale to są takie komory, trochę jak floating, że były robione badania, że wchodzisz sobie do takiej komory i tam jest ciemno, nie ma dźwięków, nie ma zapachów. Co więcej, wchodzisz do wody, która jest wysycona tak wysoko solą, że masz wyporność ciała. Temperatura jest zbliżona do temperatury twojego ciała, więc leżysz i nie doświadczasz bodźców.
1: Coś o tym słyszałem, ale kontynuuj.
0: I co się okazało? Że w momencie, kiedy ludzie doświadczali tego, mózg z powodu ciszy sam zaczynał produkować bodźce. Mózg jest jak ćpun. Po prostu on potrzebuje cały czas czegoś. Więc ten pierwszy moment, kiedy mózg jest w totalnej ciszy, może się pojawić takie poczucie, ja tego nie znam, więc my trochę oswajamy tę ciszę. To jest duży szok, nagle doświadczyć nic. Też ludziom lęki odpala, związane na przykład ze śmiercią. Nie? Więc oswajajmy tę naszą ciszę powoli.
1: Gosiu, a faceci do ciebie przychodzą? Uczą się tego, o czym mówisz? Także?
0: Tak. Tak, tak, tak. Wiesz co, mam takie poczucie wręcz, że dla mężczyzn to jest mega ulga. Bo zobacz, faceci nie zawsze lubią gadać o swoich emocjach.
1: No z reguły nie lubią.
0: No i sobie w swojej głowie to przerabiają. I teraz wyobraź sobie, że nie musisz iść gadać o swoich emocjach. Możesz w tym ze sobą pobyć i nauczyć się, żeby nie dorzucać sobie za to, co zrobiłeś.
1: Albo czego nie zrobiłeś.
0: Albo czego nie, no właśnie, albo czego nie zrobiłeś. Tylko spotkać się ze sobą i zaobserwować ten myśl. I teraz tak, ani gadać nie musisz. Możesz rozpoznać to, co zawsze w tobie było, czyli ten wewnętrzny dialog i zobaczyć, że ten wewnętrzny dialog jest destrukcyjny i że możesz inaczej. Więc odpowiadając jeszcze na pierwsze pytanie, tak, mężczyźni przychodzą, jest ich sporo. Jest ich sporo i to jest super.
1: No to jest bardzo dobra wiadomość, tak? Że zaczynają dbać o siebie i troszczyć się o siebie.
0: Tak, tym bardziej, że wiesz co, nawet bym powiedziała, że na jodze jest mniej, z mojego doświadczenia, mniej chyba mężczyzn niż na medytacjach.
1: Aha.
0: No.
1: No to ciekawe.
0: Wiesz, jednak joga też jest bardzo tak zakorzeniona popkulturze, że to są kobiety w obcisłych leginsach i krótkich topach, więc ci mężczyźni tak, joga to chyba nie dla...
1: Czują.
0: No,

0: myślę, że trochę tak jest. Znaczy wiesz, ja teraz mówię totalnie stereotypowo, ale tak z mojego doświadczenia wynika, że jest mniejszy próg wejścia na medytację niż na jogę. Jedyne, co ogranicza zazwyczaj, to poczucie, dobra, mam jakieś myśli w mojej głowie, to znaczy, że się nie nadaje do medytacji. No kurczę, no na początku to o tym jest.
1: Powiedziałeś o trochę o takim bezpiecznym wejściu w tę medytację, czyli budzimy się rano, skupiamy na przykład na oddechu i dajemy sobie dobrych kilka minut na to. Rzeczywiście w perspektywie całego dnia to nie znaczy wiele.
0: Nie.
1: A przed snem to samo? Czy coś innego?
0: Znaczy wiesz co, wszelkiego rodzaju techniki, które spowodują, że fale mózgowe z tej wysokiej bety zejdą nam trochę niżej przez alfę do tety, która jest tuż przed snem, będą nam pomagały zasnąć, więc jak najbardziej może to być coś, co przygotuje nas do snu. Wiesz co, nawet można sobie włączyć, bo w całym dniu, nie wiem, ja osobiście wieczorem nie medytuję tak całkiem przed snem, bo za szybko zasypiam, ale...
1: Szybko zasypiasz,
0: bardzo,
1: tak?
0: Ja nie mam w ogóle problemu ze snem. Ja zasnę nawet, jak jest głośno w pomieszczeniu.
1: No to wspaniale.
0: Ale wiesz co?
1: Zazdroszczę, no.
0: No właśnie, to też jest kwestia. Widzisz wyćwiczenia umysłu.
1: Wyćwiczyłaś go?
0: No, totalnie.
1: A miałaś problemy z zasypianiem kiedykolwiek?
0: Wiesz co? Po webinarach, które prowadziłam, po prowadzeniu do... Paradoks, teoretycznie powinnam wrócić po prowadzeniu webinaru do późna, bardzo zmęczona. Nie, byłam na ciągłym właśnie pobudzeniu. Plus białe światła lampy po jakichś nagraniach, dramat. To było trudne. Teraz już jest lepiej. Ale wracając jeszcze, wiesz co, na wieczór bardzo proponuję relaksacje prowadzone. Kiedy my puszczamy napięcie z ciała, też puszcza nasz umysł, więc nawet na moim kanale można znaleźć takie medytacje, ale też mnóstwo jest tego w sieci. Naprawdę, medytacja prowadzona albo yoga nidra.
1: Co to znaczy prowadzona? To znaczy, że ktoś
0: to
1: coś
0: znaczy,
1: mówi, tak?
0: No, że zakładasz sobie słuchawki.
1: I ty na przykład mówisz, tak?
0: I na przykład ja mówię.
1: Ale kanał na YouTubie twój?
0: Anatomia jogi.
1: Anatomia jogi, tak się nazywa, tak?
0: Tak, dokładnie. No, dobra, tam można znaleźć relaksację.
1: I ty mówisz wtedy tym swoim spokojnym głosem, tak?
0: Tak.
1: Okej, okay, no to zobaczymy. Przetestuję to dzisiaj.
0: Dobra, super.
1: Ile to trwa?
0: Proponuję wszystkim. Nie pamiętam, ale około 20 minut.
1: Okej, okay, ale to codziennie te samo, czy to tam są różne?
0: To jest wspaniałe, że my możemy się spotkać.
1: Dwa światy się zderzyły,
0: bo
1: tak.
0: To nie, wiesz, spotkanie się ze sobą,
1: bo
0: medytacji.
1: Każdy bierze coś od drugiej osoby wówczas.
0: To po pierwsze, no, dokładnie, ja to jest piękna wymiana. A po drugie, ja naprawdę uważam, że medytacja jest poza podziałami
1: płciowymi.
0: Płciowymi, politycznymi,
1: religijnymi.
0: Religijnymi, światopoglądowymi. To jest absolutnie poza tym. Kładziesz się, bo to należące już nawet przed zaśnięciem możesz sobie włączyć. I to w zależności od tego, na czym się skupia, są różnego rodzaju relaksacje, bardziej skupione na odpuszczaniu napięciu z ciała, bardziej czasem na wizualizacjach. To zazwyczaj po prostu działa na fizjologię naszego mózgu, spowalnia fale mózgowe i zasypiamy.
1: Rozumiem, że na twoim kanale są różne formy, tak? Bo to zapytałem tej relaksacji. I takie na wizualizację i takie na odpuszczenie tego napięcia, tak?
0: Wiesz co, są na przykład takie medytacje na koniec. Też jest trochę medytacji i też możesz sobie taką medytację puścić do snu, więc położyć się. Tak, tak, różne są.
1: Tak sobie myślę, drodzy panowie, przede wszystkim, że jak posłuchaliście teraz Gosi, to rzeczywiście ma się ochotę posłuchać tego głosu przed snem, bo będzie koił. Naprawdę tak uważam, masz ładny głos i bardzo dużo się od ciebie dowiedziałem i myślałem, że będę wkładał ci tu kij w prychy i będę, wiesz, w opozycji do ciebie.
0: No ja też się tego spodziewałam.
1: Kurde, jakoś to kupiłem tak na miękko. No, sensowne to było wszystko. Wiesz, i pewnie nie tylko ja pomyślałem sobie, że warto tego spróbować, twojego podejścia, dlatego, że jesteśmy tak przebodźcowani, mamy tyle napięć na co dzień, że zwłaszcza nam, facetom, nie wystarcza pewnie trening. Sama powiedziałeś, że trening sportowy jest często też ucieczką. Więc...
0: Może być.
1: Więc to wyciszenie, jeżeli nauczymy się pewnych schematów rano, wieczorem, pewnie też w trakcie dnia, no to generalnie doprowadzimy, że ten nasz mózg się uspokoi, wyciszy, tak, i będziemy mieli w sobie mniej emocji.
0: A wiesz, co ci jeszcze powiem? No. Że najsmutniejsze z moich obserwacji jest to, że dopiero jak nas trachnie w życiu, tak fest,
1: tak, to, wtedy
0: to dopiero wtedy jest największa motywacja. Dlatego jeżeli mnie słuchasz, a czujesz, że już jest jakiś taki próg, to nie dochodź tam do końca.
1: Wiesz co, to trochę tak jak z moją długowiecznością. To jest tak, że my żyjemy ciągle w systemie medycyny reaktywnej, a nie prewencyjnej. Czyli tak, reagujemy dopiero, jak się pojawi choroba. Zamiast prostymi wyborami nie doprowadzić do tej choroby. Z tobą i twoją medytacją trochę też tak jest, nawet chyba całkiem, bo to jest też prosta metoda na wyciągnięcie ręki. Każdy może sobie na to pozwolić.
0: Wiesz, co więcej, ona jest bezpłatna i dostępna w sieci. Oczywiście, jeżeli ktoś chce więcej medytacji i więcej relaksacji, które prowadzę także z dźwiękami różnymi, bo też prowadzę taką dźwiękoterapię, to w obserwatorium jogi, które prowadzę, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.

0: ale to jest naprawdę dostępne.
1: No to na zakończenie to już nie dla mnie. Na razie spróbuję tych prostszych metod. Małgorzata Kobus.
0: W obserwatorium też są proste, spokojnie. Tak?
1: To może kiedyś wpadnę. Tak. Gdzie jest to obserwatorium?
0: Jest to platforma internetowa. Daj znać, odezwę się.
1: Okej. Okay. Małgorzata Kobus, jeszcze raz wspaniała dziewczyna.
0: Dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Myślę, że wielu słuchaczy jest wdzięcznych za to, co usłyszeli. Dziękujemy ci bardzo.
0: Ja też bardzo dziękuję i jeszcze mam taką małą prośbę, że jeżeli posłuchałeś tej rozmowy, napisz do mnie na Instagramie, podziel się swoimi obserwacjami, doświadczeniami. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy trafiają na mnie.
1: Masz na to czas, żeby odpisywać, kontaktować się ze wszystkimi?
0: No raczej.
1: No to podziwiam.
0: Na Instagramie zawsze jestem ja.
1: Fakt. Dzisiaj napisałeś na Instagramie, że już jesteś w trójce.
0: No właśnie.
1: A ja to przeoczyłem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ciężko na sercu.

Atyka, owszem. Powitał nas zespół Dead Pioneers w towarzystwie Jasona Williamsona, czyli połowy Sleaford Mods. Wspaniały numer, zapowiedź albumu Wagon Burner, trzeciej płyty Dead Pioneers, która ukaże się już w piątek. To jeden z najciekawszych nowych zespołów punkowych, opisujący współczesność z perspektywy rdzennej Ameryki, bo wokalista i lider grupy Greg Deal jest pajutem, znakomitym artystą również, a może nawet przede wszystkim w obszarze sztuk plastycznych i aktywistą. Dzisiaj w Ciężko na sercu przegląd najciekawszych nowości czerwca, a sporo tego jest, oj sporo. Dlatego postaram się nie rozgadywać, żeby zmieścić jak najwięcej muzyki. Nazywam się Jarek Szubrycht i wybieram piosenki, których będziemy słuchać przez najbliższe 2 godziny, a wydawcą audycji jest Mariusz Owczarek. Przed nami Wailing Storms, kolejna znakomita kapela z Ameryki. Kwartet miesza w swoim kotle rock gotycki i bluesa, i postpunk, i jeszcze, jak sami twierdzą, i ja to słyszę, inspirację dzikością serca Davida Lyncha, i wychodzi z tego coś tak pięknego jak piosenka The Arsonist, tytułowa z nowego albumu kwartetu. Posłuchajcie państwo Podpalacza.

Z Ameryki przenosimy się do Europy, wywoływać duchy. Pamiętam, jak Havard wydawał zina o ekstremalnym metalu i pisemko to nazywało się Zombie Anal Sex Terror i było jednym z najfajniejszych w swoim czasie. Później został muzykiem Emperor, wschodzącej wtedy gwiazdy black metalu, ale szybko mu się znudziło. Wyhodował więc sobie długi nos i spiczaste uszy i zaczął wyciskać z klawiszy smutne melodyjki, które nazwał muzyką mrocznych lochów. Ludzie to kupili, a podziemie zaroiło się od jego naśladowców. Ale i tym Mortis szybko się znudził, po jakimś czasie szukając dla siebie miejsca na przecięciu darkwave'u i industrialnego rocka. Obecnie brzmi jak jedno z licznych dzieci Depeche Mode, ale takie, którym rodzice raczej nie chwalą się na rodzinnych przyjęciach, już prędzej zamykają w piwnicy i wypuszczają dopiero, kiedy ostatni goście znikają za węgłem. Obecne brzmienie Mortisa podoba się zapewne fanom współczesnego wcielenia Ulver, choć Ulver ma zawsze w sobie coś nieprzewidywalnego, a Havard jest w swoich piosenkach bardziej oczywisty. Nie wiem w sumie, do czego zmierzam tym wywodem, poza tym, że chcę wam puścić tytułową piosenkę z nowej płyty Mortisa, zatytułowanej Ghost of Europa. Norwega w wywoływaniu duchów wspomogli tu między innymi wokalistka Sarah Jezebel Deva, znana choćby z Covenant i Cradle of Field, a także Thorsten Quesling, czyli człowiek, który odziedziczył zespół Tangerine Dream po Edgarze Freze. Ten sam, z którym współpracowali ostatnio Blood Incantation. Gdyby Mortis nagrywał tylko tak dobre kawałki w takiej stylistyce, byłbym zagorzałym fanem.

Znam wielu fanów metalu, w sensie osoby za fanów metalu uważające się, dla których liczą się przede wszystkim takie zespoły jak The Gathering, Anathema czy trochę później Ulver. A zatem są to osoby, które w metalu szukają przede wszystkim niemetalowych wrażeń. To nie powinno być dozwolone i nie mówię od razu o karach cielesnych, ale nie wiem. Za coś takiego powinny być przynajmniej prace społeczne albo grzywna. Oczywiście ja też takie dźwięki lubię, tylko nie stawiam ich na pierwszym miejscu. Ale przyznaję, czasem przyjemnie posłuchać. Przyjemnie posłuchać na przykład debiutanckiego albumu projektu Liminal Sky, który jest kontynuacją tego, co Jaime Gomez Arellano i Daniel Knight robili pod szyldem Messenger. Słucham tego z dużą przyjemnością. Rzecz nazywa się All Tomorrow's Darkness i zawiera prawie godzinę prog post-rockowego smucenia w dobrym stylu. Do tego plejada gości z takich kapel jak Ulver, wspominany tu już parę razy, Hex Vessel, Jaga Jazist czy Arabrot. A piosenka, której za chwilę wysłuchacie, powstała we współpracy z Ulverem. Zespół nazywa się natomiast, przypominam, Liminal Sky.

nie przepadam za cyferkami w nazwach zespołów, szczególnie od kiedy prowadzę audycję radiową, bo nigdy nie wiem, czy czytać je na głos po polsku, czy w innym language'u, a jeśli w innym, to w jakim? Czy na przykład 1349 to jednak może 1349, czy odpowiednik tego w języku nynoszsk? Ale nie o nich teraz będzie mowa, tylko o grupie Klimt 1918, z którą teoretycznie mam ten sam kłopot, ale zarazem muszę przyznać, że jak tak patrzę na tę nazwę, to bardzo mi się ona podoba, bo lubię malarstwo Gustawa Klimta. Niestety w ostatnich latach opatrzyło się przez niezliczone pamiąteczki i koszulki z nadrukami, bo to dobrze brzmi i też dlatego, że 1918 to data śmierci austriackiego artysty, co dodaje nazwie grupy dodatkowej mrocznej aury w metalu i okolicach przecież niezbędnej, a już na pewno pożądanej. Zespół Klimt 1918 nie jest z Austrii, tylko z Włoch. Wydał właśnie piąty album zatytułowany Amor. Zrodzony, jak czytam w materiałach prasowych, z ciszy, samotności i dystansu społecznego. Kiedyś grali więcej dziwnego metalu. Dziś Klimt 1918 dryfuje w stronę post-rocka, dark wave'u i innych smutów, ale robi to z klasą. Być może grupa ma ambicje, a nawet plany, by znaleźć szerszą, bardziej liczną publiczność gdzieś poza granicami sceny metalowej, nawet tej rozszerzonej na gatunki pokrewne. Sugerowałaby to nie tylko zmiana stylu, ale i na przykład współpraca przy tym nowym projekcie

materiale z producentem Mogwai. Życzę powodzenia, ale łatwo nie będzie, bo ta szeroko pojmowana publiczność alternatywna jest dużo bardziej kapryśna i mniej wierna swoim ulubieńcom niż metalowcy. Ale to już zupełnie inna historia.

słuchacie Ciężko na Sercu. Tydzień temu w audycji było krwawo i brutalnie. Dzisiaj więc pozostaniemy dłużej w krainie łagodności. Będzie jeszcze naprawdę ciężko, proszę nie rozpaczać, tylko trzeba jeszcze chwilę poczekać. Zresztą krzywda się Państwu nie dzieje, bo to same dobre piosenki i ta za chwilę nie będzie gorsza. Zespół nazywa się O Hiroshima. Ładnie, chociaż jestem ciekaw, czy moje zdanie podzielają Japończycy. Grupa O Hiroshima, czy właściwie duet, pochodzi ze Szwecji i przygotowała dla nas płytę zatytułowaną And the Dead Tree Gives No Shelter, że niby martwe drzewo nie daje schronienia. Wiem, że to nierozsądne polemizować z metaforą, ale po lekturze fantastycznej książki Sekretne życie drzew Petera Wohlleben'a wiem doskonale, że nie ma czegoś takiego jak martwe drzewo. To wszystko, moi mili, święty krąg życia. O Hiroshima są klimatyczni, eteryczni, postrokowi i magiczni. Najpierw pięknie, subtelnie i łagodnie przynudzają. Potem im to zwykle wybucha emocjami i hałasem. Jeśli ktoś lubi takie granie, będzie zadowolony. Ja lubię i jestem.

Na zakończenie dzisiejszego kącika z klimatami, prawdziwa gwiazda gatunku, choć tu znacznie więcej progresywnego myślenia, ale bez popisów, bez galopowania, bez nadmiernego komplikowania tam, gdzie można się wyrazić i dźwiękiem, i słowem wprost. Szwedzi z Evergrey wydali nową płytę zatytułowaną Architects of a New Weave, dzięki której bronią tytuł mistrzów eleganckiego pesymizmu. Piosenka będzie o tym, że świat płonie. I cóż, kłócił się nie będę.

W utworze Evergrey, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, płonął cały świat. A w nazwie kolejnego zespołu znacznie skromniej płonie tylko sierpień. August Burns Red to przedstawiciele pierwszej fali amerykańskiego metalcora. Za oceanem są popularni, mieli nawet dwie nominacje do nagrody Grammy. Ale w Europie chyba lepiej radzą sobie kapele, które przyszły trochę później i które tutejsza metalcorowa publiczność, odrobinę młodsza, uważa za swoje. Grupa z Pensylwanii nie poddaje się jednak i wydała właśnie nowy, 10. już album, zatytułowany Season of Surrender. Zapowiadając go, August Burns Red odtrąbili powrót do ciężarów dźwiganych na początku kariery. Wydaje mi się, że to coraz bardziej powszechny trend, że kapele, które zaczynały od mocniejszej muzyki, by później szukać przygód w wielu innych miejscach, ostatnio wracają do korzeni, bo chyba znowu głośniejsze i cięższe rzeczy szeroko się niosą, a zatem niech się niosą i u nas.

Amerykański metalcore jest zwykle wysokiej jakości, ale też, takie mam wrażenie, dość przewidywalny. Prawidła tej stylistyki są tam wyraźniej określone niż w Europie. Może to zresztą tylko moje właśnie wrażenie. Nie jestem ekspertem, ale jeśli ostatnio trafiam na metalcore'owe rzeczy w ciekawy sposób rozpychające granice gatunku, to są to raczej rzeczy z Europy, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, ale też z Niemiec czy Skandynawii. Na przykład taki Halcyon Days, zespół z Oslo, który jest metalcore'owy i post-hardkorowy zarazem, i dobrze, że jest właśnie taki. Ich nowa płyta opowiada, tu już w 100% po metalcore'owemu, o samotności, miłości, gniewie, autodestrukcji, wypaleniu i stracie, ale też o możliwości zmiany. Jej tytuł brzmi Nothing to No One, Something to Someone, czyli nic dla nikogo, coś dla kogoś. I może znajdziecie tu coś dla siebie.

Signal Fire. Taki tytuł nosi nowa płyta grupy Genghis Throne. I to też jest nowoczesne granie i od biedy da się w tym usłyszeć trochę metalcora, ale tak po prawdzie to Genghis Throne z każdej szufladki będzie wystawał, bo mamy tu i ostre jak brzytwa riffy i grube warstwy syntezatorów i zupełnie niemetalowe, nierokowe wręcz rytmy wypluwane przez automat perkusyjny i do tego jeszcze ciekawe, zróżnicowane partie wokalne, a wszystko to zagrane z zaraźliwą nerwowością na emocjonalnym szczycie. Świetna grupa z tego Genghis Throne, ciekawy materiał, który ukazał się z nalepką Relapse, a dla mnie to zawsze gwarant jakości.

0: Autopromocja.
1: Off-Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off-Control, wydanie festiwalowe w czwartek po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
2: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
0: Autopromocja.
3: Big Brave ma nazwę, która mówi o zespole całą prawdę. Big, bo to zespół wielki. Nie w sensie komercyjnych sukcesów, nie są popularni, ale wielki duchem i artystyczną wizją. Brave, bo rzeczywiście odważnie kroczy swoją własną ścieżką, na której właśnie postawił 10. krok, wydając swój 10. album zatytułowany In Grief or in Hope, czyli w żałobie lub nadziei. Tytuł płyty doskonale oddaje jej muzyczny charakter, bo Big Brave zbudowani są